0: myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie.

0: Leszek Moszczek
1: i Stanisław Sojka!
0: Dzięki!

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy dzisiejsze informacje od tragicznych doniesień ze Stanów Zjednoczonych. W katastrofie samolotu towarowego w Miami na Florydzie zginęło co najmniej 5 osób, a 5 zostało rannych. Boeing 767 należący do Amazon Prime Air podczas lądowania zjechał z pasa, staranował znajdujące się w pobliżu samochody i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Silniki maszyny stanęły w ogniu. Piloci zostali bezpiecznie ewakuowani. 3 osoby ranne są w stanie krytycznym. Lotnisko czasowo wstrzymało wszystkie operacje, a przyczyna wypadku jest teraz ustalana. Wracamy do Europy. Po rozmowach ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem Wołodymyr Zełenski opowiada się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Z wysłannikami prezydenta USA Wołodymyr Zełenski omawiał też gwarancje bezpieczeństwa i dostawy pocisków. Należy dołożyć wszelkich starań, aby doszło do spotkań trójstronnych lub spotkań trójstronnych z udziałem partnerów europejskich i zobaczymy, czy Rosja się na nie zgodzi. Niestety obecnie Rosja jest wciąż zbyt pewna siebie, by rozważać ten czy inny format. Tak komentował rozmowę Wołodymyr Zełenski. Po spotkaniu amerykańscy wysłannicy opuścili Kijów. Steve Witkoff i Jared Kushner wsiedli do specjalnego pociągu, którym ruszyli w drogę powrotną do Rzeszowa. Ukraińskie koleje poinformowały, że pożegnały ich, życząc rychłego powrotu i kolejnych podróży. Na koniec jeszcze sport. Polskie siatkarki niestety bez medalu Mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3 w meczu o brąz i zakończyły turniej na 4. miejscu. Polki zdołały wygrać 3. seta 25-15, ale w 4. partii Serbki odzyskały kontrolę nad spotkaniem. Środkowa naszej reprezentacji Magdalena Jurczyk wskazuje, że zabrakło doświadczenia w meczach o dużą stawkę.
1: Walczyłyśmy, robiłyśmy co mogłyśmy, niestety na dobrze dysponowane Serbki dzisiaj to nie wystarczyło. Myślę, że miałyśmy swoje problemy w ataku i też w bloku, przyjęciu. Myślę, że w każdym z elementów gdzieś tam znalazłybyśmy coś, czego brakowało, co przeważało po stronie Serbii, no i wynik właśnie był, jaki był. My też uważam, że mimo wszystko jesteśmy mocne mentalnie, pomimo tego, że gdzieś tam brakuje doświadczenia. Myślę, że po drugiej stronie dziewczyny grały dużo większe turnieje, ważniejsze, więc to też gdzieś tam robi swoje.
0: Tak mówiła Magdalena Jurczyk w rozmowie z Eurosportem. Mimo wszystko Polki w turnieju pokazały się z dobrej strony, wyszły z grupy bez porażki, a następnie pokonały Portugalię i Holandię. Do walki o medal zabrakło jednak argumentów w 2 najważniejszych spotkaniach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, a na bezchmurne niebo mogą liczyć mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, ale tylko rano. Z kolei na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Powieje słabo i umiarkowanie, na wschodzie wiatr będzie zachodni, na zachodzie południowy, a południowym wschodzie zmienny. Ła, Kuba, dzisiaj pióro niezłe. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-22 stopni na pozostałym obszarze.

0: Jest 8 minut po 6, a my zdążyliśmy się w studiu, nie, pokłócić to za dużo powiedziane, ale bardzo energetycznie wymienić zdania na kilka tematów, więc my już jesteśmy rozbudzeni. Mam nadzieję, że Państwo po drugiej stronie odbiorników również tak do godziny 10 będziemy się rozbudzać, ale jednak mimo wszystko w bardzo pokojowej atmosferze. Widzę, że wszystko jest na swoim miejscu, więc pana dżingla też możemy zaprosić.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się nisko, Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Olga Szygenda i Kajtek Strzelczyk razy dwa, jak to w poniedziałki. Nie tylko realizacja, ale też muzyka, która będzie grała do godziny 10. Gdyby Państwo chcieli do nas dołączyć, nie tylko jako słuchacze bierni, ale też aktywni, choć wiem, że po Tour de Slezak z tą aktywnością może być różnie, to zapraszamy 224 280 280.

Swoją drogą, a propos Tour de Slezak, państwo jak już się wyśpią po wczorajszych, czy też w ogóle całoweekendowych aktywnościach, to mogą nam dać znać, jak było, jak wrażenia. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić, to zapraszamy. Można dzwonić na 224-280-280. Można pisać maile. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Można korzystać z mediów społecznościowych. Polecamy się. I po 7.15 skorzystamy z uprzejmości Klaudii Kowalczyk, która zrelacjonowała te wszystkie emocje, które w weekend pojawiały się na trasie. Zatem po 7.00 o Tour de Slezak nieco więcej, zrobimy sobie taki wehikuł czasu. Nie jakoś szczególnie daleka to będzie podróż, ale cofniemy się do weekendowych wrażeń. A propos hasła wehikuł czasu, w tej godzinie też będziemy mieć coś a propos, ale nie zdradzam szczegółów. Zresztą w ogóle całkiem sportowa godzina nam się szykuje, bo Kuba też nam zrelacjonował co nieco i nie chodzi o ostrą grę 6.30. Chodzi, no, nie wiem, czy mogę powiedzieć ostry, trudny bieg. To zobaczymy. Na pewno ważny i w słusznym celu 31. bieg po nowe życie. O tym będziemy państwu opowiadać po 6.30. Yeah, you thought that was it.

Sprawdzam właśnie, z którego albumu pochodzi nagranie Touch M, 2016 rok, czyli album debiutancki, ich jedyny, bardzo możliwe, że jedyny zespół Koi Child. Tak, bo się grupa rozpadła w 2018 roku, założona została w 2014. Ja kiedyś zwróciłem na nich uwagę ze względu na producenta ich debiutanckiej płyty, albowiem miksował i współprodukował właściwie ich tytułowy debiutancki album Kevin Parker, czyli Tame Impala. Jeżeli komuś w słuchawkach gra przynajmniej raz na jakiś czas, to można zwrócić uwagę na tę ekipę. Dosyć liczną, bo siedmioro muzyków to jest, co słyszeliśmy, że instrumentalnie bardzo, bardzo dobrze to działa i jak na australijski zespół przystało, mają też na koncie nominację do nagrody ARIA w kategorii Best Urban Album z 16 roku, ale dosyć o nich, chociaż jeżeli chodzi o saksofon, to zostaniemy przy nim, dlatego że dzisiaj mamy rocznicę związaną z rokiem 30, 7 września. Tego dnia urodził się właśnie saksofonista tenorowy i kompozytor jazzowy Sonny Rollins, czy też w pełnej wersji Walter Theodore Rollins.

Jeszcze jedna ważna rocznica, tym razem nie rok 36, kiedy to urodził się piosenkarz, gitarzysta i kompozytor rock'n'rollowy wielce Buddy Holly.

6.26, Ravel i Buddy Holly za nami. Zapowiadamy Państwu, że będziemy opowiadać o sporcie trochę wcześniej niż 8.30 za sprawą biegu po nowe życie 31. Za chwilę Kuba Jędras, nie w relacji takiej emitowanej na antenie, jak to mamy w zwyczaju, a słownej na żywo tu i teraz, tylko że tam i wtedy odbył się bieg, a dzisiaj parę słów Kuba opowie nam o tym, co się działo, zatem zaraz przejdziemy do tego segmentu programu. Ale zanim to nastąpi, to mamy jeszcze coś dla tych, którzy wolą nagrania trochę jednak bardziej zakurzone niż te nówki sztuki, mianowicie AC/DC jeszcze wyciągniemy i Safe in New York City. Tam się teraz przenosimy. Więc był właściwie australijski wątek muzyczny i jednocześnie amerykański, jak tytuł wskazuje, ma kontynuację, a później wrócimy do Polski.

0: 9.31, ACDC za nami, a my teraz porozmawiamy z człowiekiem, któremu też energii nie brakowało w ostatnim czasie, o 31. biegu po nowe życie, który regularnie relacjonujemy i współuczestniczymy w tym biegu właśnie, jako Radio Nowy Świat, nie inaczej było w tym przypadku. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry, Mateusz.
0: Długie wprowadzenie, proszę wybaczyć.
1: Tak, rzeczywiście...
0: Dziękuję.
1: Rzeczywiście bierzemy udział jako Radio Nowy Świat w biegu po nowe życie regularnie.
0: Aha.
1: Teraz był 30, czy teraz w sobotę mieliśmy 31. odsłonę tegoż biegu. Natomiast my oczywiście jesteśmy z biegiem od kiedy istniejemy, więc
0: tak
1: może nie tak wiele razy, ale no myślę, że już ładnych kilka, może nawet 10 edycji, bo ponieważ to dwa razy w roku się odbywa,
0: tak,
1: więc braliśmy udział. No i tym razem padło na mnie. Z przyjemnością ogromną oczywiście wziąłem udział w tym biegu. Tak naprawdę nie do końca biegu, bo tak naprawdę była to sztafeta z kijami do Nordic Walkingu, więc taki symboliczny kilometr trzeba było pokonać. Było 91 drużyn, każdy był właśnie w takiej czteroosobowej sztafecie. W każdej z nich była osoba po przeszczepieniu.
0: Mhm.
1: W moim przypadku pan Jacek. Pozdrawiam pana Jacka, być może słucha.
0: Pozdrawiamy.
1: Był młody człowiek, czyli uczeń szkoły średniej. Tutaj też mieliśmy bardzo dobrego zawodnika, przyznam, z technikum informatycznego. No i wreszcie w każdej drużynie no, była jakaś znana osoba, gwiazda, albo przedstawiciel właśnie świata transplantologii, lekarze, koordynatorzy, pielęgniarki. No i miałem ogromny zaszczyt właśnie pobiec w drużynie profesora Karola Wierzbickiego, wybitnego kardiochirurga i transplantologa klinicznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Człowieka, który przeszczepił setki serc. W tym się specjalizuje, więc no, spotkanie z taką osobą było naprawdę wyjątkowe. Czymś wyjątkowym. Profesor przeszedł pierwszą naszą zmianę, czy też przebieg, czy też przeszedł bardziej, bo to z kijami w bardzo dobrym czasie. Zdumiał mnie tym niebywale. Ale co podkreślił potem, dla niego najważniejsze jest to, że jego pacjenci, którzy też brali udział w tym biegu, pokonali trasę szybciej od niego. I to jest dla niego największa nagroda w
0: czyli
1: tym
0: trochę
1: wszystkim.
0: W charakterze takiej dumy z uczniów, to dumy
1: tak,
0: z pacjentów.
1: Tak, no była ogromna radość na twarzach tych osób po przeszczepieniach, które wielu z nich po raz kolejny wzięło udział w tym biegu i pokonało ten odcinek swój. Ogromna radość, wiele osób wraca na ten bieg po nowe życie od wielu lat, czy od kilku lat i widać, że świetnie się czują w swoim towarzystwie. No, a przede wszystkim pokazują, że życie po przeszczepieniu jest naprawdę możliwe, normalne. I można super funkcjonować, jeździć na takie udane imprezy i nawet włożyć sporo wysiłku w to, żeby się tam dobrze bawić.
0: No tak, trochę dopełnia nasze wyobrażenie, które wydaje mi się, że po 31 edycjach trochę się jednak już utrwaliło i skorygowało w kontekście tego, o czym mówisz, jak może to życie po przeszczepieniu wyglądać. Ale no i jednak pewna dawka przypominająca zawsze jest stosowna.
1: Zdecydowanie. Myślę, że też było sporo nowych osób, które dowiedziały się o tym, jak działa transplantologia i jak należy ją wspierać bardzo dużo w czasie tej imprezy. No bo temu też ona służy. Nie tylko integracji tego środowiska związanego z transplantologią, ale właśnie przede wszystkim też poprzez liczny udział mediów chociażby, żeby informować o tym, dlaczego transplantologia jest taka ważna, dlaczego powinniśmy się nią zainteresować, a takim hasłem przewodnim w tym roku było to, dlaczego powinniśmy rozmawiać w naszych domach właśnie o transplantologii, o tym, co się stanie z naszymi narządami w różnych przypadkach, które mogą się gdzieś tam w życiu wydarzyć chociażby. Wszystko w pięknym anturażu się odbyło. Pałac na dziedzińcu Muzeum Pałacu imienia Króla Jana III Sobieskiego. Piękna pogoda. piękna architektura, słońce, no było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
0: Chociaż troszkę wiało w ten weekend.
1: Troszkę wiało, jak w dobrą stronę wiało, to się nawet szybciej szło.
0: W plecy czy...
1: Trochę w plecy, trochę w twarz, także, także no było to... Była to zabawa po prostu, no bo powiedzmy sobie szczerze, symboliczny kilometr nie jest jakimś ogromnym wyzwaniem. Dla niektórych owszem, tutaj zastrzegę rzeczywiście. Natomiast były piękne obrazki na trasie, jak ci, którzy sobie tam troszkę słabiej radzili, to ekipa ze sztafety, która teoretycznie miała ją prześcignąć, bo drużyny startowały co minutę na początku, no po prostu zrównywała się z tą osobą i sobie właśnie szli tempem tego słabszego, gdzieś tam sobie różne rzeczy opowiadając po drodze, uśmiechając się i żartując, więc, no więc naprawdę... Serdecznie polecam.
0: No właśnie, ja bym chyba tak nie deprecjonował dystansu kilometrowego, nawet jeżeli pokonany jest w takich, jak mówisz, pokojowych i raczej pogodnych, a nie wyścigowych okolicznościach, to mimo wszystko zmotywowanie się do tego, żeby rzeczywiście to zrobić, plus robienie tego w słusznym celu, to jest naprawdę godna rzecz.
1: No oczywiście, masz rację, tak. Mówię o tym symbolicznym kilometrze. Dlatego, że nie był to wyścig tych 91 sztafet, tak naprawdę na czas i kto będzie pierwszy. Ja do tej pory nie znam swojego czasu, ani czasu swojej drużyny. Jeszcze nie zostało opublikowane oficjalnie. Chociaż jestem bardzo ciekawy oczywiście, jak to wszystko wyszło, bo bardzo się starałem, rzecz jasna.
0: Ja nie wątpię. Ja wiem, jak Kuba potrafi się starać.
1: No to była przede wszystkim świetna okazja, żeby porozmawiać chociażby właśnie z lekarzami, z profesorami, doktorami, transplantologami o różnych specjalnościach właśnie, tych, którzy przeszczepiają serca, czy inne narządy. No i naprawdę to było bardzo, bardzo pogodne wydarzenie. No i też te rozmowy między gdzieś tam, które się podsłuchało w międzyczasie między osobami po przeszczepieniu, a właśnie a lekarzami. No jest to jakaś, tworzy się tam jakaś wspólnota zdecydowanie.
0: Jakaś więź, nie?
1: Tak, jakaś więź. A też ogromne wrażenie zrobiło wspólne zdjęcia, zwłaszcza tego właśnie środowiska osób, które doświadczyły przeszczepienia, które wyszły razem wszystkie na scenę i wtedy okazuje się, jak dużo ich jest i jak dużo ich przyjechało i że są to oczywiście osoby, które gdzieś tam wcześniej spotykając, niekoniecznie można było powiedzieć, czy to jest akurat pan profesor, czy pan po przeszczepieniu nerki.
0: No tak.
1: Także tak, polecam. Ja jako Radio Nowy Świat spełniłem swoje
0: obowiązki.
1: Nawet nie tyle obowiązek, to także przyjemność ogromną. I tak, jestem bardzo zadowolony z tej soboty.
0: Ja jestem bardzo i zadowolony, i dumny.
1: Dziękuję
0: z ciebie, Kuba, naprawdę szaboba i ukłony. I pewnie, skoro 31 edycji biegu po Nowe Życie się odbyło, to optymistycznie można patrzeć na potencjalną 32.
1: Zdecydowanie impreza się bardzo, bardzo, bardzo rozwija. Coraz więcej osób dołącza, zwłaszcza tych, które mają jakiś wpływ na innych, czyli tak zwanych influencerów, ale nie w takim złym, takim negatywnym znaczeniu, ale takich osób, które po prostu swoją postawą gdzieś także w mediach społecznościowych skłaniają do tego, żeby właśnie o tej transplantologii opowiadać.
0: Tak, 15 lat, kawał czasu.
1: 15 lat, tak. No i mam nadzieję, że w następny bieg po Nowe Życie z udziałem Mateusza Andruszkiewicza w barwach Radio Nowy Świat.
0: Kubo, co to za zaklęcia, które później będą powodem rozliczeń różnych. Dzięki ci piękne, Kubo.
1: Dziękuję bardzo.

tak, zgodnie z zapowiedzią, relacja z biegu po nowe życie za nami. Przed nami jeszcze relacja jedna, pewnie nie jedna, z Tour de Slezak, który też odbył się w ten weekend, kolejny już, więc po siódmej trochę miejsca na antenie poświęcimy temu wydarzeniu. Natomiast teraz jeszcze jeden wehikuł czasu, o którym wspominałem, mianowicie do roku 56 się cofniemy, kiedy to 7 września urodził się lider pewnego ważnego polskiego bluesowego zespołu. Zastanawiam, czy powiedzieć najważniejszego. Można. Pewnie z delikatnym zawahaniem z powodów dziennikarskich, ale dla wielu najważniejszy jest subiektywnie, bez wątpienia. Chodzi o Dżem oczywiście, Ryśka Rydla, który urodził się tego dnia właśnie w 56 roku.

No i proszę bardzo, panie Kajtku, udało się panu poprawić humor jednej z naszych słuchaczek, dosyć zaniepokojonej tym, co dzieje się za zachodnią granicą polityczną po wynikach wyborów. Zerkam jeszcze na kalendarz. 96 rok, 30 lat dzisiaj mija od niestety śmierci Tupaka, znaczy może nie zupełnie śmierci, od postrzelenia pięciokrotnie przez nieznanego sprawcę Tupaka Shakura. 13 września ostatecznie legenda rapu odeszła. No i są aktualności w tej sprawie, no bo kilka dni temu pojawiały się doniesienia, że no w końcu jakoś tak konkretnie ruszyło w procesie osądzenia winnych tego zajścia, znaczy zajścia, zabójstwa Tupaka Shakura. Przez 30 lat to się ciągnęło, no i wszystko wskazuje na to, że w końcu pan Davis po pierwsze uznany został winnym zabójstwa Tupaka Shakura przez ławę przysięgłych, to się wydarzyło 31 sierpnia, a po drugie ogłoszenie wyroku wyznaczono na 13 października. Więc niebawem prawne doniesienia w tej kwestii, w tej 30-letniej historii pojawią się w przestrzeni medialnej również. Jeżeli chodzi o muzykę, rok 88 jeszcze nam się kłania. Wtedy w sprzedaży pojawił się czwarty studyjny album pewnego zespołu na M, bardzo przez państwa lubionego, album zatytułowany Injustice for All.

Za oknami zimne, chłodny, chłodnawy poranek, a panowie grzeją Metallica. Czwarty studyjny album, przypomnę raz jeszcze, wyszedł 7 września w 1988 roku. Wrócę jeszcze na moment do wątku Tupaka Shakura, mianowicie jego rocznicy postrzelania Tupaka i tego, co się po 30 latach od tego wydarzenia wydarzyło. W końcu, w procesie, mianowicie, gdyby ktoś z Państwa chciał taką pigułkę informacyjną naświetlającą raz, że sylwetkę, dorobek Tupaka Shakura sobie przybliżyć, a dwa, no właśnie, kwestie tych 30 lat historii niedokończonej i wszystko wskazuje na to, że do jakiejś puenty ta historia w końcu zmierza, to w Guardianie jest półgodzinny podcast właśnie na ten temat, jeżeli ktoś będzie miał wolną chwilę. Ja sobie zafundowałem częściowo taką

artykule, który właśnie dał się poleca Państwa uwadze w ramach przeglądu prasy. Państwo dobrze wiedzą, co tu gra pod spodem. Pet Shop Boys na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania, też przy okazji rocznicy premiery. Wrócimy za 4 minuty z serwisem informacyjnym.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Dziś kolejne przesłuchanie w sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prokuratura w Katowicach będzie kontynuować czynności z Romanem Rzet, wieloletnim współpracownikiem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. zegarki i dokumenty związane z działalnością giełdy. Roman Rzet usłyszał już zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Wczoraj jego przesłuchanie trwało cały dzień. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że podejrzany może współpracować ze śledczymi.
1: My zawsze staramy się minimalizować takie działania i dawać szansę także tym, którzy mają jak najwięcej informacji i wnoszą do śledztwa nowe dowody. To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
0: Prokuratura ma dziś zdecydować, jakie dalsze kroki podejmie wobec Romana Rzet, w tym czy wystąpi o jego tymczasowe aresztowanie. W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto zatrzymano dotąd 5 osób. Przenosimy się za naszą zachodnią granicę. Skrajnie prawicowa AfD odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Według sondażu Exit Poll zdobyła 44,5% głosów, ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednich wyborach. Drugie miejsce zajęła CDU kanclerza Friedricha Merza z wynikiem 18,5%. Wynik niemieckich wyborów skomentował premier Donald Tusk. Napisał, że, cytuję, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech, dodając, że takich osób trochę się nazbierało w konfederacjach i w PiSie. AfD może mieć jednak problem z przejęciem władzy. Pozostałe partie wykluczają koalicję ze skrajną prawicą, a sama AfD deklarowała, że chce rządzić tylko z bezwzględną większością. Zwycięstwo partii jest jednak politycznym wstrząsem. CDU, która rządziła Saksonią-Anhalt od 2002 roku, straciła niemal połowę poparcia. Dziś w Warszawie startuje festiwal upamiętniający twórczość kompozytora i wizjonera Bogusława Szefera w programie jazz, improwizacja i muzyka południowych Indii, a także projekt Jazzurveda, o którym mówił na naszej antenie reżyser festiwalu Michał Kwieciński.
2: Pomyślałem sobie, że nareszcie jest jakaś taka kultura multikulti. Nareszcie będziemy mieszać indyjską muzykę z jazzem, z klasyką, bo też Szefer w tej swojej muzyce ma masę takich klasycznych elementów. Także to jest wydarzenie, wydaje mi się, absolutnie na najwyższym takim poziomie europejskim.
0: Na scenie wystąpią także jazzmeni, m.in. Wojciech Merczak, Mateusz Smoczyński i Paweł Tomaszewski. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Poza północą, gdzie może pojawić się słaby deszcz, nie powinno dziś padać. Zachmurzenie będzie zmienne, na ogół umiarkowane i duże. Wiatr zapowiadany jest jako słaby i umiarkowany. Termometry wskażą maksymalnie od 19 do 23 stopni, przy czym najcieplej poniedziałek zapowiada się na południu i północnym zachodzie. Nieco chłodniej będzie na północnym wschodzie od 16 do 18 stopni.

0: 6 minut po 7 kłaniamy się w drugiej godzinie spotkania porannego. My już jesteśmy rozbudzeni, państwo, jeżeli nie, to spokojnie da się zrobić. Zajmiemy się tym w tej godzinie i w kolejnych również. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędrys, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Olga Szygenda też w takim składzie. Polecamy się, uwadze.
1: Nowy świt.
0: Angie Stone nam zagra Wish I Didn't Miss You. Tu widzę, że w studiu jesteśmy w takim procesie nie cytujmy tego. Spoko, Olga, można... Chyba, że chcesz zostać z nami, to śmiało, zapraszam. Się widzimy i słyszymy za godzinę w serwisie informacyjnym. Państwo, gdyby chcieli do nas dołączyć, niczym Olga po serwisie, zapraszamy 224-280-280, nowy.świt@nowyświat online, media społecznościowe, wiadomo. Polecamy się do kontaktowania. Będziemy zerkać do pracy w tej godzinie, jeżeli starczy czasu, no bo większość godziny wypełni jednak, mimo wszystko, ja wiem, że się tego państwo na pewno nie spodziewają. Wątek rowerowy, czyli Tour de Slezak, będzie relacja Klaudii Kowalczyk i relacja Klaudiusza Slezaka po 7.30. Coś mi podpowiada, że chyba jednak trochę bardziej rowerowa niż polityczna. Chociaż trochę w polityce wydarzyło się na Zachodzie, ale jednak o Tour de Slezak raczej porozmawiamy.

12 minut po siódmej. A propos spraw pogodowych, przeglądając aktualności do dzisiejszego programu, trafiłem na kilka notek związanych z zapowiedzią bardzo wyrazistą tego, co się będzie działo. Mianowicie, że potężne uderzenie upału na południu kraju miało się pojawić i że czeka nas meteorologiczny rollercoaster. Trafiłem nawet na stronę fanipogody.pl. Ja nie wiem, czy ty, Kubo, kiedyś zawędrowałeś na ten majestatyczny tytuł, domenę. I tam przeczytałem, że antycyklon Urlich, to znowu siły niemieckie mieszają, jakby nazwa wskazywała. I napływ chłodnego powietrza sprawiał, że po pogodnej nocy temperatura przy gruncie w dolinach i kotlinach na południu kraju miała spaść do minus 4 stopni, a później po tym ataku zimna miał być atak gorąca i trochę lepszej temperatury, więc w istocie spory rollercoaster nas przywitał w tym tygodniu, a przynajmniej takie były zapowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę weekendową, to jak wspominaliśmy, trochę wiało. Są osoby, które się z tego powodu cieszyły, są osoby, które narzekały na to, w zależności od tego, w którą stronę się jechało. A że się jechało, to Państwo wiedzą dobrze, relacjonowaliśmy to na naszej antenie bardzo systematycznie. W ten weekend, wczoraj koncertem życzeń zwieńczony został Tour de Slezak, a jeżeli komuś by się jakoś tak zdarzyło przegapić to, co się działo, to spokojnie mały recap w wykonaniu Klaudii Kowalczyk. Za chwilę.

0: to Getaway LCD Sound System. To było... Rysiek napisał, że tu w Poznaniu uderzenie potwornego upału o 5.58,5 stopnia w istocie. Trzeba uważać, dbać o nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać dzisiaj. A propos spraw pogodowych, mówiłem, że w weekend one były ważne z perspektywy rowerzystów, szczególnie po 140 kilometrach, dwóch dniach jazdy, deszczu, błocie i piachu, jesienna edycja Tour de Slezak dobiegła końca. 35 grup rowerzystów dojechało na pasaż Sielera w Łodzi. Jako pierwsza grupa numer 35.
1: Rajd tym razem prowadzi malowniczymi terenami okolic Łodzi. Nie zdajemy sobie sprawy, że tutaj też może być fajnie, bo się Łódź kojarzy rowerowo. No dobra, nie ma jakichś wielkich pagórków, co tu właściwie może być. Są bardzo fajne pola, piękne pejzaże. Dzisiaj jest lekki wiaterek, więc zboża jeszcze te, które są oczywiście nie zebrane, będą się pięknie uginały, więc to wszystko przed nami. Troszkę piachu, lubimy to. Trochę kamienia, będzie dobrze.
2: Na pewno te naleśniki będą najbardziej satysfakcjonujące ze wszystkiego, co mnie tu spotkało.
3: Et voilà!
4: Czy ty byś robił te naleśniki, bo chciałem przywieźć swojego dżemu.
3: No ale uwaga!
4: Nie z własnej roboty powiedziałem.
5: Tak, ja miałem też dżemu swoje.
3: No i obiecywałeś. Jest.
4: To jest? A ktoś chce robić te śmietany do tego?
3: Troszkę, bo padało w nocy, więc wyjdzie nam na dobre, bo będzie mniej piachu, będzie bardziej twardo, myślę, że będzie łatwiejsza przejażdżka niż wczorajsza.
6: Wczorajsza to znaczy, co się zadziało?
3: Zaskoczył nas piach w paru miejscach, dość głęboki i musieliśmy prowadzić rowerki niestety, ale to jest przygoda. To jest przygoda, która dodaje trochę pikanterii i nie jest nudno, także nie narzekamy, jest super.
7: To był mój pierwszy raz. Jestem zadowolona, nie czuję zmęczenia.
2: Także... I wcale nie boli pośladek?
7: Tak, nie boli, także, ale bardzo sympatycznie.
2: Ja nie jestem niestety ani do tańca, ani do różańca, więc udało się go wyleżeć i wyspać.
7: Właśnie dostałam nową nawigację od męża, no i jeszcze nie umiem jej obsługiwać, ale będę się uczyć. Ale ja jestem zamykającą, także może dojedziemy, bo prowadzi... doświadczony przewodnik.
6: To chyba taki dobry prezent.
7: Tak, bo mąż sobie kupił lepszy.
8: Jestem na rajdzie rowerowym i dzisiaj wracam.
6: Jak się jedzie?
8: Super, bardzo dobrze.
6: I szybko?
8: Tak, jestem w grupie czułek. 15 tam są. I czekam na swoją mamę.
9: Można by nawet dojechać więcej niż 70. Za chwilę zupka. Ja wiem, że mogę wziąć drugą, bo koleżanka się wycofała, więc ja zjem dwie.
10: Tak. 35 tylko. Nie płacz, proszę. No, radość o poranku i radość o zmierzchu. Ta. Pierwszy.
11: Dlatego, że ta grupa tak pięknie jechała, bo ja mam za pół godziny pociąg do Gdańska. I po prostu dali czadu i dojechaliśmy i zdążę.
12: Był taki wiatr w oczy, że ciężko było naprawdę. Trzeba było patrzeć pod nogi, pod koła.
6: Jak wrażenia tak w ogóle?
12: Bardzo pozytywnie. Chętnie bym powtórzył nawet za tydzień.
6: I mówisz to tylko dlatego, że Klaudiusz jest tuż obok.
12: A, nie zauważyłem, że Klaudiusz jest obok. Najlepsza.
0: Gdybyśmy mieli oceniać dane historyczne, na nich się opierać, to... No można pewnie myśleć o kolejnej edycji, bo Tour de Slezak regularnie powraca. Bardzo dziękujemy Klaudii Kowalczyk za relację z tego, co się działo w ten weekend. Państwo, gdyby chcieli ją uzupełnić o swoje doświadczenia, wrażenia, widoki, przeżycia, troski, sukcesy, zapraszamy 224-280-280 Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Do Państwa dyspozycji jesteśmy do godziny 10. Arctic Monkeys trochę mniej, ale też będą.

0: Zanim Klaudiusz, to zajrzymy jeszcze do prasy i poszaleścimy trochę. Co my tu mamy? Gazeta Wyborcza o gwiazdach w Wenecji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Zatem nie tylko polityka, ta niemiecka kultura też jest dzisiaj. Mamy wyliczenia atomowe, 190 miliardów złotych. Na tyle szacowany jest koszt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. 190 miliardów o grubej kasie w poniedziałki, to my po 9.30 opowiadamy. Rzeczpospolita dzisiaj właśnie, a propos Cezarego Szymanka nie będzie. Tak się jakoś złożyło, ale będzie Konrad Sadura, właśnie dziewiąta, Sadurski, pardon, z Forbes Polska o 9.30 w ramach finansów osobistych, więc wciąż polecamy się Państwa uwadze. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej dzisiaj czytam o bardzo chyba można powiedzieć medialnej działalności, mianowicie Eleven Labs, ale tym razem nie w charakterze zgrania głosu znanego aktora, tylko współpracy z Allegro, która się rozpoczyna. Mianowicie platforma e-handlu zaczyna działać wspólnie z Eleven Labs i wdraża głosowego asystenta AI. Agent ma odpowiadać na najczęstsze pytania, między innymi o status przesyłki, a bardziej skomplikowane sprawy przekazywać konsultantom razem z podsumowaniem rozmowy i numerem paczki. Jak wygląda jakość rozmów z botami AI? Moglibyśmy otworzyć ten worek z Państwa doświadczeniami w tym momencie, ale obawiam się, że prędko go nie zamkniemy, a tutaj za chwilę musimy zrobić przestrzeń Klaudiuszowi na opowieść o Tour de Slezak. Z pierwszej ręki to będą wieści. Zatem za chwilę połączymy się z Klaudiuszem. Zobaczymy, czy już wrócił, czy może został w tej łodzi, może mu się spodobało. Kto wie. O rowerach trochę będzie, a zanim o rowerach, to jeszcze pani Jill Scott.
1: I am the best I can, joyful woman. But life ain't always sweet. I gotta keep acknowledging myself. Check in on how I'm doing. I gotta keep loving on me and you.

0: Żeby zrobić zgrabne przejście do spraw rowerowych, wspomnę, że Jill Scott to jedna z tych artystek, których zdecydowanie można słuchać na okrągło i chyba Klaudiuszowi, miałem powiedzieć Klaudiuszowi Scottowi, matko, Klaudiuszowi Slezakowi też leży całkiem takie granie. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Cześć, dzień dobry,
0: Klaudiusz Scott.
1: Bardzo nisko. Z góry przepraszam za mój głos od razu.
0: Jest to w pełni zrozumiałe.
1: Ale jak to wczoraj powiedziała jedna z uczestniczek, za co bardzo dziękuję, ty chyba już brzmisz i wyglądasz trochę, ze wszystkimi proporcjami tego porównania oczywiście, ale brzmisz i wyglądasz jak Jurek Owsiak po finale orkiestry. I tak, coś w tym porównaniu jest absolutnie.
0: Dojechaliście na koniec świata.
1: To jest tak. Mam nadzieję, że będziemy jeździć o jeden dzień dłużej, to prawda. W cudownych humorach i zadowoleni z tego wszystkiego, co się wydarzyło, więc tu niewątpliwie. Ja chyba muszę zacząć, Mateusz, bo ja zawsze gdzieś to mi ucieka potem, wiem, dlatego muszę zacząć od podziękowań ogromnych.
0: Śmiało.
1: Tych, którzy przyczynili się do tego, że ten kolejny rajd, 9 już mógł się odbyć. I o przewodnikach i zamykających chcę powiedzieć, bo to są ludzie, którzy z nami jeżdżą, przejeżdżają tę trasę wcześniej, poświęcają swój wolny czas, bo mogliby przecież jechać też jako ci tacy szeregowi uczestnicy, a jednak chcą uczestniczyć w tym wszystkim, prowadzić grupy, więc wszystkim wam za to bardzo dziękuję. Ta grupa przewodników i zamykających z rajdu na rajd się powiększa, jest nas coraz więcej, no bo też powiększa się cały czas, czy zwiększa się liczba uczestników tego rajdu, więc no bez was absolutnie by się to nie udało. Specjalne podziękowania też dla Krzysztofa z Łodzi, a właściwie dzisiaj już spod Łodzi, który ułożył trasę z powodów zdrowotnych. W ostatnim momencie nie mógł wziąć udziału sam w rajdzie, a też miał być zamykającym. Pawłowi też muszę bardzo podziękować, bo stworzył dla nas system do zapisów, który nam bardzo ułatwił. Choć tu drobny uśmiech, bo przeniesienie się w czasie, tak a propos też ośrodka, w którym byliśmy, powoduje, że potem się okazuje, że zderzenie nawet najnowszego systemu z różnymi kodami QR sprawia, że niektórzy te kody QR potem muszą sobie wydrukować, a i tak wracamy potem do papieru, ale to... A, no dobrze, na szczęście humory dopisywały i nikomu na głowę nie padało, więc można to było jakoś wszystko znieść. Oczywiście nie udałoby się to też, gdyby nie cały zespół radia. Wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy pojechali, przyłożyli do tego swoje dwie ręce, dwie nogi, głowę i mnóstwo uśmiechów, także bardzo wam dziękuję. Wszystkim, absolutnie wszystkim. Są też takie osoby, które nie mogły z różnych powodów wziąć udziału na ostatniej prostej, jak chociażby Sławek, który miał też być zamykającym, ale potem okazało się, że nie może. No i mówi, ale mam w sumie busa, to wam pomogę i faktycznie też bagaże uczestników woził, więc czy na przykład Siwy, który też gdzieś tam niewidoczny z tyłu, ale cały czas pomagał. Byli też tacy, którzy mówili, dobra, mam busa, chcę jechać, udostępnię tego busa, więc chociażby Tomek, więc wszystkim absolutnie bardzo, bardzo dziękuję. No ale przede wszystkim uczestnikom za wszystkie rozmowy. Znowu mi się to nie udało, Mateuszu. Znowu mi się nie udało porozmawiać z każdym.
0: Ale próbowałeś dzielnie.
1: Próbowałem, tak. Wystartowałem jako pierwszy i potem zostawałem i chyba połowę grup tylko udało mi się odwiedzić, żeby chociaż no, spróbować gdzieś po kolei gdzieś do kogoś podjechać i zapytać, cześć, co u ciebie. Także wielkie podziękowania za mnóstwo fantastycznych rozmów, niektórych otwierających zupełnie głowę. No jak chociażby jedna, którą miałem z, powiedziałbym, chłopakiem, no ale mężczyzną oczywiście, który jechał na skonstruowanym przez swojego tatę rowerze i który okazał się być inżynierem medycznym. No i od słowa do słowa, czym się zajmuje. Okazało się, że po 10 latach bycia startupem, różnych testów, próbowania i wymyślania, jak to zrobić, właśnie wychodzą na rynek z urządzeniem, które przeciwdziała objawom Alzheimera. No i zaraz nagle myślisz sobie, ale zaraz, jak to działa? Okazuje się, że w uchu jest przyczepiony jakiś mały nadajnik, który wysyła specjalne fale o określonej częstotliwości, podczas snu je wysyła i dzięki temu mózg zaczyna rejestrować różne rzeczy w pamięci krótkotrwałej. Usłyszałem nieprawdopodobną opowieść o tym, jak działa mózg, jak zapisuje, jak wszystkie beta, nie pamiętam, przepraszam, tych nazw, bo tych nazw specjalistycznych było tam bardzo bardzo dużo, ale opowiedziane to było bardzo prostym językiem, więc no, jechałem urzeczony po prostu tą opowieścią i mówię, mam jeszcze mnóstwo pytań dotyczących tego, ale trzeba było też, mówię, no dobra, ale są też inni. Kolejne ciekawe historie, więc chętnie pojadę i posłucham ciekawych historii. Jeżeli mnie słyszysz, nie pamiętam też imienia, bo tych imion było tyle, to odezwij się, może uda nam się chociaż opowiedzieć o tym w radiu, o tym urządzeniu, bo pewnie dużo osób będzie takim urządzeniem też zainteresowane, bo to polska firma, polski pomysł, polski startup przez 10 lat był i teraz właśnie już z tym powoli na rynek wychodzą, ale były też zupełnie inne rozmowy, bo niektórzy opowiadali o swojej pracy zawodowej, o ciekawostkach. O, a propos branży medycznej, też jedna z uczestników zajmuje się badaniami na pacjentach już leków różnych specyfików, no ale też, no, żeby leczyć, żeby sprawdzać, czy te leki działają, no muszą być pacjenci jacyś i oni często są chorzy, chodzą w takie badania, ale też część ze świadomością, że zamiast jakiegoś nowoczesnego leku być może dostaną placebo. No i to wszystko wymaga także rozmów, działania, myślenia, jak to zrobić, bo taki pacjent no jednak chciałby być leczony, a jednak poddaje się, wchodzi w te testy leków, mając świadomość, że być może dostanie coś, co wcale mu nie w żaden sposób nie pomoże. Także też ciekawe takie otwierające głowę rozmowy gdzieś na styku filozofii, etyki w tym wszystkim, ale zupełnie inny też gatunek był rozmów, które też muszę powiedzieć. Niektórzy mają tak, no dobra, ja już trochę popracowałam, było intensywnie. Teraz pracuję w firmie, w której mam określony czas pracy, ale po pracy to ja zakładam łyżwy i po 40 odkryłam jazdę figurową na łyżwach. Więc chodzę sobie na lodowisko i tam ćwiczę i to mnie absolutnie pochłania i wtedy świata poza tymi łyżwami nie widzę. Także też tak w takie rozmowy właśnie miałem. I to jest najpiękniejsza część tego wszystkiego. To znaczy wszyscy słuchacze, bo większość słuchaczy przyjeżdżają, każdy ma jakąś swoją historię, każdy ma coś do opowiedzenia, z każdym bardzo chętnie zamieniłbym chociaż parę zdań, ale to się nie udaje, więc mam nadzieję zawsze, że kolejna edycja pozwoli mi jeszcze te parę zdań z każdym zamienić, co oczywiście sama statystyka mówi, że jest właściwie
0: niezbędne, bo tak.
1: Rajd z edycji na edycję się rozrasta i coraz więcej jest uczestników, więc mam nadzieję, że z tymi, z którymi nie porozmawiałem, spotkam się na następnym razie i chociaż opowiecie mi cząstkę siebie, kim jesteście i z jakich perspektyw nas słuchacie, bo jak mówię, większości, znakomitej większości, to są słuchacze, nie wszyscy są patronami, ale też dzięki takim inicjatywom przekonują się, że warto być patronami Radia Nowy Świat.
0: To wspomnijmy jeszcze, żeby dopełnić, gdyby się stało tak, że ktoś włączył radio, a nie za bardzo słyszał wcześniej o Tour de Slezak, o jakiej liczbie uczestników mówimy?
1: No ponad 500 osób odebrało i wyruszyło pakiety. Zapisało się niecałe 550 osób, ale to też a propos statystyk. Zazwyczaj jest tak, że mniej więcej 10% uczestników nie dojeżdża. To jest takie zjawisko, z którym oczywiście linie lotnicze od dawna sobie też próbują jakoś poradzić. Oni stosują overbooking z kolei. No i potem jak wszyscy przyjadą, no to nie ma miejsc, się okazuje. My tego nie robimy, więc miejsca są dla wszystkich, posiłki też zamówione. Co oczywiście też ktoś powie, no dobra, zamówiliście, ale te posiłki nie zostały wydane, co z tym jedzeniem? No i mamy kłopot, w którą stronę pójść, czy pójść właśnie w stronę tego, żeby jednak za każdym razem zamawiać mniej, czy mówić, no dobra, no ale jeżeli przyjadą wszyscy, to co wtedy? Przecież nie zostawimy ludzi bez posiłku, chociażby. Tak, Łódź, Sulejów, ponad 500 osób, Sulejów, Łódź. Tam zakończyliśmy tę radiową część koncertem życzeń wczoraj. Redaktor Wojciech Mann i Marian, którzy tam byli na miejscu z nami w Łodzi. Oczywiście muszę też wymienić nazwisko gości Radziszewskiej, bez której też by się to wszystko nie udało i wielu, wielu innych. I pewnie o kimś zapomniałem, bo zawsze o kimś zapominam. Rozłączam się, naciskam ten czerwony przycisk tutaj do rozłączenia, a potem mówię, o kurde, jeszcze tego sobie nie wypisałem, a też byłby. Więc jeżeli ktoś czuje, że pomógł, chociaż dołożył maluteńką cegiełkę, maluteńką szprychę do tego rajdu, żeby ona się odbyła, to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za dobre słowo i dobrą energię przede wszystkim. Tak, zmęczony? Absolutnie zmęczony tym wszystkim.
0: Ale ja słyszę, że naładowany też to energię.
1: Ale tak, naładowany jednocześnie. Ja wiem, że to jest trochę przeciwstawne się wydaje, ale no niewątpliwie tak, więc Cieszę się tym wszystkim bardzo, bardzo, bardzo.
0: Ja słyszę to bardzo, bardzo to czuję. Mam nadzieję, że ten wiatr jak najdłużej będzie cię niósł do kolejnego Tour de Zlezek.
1: Last but not least. Czy ty wiesz, ile razy ja usłyszałem pytanie, a kiedy Mateusz z nami pojedzie? Nawet nie wyobrażasz sobie.
0: Ani razu pytania. Nikt tak nie zapytał. Nie uwierzę w to. Słuchaj, jak to było, jak wrócę z Łodzi? Tutaj działa.
1: Jeden już na to. Już,
0: już się władował na tę minę. Tak. Ty słuchaj, pomyślałem sobie, że musisz mieć pełnomocnika na takim rajdzie, żeby wszystkie grupy objechać i z każdym porozmawiać. Trzeba rozdwoić albo rozstroić.
1: Tak, to musiałbym się jakoś bilokować, albo nawet trilokować, żeby to się udało, więc...
0: No będę się starał. Na kolejnych
1: będę edycjach. Się starał na kolejnych edycjach, tak, absolutnie.
0: Klaudiusz Lezak, dzięki ci piękne, Klaudiuszu.
1: Dziękuję, powoli wracam do rzeczywistości.
0: Zdrowia w kontekście głosu i do usłyszenia. Dzięki ci pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Bye, bye, bum, bum, bum.

Widzę, że pozdrowienia pojawiają się w grupie patronów i podziękowania, to Monika napisała, za organizację i klimat tej wycieczki radiowej ekipie starającym grupę 21, grupę 21. My dziękujemy za udział bardzo, bardzo, bardzo Państwu. A gdyby ktoś chciał dołączyć do komentujących, to śmiało, a my za chwilę zajrzymy jeszcze do prasy.

Nasz głos Red Flags za 11 minut będzie 8. Czytam o nowym muzeum, które, znaczy nowym i nie nowym, zależy jak na to spojrzeć, które ma zostać otwarte, mianowicie mazowiecki samorząd zakupił dom i pracownię światowej sławy artysty Wojciecha Fangora w dawnym młynie w Błędowie pod Grójcem. Po 34 latach, w 99 roku, 34 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, Fangor wrócił do Polski i wtedy kupił dawny młyn w Błędowie nad rzeką Mogielanką razem z otaczającym go parkiem o powierzchni niespełna 2 hektarów. Plan jest taki, że w tym domu zostaną obrazy artysty, oryginalne meble, pamiątki, wśród których jest m.in. stół z honorowanym miejscem Wojciecha Fangora. Jest też jego ulubiony fotel, który przywiózł ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to dom otwarty dla publiczności w przyszłości właśnie. No i będzie to oddział, jeżeli dobrze rozumiem, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Będzie kilka prac na własność, będzie kilkaset prac w depozycie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany sztuką Fangora, mamy, przypuszczam, ogromnie dużo takich słuchaczy właśnie, to Błędów pod Grójcem na mapie warto zaznaczyć. Zgodnie z hasłem, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej oglądać sztukę Fangora. Przypuszczalnie może tak właśnie być. DJ Vadim i Too Good, a propos spraw dobrych.

5 minut brakuje do godziny 8. Wiadomości a propos Tour de Slezak spływają. Jeden ze słuchaczy napisał, że fajnie jest jeździć w takim gronie, ale logistyka tego przedsięwzięcia musi być potężna, żeby bezpiecznie było na rajdzie. No w istocie, ale trafiła na fachowców, nie Not Our First Rodeo. Dzięki pięknym The Cure.

Z The Cure'ami to mam nadzieję, że do usłyszenia na ten Radio Nowy Świat. Po ósmej będzie z nami redaktor Beata Grabarczyk. W pierwszej rozmowie dziś jej gościem będzie nasz stały komentator, profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Proszę zostać z nami koniecznie.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalcie wywołuje skrajne reakcje w Europie. Prawicowo-populistyczna partia zdobyła 44% głosów i po raz pierwszy wygrała wybory w tym landzie. Wynik skomentował m.in. premier Donald Tusk. Stwierdził, że tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD, wskazując przy tym na Konfederację i PiS. Po drugiej stronie europejskiej sceny politycznej pojawiły się gratulacje. Lider włoskiej Ligi, Matteo Salvini, uznał wynik za dowód, że inna Europa jest możliwa, a były premier Węgier Viktor Orban napisał, tu cytat, zapnijcie pasy, to dopiero początek. Jednocześnie politycy z Francji, Włoch i Czech ostrzegają przed wzrostem skrajnej prawicy, a w samych Niemczech po wyborach odbyły się protesty przeciwko AfD. Wracamy do kraju. Afera Zonda Krypto nie schodzi z politycznej agendy. Po piątkowej debacie i ujawnieniu przez Donalda Tuska fragmentów zeznań świadka, politycy z różnych stron sceny przedstawiają zupełnie różne oceny sprawy. Koalicja rządząca mówi o jednej z największych afer ostatnich lat i przekonuje, że to dopiero początek ujawnień.
1: Ślady prowadzą przede wszystkim do czasów Bitbeja i rządów Prawa i Sprawiedliwości, pełnego rozeznania się wtedy przez prawą stronę, na czym polega w ogóle funkcjonowanie kryptowalut w naszym kraju.
0: Mówił dla TVP Info wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Politycy prawicy odpowiadają, że sprawa jest wykorzystywana do walki z ich środowiskiem.
2: Na taki horyzont liczy Donald Tusk, że właśnie skupił uwagę mediów nie na tych swoich niepowodzeniach, nie na niezrealizowanych obietnicach, nie na tych aferach choćby, które wymieniłem, tylko właśnie na sprawie Zondy Krypto.
0: To był komentarz doradcy prezydenta Macieja Pobożego. Tymczasem prokuratura prowadzi kolejne czynności. W Katowicach przesłuchiwany jest Roman Rzet, piąta osoba zatrzymana w śledztwie. To wieloletni wspólnik zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował także do Zbigniewa Ziobry o współpracę z wymiarem sprawiedliwości w tej właśnie sprawie. W Wadowicach rusza dziś proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowicz. Dziewczyna w listopadzie 2023 roku zmarła z wychłodzenia. Jej ojciec zgłosił zaginięcie córki, ale według śledczych funkcjonariusze mieli zbagatelizować zgłoszenie i nie rozpocząć poszukiwań. 14-latkę znaleziono po kilku godzinach na parkingu w pobliżu komisariatu. Policjanci mieli nie wysłać patroli ani nie namierzyć jej telefonu. Teraz grozi im do 3 lat więzienia. Sprawa czwartego funkcjonariusza związanego ze sprawą będzie rozpatrywana osobno. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Kraków, Katowice i Szczecin będą dziś najcieplejszymi dużymi miastami. Termometry wskażą tam 23 stopnie. W Rzeszowie temperatura sięgnie 22, w Bydgoszczy i Wrocławiu 21, w Gdańsku, Warszawie i Zielonej Górze 20, w Poznaniu, Lublinie i Zakopanem 19, a w Białymstoku 18 stopni. Deszcz, ale przelotny i słaby, może pojawić się tylko na północy. Poza tym na niebie słońce będzie przeplatać się z chmurami. Wiatr nie sprawi większych problemów, powieje słabo i umiarkowanie.

0: No ładnie.
1: Rozpoczynamy trzecią godzinę spotkania. Jest 8 minut po 8.
2: Nowy świt.
1: Beata Grabalczyk dotarła do studia. Dzień dobry, Beato.
3: Dzień dobry. Cudem dotarła.
1: Cudem, nie? Fajne rzeczy dzieją się.
3: Super jest. Po prostu naprawdę jest fantastycznie. Ja bym jeszcze gdzieś tą trasę między Bielanami a Wilanowem rozkopała, bo w 6 miejscach to za mało.
1: No tak, zdaniem. Bo trochę za duża przepustowość jest.
3: Tak, tak. Jechałabym 1,5 godziny, a nie godzinę. Także naprawdę jest fantastycznie.
1: No bo zobacz, jak jesteś sobie w takim korku, masz więcej czasu dla siebie. Możesz po pierwsze przemyśleć życie, po drugie
3: całe.
1: Masz czas na do słuchania audiobooka albo podcastu. Możesz sobie poukładać plany życiowe, takie tu i teraz.
3: No.
1: Same plusy.
3: Także same plusy.
1: W dobrym nastroju
3: zaczynamy. Trochę o minusach. Tak. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: To zacznijmy od wyborów w Saksonii-Anhalt. Wygrało AfD, albo wygrała, bo to alternatywa dla Niemiec. No i ja się zastanawiam, jaki to jest sygnał dla naszych konfederacji, czy dla wszystkich konfederacji, czy może tylko dla niektórych konfederacji, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie dla polskiej polityki?
4: O tak, to ma znaczenie dalece wykraczające poza konfederację. Wpływ tego na konfederację. Tak, oczywiście, to ma przede wszystkim, i od tego bym zaczął, znaczenie dla Polski. No cóż, no wygrała partia otwarcie nacjonalistyczna, otwarcie prorosyjska i zwycięstwo tego typu partii w landzie graniczącym z Polską, a jeszcze być może inne landy są w kolejce, gdzie zdaje się AfD też nie najgorzej może pójść, mówiąc najdelikatniej, Mecklenburgia, Pomorze i tak dalej. To jest bardzo zły sygnał dla polskiej stabilności, dla stabilności naszych relacji z Niemcami i dla budowania odporności także w ramach całego NATO wobec Rosji. I z faktu, że konfederacje być może się będą cieszyć, choć mam jeszcze niejaką, powiedziałbym być może utopijną nadzieję, że nie wszystkie konfederacje i nie wszystkie jednakowo mocno, no to też nie wynika nic dobrego dla...

0: dla nas. Moim zdaniem to jest fatalny sygnał. No jeszcze musimy cały czas pamiętać o niedalekich także wyborach we Francji, prawda? Gdzie
1: Tak.
0: Front Narodowy też nie radzi sobie najgorzej. No i wtedy porządek europejski, którego my jesteśmy jakąś częścią i to zasadniczą częścią w zasadzie, może być mniej stabilny, a Rosja zaciera ręce.
1: No właśnie, to jest ten problem. No dobrze, to przejdźmy do naszych tutaj wewnętrznych spraw. A propos Rosji zacierającej ręce, to chyba tak, że Rosja maczała swoje paluszki w sprawie zonda krypto, no w ten sposób, że gdzieś te pieniądze na założenie tej giełdy płynęły przez naszych gangsterów, tak to nazwijmy, z Rosji. No i wychodzi teraz premier na mównicę i mówi, właściwie wprost mówi, że mafia zinfiltrowała, czy też gdzieś szantażuje PiS, no i doprowadza do tego, że nie możemy w żaden sposób przyjąć przepisów dotyczących kontroli nad kryptowalutami. Mamy taki problem, że nagle ten świat gangsterów, kiboli, mafiozów przeniknął do polskiej polityki?
0: Tak, to trzeba nazwać rzecz po imieniu. Mamy taki problem, ale też myślę sobie, że w takim wymiarze wąskopolitycznym może w końcu przyjść do jakiegoś elementarnego otrzeźwienia, przynajmniej części ośrodków politycznych w Polsce po prawej stronie. Być może także, jeśli chodzi o ośrodek prezydencki, że to jednak jest tak ogromna afera, też tak naruszająca stabilność także bezpieczeństwa Polski, że zakłamywanie jej istoty poprzez nieustające mówienie, prawda, wina Tuska, to już nie jest, mówiąc brutalnie, kupowane przez społeczeństwo. My widzimy ostatnio pewne wahnięcia nastrojów, jeśli chodzi o popularność prezydenta. Troszkę mu spadło poparcie, ono jest nadal wysokie, ale pamiętajmy, że w tym 50%, zdaje się, według Cebosu w tej chwili poparciu, które o 6 punktów procentowych zmalało, no to jednak jest także poparcie czy też szacunek dla samego urzędu prezydenta. Za to się zawsze dostaje jakieś tam punkty dodatkowe, więc już prezydent nie jest tak szalenie i tak bardzo, bardzo, bardzo mocno ceniony chyba. Jest pewnego rodzaju wahnięcie, bo trzymanie się jego tych wet w sprawie ustawy no, antyzonda kryptopodobnych, jeśli tak można powiedzieć, nie musi być przez ludzi lubiane i nie musi być przez ludzi cenione, ponieważ ta afera w odróżnieniu od wielu innych, gdzie powiedzmy sobie były przewały na jakieś wielkie miliony, ale na poziomie wyłącznie polityków, czego nie czuli przeciętni ludzie, ta afera dotyka przeciętnych ludzi. Tam kilkadziesiąt tysięcy osób straciło wiele pieniędzy. Ja pomijam tych, którzy wolą się nie przyznawać, że stracili, bo musieliby wtedy powiedzieć, skąd mają te pieniądze, a inwestowali właśnie dlatego, żeby się nikt nie dowiedział, skąd te pieniądze są. No to jednak tam byli też normalni, jeśli tak można powiedzieć, ludzie, którzy inwestowali. Oni potracili. I ludzie widzą tę aferę i widzą to, że PiS jest pogubiony, że nie potrafi w ogóle wobec tej afery się zachować, bo tam też płynie wyłącznie taki sygnał, to jest afera rządu Tuska, prawda? Tego ludzie też już nie kupują. I widzimy także pewnego rodzaju wzrosty w ostatnich badaniach, też chyba, o ile pamiętam, Cebosu, wzrosty poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i dla rządu Tuska. Tak jak gdyby ludzie zaczynali to jakoś dostrzegać. Narracja mówiąca, że to jest albo wina Tuska, albo że to jest, prawda, tylko po to, żeby przykryć jakieś inne afery, typu na przykład pomoc dla powodzia, no to w ogóle jest nie ta skala, to jest nieporównywalne. Ta narracja też się dobrze nie sprzedaje, więc być może następuje jakiś moment refleksji.
1: No, ale chyba nie bardzo, bo jednak to trzecie weto prezydenta nie zostało odrzucone, więc ja też tak myślałam, jak pan profesor, że po tym oświadczeniu premiera i w ogóle po tej całej historii z zatrzymywaniem różnych osób w związku z zonda krypto, no to będzie tak, że ktoś się zastanowi. No i jak
0: Wie
1: widać,
0: pani, ale
1: niekoniecznie.
0: nie, tak, ale kiedy ja mówię o tym nadchodzącym momencie refleksji, to ja mam głównie na myśli refleksję społeczną, a nie polityczną. Nasze społeczeństwo, i to nie po raz pierwszy już widać, pod pewnymi względami wyprzedza naszą politykę. Politycy, trochę ci, którzy tak bardzo radykalnie bronią tego typu, prawda, wet, ci, którzy uważają, że AfD to nie jest specjalne niebezpieczeństwo, ci, którzy uważają, że pomoc Ukrainie to wcale nie wiadomo, czy dla nas jest taka dobra i słuszna i sprawiedliwa, ci zaczynają chyba troszkę tracić, chociaż musimy cały czas pamiętać o tym, jak wielka jest część społeczeństwa, do której prawdziwe komunikaty na temat wagi tej afery, na temat złego znaczenia zwycięstwa AfD, na temat ważności pomocy dla Ukrainy z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego, jest duża część społeczeństwa, do których ta wiedza jednak wciąż jeszcze nie dociera, bo oni są albo podłączeni do jakichś, prawda, prawicowych portali internetowych, albo podłączeni do telewizji Republika, której, co prawda, co też warto pamiętać, bardzo, bardzo mocno spadła oglądalność w ostatnim okresie czasu. Oczywiście niektórzy to mogą tłumaczyć, ja się z tym zgadzam, że część widzów Republiki w ogóle odeszła z mediów, prawda, typu takiego tradycyjnego i poszła, powiedzmy, te prawicowe kanały internetowe. No i że to szczególnie dotyczy właśnie tej prawej strony, a nie, powiedzmy, lewicowo-centrowej. To tak, po części to może wyjaśniać, tym niemniej jednak, no musimy na to patrzeć jako na pewnego rodzaju, no być może przesuwanie się społeczeństwa od tego, co uważane było za nieuchronne, o, że tak strasznie się na prawą stronę teraz wszystkie społeczeństwa, łącznie z Polską, przesuwają. A może tak nie jest, a może to nie jest takie nieuchronne, a może ludzie też myślą jednak i poddają się refleksji. Kategoria poddać się refleksji to jest kategoria, której kiedyś użył Zbigniew Ziobro. To taka kategoria jest trochę penitencjarna, prawda? Bo poddać to się można karze, a nie refleksji, ale krótko mówiąc, no on, prawda, był bliski penitencjarności. Teraz stopniowo się od niej oddalił w innym sensie niż przedtem był bliski, poprzez bycie w Stanach Zjednoczonych już go te, powiedziałbym, ręce penitencjarno-sprawiedliwościowe na razie nie mogą dosięgnąć, ale krótko mówiąc, mam nadzieję, że jednak ludzie się w dobrym sensie tego słowa poddadzą refleksji.
1: No a propos Zbigniewa Ziobry, to jak to kiedyś powiedziała Joanna Szczypkowska, to ja tak trochę sparafrazuję, 4 września 2026 roku skończyła się era Ziobry?
0: Proszę pani, ja myślę, że era Ziobry tak naprawdę skończyła się już wcześniej. On jest kłopotliwym bagażem dla jakichkolwiek nawet, powiedzmy sobie, organizacji o charakterze prawicowo-nacjonalistycznym, ponieważ on niesie za sobą jednak zbyt duży ładunek pytań niepewności. To też jest ciężko uzasadnić, ciężko sprzedać. Teraz to być może jest rzeczywiście już jakiś taki, no nie chcę powiedzieć gwóźdź do trumny politycznej Zbigniewa Ziobry, ale w każdym razie mocne jednak uszkodzenie jego potencjału politycznego, który i tak już od pewnego czasu był w zaniku.
1: No tylko, że właśnie ja się zastanawiam, jak to jest, że w PiS-ie taki człowiek jak Ziobro z tym obciążeniem dodatkowym, o którym wiemy od piątku, właściwie jego pozycja się nie zmienia, jest dalej wiceprzewodniczącym partii, prezes mówi, no tak, no pomyłka, no taki biedny ten Ziobro, nie miał z czego żyć, prawda, i ale no, poza tym on wziął te pieniądze, żeby pomagać społecznie jakimś ludziom, którym dzieje się krzywda. Chyba sobie samemu pomaga, no ale to inna historia. I właśnie z jednej strony taki Ziobro się utrzymuje, taki Moskal się utrzymuje, który w ogóle bez żadnej żenady jedzie na spotkanie z przedsiębiorcą na Ibizę i je jakąś wystawną kolację i w ogóle nie postanie mu w głowie, że to trochę jest jakoś nie bardzo, żeby poseł w ten sposób się zachowywał. A z drugiej strony właśnie takich, no, taki Rozwój Plus wyrzuca się za to, że się stowarzyszenie założyło. Oni nie chcieli wychodzić, nie chcieli, no teoretycznie oczywiście nie chcieli wychodzić, no ale wyrzuca ich się bez pardonu. Takiego posła Szczuckiego się zawiesza prawie za nic. No a tutaj proszę, można być skorumpowanym, a prezesowi to jakoś prezesa nie uwiera.
0: Wie pani, zdziwi to panią, ale będę bronił PiSu. Będę bronił pewnego rodzaju takiej, no jakiejś szczątkowej racjonalności w tym wszystkim. Właśnie z powodu rozłamu w PiSie, z powodu odejścia tych części osób. I to osób o, powiedzmy sobie tak, no naj... No, co tu dużo mówić, no może na wyrost to powiem. Odeszły z Morawieckim te osoby, które stanowiły raczej ponadprzeciętny ładunek intelektualny, jak na standardy PiSu. O, tak to nazwijmy może. Więc to pogorszyło jakość umysłową średnią, prawda, w PiSie. No to w tej sytuacji wszystkie ręce na pokład. No to już nawet może zapomnijmy o tych Moskalach, o tych Ziobrach. Niech oni tam sobie jakoś tam może tkwią, ale no jednak tak nie róbmy jeszcze dodatkowego jakiegoś gwałtownego ruchu, bo już w ogóle nam nic prawie nie zostanie. Ja bym to tak widział, że tu jest jakiś element racjonalności, że nie pogarszajmy naszej i tak zniszczonej już mocno i nadgryzionej przez ten rozłam Morawieckiego sytuacji.
1: Ale rozumie pan, jak to się stało, że ta partia inteligenta z Żoliborza, który walczył z lumpen proletariatem, nagle stała się no partią, w której prezesa otaczają panowie typu Mejza, Matecki i tym podobni?
0: Wie pani, tak krawiec w kraju jak u materii, prawda, staje. Krótko mówiąc, jak odeszli ci lepsi, no to jeżeli się z kimś chce trzymać, żeby w ogóle cokolwiek jeszcze na powierzchni pozostało, no to trzeba trzymać także i z tymi gorszymi. No, rzecz w tym, że właściwie PiS jest tak w całkowitej defensywie, że nawet te mówienie, że te wszystkie zonda krypty i tak dalej to wina Tuska, jak się widzi Kaczyńskiego, to już nie widać takiej jego energii w tym ataku, prawda, na Tuska. No więc ja też w tej takiej defensywności, pewnym osłabieniu energii widzę jedną z przyczyn, że się jak gdyby tak prześlizguje nad istotą tej zmiany, którą pani trafnie zidentyfikowała, prawda, od partii inteligenckiej z Żoliborza, gdzie, prawda, zarzucało się podwórkowość Tuskowi, bo coś takiego kiedyś było, prawda, że jego podwórko wychowała, a ten tutaj z Żoliborza inteligencki był, no, że jednak może trzeba tutaj przy tym pozostać, trzeba grać także na nastrojach antyelitarnych, które w Polsce bywają, no i pokazywać właśnie łączność, więź z ludem, nieustająco troszeczkę, prawda, zerkać pozytywnie na tych radykalnych prawicowców, do których uśmiecha się także i ośrodek prezydencki, no bo nie można tracić swojej bazy społecznej. Rzecz w tym, że moim zdaniem tak naprawdę do końca ta baza społeczna tych takich prawicowo-radykalnych ruchów nie jest aż tak wielka, o jakich niektórzy politycy myślą i o jakich względy niektórzy politycy się ubiegają. Myślę, że ona jednak jest trochę, trochę mniejsza i z tego punktu widzenia, no znowuż powiem to, co nieustająco powtarzam, to będą kolejne wybory, te parlamentarne przyszłe, które będą przełomowe. No ile człowiek może przełomu w życiu wytrzymać?
1: To prawda, ale miejmy nadzieję, że już czekających posłanek nikt nie będzie wybierał. Bardzo dziękuję panie profesorze. Pan profesor
0: ja
1: Andrzej Rychard, Polska Akademia Nauk, był z nami. Miłego dnia życzę panu profesorowi.
0: Dziękuję nawzajem.
1: Dziękuję.
2: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki piękne również.
1: Dzięki.
2: Po 9:30. Aha, niespodzianka dzisiaj. Będą finanse osobiste, ale bez Cezarego Szymanka.
1: Tak jest.

0: Parkway.
1: Good Life, Sammy Ray and the Friends. 8:28 na zegarze, to jest ten moment, kiedy zaczynamy robić rozgrzewkę. Kuba jest już rozgrzany dzisiaj i dosłownie w przenośni, bo antenowo mieliśmy już okazję się rozchodzić po 6:30, gdy opowiadał o biegu, 31. biegu po nowe życie, w którym brał udział. Rzecz jasna pokonując dystans biegowy, no a teraz o tym, co inni, czego inni dokonywali w sporcie w ostatnim czasie, też Kuba będzie nam relacjonował. Za chwilę przejdziemy do ostrej gry, ale zanim tam dowędrujemy, to jeszcze The Raiden, Still Love and Transaction.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry po raz drugi.
1: Państwu. Kto rano wstaje, ten Kuba Bogu coś tam było.
2: Tak jest. Jak wół do karety, tak.
1: A my do roboty, mój drogi. Co w sporcie cię najbardziej urzekło? Poza Tour de Slezak, bo to wiadomo, że sportowe wydarzenie roku. Nie roku, bo już było półrocze. No, ale z tych drugorzędnych spraw, co to były w weekend?
2: Bardzo dużo się działo, jak zwykle w weekend. Zacznę od siatkówki. Polskie siatkarki niestety bez medalu w zakończonych wczoraj Mistrzostwach Europy. W czwartek cieszyliśmy się bardzo z awansu Polek do półfinału, z pewnymi nadziejami na podium, zwłaszcza, że biało-czerwone wszystkie 7 meczów wygrały. No, ale niestety zarówno w sobotnim półfinale z Włoszkami, jak i we wczorajszym meczu o trzecie miejsce z Srebkami trochę zabrakło argumentów. Rywalki były, tak się wydaje, bardziej zdeterminowane, popełniały mniej błędów, no i bezlitośnie wykorzystywały z kolei błędy polskich zawodniczek. Oba te mecze miały identyczny wynik, 1-3 i bardzo podobny przebieg, 2 pierwsze sety dla rywalek, potem przełom w trzeciej odsłonie, no i wyraźna przegrana w czwartym secie. Mnie najbardziej szkoda trenera Stefana Lavariniego, który już od ładnych paru lat prowadzi polską reprezentację. No jeszcze nie ma medalu z dużej imprezy, ani z Mistrzostw Świata, ani z Mistrzostw Europy. Na pocieszenie ma te 3 podia z Ligi Narodów, no ale tak bliziutko było tym razem. No cóż, czwarte miejsce i tak jest bardzo dobre. Myślę, że jak najbardziej odzwierciedla siłę polskiej siatkówki kobiecej w Europie. A mistrzyniami zostały Turczynki, które po zaciętym spotkaniu o złoty medal pokonały niepokonane dotąd Włoszki 3-2, a w tiebreaku wygrały 15-10 i to oczywiście wprawiło w stan euforii 17 tysięcy kibiców zgromadzonych w hali w Stambule. Przypomnę, że w meczu grupowym Polki pokonały Turczynki 3-2. Iga Świątek nadal bez przegranego seta w wielkoszlemowym US Open. W sobotnim meczu trzeciej rundy wygrała z Marii Bołskową, chociaż po 2 tiebreakach, ale żeby do nich doprowadzić, musiała się nieźle napracować. Mecz trwał niecałe 2,5 godziny. No i stał na bardzo wysokim poziomie, to trzeba wprost powiedzieć, tym bardziej cieszy zwycięstwo Igi Świątek, że z tak świetnie dysponowaną rywalką sobie poradziła. Nasza jedyneczka, w turnieju już dziś zmierzy się z Qin Wen Zheng, Chinką, z którą wygrała 7 z 8 pojedynków, ale przegrała ten wyjątkowy, niezmiernie ważny dla Igi Świątek półfinał Igrzysk w Paryżu. No i po raz kolejny będzie okazja, żeby się za to zrewanżować. Mecz Iga Świątek, Qin Wen Zheng na korcie głównym o 17.30 naszego czasu. Myślę, że dogodna pora do obserwowania tego pojedynku. Zaraz potem zagrają Jelena Rybakina i Naomi Osaka i ten pojedynek wyłoni kolejną rywalkę. Mamy ogromną nadzieję, że dla naszej tenisistki. Co poza tym w turniejach singla dalej grają Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, Carlos Alcaraz, Aleksander Zwieriew, no i pogromca hurkacza Ben Shelton. Odpadli natomiast m.in. Amanda Anisimova, Flavia Cobolli i Daniil Medvedev. No i niestety w weekend odpadli także nasz ostatni deblista i ostatnie deblistki. Maja Chwalińska i Magda Linet uległy węgiersko-ukraińskiej parze Bondar-Kalinina, a Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrali z rozstawionym z trójką argentyńsko-chorwackim duetem Arevalo-Pavić, chociaż dopiero po super tiebreaku. Dzisiaj oczywiście kolejne mecze, oprócz meczu Igi Świątek także kilka ciekawych kąsków do obserwowania. Kąsków? Do obserwowania? Co ja opowiadam? Fenomenalny występ w finale lekkoatletycznej diamentowej ligi w Brukseli zanotowała Klaudia Kazimierska, która ma fantastyczną, piorunującą końcówkę tego sezonu. Kazimierska w biegu na 1500 metrów nie tylko zaimponowała fantastycznym finiszem, nie tylko wygrała bieg, ale też z czasem 3 minuty 54 sekundy 5 setnych po raz kolejny pobiła rekord Polski i uzyskała najlepszy w tym roku czas na świecie. Jest najszybsza na świecie na tym dystansie.
1: Wow.
2: Ta wygrana dała jej też zwycięstwo w całym prestiżowym cyklu diamentowej ligi, ale to nie jedyny sukces polskich lekkoatletów w Brukseli. W piątek finałowy konkurs i cały cykl tej diamentowej ligi w skoków z wyż wygrał Mateusz Kołodziejski. Więc świetne akcenty lekkoatletyczne na koniec sezonu. Wiesz, że odbywa się właśnie w Polsce największa impreza piłkarska w naszym kraju w tym roku?
1: Ten słynny mundial.
2: Słynny mundial do lat 20 kobiet. Rozpoczął się w 4 polskich miastach. W Katowicach wczoraj w sobotę w meczu otwarcia Polki pokonały Argentynki to aż 3-0. Pierwsze 20 minut dla Argentynek, widoczna przewaga, ale potem jak Polki ruszyły, to już się nie dały zatrzymać. Oliwia Związek w 26 minucie, 4 minuty później gol na 2-0, samobójczy tym razem, a tuż przed końcem meczu wynik ustaliła Maja Zielińska. Świetne, efektowne zwycięstwo. W drugim meczu naszej grupy Meksykanki zremisowały 2-2 z reprezentantkami Beninu, co oznacza, że biało-czerwone prowadzą w swojej grupie. A kolejny mecz Polek już jutro z Meksykankami, także w Katowicach.
1: Fajnie, a czy to jest gdzieś transmitowane? Czy
2: tak, można oglądać w jednej w publicznej stacji w kanale sportowym mecze Polek na pewno, tak, także fajnie. Zachęcam. Niestety polscy piłkarze nie obronili tytułu Mistrzów Świata. Ale z turnieju wracają z medalami. Oczywiście nie chodzi o klasyczną odmianę futbolu, a o soka, czyli 6-osobową piłkę nożną na trochę mniejszym boisku. W niemieckim Essen Polacy najpierw w ćwierćfinale pokonali Kazachstan, odwracając losy przegranego, wydawałoby się, meczu. Niestety w półfinale w podobny sposób przegrali z Niemcami, ale już w meczu o trzecie miejsce nie dali szans Chorwatom. 6-0 wygrali.
1: Każdy po bramce.
2: Kolejny medal z dużej imprezy. Super sprawa. Skoro jesteśmy przy piłce nożnej, w Ekstraklasie liderem nadal Lech Poznań, który pokonał wczoraj 1-0 zamykający tabelę z zerową zdobyczą punktową Raków Częstochowa. Na drugim miejscu Legia Warszawa, która w ostatniej chwili wyszarpała wygraną 3-2 z Motorem w Lublinie, a punkt mniej od lidera ma także Górnik Zabrze, który wygrał 1-0 z Krakowią. Dzisiaj jeszcze 2 mecze, Wieczysta Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin Wisła Płock. Dużo dzieje się w żużlu pod koniec sezonu, jak zwykle w Ekstralidze mieliśmy już pierwsze mecze półfinałowe. Mistrzowie z ubiegłego roku są coraz bliżej obrony tytułu. KS Grupa Deweloperska Toruń pokonała na wyjeździe Orlen Oil Motor Lublin 48-42, a jeszcze bliżej finału jest Sparta Betard Wrocław, która w Lesznie z Unią wygrała aż 55-35, między innymi po komplecie zwycięstw Artema Łaguty. Rewanże w najbliższą niedzielę w Toruniu i Wrocławiu, a mistrza Polski poznamy po drugim meczu finałowym 4 października. Strasznie dużo się działo, bo jeszcze Formuła 1. Młody Włoch Kimi Antonelli wygrał po raz kolejny w tym sezonie. Tym razem we własnej ojczyźnie, na torze w Monzy. Antonelli nieznacznie wyprzedził Brytyjczyka George'a Russella i Holendra Maxa Verstappena i po 15 wyścigach i na 10 wyścigów przed końcem prowadzi właśnie Antonelli w klasyfikacji 66 punktów ma przewagi nad Russellem, swoim partnerem z teamu Mercedesa i kolejnych 10 punktów nad Lewisem Hamiltonem. Krótki meldunek jeszcze z kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Po weekendowych etapach na czele bez zmian prowadzi Hiszpan Enric Mas, który ma ponad 2 minuty przewagi nad Austriakiem Felixem Galem, który z kolei w weekend wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza. Ale bohaterem ostatnich dni jest Belg Wout van Aert, który wygrał w piątek i w niedzielę. 2 etapy weekendowe. A dziś na Vuelcie dzień odpoczynku, od jutra kolejne etapy, aż do niedzieli i wtedy dowiemy się, kto ostatecznie, kto zwyciężył. I na absolutny koniec hokej na lodzie. Mistrzowie Polski niestety przegrali drugi mecz w Lidze Mistrzów, ale tym razem zagrali naprawdę dobry mecz. GKS Tychy po porażce 0-6 w Pardubicach przed kilkoma dniami w sobotę zagrał w Pilźnie, gdzie przegrał tylko 1-2, a po pierwszej tercji nawet prowadził. Tyszanie na razie na 22 miejscu w 24-zespołowej lidze, to jednak dopiero początek. Celem jest czołowa 16, która daje awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.
1: Już też się zanurkowałem w formule. I pan Antonelli Kimi ma 20 lat dopiero. Tak. Przecież on dopiero odebrał prawo jazdy. Kiedy on się nauczył jeździć?
2: No jak zaczynał jeździć w różnych mniejszych klasach, to jeszcze nie miał tego prawa jazdy de facto. Po drogach publicznych poruszać się nie mógł.
1: No właśnie.
2: No ale rywali zdumieni, jest lepszy od takiego 41-letniego Lewisa Hamiltona na przykład, który jest 2 razy starszy od niego.
1: No tak, pan Russell z drugiego miejsca, ile ma? 28 lat. A Verstappen też 28. No i to jestem w stanie zrozumieć, że mieli już czas, żeby się nauczyć jeździć odpowiednio, wyrobić sobie trochę doświadczenia.
2: No tak, ale ten młody rzeczywiście robi furorę. Tak. I jeszcze to imię. Bo Kimi Räikkönen musi mu dodawać zdecydowanie energii.
1: Wiatru w żagle, nie? Wiatru w...
2: No właśnie.
1: Spoilery?
2: Tak.
1: Jakub Jędras, dzięki ci pięknej. Do zobaczenia w kolejnej Ostrej Grze.

Za kwadrans będzie 9, ja zerkam jeszcze do prasy, zdążymy sobie trochę poszaleć do pełnej godziny. I czytam o Hiszpanii w konkretnym bardzo ujęciu, mianowicie religijnym, kościelnym. Są statystyki, to jest korespondencja z Hiszpanii, pisze Jędrzej Bielecki. W ciągu 2 dekad liczba wyznawców kościołów baptystycznych, charyzmatycznych i zielonoświątkowych zwiększyła się kilkunastokrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Sporo akapitów wytłumaczenia, natomiast jeżeli chodzi o statystyki, to dzisiaj, jeżeli chodzi o gdzieś to mi uciekło, dobra, mam tutaj. Jeżeli chodzi o rzymski odłam kościoła, że tak to, czy wyznania, że tak to ujmę, to dzisiaj tylko 54% Argentyńczyków przyznaje się do rzymskiej wiary. Chodzi o świadomą deklarację dorosłych, a nie o statystyki chrztów. W Kolumbii to jest 60%, w Peru 67%, Chile 46%, a Brazylia 61%. Istotna część odwracających się od katolicyzmu przychodzi do kościołów ewangelikalnych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś kogoś mapa wiary interesowałaby, to dzisiaj w Rzeczpospolitej w sekcji Świat można się temu nieco bliżej przyjrzeć. A jeżeli chodzi o naszą mapę muzyczną, to my teraz w stronę muzyki gitarowej będziemy zmierzać, odbijamy od dęciaków delikatnie. Ezra Collective za nami, a przed nami Rival Sons, I Want More.

11 minut brakuje do godziny 9, jak chyba ja uwielbiam, co zawsze podkreślam, tych bębniarzy, którzy na koniec muszą jeszcze dorzucić coś od siebie, jak zaczynam mówić. Dzięki, panowie perkusiści. Rival Sound za nami. Mówiłem, że zerkniemy do prasy. Newsweek jeszcze dzisiaj z bardzo ciekawym artykułem autorstwa naszego regularnego gościa, czyli Dariusza Ćwiklaka, który postanowił napisać na temat podcastów i fenomenu tychże właśnie. No i czytamy, że jeżeli chodzi o statystyki podcastów, w Polsce słucha prawie 12 milionów osób. Tak wynika z najnowszej edycji raportu Słuchacz Podcastów w Polsce grupy EuroZ. To jest siódme badanie takie i w kolejnych odsłonach widać stały wzrost podcastowego rynku. W ciągu ostatniej pięciolatki przybyło 3,5 miliona regularnych słuchaczy, a podcastach słyszało już prawie 85% badanych. W 2020 roku na przykład to było 58%, więc naprawdę duży wzrost. I co ciekawe, podcasty i podcasterzy cieszą się ogromnym zaufaniem odbiorców, bo 61% ufa temu, co słyszą w ulubionych programach. Jaki jest to najlepszy wynik wśród mediów, więc jest chyba jakieś takie poczucie autorytetu, którego wybieramy podcastowo do słuchania. To jest jeszcze wspomniany case Joe Rogana, który liderem jest podcastowym, jeżeli chodzi o wyniki i historia tego, jak to nagrywał podcast, a później Spotify kupił dostęp na parę lat za 200 milionów do tego podcastu na wyłączność, a później za kolejne 250 milionów dolarów już bez klauzuli wyłączności. Tak więc, gdyby ktoś chciał poczytać o tym, to tekst Dariusza Ćwiklaka w dzisiejszym Newsweeku do Państwa dyspozycji jest. No i też pytania a propos podcastów. Jak dużą część Państwa uwagi, jeżeli chodzi o konsumpcję mediów, czy w ogóle formatów medialnych, podcasty pochłaniają? Proszę dać nam znać. Pytamy też jako miejsce, które trochę tych podcastów generuje i udostępnia do słuchania. Raz, że z anteny, a dwa mamy trochę podcastów ekstra, do których można mieć dostęp, jak się jest patronem, patronką, osobą patronującą, do czego zachęcam również, żeby zajrzeć na Patronite'a. Jak to u Państwa z podcastami wygląda? Można pisać, dzwonić 224-280-280. My po prostu chyba lubimy, jak ktoś do nas mówi. Najlepiej z sensem i muzykę z sensem mówioną też lubimy. Chyba, bo taka będzie teraz JD Life Aromance.

J. Dilla, Faromange, gościnnie Love, za nami za 6 minut będzie 9, a to jeszcze a propos podcastów, bo tak wdaliśmy się w dyskusję w studiu i trochę Państwa w nią wciągniemy. W jakich warunkach najlepiej się słucha podcastów? W którym momencie życia Państwo sobie odpalają te podcasty? No bo parę frontów się pojawiło, jeżeli chodzi o te oś rozmowy. Z jednej strony są osoby, które nie mają takiej podzielności uwagi, jeżeli czegoś słuchają, to się muszą skupić na słuchaniu, więc musi to być tylko podcast i nic więcej. A są osoby, które bardzo próbują sobie ubarwiać rzeczywistość, dosłuchując podcastów podczas sprzątania, podczas biegania, jazdy na rowerze i w innych okolicznościach. Do której grupy należą Państwo, jeżeli chodzi o, wiadomo, nowoświatowe podcasty? Przy jakich czynnościach się słucha? Może właśnie przy żadnych, przy pełnym skupieniu. Jesteśmy bardzo ciekawi, proszę nam o tym powiedzieć. Gramy muzykę, której... No, o nie, język sobie połamie. Państwo muszą przeczytać, co gramy.

I nie podałem numeru telefonu, za chwilę będzie kłopot z tego powodu. 224-280-280. Na ten numer można dzwonić. Za 3 minuty będzie 9, wrócimy do Państwa po 9 właśnie.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Donald Trump ma dziś rozmawiać telefonicznie, najpierw z Władimirem Putinem, następnie z Wołodymirem Zełenskim, tak podaje Kijów Independent. Prezydent USA ma wcześniej wysłuchać swoich wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy w weekend rozmawiali zarówno z Putinem w Moskwie, jak i z Zełenskim w Kijowie. Rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, dostaw pocisków i wsparcia na zimę. Strony wyraziły nadzieję na wznowienie trójstronnych negocjacji pokojowych. Amerykański wysłannik Steve Witkoff ocenił, że Rosja i Ukraina będą musiały pójść na kompromisy. Wracamy do kraju. Rząd szuka wyjścia z impasu wokół przepisów regulujących rynek kryptoaktywów. Po trzecim wecie prezydenta Karola Nawrockiego Ministerstwo Finansów rozważa odłożenie prac nad ustawą. Resort miałby poczekać na planowaną na przyszły rok aktualizację unijnych przepisów MiCA i dopiero wtedy przygotować nowe rozwiązania. Sejm w piątek nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta, dlatego obecna ustawa nie wejdzie w życie. Za 3 tygodnie za to w życie wejdą przepisy dotyczące greenwashingu. Firmy nie będą mogły bez dowodów nazywać produktów ekologicznymi, zielonymi czy przyjaznymi dla planety. Niedozwolone będą też własne, niezweryfikowane ekoznaki, na przykład zielone listki czy drzewka.
1: Teraz to będzie zakazane. Tego typu grafiki będą mogły być stosowane wyłącznie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę bądź też przez organ państwowy. Nowe regulacje mają sprawić, żeby te twierdzenia przedsiębiorców nie były gołosłowne, ale rzeczywiście szły za nimi fakty, które będą rzeczywiste dla konsumentów.
0: Mówiła adwokatka Urszula Kopeć. Nowe przepisy będzie egzekwował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A UOKiK przygląda się też praktykom banków. 4 z nich, Alior Bank, mBank, BNP Paribas i Bank Millennium, zmienią zasady postępowania w sprawie nieautoryzowanych transakcji. Postępowania trwały blisko 4 lata. Jak mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny, sprawa dotyczy nie tylko zwrotów pieniędzy.
2: Zakończenie tych 4 postępowań to nie jedyny i nie najważniejszy efekt. Tym, co udało nam się osiągnąć przede wszystkim, jest realna zmiana praktyk banków, którą obserwujemy w ostatnich latach. Równolegle pracowaliśmy bowiem nad tym, aby przekonać banki do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń i mechanizmów chroniących środki przed działaniami zmierzającymi do wyłudzeń i kradzieży pieniędzy z kont. Wiele udało się zdziałać także w tej materii.
0: Banki mają ponownie przeanalizować zgłoszenia klientów, którym wcześniej odmówiły zwrotu pieniędzy. Co do zasady, powinny zwrócić środki najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. W toku pozostaje jeszcze 10 podobnych postępowań. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Rano na południowym wschodzie prawie bezchmurnie, poza tym w ciągu dnia w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu, wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie, temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat do 19-22 stopni w pozostałych częściach Polski.

0: Chest Wide Open, David Shaw, gościnie, Lyrics Burn. Od tego rozpoczynamy ostatnią godzinę spotkania. Jest 8 minut po 9.
1: Nowy świt.
0: I tu proszę Państwa... Przepraszam, znowu się nie udało w czas Oldze zdążyć wybyć ze studia. Ale naprawdę, Olgo, rozsiądź się tu... Wszystko gra. Zapraszamy. Mamy spokojnie całą godzinę jeszcze porannego spotkania. Tym bardziej, że teraz zamieniamy się wszyscy w słuch, albowiem przed nami kącik latynoamerykański i dzisiaj będzie w trochę innym wydaniu niż zwykle, ponieważ nie ma z nami fizycznie w studiu Patryka Rabigi, ale kącik jak najbardziej się pojawia.
2: Dzień dobry. Buenos dias. Zabieram dziś Państwa do Rio de Janeiro. Ale nie, jeszcze nie na karnawał. Z czym w ogóle kojarzy się Państwu to miasto? Co pierwsze przychodzi do głowy? No, jestem przekonany, że u wielu od razu pojawiła się plaża, pomnik Chrystusa, samba, pewnie obłędne widoki, wzgórze głowa cukru. No ja do tej listy dorzucę dziś jeszcze jeden obrazek, być może nie tak oczywisty. Humbaki. Wieloryby wyłaniające się z wody i wykonujące efektowne skoki w oceanie u wybrzeży Rio. Przez kilka dekad taka sytuacja była rzadkością, ale ostatnio zdarza się coraz częściej. Wszystko dlatego, że odradza się populacja humbaków w okolicach Zatoki Guanabara w Rio. Populacja wielorybów w brazylijskich wodach wzrosła z około 2000 do około 35 tysięcy osobników w ciągu ostatnich 40 lat. I to jedna z tych wiadomości, które napawają optymizmem i przypominają, że ochrona przyrody naprawdę może działać. Humbaki nie są w Brazylii nowością. Co roku odbywają bardzo długą podróż z zimnych wód Oceanu Południowego w kierunku cieplejszych akwenów, gdzie rozmnażają się i rodzą młode. Nowe jest jednak to, że znów coraz częściej pojawiają się w pobliżu Rio, a nawet w wodach kojarzonych dotąd bardziej z takimi miejscami jak port, statki czy bardziej miejskim krajobrazem. Według naukowców zajmujących się tymi ssakami, populacja wynosząca obecnie, przypomnę, około 35 tysięcy osobników, oznacza, że zbliża się do poziomu tej populacji sprzed epoki intensywnych polowań komercyjnych. Bo to właśnie one przede wszystkim przyczyniły się do tego, że z brazylijskiego wybrzeża przed laty zniknęły humbaki. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku wieloryby płaciły bardzo wysoką cenę za działalność człowieka. Polowano na nie dla tłuszczu, mięsa i innych surowców. Odbudowa populacji oczywiście cieszy i powinna cieszyć, natomiast nie oznacza, że wszystkie zagrożenia zniknęły. Wieloryby nadal muszą radzić sobie z ruchem statków, hałasem podwodnym, zanieczyszczeniem mórz, zmianami klimatu czy ryzykiem zaplątania się w sieci rybackie. Jednak sam fakt, że tak duże zwierzęta

znów wracają w okolice Rio de Janeiro, jest mocnym sygnałem, że wieloletnia ochrona przyrody wreszcie przynosi efekty. No, teraz tylko, żeby tego nie zepsuć, bo jak się pewnie Państwo domyślają, powrót kumbaków już rozbudził zainteresowanie turystyczne. W Rio znów zaczęły rozwijać się wyprawy obserwacyjne, podczas których niewielkie grupy mogą wypłynąć na wodę i zobaczyć kumbaki z bliska. No i tu kolejna niespodzianka. Obowiązkowo na pokładzie każdej oficjalnej, to podkreślę, oficjalnej łodzi, takiej oficjalnej wyprawy, na pokładzie musi być obecny biolog, który opowiada uczestnikom o zwierzętach i oceanie. To jest bardzo ważny element całej tej historii, który udowadnia, że obserwacja wielorybów może być czymś więcej niż tylko atrakcją. Dobrze prowadzona, z zachowaniem dystansu i zasad bezpieczeństwa, staje się bardzo ważną lekcją ekologii. To jeszcze jedna lekcja przed nami, lekcja muzyki. I tym razem postawiłem na klasykę. Legenda brazylijskiej sceny Artur Verocai i jego hołd dla Rio, a konkretnie dla Zatoki Guanabara.

kącik latynoamerykański. Oczywiście powróci po godzinie 9 w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Polecamy się do słuchania. A gdyby ktoś zatęsknił, to oczywiście można przede wszystkim wrócić do muzyki latino, którą Patryk regularnie wrzuca na playlistę. A gdzie znaleźć playlistę? Na fanpage'u Patryka. To po pierwsze, a po drugie mamy podcasty na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji, więc można śmiało korzystać i dosłuchiwać pozostałe kąciki latino. I też na YouTubie mogą Państwo naszym radiowym nadrabiać zaległości. A propos podcastów, bo o tym rozmawialiśmy. Dariusz Ćwiklak napisał tekst na temat tego fenomenu, co by nie mówić, dzisiaj w Newsweeku. Pytałem Państwa, w jakich okolicznościach najczęściej Państwo słuchają podcastów. No i Dorota napisała, że te muzyczne Radia Nowy Świat przy czytaniu książek się sprawdzają całkiem nieźle, a pozostałe w podróży. Super sprawa. Z podróżą w moim przypadku pełna zgoda. Przy czytaniu chyba mogłoby mnie trochę rozpraszać, chociaż nie wiem, tak pytająco zerkam w redakcji, czy jestem jedyny, czy inni. Tak, tak jest porozumienie, że książki wymagają koncentracji silniejszej bez rozpraszaczy, ale mieliśmy kiedyś audycję muzyka do czytania, więc dwa obozy mamy, tych, którzy lubią czytanie w akompaniamencie i ci, którzy wolą inaczej. Przy czym Państwo najchętniej słuchają podcastów? Przy jakich czynnościach? Proszę dać nam znać. 224 280 280. Enemy Maker teraz.

Tak, to właśnie 20 minut po 9. Na zegarze mamy. Co jeszcze mamy w planach? Mamy dzisiaj rozmowę w ramach finansów osobistych. Jeżeli ktoś dopiero dołączył, przypomnę, że nie z Cezarym Szymankiem, a z Konradem Sadurskim. Jest takich zmian, które wyróżniają ten poniedziałek i sprawiają, że ten poniedziałek do innych jest niepodobny. Parafrazując, klasykę muzyczną. Dzisiaj już bez cyklu Wojna, Kultura, Ukraina, które w ostatnich tygodniach prowadziła na naszej antenie Kasia Oklińska. W zeszłym tygodniu zamknęliśmy tę bardzo chwalebną i bardzo potrzebną część naszej anteny. Bardzo Kasia za to dziękujemy. Dzisiaj już bez tego elementu programu. 9.21 to Sir Woman i Too Fast.

Zanim przejdziemy do rozmowy o finansach, ja czytam sobie właśnie o finansach, właściwie też o pewnym szlaku, którego Polska stanie się ważnym elementem potencjalnie, jeżeli chodzi o pozycję międzynarodową, dlatego że Chiny kombinują, jakby to zrobić, żeby auta i części do samochodów elektrycznych do naszego rejonu docierały sprawniej niż obecnie. No i mówi się o nowym arktycznym szlaku pomiędzy Chinami a Europą, który miałby skrócić czas dostaw do około 20 dni. Ostatnim przystankiem na trasie chińskiego kontenerowca Dubai Tower jest Gdynia. Jednostka ma przypłynąć do polskiego portu 17 września. No i tu jest jeszcze wypowiedź, że nowa trasa daje alternatywę dla niestabilnych i dłuższych szlaków prowadzących przez kanał Suezki wokół Afryki, mówi Michał Kierśnikiewicz, wiceprezes zarządu ATC Cars SA. Czas transportu jest zbliżony do przewozu kolejowego nowym jedwabnym szlakiem, a stawki mają być średnio od 10-15% niższe niż na trasie lądowej. Nowe połączenie to jest złoty interes dla chińskich eksporterów baterii i części do e-aut, ale zwiększone zagrożenie dla gospodarki Unii Europejskiej, która już przegrywa z subsydiowaną technologią z Chińskiej Republiki Ludowej. Wielokrotnie trąbiliśmy o tym na antenie, jak bardzo jakaś taka motoryzacyjna, ale też w ogóle gospodarcza suwerenność w świetle ekspansji Chin europejska jest zagrożona. Chociaż gdyby z drugiej strony patrzeć wyłącznie z perspektywy polskiej na to, no to mówi się, czy uwypukla kwestię szans czy korzyści płynących z tego, bo udział Gdyni może wpłynąć właśnie na pozycję Polski na szlakach handlowych. Jeżeli arktyczne połączenie będzie się rozwijać, nasz kraj mógłby stać się kluczowym graczem w obsłudze handlu morskiego z Azją. I niech to będzie klasyczna puenta, jak będzie czas, pokażę. We wrześniu, przypomnę, 17 ma przepłynąć wspomniana jednostka. Gdyby ktoś chciał doczytać więcej na ten temat, klasycznie odsyłam do prasy, dziennik, Gazeta Prawna. Dzisiaj sporo na ten temat, a my szlakiem dobrze znanym, wytyczonym i utorowanym wielotygodniowymi poniedziałkowymi przeprawami zmierzamy do finansów osobistych w rozmowie z Konradem Sadurskim. Beata Grabarczyk za chwilę.

0: Finanse osobiste.
1: Teraz ja, teraz ja, to teraz zamiana ról.
2: Teraz my.
1: Beata Grabarczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: i po raz wtóry. Tak. I w finansach trochę innych niż zwykle.
2: Trochę innych, bo nie ma Cezara, ale za to jest Konrad Sadurski z Forbesa. Cześć Konrad.
3: Cześć, witam.
2: No mamy niedobre informacje dla naszych słuchaczy niestety. Po pierwsze mamy drogą benzynę, drogie paliwo, a będzie jeszcze drożej.
3: No niestety to jest prawda. To wynika z wiadomych powodów. Każdy obserwuje media i wie, że blokada ciśnienia Ormus spowodowała, że 20% ropy i gazu, które wędrowała przez tą ciśninę, nie wędruje i nie płynie takim strumieniem jak wcześniej. W związku z tym to powoduje, że ceny ropy są wysokie po wybuchu wojny, któremu powiedziały Amerykanie Iranowi, ale jest jeszcze inna niebezpieczna rzecz, to znaczy w regionie bombardowane są też przecież rafinerie, czyli nie tylko sama ropa drożeje, ale i gotowe, przetworzone paliwo. W Europie to ma dodatkowy walor taki, powiedziałbym może trochę edukacyjny, to znaczy Europa zlikwidowała blisko 30 rafinerii w ciągu ostatnich kilkunastu lat, wychodząc z założenia, że zawsze to gotowe paliwo skądś będzie można sprowadzać, czyli no jednak nie zakładano tutaj w Europie, że wojna może spowodować, że wybuchnie wojna i może spowodować takie perturbacje. W tych złych informacjach jest jeszcze jedna dobra, to znaczy Polska jest w o tyle dobrej sytuacji, że u nas 70% paliw jest przetwarzanych tutaj przez rafinerię na miejscu, więc to jest jakiś taki element, który nas zabezpiecza przed drożyzną, no ale umiarkowanie zabezpiecza, dlatego że widzimy, że te ceny z tygodnia na tydzień rosną i one jak gdyby kumulują się w gospodarce, to znaczy to, że ten wzrost nie jest tak duży, jakby wynikało z kolejnych tutaj etapów wzrostów w łańcuchu produkcji, czyli wzrostu cen ropy, wzrostu przetworzonych paliw, cen i tak dalej, to też wynika z tego, że różne kraje uruchomiły rezerwy swoich paliw. I te rezerwy już w wielu krajach są
2: na wykończeniu.
3: Słabym buforem, tak. Także no to jeśli ten konflikt będzie się długo utrzymywał, to niestety te informacje no, nie będą pozytywne. Znaczy tutaj będziemy mogli się spodziewać znacznie wyższych cen. Zresztą widzimy, co się wydarzyło po tym, jak rząd zrezygnował z tego programu CPN, czyli obniżki VAT-u i akcyzy od paliw. Tutaj od razu, jak gdyby w bardzo szybkim czasie o blisko złotówkę wzrosły ceny paliw na stacjach benzynowych, a znam takich przedsiębiorców z rynku paliwowego, którzy twierdzą, że w ciągu kilku tygodni może bardzo szybko wydarzyć się tak, że cena na przykład ropy na stacji benzynowej za litr będzie wyższa niż 10 zł. To bardzo dużo zależy tutaj od sytuacji na świecie, od tych globalnych.
2: Niestety. No i analitycy z biura Reflex twierdzą, czy prognozują może tak, że w tym najbliższym tygodniu benzyna 95 zdrożeje o 21 groszy, benzyna 98 o 31 groszy i tak samo olej napędowy o 31 groszy, czyli 98 będzie kosztowała 8,88, olej napędowy 8,80, a 95 7,92 i to są średnie ceny, więc proszę się nie zdziwić, jak na państwa stacji benzynowej ta cena będzie wyższa. No, one rosną po prostu z dnia na dzień, więc jak ktoś ma zatankować, to niech tankuje i nie czeka, bo niestety nic dobrego z czekania nie wyniknie. No dobrze, ale oprócz tego, że drożeją nam paliwa, to także niestety żywność pójdzie do góry. Na początek kawa, która, uwaga, może zdrożeć aż o 300%. Masakra.
3: No to jest tak, to jest masakra. Nie jestem kawoszem, więc wiem, jak zmieniały się ceny od pandemii za kawę, którą kupuję właśnie od tej pandemii. Ceny wzrosły 150%.
2: No to jeszcze 300.
3: Jeśli teraz się dołoży do tego, no nie wiem w jakim czasie te 300, ale no to jest, no widać, że to są no gigantyczne wzrosty. Więc może trzeba inwestować w kawę.
2: No, może tak, to jest jakiś pomysł. No generalnie to wszystko jest wina, proszę Państwa, pogody. To znaczy z jednej strony mamy El Niño, które nam no, powoduje zamieszanie w pogodzie straszliwe, no bo oceany są bardzo gorące, w związku z czym gdzieniegdzie bardzo mocno pada, gdzie indziej jest bardzo duża susza. No i taki jest efekt tego, że właśnie no, kawa to jest jeden przykład. Tych przykładów jest więcej, bo no bo oczywiście herbata też będzie drożała, że też jest problem eksportu ukraińskiego i rosyjskiego zboża w świat, no bo jedna i druga strona się ostrzeliwuje albo niszczy statki ze zbożami. No i efekt jest taki, że zboża też będą drożały. Zboża
3: no
2: będą...
3: Kumulacje wszystkich takich złych czynników.
2: Tak, same
3: i właśnie przemieszczanie się na skutek no, tutaj zachwiania jak gdyby tych pasatów wiatrów, które tam równikowe są i przesuwają się wtedy wody ciepłe, powierzchniowe oceanu spokojnego właśnie w kierunku Ameryki Południowej. Stąd właśnie ten wzrost cen kawy, ale będzie drożeć prawdopodobnie z tego powodu również cukier, herbata. No do tego, tak jak wspomniałaś, dokłada się wojna w Ukrainie i blokada trasy eksportu przez Morze Czarne, głównie zbóż, no ale plus wojna, o której mówiliśmy w Iranie i do tego paliwo, przecież rolnicy korzystają z paliw, więc tutaj mamy i klimat, i wojnę, blokadę szlaków, wojnę w Ukrainie i wojnę w Iranie, kumulacje.
2: Tak jest. I to, proszę Państwa, nie jest tak, że tylko na świecie takie rzeczy się będą działy, bo też w Polsce no, z powodu tej suszy powysychały niektóre pola, w związku z czym plony będą mniejsze. W ogóle Komisja Europejska szacuje na przykład, że w przypadku cukru no, to ta produkcja spadnie o 15%. To są duże zmiany. To są duże zmiany, które będą powodowały, że te ceny rzeczywiście będą szły w górę. Więc no niestety trzeba będzie się przygotować na ciężką, że tak powiem, jesień i zimę, jeżeli idzie o produkty żywnościowe. No dobrze, ale
3: no,
2: mamy...
3: Cukier na naszym rynku to jest no, tak, wrażliwy towar.
2: Tak, bardzo wrażliwy. Tak.
3: Od zawsze, jeszcze od czasów PRL-u.
2: Dokładnie. Znaczy pierwsze kartki, które wprowadzono w Polsce, to były kartki na cukier. Pamiętam, one były takie jak znaczki pocztowe.
3: Tak sobie właśnie pomyślałem. I tutaj też pojawiają się takie informacje na razie, no właśnie trochę w formie żartu, ale z takim pytaniem, czy nie będzie kartek, nie będzie reglamentacji paliw, jeśli się wyczerpały rezerwy. I tutaj, no jak rozmawiam z przedstawicielami branży paliwowej, to liczą, że unikniemy tej sytuacji, że samo prawo popytu i podaży to wyreguluje. Czytaj, wzrost cen będzie na tyle istotne, że ludzie będą rezygnować z zakupu paliw.
2: No śmiem wątpić, żeby transport taki ogólny rezygnował z zakupu paliw, a to oznacza, że jednak wszystko będzie drożało. Znaczy będzie drożał prąd, będą drożały właśnie jeszcze dodatkowo produkty żywnościowe, bo jakoś je trzeba przewieźć. No one latać same nie będą, więc ja nie wiem, czy to rozwiąże sytuację, że kilku prywatnych podróżników zrezygnuje z podróży samochodem i przerzucą się na komunikację miejską, ale wszystko to, co wiąże się z naszym życiem właśnie w temacie zakupów, no to i tak będzie uzależnione od tej ceny paliwa. No nie wygląda to dobrze. Natomiast dobrą informację, no taką wczesno dobrą tak naprawdę mamy dla tych, którzy mają problem z lokatorami w wynajmowanych mieszkaniach. Znaczy Sejm zaczął pracować nad tym, żeby ta ustawa o najmie miała troszkę inne rozwiązania, łatwiejsze właśnie dla właścicieli mieszkań.
3: No to właśnie jest taki zaskakujący element właśnie prac legislacyjnych, tych nowych, o których się dowiadujemy, dlatego że Okazało się, że najem tak nam się zmienił, że prawo, które było skonstruowane, ta ustawa o ochronie lokatorów, która w zasadzie chroniła lokatorów przed czyścicielami kamienic, tak można było pomyśleć, bo była bardzo, bardzo ostra w stosunku do tych, którzy wynajmowali te lokale. A tu się okazało, że tych wynajmujących lokali przybyło i to tak dużo, i to teraz oni są jak gdyby szykanowani przez nieuczciwych wynajmujących. I tutaj te historie, o których w mediach można przeczytać, są bulwersujące, jak te osoby dobrze sytuowane wprowadzają się do tego mieszkania, a potem przestają płacić czynsz, przestają płacić, wnosić opłaty za gaz, prąd, i z takim lokatorem nie można nic zrobić, dlatego że nie można wejść do takiego mieszkania, bo wtedy to jest traktowane jako naruszenie miru domowego. Nie można zmienić zamków oczywiście, bo to podpada pod kodeks karny. Nawet jak taki lokator przestaje płacić za media, to wtedy właściciel tego mieszkania musi płacić, bo odcięcie mediów może być traktowane jako szykana i też podpadać może pod kodeks karny. W związku z tym nagle okazało się, że te zmiany są niezbędne i konieczne, i prace nad tą ustawą trwają chyba od początku roku, od stycznia, o ile się nie mylę. Teraz zbliżają się jakoś do finału, powoli, bo będzie drugie czytanie jesienią. I ta ustawa ma wprowadzić kilka istotnych zmian. Ma chronić lepiej, czy jak gdyby wyrównywać szanse wynajmującego i najemcy. Będzie można przestać płacić za media. Czy właściciel będzie mógł przestać płacić za media, to nie będzie traktowane jako przewina. I będzie można, będą w jakiś sposób też przyspieszone prace dotyczące sądów, tak żeby szybciej rozstrzygać takie sprawy. Bo pamiętajmy, że teraz jeśli wynajmującemu się coś nie podobało, najemca był nieuczciwy, to można było pójść do sądu i czekać te kilka lat na decyzję sądu. Potem sąd mógł decydować, że temu wynajmującemu należy się mieszkanie zastępcze, a to mieszkanie zastępcze miała zapewniać gmina. Więc teraz ta zmiana ma przebiegać w ten sposób, że wynajmujący będzie mógł przestać płacić za media, mają być szybsze postępowania sądowe, a gminy nie będą musiały szukać lokalu zastępczego niejako z automatu, tylko będą sprawdzały, czy danej osobie przysługuje takie prawo, w sensie, czy jest dobrze sytuowana, czy nie płaciła czynszu tylko z powodu takiego widzimisię, co właśnie się dosyć powszechnie zdarza. Więc miejmy nadzieję, że to będą przepisy o najmie, a nie ochronie wynajmujących, czy ochronie tych, którzy wynajmują to mieszkanie. Tak by było sprawiedliwiej, myślę.
2: No i z takimi wiadomościami Państwa dzisiaj zostawiamy. Konrad Sadurski z Forbesa. Bardzo Ci dziękuję, Konradzie, za
3: bardzo dziękuję, rozmowę. Miłego dnia.
2: Miłego dnia. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Na rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk.
2: Dziękuję. Don't gotta dive too deep in the past time. We got everything we need right now.

Za 13 minut będzie 10. Beata właśnie odchodzi ze studia, wychodzi, zostawia nas z tymi informacjami, które padły podczas rozmowy. Radźcie sobie, ja stąd uciekam. I teraz musimy się jakoś ułożyć na nowy tydzień, tygodnie z podwyżkami. Paliwo drożej, kawa drożej, wszystko drożej. Dzień dobry, Olgo, może w serwisie będziesz miała informację, że coś jednak taniej, nie? Myślałem, że chociaż to załatwimy. Dobra, co zamiast kawy państwo proponują? Bo to chyba czas najwyższy szukać zamienników. No może jakoś sobie wspólnymi siłami poradzimy z tą drożyzną. Mamy jeszcze chwilę poranka, więc poprosimy o odpowiedzi i podpowiedzi mailowo albo w mediach społecznościowych też. Za 12 minut będzie 10:00, to Razor Light.

Mamy kilka propozycji, czym zastąpić kawę. Pani Justyna podpowiada, że zamiast kawy oczywiście matcha. Oczywiście, że tak. Nie wiem, jak rynek matcha wygląda obecnie i czy jest stabilny. No, ale jest alternatywa, podobnie działa i ładnie wygląda. Może nie pachnie tak fajnie, ale wygląd może zastąpić walory zapachowe. Ja się zastanawiam, jak pachnie matcha. Próbuję. O, Olga wie. Prawą pachnie matcha. Chyba, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, piłem jakieś takie wariacje, które jakoś bardzo mocno tego nie uwypuklały, ale bardziej zwrócę uwagę przy kolejnej okazji. Pan Hubert jeszcze podpowiada, że kawy, zamiast kawy, podwyższone ciśnienie spowodowane korkami w mieście może być. A propos Beaty dzisiejszej opowieści, bardzo dziękuję. Gdyby ktoś jeszcze miał coś do dorzucenia, to my tu jeszcze przez parę minut jesteśmy i zapraszamy 224-280-280 albo media społecznościowe. Mamy matcze, mamy korki. Może coś jeszcze uda nam się dorzucić.

koniec rozmowy o kawie, koniec, w ogóle koniec wszystkiego. Zamykamy ten program. Poranny interes. Dziękujemy Państwu pięknie za wspólne 4 godziny, za uwagę, za aktywność, za wiadomości. Powiedziałbym, że słyszymy się jutro od godziny 6, gdyby nie fakt, że nie słyszymy się jutro od godziny 6 wyjątkowo, ale w przyszłym tygodniu się usłyszymy jak najbardziej. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, razy 2, jak to w poniedziałki, Natalia Harkiewicz i Olga Szygenda, która pojawi się jeszcze w serwisie informacyjnym. Dzięki pięknej, do usłyszenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynamy od informacji z Baszkowa w województwie łódzkim. Tam krótko przed godziną 8:00 doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej numer 83. Między Wartą a Sieradzem ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. Kierowca jest w stanie ciężkim, ratownicy walczą o życie mężczyzny. Służby nie podają na razie, dlaczego kierowca stracił panowanie nad ciężarówką. Na miejscu pracuje kilka zastępów Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja. Droga krajowa numer 83 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Przenosimy się teraz za naszą zachodnią granicę. Saksonia-Anhalt zagłosowała w wyborach regionalnych. Najwięcej głosów otrzymała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, około 44% poparcia. Tak wynika z sondaży Exit Poll. To oznacza, że AfD może po raz pierwszy znaleźć się w rządzie na poziomie kraju związkowego. Jak wskazuje polska agencja prasowa, do większości w Landtagu partii zabraknie jednego mandatu. Lider AfD w Saksonii-Anhalcie Urlich Zygmunt zabrał głos. Ludzie jasno pokazali, że wreszcie chcą zmiany politycznej, a przede wszystkim pokazali, że chcą jej u nas. Osiągnęliśmy dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć. 45% to realny wynik. Naprawdę fantastyczny znak. Napisaliśmy historię w tym kraju związkowym. A my teraz zmieniamy temat. Wraz z nadchodzącą jesienią wraca temat szczepień przeciw grypie. W ubiegłym sezonie zaszczepiło się ponad 2 200 000 Polaków. To niemal o 30% więcej niż rok wcześniej. Eksperci podkreślają, że warto zaplanować szczepienie z wyprzedzeniem jeszcze przed sezonem infekcyjnym.
1: Każdego roku sezon infekcyjny zaczyna się o różnej porze, także nie jesteśmy w stanie składać konkretnej daty, kiedy ten sezon wystartuje. Natomiast najczęściej ten szczyt zachorowań rozpoczyna się pod koniec listopada. Dlatego szczepienia powinny mieć miejsce we wrześniu albo w październiku, tak aby się przygotować, niezależnie od tego, czy te poszczególne wirusy pojawią się wcześniej czy później. Szczepienia są podstawą profilaktyki. To jest najbardziej kosztoefektywna i efektywna w sensie indywidualnym metoda profilaktyczna w medycynie całej.
0: Mówił epidemiolog profesor Krzysztof Tomasiewicz. Coraz łatwiej też o samoszczepienie. Dorośli mogą je przyjąć bezpośrednio w aptece. W Polsce działa już niemal 2,5 tysiąca takich punktów. Eksperci liczą, że łatwiejszy dostęp zachęci do szczepień jeszcze przed sezonem infekcyjnym. A na koniec ostrzeżenie przed gwałtowną zmianą pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że po chłodniejszych dniach czeka nas krótkie, ale wyraźne ocieplenie. We wtorek temperatura na południowym zachodzie może sięgnąć 28-29 stopni, a w środę na południowym wschodzie nawet 31 stopni. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. To jednak tylko krótki powrót lata, bo już w czwartek nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Termometry pokażą wtedy najwyżej 16 do 21 stopni. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, zapraszam wszystkich zwiedzających do wewnątrz. Kajtek Strzelczyk realizuje audycję, a ja mój adres mailowy przypomnę: wojciech.man@nowyświat.online. Początek audycji to będzie rodzaj nie tyle tłumaczenia, bo tłumaczy się winny, a ja nie jestem winny, tylko rzeczywiście coś takiego mi się porobiło z pamięcią, że musiałem głęboko w niej grzebać, oczywiście troszkę posiłkując się współczesnymi narzędziami typu internet, ale głównie liczyłem na to, co mam w głowie, albo, jak się okazuje, na to, co mi w głowie pozostało. Oczywiście nie mam takich możliwości jak mój niegdysiejszy partner w audycji ze Szpulowca, Big Beatowca, czyli redaktor Owczarek w radiu, którego już nie ma, ale próbowałem wygrzebać dobre polskie zespoły, takie zapomniane, takie, które nie zrobiły wielkiej kariery, ale które grały w latach, powiedzmy, 70. muzykę zapowiadającą mocniejsze granie, czyli takie hard rockowe, które być może potem przekształciło się w metal. I ja już oczywiście o takich zespołach mówiłem w Muzoleum i przedstawiałem, czy to grupę Test, potem Romuald i Roman, który nie tyle może był hard rockowy, ale też był interesujący i niezbyt pamiętany przez niektórych. W każdym razie trafiłem na grupę, której nazwa, jak się okazało, trochę błędnie skojarzyłem się z tym nurtem. Wybrałem dwa nagrania i kiedy posłuchałem, to było już za późno, bo właściwie audycja była ułożona. Ale niczego nie odbieram tej grupie, bo ona miała moment swojej popularności. Była to grupa Kram. I tytuł Nasze Kung Fu, nawet tak mi się wydawało, o, to będzie ostre uderzenie. Ono ten swój brzeszczot, czyli tą ostrość, miało trochę mniej ostre niż hard rock, ale skoro ich odnalazłem, to postanowiłem przypomnieć.

W latach 70. poprzedniego wieku wyznacznikiem popularności, a raczej powiedziałbym potencjału popularności, było osiągnięcie jakiegokolwiek zainteresowania za granicą, a szczególnie oczywiście na Zachodzie, bo zespoły tak zwanego obozu państw bratnich, no one się wymieniały miejscami występów i oczywiście sukces odniesiony, nie wiem, na Węgrzech, w NRD, czy w ówczesnym ZSRR, to był sukces dający głównie finansową satysfakcję, chociaż oczywiście ZSRR, czyli tamten Związek Radziecki, bardzo był głodny czegoś, co było choćby surogatem zagranicznej, zachodniej muzyki, więc te trasy koncertowe obfitowały w publiczność, no i dawały poczucie spełnienia polskim wykonawcom, ale takim marzeniem głównym był oczywiście Zachód i to nie NRD, tylko dalej, a dalej był najpierw NRF, potem RFN, czyli Niemcy Zachodnie i to już była różnica nie tylko, nazwijmy to, wizerunkowa, ale i dewizowa, bo marka wschodnia i marka zachodnia to były tak samo niby nazywające się bardzo różne waluty. I wyczytałem w następnych źródłach, że grupa Kram występowała w jednych i w drugich Niemczech, chociaż tam rzeczywiście moja

Moja pamięć nie sięga tak szczegółowo do tamtych wydarzeń, bo wielu polskich artystów usiłowało jakoś tam podbić zachodnią publiczność.

od razu reaguje na pierwsze listy od państwa, takie nawet pełne zawodu lekkiego. No proszę pana, ten kram to przecież żaden metal. Ja nie mówiłem, że audycja będzie o metalu w Polsce w kontekście lat 70., bo wtedy nikomu się nie śniło o tym. Były ewentualnie próby przetransportowania na nasz rynek muzyki ostrzejszej rockowej, czyli hard rockowej, która oczywiście napotykała absolutny opór wszystkich decydentów, bo to było zagrożenie. Tego nie należy na festiwalach śpiewać, tego nie należy promować. To jest właściwie podstęp kapitalistów, żeby zdemontować morale młodzieży. Tak jak podstępem kapitalistów był wcześniej rock and roll i wszystko z tym związane, łącznie z jeansami, Coca-Colą i jeszcze innymi wieloma elementami, które były właściwie uznawane za taką międzynarodowy spisek przeciwko ustrojowi. W związku z tym w tamtych latach tego metalu w Polsce nie było. Grupa Kram zresztą nie była tak agresywnie hard rockowa, jak niektóre inne zespoły, które jednak chciałbym przynajmniej w małej części dzisiaj przedstawić. A praktycznie biorąc, pewien zespół zajmie większą część naszego dzisiejszego wydania Muzoleum. Oto pierwsze nagranie. Specjalnie nie mówię kto i co, żeby ci, którzy przypominają sobie tak jak ja tamte wydarzenia, mogli zamknąć oczy i odgadywać.

Przy tego typu propozycjach artystycznych w oczach i uszach decydentów pojawiał się niepokój. Tytuł? Cybernetyczna pamięć dnia? Co to za tytuł? Dopuszczaliśmy przecież te wasze młodzieżowe wygłupy. Były biedroneczki w kropeczki, był rudy, rudy ryc. Wszystko dobrze, a wam się zachciewa takich skomplikowanych rzeczy i brzmień? Grupa, której słuchaliśmy, myślę, że słuchała trochę innych rzeczy niż te takie niewinne bigbitowe piosenki, czy tam na przykład Karin Stanek, czy inne, bardzo rock'n'rollowe, ale bez tych wpływów, które wówczas rozpoczynały swój pochód na zachodzie. Takie grupy jak, nie wiem, Black Sabbath, czy Uriah Heep, czy Deep Purple, to było to mocne granie, a poznańscy muzycy rzeczywiście zaczęli słuchać i zaczęli grać. A i tytuły były niepokojące, bo na przykład Inkwizycja.

0: oczy ku niebu wznosi.
1: Poznańska grupa Stres trzymała się swojej linii, trzymała się muzyki, która ich chyba najbardziej kręciła i nie robiła wyjątków na może i korzystne finansowo i wizerunkowo wizyty na popularnych festiwalach, przeglądach i może dlatego pozostała nieco z boku tego głównego nurtu. Ja nie będę się pastwił oczywiście nad tymi ładnymi piosenkami, wśród których było wiele bardzo pięknych, artystycznych utworów i wielu twórców potrafiło przedrzeć się na pierwszą linię i pozostawili po sobie doskonałe piosenki. Ale Stres pozostał chyba stresem i trochę w cieniu.

Ci słuchacze, którzy należą do grupy młodszych słuchaczy, nie bardzo nawet sobie wyobrażają, jak wygląda rzeczywistość na przykład w 1972 roku. I to nie chodzi o to, że wszystko było straszliwe, potworne, drutami kolczastymi oplecione, bo niektórzy tak to wspominają, ale było to życie marne, dosyć burę i ograniczone wieloma przepisami. Również przepisami cenzury. To też jeśli pojawiała się piosenka o tytule Wśród krzyży z ramionami, to taki cenzor od razu czuł niepokój. Zaraz, dlaczego krzyże? Czy to jest przeciw, czy to jest za? A o czym to w ogóle jest? Czy to są krzyże krzyżackie, czy to są krzyże religijne, czy to są krzyże znaki drogowe? Weźcie no kolego, tu przeczytajcie dokładnie, żeby potem nie było bury od kierownictwa, żeśmy niewłaściwe krzyże dopuścili do rozpowszechniania.

uprzedzałem, że jeden zespół zdominuje dzisiejsze wydanie Muzoleum i to właśnie poznańska grupa Stres. Ale mam dla Państwa jeszcze niespodziankę, która nastąpi za dosłownie parę minut, więc metodą innych specjalistów, którzy stosują taki patent, musicie posłuchać do końca, bo tam dopiero się wydarzy i utrzymują uwagę odbiorców dłużej niż na to może wskazywać zawartość audycji. Ale ja jestem pewien, że zawartość moich audycji utrzymuje uwagę na równym poziomie. A więc raz jeszcze grupa Stres ciężką drogą.

Co oni tam wyprawiają z tymi gitarami? Zamiast tak jak przystało grać ładną melodię, to wydziwiają, szarpią te struny. No dobrze, ale dajmy spokój tamtejszym oceniaczom i tamtejszym specjalistom, tym bardziej, że gdyby tak się dokładniej przyjrzeć naszym współczesnym czasom, to są tutaj również tacy, którzy chcieliby ograniczyć nieco to machanie gitarami, bo mają zupełnie inny pomysł, nie tylko na piosenkę, ale i na styl życia. Tyle, że na razie jeszcze całkowicie nie opanowali tych instytucji, które mogą nas ograniczyć. No tyle ideologii, a chciałbym teraz powrócić do listów od państwa. Właściwie dzielą się one na dwie grupy. Doraźna opinia o tym, co słyszę, tak często jest w korespondencji, albo jest też niewielka grupa, ale zatrważająca autorów audycji, bo to są fani, specjaliści, którzy mają taką pamięć i taką wiedzę, że my de facto nie mamy do nich startu. I nawet bym powiedział, że internet nie ma do nich startu, bo ich pamięć jest lepsza, a internet potrafi bardzo pokiełbasić różne fakty. I tych najbardziej się obawiamy. To też ja przyjmuję do wiadomości uwagi dotyczące tych artystów, którzy są nieobecni w dzisiejszym wydaniu audycji, ale wyjaśniam, że to był mój subiektywny wybór, a ci, których cenicie, też należą do tych, których ja cenię, bo oczywiście Dżamble, bo oczywiście Niemen w pewnym okresie, bo oczywiście wczesne niektóre nagrania niebiesko-czarnych, bo oczywiście Tadeusz Nalepa, bo oczywiście później TSA, bo oczywiście po grupie Stres pozostał ślad w postaci przeistaczenia się częściowego w grupę Turbo. To wszystko wiemy, ale nie chodzi o wielki wykład naukowy, tylko uświadomienie może niektórym, jaka muzyka w muzoleum potrafi powrócić po latach na antenę radia. To tyle mojego objaśnienia, które kieruję do wszystkich. I teraz ta niespodzianka, o której już mówiłem. Niespodzianka, bo tego chyba nie każdy mógł oczekiwać. Uwaga, zamykamy oczki, słuchamy i odgadujemy.

Nie podglądaliście? Kto to mógł być? Co to mogło być? To była śląska grupa Apokalipsa. Ale to jeszcze część niespodzianki, bo nie wszyscy może pamiętają, kto był bijącym sercem tego zespołu i kto potem, niektórzy, ci, którzy kochają taką muzykę, mówią, troszkę poszedł inną drogą. Może nie, że zdradził, ale odszedł od takiego grania. Irek Dudek, proszę Państwa, tak. Nasz mistrz ceremonii festiwali Rawa Blues i wszystkich tych bluesowych jego nagrań, a potem Shaking Dude i tak dalej. Kiedyś był z grupą Apokalipsa na progu ważnych decyzji. Czy ma iść w stronę bluesa, czy ma być rockmanem, który może przeistoczy się w metalowca. Nie przeistoczył się, ale nagrania pozostały.

zbliżamy się już do mety, a skoro mówię o mecie, to mogę sięgnąć do dnia, w którym ta meta była metą kolarzy jadących w Tour de Slezak, gdyż wczoraj spotkałem się z uczestnikami i ze słuchaczami radia w Łodzi. Było to bardzo miłe spotkanie, za które dziękuję Państwu. Prowadziliśmy koncert życzeń z Marianem i zobaczyliśmy na własne oczy fanów, patronów i ewentualnie przyszłych patronów Radia Nowy Świat. Było to bardzo budujące, a Łódź to miasto, które naprawdę ma swój szczególny urok. Ja dziękuję bardzo i Łodzi, i słuchaczom, i wszystkim Państwu, i w imieniu Kajtka Strzelczyka i moim uprzejmie Państwa zapraszam do pozostania z Radiem Nowy Świat, a na koniec oczywiście raz jeszcze apokalipsa.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Donald Trump ma przeprowadzić dziś telefoniczne rozmowy z Władimirem Putinem oraz Władimirem Zełenskim, informuje portal Kyiv Independent, powołując się na amerykańskie źródła dyplomatyczne. To efekt weekendowej misji jego wysłanników w Moskwie i Kijowie. Trzeba zrobić wszystko, aby spotkanie trójstronne się odbyło, a może spotkanie trójstronne z partnerami z Europy. Zobaczymy, na co zgodzi się Rosja. Dzisiaj są jeszcze zbyt pewni siebie.
1: Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат.
0: Mówił w Kijowie Władimir Zełenski, a tak odpowiedział Steve Witkoff. Dążymy do dyplomatycznego rozwiązania, a nie militarnego i do tego zawsze dąży prezydent Trump, dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Uważam, że zrobiliśmy duże postępy w Moskwie, wysłuchaliśmy nowych pomysłów. Prezydent Zełenski mówił o formacie trójstronnym, który mam nadzieję zostanie wkrótce ogłoszony. Jednak na razie po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. W 2027 roku wydatki na ochronę zdrowia przekroczą ustawowy poziom 7% PKB o blisko 200 milionów złotych. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, łączny budżet na ten cel wyniesie ponad 274 miliardy złotych. To wzrost o ponad 26 miliardów złotych w porównaniu z rokiem obecnym. Największą część tej kwoty stanowi budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, który zostanie dodatkowo zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości ponad 41 miliardów złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na leczenie, szkolenia lekarzy oraz realizację programów polityki zdrowotnej, w tym m.in. in vitro czy strategii onkologicznej. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa ma dziś ruszyć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika na zapleczu jego gabinetu w grudniu 2022 roku. Były szef policji odpowie przed sądem za nielegalne posiadanie oraz przywiezienie broni z Ukrainy bez zgłoszenia jej na granicy, a także za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Generał Szymczyk twierdzi, że uzbrojony granatnik otrzymał od ukraińskich służb jako prezent. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na południowym wschodzie i w centrum małe. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16-18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-23 na pozostałym obszarze, a wiatr słaby i umiarkowany. Next up, electric wire handsaw. Castle in mine, you know. Let me tell you something. Check this out. One more time.

0: They don't want the electric wire hustle, czyli w bardzo wolnym tłumaczeniu zamieszanie z kabelkami. Zamieszanie z kabelkami to było w ten weekend, no ale to takie prawdziwe to jeszcze przed nami. Dzień dobry!
1: W środku dnia.
0: Chociaż znając nas dział techniczny, to oni mają wszystkie te kabelki poopisywane, pozaznaczane i oni wiedzą co do czego. I bardzo dobrze. Wrong Way Up, Try Before You Buy, Kajetan i Agnieszka. Dzień dobry, zapraszamy do 14.00.

Wrong way up, you try before you buy, czyli wypróbuj zanim kupisz. To można powiedzieć na przykład o rowerach, o czym dość boleśnie przekonał się jeden z uczestników Tour de Slezak, któremu rower się zamienił w składaka. Właściwie pamiętają Państwo jeszcze składaki? No to mniej więcej coś takiego powstało z jednego roweru, który, jak się potem okazało, uderzył w krawężnik i po prostu nie wytrzymał napięcia. Sytuacja na szczęście była zabawna, obyło się bez ofiar. Tour de Slezak za nami, drodzy Państwo. Ja wiem, jeszcze trochę będziemy żyć wspomnieniami, a dziś już poniedziałek, 7 września, 10 minut po godzinie 11 na naszej radiowej antenie i w ogóle w Polsce i w tej strefie czasowej. Natomiast jak najbardziej działa adres mailowy w środku dnia małpanowyświat.online. Mogą się tam Państwo dzielić swoimi weekendowymi wrażeniami dowoli. 1, 2.

Son Laxi, No God Like a King w Radiu Nowy Świat w programie W Środku Dnia. Co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Otóż przygotowaliśmy dla Państwa zaproszenie na konferencję Neuroróżnorodni, która już niedługo w Warszawie, ale i jak to mówią w całym świecie w internecie będzie dostępna dla Państwa. Szczegóły po 13:00, po 13:00 też infonauka przygotowana jak zwykle przez Olgę Bobienko. Dziś będzie o pieskach. To dla tych z Państwa, którzy lubią takie czworonożne tematy, to szczególnie zapraszam do słuchania. Po 12:00 oczywiście wpadnie redakcja muzyczna i opowie o nowościach. No i Nicola Paladini też się z nami połączy niestety. I coś czuję, że będzie coś bardzo smacznego, ale jak to u Nicoli bywa z zawijasem czy z zakrętasem, bo się okaże, że to, co robiliśmy całe życie, mogliśmy wcale tego nie robić dobrze. Jak to robić dobrze, dowiedzą się Państwo tego mniej więcej o 12:30 w cyklu Z Ziemi Włoskiej do Polski. No a co za chwilę? A za chwilę zaprosimy Państwa do Gdyni. Tak, bo jeden z najsłynniejszych teatrów muzycznych w Polsce znajduje się właśnie w Gdyni i jest to Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej. No i na tej scenie naprawdę dużo, dużo się dzieje i dziać się będzie. Pierwsza premiera tego sezonu już za nimi. O niej i o tych następnych porozmawiam z zastępcą dyrektora tej zacnej instytucji, Mateuszem Gigiewiczem.

0: Gościem Radia Nowy Świat jest pan Mateusz Gigiewicz, zastępca dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni imienia Danuty Baduszkowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Gdynia w tym roku obchodzi stulecie, no i oczywiście Teatr Muzyczny też się w to włącza, ale o tym za chwilę, bo najpierw chciałabym zwrócić uwagę, że w ubiegły weekend mieli państwo już za sobą pierwszą premierę. Jest czego gratulować, znaczy wiem, że jest czego gratulować, ale zastanawiam się, jak z państwa perspektywy to wygląda.
1: Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ukrywam. Dużo ciężkiej pracy. Musical zakończa w Przebraniu 5 września, teraz w sobotę była premiera. No, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, zarówno ze strony widzów, jak i krytyków, bo mamy też pierwsze jeszcze nieoficjalne, za chwilę już oficjalne recenzje. Więc no tak, odbiór jest bardzo pozytywny. Fajny musical, wzruszający, ciepły, pokazujący siłę kobiet, siłę takiego wsparcia między zakonnicami, czy też ludźmi po prostu. No i bardzo zabawny, komediowy. Także fajna pozycja, fajna propozycja na spędzenie miłego wieczoru.
0: No i wbrew pozorom stroje zakonnic, habity świetnie się sprawdzają na scenie jako element dekoracji właściwie, bo świetnie wirują.
1: Tak. Szczególnie, że to no, są stroje zakonnic dość mocno odblaskowe, to bym powiedział, znaczy mocno widoczne ze sceny, tak? Bo to są habity, które są troszeczkę podrasowane, tak bym to nazwał, dosyć mocno podrasowane.
0: Tak jest. Gratulujemy w takim razie całemu zespołowi. No bo właśnie, musical to jest taka forma sztuki, która wymaga przygotowania, mam wrażenie, wieloetapowego, bo to są oczywiście próby, ale to są próby i wokalne, i taneczne, i takie dramatyczne właściwie. No i potem to jeszcze trzeba połączyć wszystko w całość. Ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, jaki to jest ogrom pracy.
1: Tak, taki tytuł tak naprawdę przygotowujemy pół roku, minimum pół roku, tak się zaczynają od momentu jakby tam castingu do premiery, to nawet więcej niż pół roku całe te przygotowania trwają. No, są tak, próby wokalne, próby choreograficzne, przygotowywanie oczywiście scenografii, projektowanie kostiumów w tym czasie, przymiarki do kostiumów. Próby najpierw czytane, później próby wokalne, próby na scenie, więc cały ten proces to jest ogrom pracy, więc tyle to trwa.
0: No i teraz właśnie Teatr Muzyczny w Gdyni przygotował spektakl na stulecie swojego miasta, no bo umówmy się, Gdynia właściwie słynie z Teatru Muzycznego, więc nie wyobrażam sobie, żeby obchody stulecia Gdyni mogły się odbyć także poza teatrem, w sensie bez udziału teatru.
1: Tak, oczywiście zaangażowaliśmy się też tutaj w stulecie miasta. Od 9 do 13 września jest możliwość obejrzenia specjalnego programu koncertowego muzyczny swojemu miastu na stulecie. Gramy właśnie od 9 do 13 w godzinach od 17 i o 20 są te spektakle, czyli to jest 10 spektakli właśnie dedykowanych tutaj Gdyni. I poświęconych jakby historii i temu wszystkiemu, co w Gdyni było najważniejsze na przestrzeni tych 100 lat. Jest to pewnego rodzaju powtórzenie koncertu sylwestrowego, pierwszego aktu koncertu sylwestrowego, ponieważ 31 grudnia ta pierwsza część właśnie poświęcona miastu Gdynia była prezentowana w naszym koncercie sylwestrowym, a teraz we wrześniu do niej wracamy. Z tym, że ta oferta jest bardzo dostępna, ponieważ bilet kosztuje 26 zł, więc jesteśmy tutaj jakby tak naprawdę to jest oferta dla każdego, tak? Jeśli chodzi o cenę na to wydarzenie.
0: No i
1: Więc
0: nie.
1: zapraszamy serdecznie, są jeszcze wolne miejsca, są dostępne bilety, a 26 zł to jest takie nawiązanie do stulecia 1926, więc ta liczba 26 się przewija, więc stąd też ta cena.
0: Tak jest. No i nie trzeba być, zdaje się, zameldowanym w Gdyni, żeby ten bilet za 26 zł kupić.
1: Nie,
0: Natomiast.
1: tak, pełna zgoda. Gdynianie mieli tydzień, gdzie mogli w kasach biletowych taki, nie były te bilety dostępne online, mogli przyjść do kasy i kupić. No i po tygodniu już trafiły do sprzedaży internetowej, także każdy może ten bilet kupić jak najbardziej.
0: Tak jest. W tym spektaklu nie brakuje odniesień do takiej kaszubskiej historii tego miasta, no bo często się myśli, że Gdańsk, Gdynia, Sopot to są takie osobne byty, no ale tak naprawdę, no to przecież jest na Kaszubach.
1: Tak, oczywiście są nawiązania. W ogóle to jest takie, to jest Gdynia naprawdę od takich jej całkowitych początków, tak to jest wymyślone przez reżysera, przez Bernarda Szyca i ta opowieść jakby idzie od początków praktycznie tych ziem, gdzie Gdynia dzisiaj jest, po współczesność, więc tak, jak najbardziej są też kaszubskie nawiązania. Są oczywiście sytuacje i wesołe, i smutne, tak? Czyli gdzieś tam pamiętamy grudzień 70, czy II wojna światowa, tak? Więc jest ten cały przekrój gdyńskiej historii ujęty w tym koncercie.
0: Natomiast cieszy to, że Gdynia, przynajmniej z moich obserwacji, nie ma żadnych kompleksów wobec Gdańska, z którym jest jakby poniekąd utożsamiana, no bo właśnie Trójmiasto, no ale z drugiej strony historia Gdyni właściwie z Gdańska wyrasta i nie wyrasta, można by powiedzieć.
1: Tak. To jest ściśle, to są Gdańsk, Gdynia, Sopot. Te trzy miasta są ściśle ze sobą tutaj związane. Nawet narratorzy tej opowieści, tego koncertu, to jest właśnie Gdańsk, Gdynia i Sopot, nie? Te trzy miasta są ze sobą nierozerwalnie związane, więc tak, jak najbardziej. No wiadomo, Gdańsk jest dużo, dużo starszym miastem niż Gdynia, ale Gdynia też odcisnęła swoje piętno, że tak powiem, czy też odcisnęła swoją osobowość na tym trójmiejskim krajobrazie, jak najbardziej.
0: No i w Gdyni znajduje się jeden z najlepszych teatrów muzycznych w Polsce, Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej. Widowisko muzyczne swojemu miastu na stulecie to już niedługo. Natomiast w październiku, zdaje się, planowana jest druga duża premiera na państwa scenie.
1: Tak, czyli mieliśmy we wrześniu Zakonnice w Przebraniu w reżyserii Pawła Ignera, a 2 października na nowej scenie, czyli na tej mniejszej, średniej naszej scenie, odbędzie się premiera musicalu Moby Dick w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Pewnie Państwu doskonale znany reżyser takich u nas musicali jak Quo Vadis, Lalka, Chłopi, Wiedźmin. No, czy w ogóle w Polsce jest to na pewno nazwisko bardzo, bardzo rozpoznawalne i bardzo dobrze kojarzone. Więc tak, na nowej scenie Moby Dick, produkcja z udziałem praktycznie samych mężczyzn, aktorów. Jest tam jedna rola kobieca, ale generalnie to jest tak przemyślany tytuł, że jest on dla mężczyzn. Tak, o ile Zakońca w Przebraniu ma więcej tych ról żeńskich, to tutaj tych ról męskich więcej jest w Moby Dicku.
0: Tak jest. Natomiast Teatr Muzyczny w Gdyni to także produkcje no, oryginalne, w sensie to nie są tylko licencjonowane widowiska z zagranicy, tylko też widowiska oryginalne i tutaj szykują Państwo opowieść inspirowaną życiem Inny Benity, przedwojennej gwiazdy polskiego kina.
1: Tak, to znaczy ten spektakl o Innie Benicie miał premierę w ubiegłym roku, w sierpniu, na nowej scenie. My do niego po prostu wracamy na scenie kameralnej, gramy go, jest jakby takim, jest pozycją repertuarową. On powstał w ramach projektu inicjatyw aktorskich. To jest taki projekt, gdzie aktorzy nasi zgłaszają swoje pomysły i propozycje na zrealizowanie spektaklu i są odpowiedzialni za całość taką produkcyjną takiego spektaklu i nie są tylko aktorami, tak, w nim, tylko też biorą udział w przygotowaniach, w takich organizacyjno-administracyjnych kwestiach. Więc Ina Benita to są siostry Kurdej, czyli Katarzyna Kurdej-Mania i Barbara Kurdej-Szatan. Kasia Kurdej jest naszą etatową aktorką, i one wspólnie przygotowały ten tytuł, który jest naszą taką pozycją repertuarową w ramach projektu właśnie inicjatyw aktorskich, więc też gramy ten tytuł na scenie. On miał premierę na scenie nowej, a gramy go teraz już w repertuarze na scenie kameralnej.
0: A to swoją drogą świetny pomysł, żeby dać aktorom sprawdzić, ile to pracy tak naprawdę, ile papierologii, ile chodzenia i załatwiania kosztuje w cudzysłowie przygotowanie spektaklu.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie taka była idea tego pomysłu, tego projektu, żeby aktorzy właśnie zobaczyli tę drugą stronę, prawda, w której gdzieś tam my funkcjonujemy, czyli ta część administracyjno-techniczno-organizacyjna, i oni też się z tym mogą zapoznać i no to też jest taki ich większy udział i większa odpowiedzialność, są bardziej zaangażowani w ten projekt, który oni praktycznie od A do Z realizują. No, oczywiście pomagamy im jak najbardziej, ale to jest takie, możemy tak to określić, jest to ich takie dziecko, nie? Taki projekt, który stworzyli od zera praktycznie do premiery najczęściej na scenie kameralnej są premiery tego, w ramach tego projektu inicjatyw aktorskich. To jest taka scena właśnie dla aktorów i dla ich pomysłów.
0: Jest jeszcze jeden spektakl, na który chcę zwrócić uwagę, ponieważ Państwo byli pierwsi. No bo Lalka niedługo będzie miała swoją premierę w kinach, będzie miała swoją premierę na platformie, a w Teatrze Muzycznym w Gdyni już miała swoją premierę i powraca do repertuaru.
1: Tak, Lalka miała premierę w lutym 2010 roku, czyli już przeszło 16 lat jest na deskach naszej dużej sceny. Lalka, musical w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Tak, rzeczywiście będą teraz dwie produkcje filmowe. Jedna to jest serial Netflixa, w połowie września jakoś się ukaże, z tego co pamiętam, a drugi to jest film fabularny. Na film fabularny, chyba w TVP jest premiera, nie pamiętam dokładnie, ale nasza lalka rzeczywiście była dużo, nie, dużo wcześniej. No tak, no to jest tak, że my uważamy, że Wokulski jest jeden, jest to Rafał Ostrowski, jest to nasz aktor Rafał Ostrowski, który gra Wokulskiego w naszej lalce. I tak samo jest jedna Łęcka, czyli Renia Gosławska tutaj dla nas. No ale zobaczymy, no jak te produkcje, na ile będą zbliżone do lalki, naszej lalki, naszego musicalu, który jest musicalem, który tak naprawdę otrzymał najwięcej nagród w ogóle w historii jakby naszych produkcji, które Teatr Muzyczny w Gdyni zrealizował. Lalka Wojciecha Kościelniaka swego czasu otrzymała najwięcej nagród. To był bardzo nagradzany tytuł. I tak. Także to jest ciekawe. A jeszcze jest jedna ciekawostka z tym związana, że Renia Gosławska gra Izabelę Łęcką w Lalce i Jagnę w Chłopach, podobnie jak aktorka Kamila Urzędowska, która gra Jagnę w Chłopach tych filmowych i w filmowej lalce Izabelę Łęcką. Tutaj gdzieś to łączy gdzieś te dwie aktorki.
0: Tak jest. Jest tylko jeden problem z Teatrem Muzycznym w Gdyni, a mianowicie takim, że bardzo trudno do Państwa dostać bilety podobno.
1: Tak, no tak, to jest pewna reguła niedostępności, że jest trudno, to fakt, bo się szybko wyprzedają po prostu i to jest ta odpowiedź, dlaczego ich nie ma, bo bardzo szybko się sprzedają, tak, no to prawda. Jesteśmy teatrem, którym cieszy nas to bardzo oczywiście, jest to praca całego zespołu aktorskiego, administracyjnego, technicznego, produkcyjnego. Ciężko wszyscy na to pracujemy, żeby te bilety się tak szybko rozchodziły i się łatwo sprzedawały. Natomiast to powoduje też niekiedy komplikacje drobne, ponieważ kiedy jakby dajemy do sprzedaży nowy repertuar, to potrafią nam serwery odmówić posłuszeństwa, bo tak dużo jest chętnych do zakupu biletów. I z tym z tym sobie staramy poradzić, żeby to opanować. Po prostu strasznie dużo widzów w tym samym czasie chce kupić bilet i no i ten serwer potrafi odmówić posłuszeństwa na tą godzinkę, czy czasami krócej. Staramy się, żeby to nie trwało zbyt długo.
0: Pozostaje mi życzyć, żeby tak było dalej, w sensie o zainteresowanie mi chodzi, a nie o serwery odmawiające posłuszeństwa. Mateusz Gigiewicz, zastępca dyrektora w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni, był gościem Radia Nowy Świat. Serdecznie dziękuję. I jak to się mówi w musicalowym świecie, toj, toj, toj.
1: Toj, toj, toj, dziękuję bardzo, było mi bardzo miło i zapraszam do Teatru Muzycznego w Gdyni.
2: Welcome this Sunday morning, O ye few but faithful. The choir, I am told, has been working diligently all week long under a new director, Sister Mary Clarence, who will now lead them.

To Bettina Miller, Take Me to Heaven z musicalu Sister Act, czyli Zakonnica w przebraniu z oryginalnej obsady londyńskiej. Natomiast w Gdyni w rolę Dolores Van Cartier wcielają się Karolina Trębacz i Karolina Merda na zmianę. Polecam Państwu wizytę w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. Za 20 minut, godzina 12.

Wariatka to Daria ze Śląska. Wariatka to ta osoba, która spędza 2 dni na rowerowym siodełku. Tak pewnie by powiedzieli inni, ale nie my, nie słuchacze, nie patroni Radia Nowy Świat, bo wśród patronów, słuchaczy takich wariatów jest całkiem sporo, ale to są bardzo, bardzo pozytywni wariaci. Dziękuję tym wszystkim, którzy 3 słowa ze mną zamienili. Ja byłam tylko w sobotę, no bo tak życie zdecydowało, a nie inaczej. Natomiast to była bardzo intensywna i bardzo przyjemna sobota. Napisał na adres w środku dnia małpanowyświat.online pan Rajmund, który twierdzi, że weekend spędził wraz z przyjaciółmi w Lombardii, oczywiście rowerowo, łącząc się ze Ślezakami. Kto wie, może w przyszłym roku będzie jakaś wirtualna również edycja Tour de Ślezak. Kto wie, rozwijamy nadal tę formułę. Mandrake Handshake i King Knut.

Mandrake Handshake. Przenosimy się teraz z Wielkiej Brytanii, skąd pochodzą Mandrake Handshake, do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Seattle. Jak Seattle, no to pewnie się Państwo spodziewają, że to będzie Nirvana, albo Pearl Jam, albo Soundgarden, a tymczasem my sięgamy do tej czwartej formacji z tak zwanej Wielkiej Czwórki z Seattle. Alice in Chains.

Alice in Chains i Them Bones, piosenka z roku 1992. Mam nadzieję, panie Jacku, który pozdrawia z grzybobrania, że grzyby się nie pochowały na dźwięk Alice in Chains, a może właśnie wyszły z ukrycia. Zmieniamy kontynent, wracamy na ten stary, bo tam jest Backstreet Jury i Alpha Dog.

No i z Wielkiej Brytanii wracamy do Polski, bo te ostatnie 2,5 minuty przed godziną 12 niech wypełnią zakochani w bosanowie Renata Ślesicka i Jakub Magier.

0: Popołudnie, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek zderzenie karetki z lawetą w Małopolsce. Do wypadku doszło w Czchowie na drodze krajowej nr 75 łączącej Brzesko z Nowym Sączem. Z ustaleń policji wynika, że ambulans wiózł pacjenta do szpitala w Brzesku. Ranni zostali przewożony pacjent oraz dwaj ratownicy medyczni. Trasa z Brzeska do Nowego Sącza jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby wyznaczyły już objazdy. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać do 13. Wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek spotkał się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, by wyjaśnić kulisy piątkowego głosowania. Choć kandydaturę Berka poparło 226 posłów, kilkanaścioro posłów koalicji rządzącej wstrzymało się od głosu, a niektórzy zagłosowali przeciw obu kandydatom. Wśród nich marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który deklarował wcześniej, że Maciej Berek może liczyć na jego głos. Berek odniósł się też do pytań, czy otrzymał już zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na odebranie od niego zaprzysiężenia.
1: Głosowanie było w piątek, jest poniedziałek, przedpołudnie, więc myślę, że jeszcze chwila. Kadencja moja jako sędziego, zgodnie z terminami, które są wyznaczone, rozpoczyna się 16 września i do Kancelarii Prezydenta trzeba kierować pytanie. Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że Państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało i żadnych scenariuszy przyszłościowych malować tutaj nie będę.
0: Maciej Berek ponownie zapewnił również, że w pełni spełnia wszelkie formalne i merytoryczne wymogi do objęcia urzędu sędziego. Wielkopolscy policjanci rozbili fabrykę narkotyków syntetycznych w gminie Kłodawa. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół tony gotowego klefedronu o wartości przekraczającej 31 milionów złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego. Na miejscu przejęto kompletną linię produkcyjną, tysiące litrów płynnych substancji w trakcie krystalizacji oraz gotówkę. Podejrzani usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16-18 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19, a nawet 23 stopni na pozostałym obszarze. Te 23 to oczywiście w okolicach Wrocławia. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami słaby, zmienny.

0: Bruce Springsteen i Blind Spot, czyli martwy punkt. Jak się jedzie na rowerze, to ile się nie ma lusterka wstecznego, no to ten martwy punkt, ja nie wiem, czy istnieje. Wiem, że istnieje, jak się jedzie samochodem. W każdym razie 7 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: A niektórzy mają martwy punkt na przykład przed sobą również, ale nie o tym. Chciałam powiedzieć, że witam na pokładzie Grzegorza Kajetana, już podziękowałam mu i pożegnałam. I że co? I że Ray i Am I Absolutely i Joy.

I declare there will be joy, czyli oświadczam, że będzie radość. No pewnie, że będzie radość. 12 minut po godzinie 12. Radość za chwilę zawita w tym studiu. Radość w postaci Jana Janczego. Arab's Trap i Basic Physics to już teraz.

0: Basic physics, czyli podstawowe prawa fizyki. Podstawowym prawem fizyki jest to, że jak jest nas dwoje w studiu, to trzeba odpalić dwa mikrofony.
1: O, i udało
0: Grzegorz
1: się.
0: Grzegorz aż się skrzywił po prostu. Bo Grzegorz na temat fizyki podstawowych i nie tylko podstawowych praw fizyki wie bardzo dużo. Na pewno więcej ode mnie, ale to akurat nie jest trudne. Natomiast tak, no dwa mikrofony odpalone, czyli dwa hebelki trzeba było przesunąć, dwa guziczki ewentualnie wcisnąć i wszystko pięknie działa. Mam nadzieję, że państwo też to słyszą. Jan, czy dzień dobry?
1: Dzień dobry. Bardzo mi się podobało, jak mnie zapowiadałeś, że dużo radości,
0: no, wszedłeś z uśmiechem do radia.
1: Tak.
0: Znaczy do studia, bo do radia, studia to nie wiem,
1: Właśnie, do radia to nie wiadomo, jak to było, ale do studia faktycznie, no bo cóż, no cieszę się, że się spotykamy i że spotykamy się z nową muzyką oczywiście.
0: No wiadomo, ale poczekaj. Bo ja mam do ciebie bardzo ważne i zasadnicze pytanie.
1: A słucham cię.
0: Dlaczego nie byłeś na Tour de Slezak?
1: Ponieważ kiedy miałem być na Tour de Slezak, to byłem w innym miejscu, w którym akurat Tour de Slezak nie było. No i tu jest taki problem.
0: Bo ty też jeździsz na rowerze.
1: Też jeżdżę na rowerze, jeżdżę właściwie codziennie. Jestem,
0: no właśnie.
1: Też powiedziałbym w miarę możliwości całoroczny, jak to się mówi, to znaczy jeśli pogoda w miarę dopisuje, nawet zimą, to znaczy nie zacina śniegiem, deszczem i nie jest bardzo zimno, no to też się na rowerze na dwóch kółkach przemieszczam.
0: I
1: lubię
0: masz,
1: to bardzo.
0: I zdaje się, kolażówkę? Dobrze kojarzę? Ja rower szosowy? Ja nie wiem, jak to się nazywa,
1: tak,
0: proszę wybaczyć.
1: Tak. To jest właściwie taka szosa przerobiona na rower miejski, więc ona ma trochę charakteru.
0: Czyli po miejskich szosach się
1: tak
0: poruszasz.
1: Tak jest. No bo w końcu jesteśmy w mieście, więc
0: prawda,
1: tego się trzymamy.
0: Nie, to no, może dlatego nie przyjechałeś, bo no, wiadomo, że na Tour de Slezak to warunki nie tylko miejskie.
1: Ja jestem przygotowany, no to mam jeszcze jeden sprzęt, który bardziej się lubi z tego rodzaju trasami, które są na trasach naszych rajdów rowerowych. Ja wierzę, że kiedyś dotrę, tylko tak się po prostu jakoś
0: następna
1: moje
0: następna szansa w kwietniu albo w maju przyszłego roku.
1: No właśnie, więc
0: jak
1: mam nadzieję, że te szlaki
0: do kalendarza
1: się skrzyżują w końcu.
0: No podejrzewam, że bardzo wiele osób z tych, które nas słuchają, bardzo by cię chętnie zobaczyły na tym Tour de Slezak. Przyjmą cię do grupy z otwartymi ramionami. Naprawdę, ja nie miałam problemu ze znalezieniem grupy.
1: Miejsca.
0: Dojechałam, powiedziałam, że nie mam grupy, na co usłyszałam, to chodź do nas i już.
1: No i już jest grupa.
0: No.
1: No i super.
0: Bardzo szybko. Znaczy to nie ostatnio. Nie. Chociaż fakt faktem pytało mnie parę osób, dlaczego nie na rowerze. Ale tak. Ja jeździłam z Emilką, miałyśmy po dwa kółka i wszystko się zgadzało.
1: No tak. Tak, w rajdzie rowerowym chodzi jednak o to, żeby jechać na rowerze.
0: No, podobno ale tak. Chociaż ta obsługa techniczna też jest bardzo ważna, bo
1: no,
0: różne wypadki się zdarzają. No ale dobrze, przyszedłeś tutaj rozmawiać o muzyce i to o muzyce niekoniecznie towarzyszącej nam na rowerze, chociaż właściwie czemu nie?
1: No nie. Jakbyśmy sobie właśnie Arab Strap słuchali ich nowej płyty, to byśmy, podejrzewam, bardzo szybko jechali na rowerze.
0: Do pedałowania, tak. Bardzo
1: tak
0: dobry
1: jest,
0: rytm.
1: Bo ich nowa płyta Half Told Tales na marginesie się tak prawie w 30. rocznicę debiutu wydana, bo tam miesiąc czy dwóch miesięcy brakuje do tej dokładnej rocznicy, ale w perspektywie trzech dekad to niewiele. No to jest płyta bardzo i energiczna, i energetyczna. Muzycy mówią, że to takie taneczno-metalowe zacięcie. Ja się zastanawiałem, jak usłyszałem to, co to właściwie znaczy taneczno-metalowe zacięcie, ale potem przypomniałem sobie, taki był singiel promujący ten album Fighting For You i faktycznie to już nagranie znane od dawna. Ale to bardzo dobrze definiuje taneczno-metalowe zacięcie, więc jeśli ktoś nie ma za bardzo wyobrażenia na ten temat, to odsyłam do tego nagrania albo w ogóle do całej płyty, czyli mówiąc krótko do naszej anteny, bo nieco więcej właśnie tego albumu w tym tygodniu z nami będzie. To płyta tygodnia Arab Strap, a singlowo też ciekawie Genesis, nie wydali niczego nowego.
0: Genesis.
1: No właśnie. Tak jest, ale jest okazja, żeby ich wspomnieć, bo w październiku, na początku miesiąca ukaże się taka bardzo szeroka edycja i reedycja zarazem ich debiutu z roku 69. Cztery płyty, wydanie oryginalne, wydanie w wersji mono, gdyby ktoś akurat chciał, nagrania demo, no i nowe miksy. I właśnie z tych nowych miksów zaczerpnęliśmy sobie jeden, In Limbo. To była debiutancka płyta Genesis, From Genesis to Revelation, no a więcej z tego albumu w październiku, 9 października. O polskich nagraniach także nie zapominamy. Piotr Odoszewski, który od jakiegoś czasu szybuje, a właściwie jego karierę szybuje, w minionym roku wydał taki album Krótki metraż, który wbrew tytułowi wcale nie jest krótkim metrażem, bo to jest pełna płyta i w dodatku wystąpiła na niej między innymi Daria Zaśląska, znana nam i lubiana, i państwu zresztą też. Jego nowy singiel Kid będzie nam towarzyszył również często, a kończymy w Australii grupą Bamboos, bardzo szeroką grupą, bo to chyba 10 osób tam dokładnie gra. Muzyka z Melbourne, muzyka soulowa, muzyka funkowa. No i popatrz, znowu trafimy na antypody, jak to się czasem nam tutaj zdarza, kiedy się spotykamy.
0: Ja nie wiem, jak to jest. Czy wy dobieracie te nowości, biorąc pod uwagę moje zainteresowania geograficzne, czy nie?
1: Bo ja powiem ci tak, to się samo robi.
0: A, okej.
1: To się samo robi, tak.
0: Czyli moje zainteresowania geograficzne po prostu, że tak powiem, pokrywają się z tym, co jest dobre w muzyce i tyle.
1: Tak. To się wszystko ze sobą łączy, a łączyć się będzie jeszcze bardziej. I tutaj zdradzę ci pewien sekret. Będę mówił cicho, żeby nikt nie usłyszał.
0: Dobrze.
1: 6 listopada będzie premiera nowej płyty The Bamboos. Tak jest.
0: Dobrze.
1: Sugar on Top będzie ona zatytułowana i zresztą tak też zatytułowany jest singiel, ten album zapowiadający, ale nie zdradzaj tego nikomu.
0: Nie powiem, absolutnie. Dobrze. Milczę jak grób.
1: Dobrze, to wracamy koncerty. W takim razie do spraw koncertowych. Ciekawie, w Pradze będziemy. Rzuca nas bardzo po świecie. Praga,
0: no,
1: rok
0: nie jest.
1: 2016, prawda, i Hans Zimmer, jego koncert z Pragi. To był maj dokładnie roku 2016, orkiestra na 70 ponad osób, chór, no i piękna muzyka mistrza.
0: No proszę, i to wszystko w Radiu Nowy Świat, drodzy państwo, także zachęcamy do...
1: Wszystko, a powiem nawet trochę więcej.
0: No oczywiście, że tak, bo to czterema piosenkami, czy nawet jednym albumem i trzema singlami nie będziemy państwu grać przez cały dzień, spokojnie, dużo więcej mamy dla państwa. No i właśnie na koniec wejścia kolegi Jana Janczego wspomniany zespół Genesis i In Limbo w miksie z 2026 roku. My też się zmiksujemy kiedy indziej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo.

In Limbo to Genesis w miksie z roku 2026. Na zegarze 26,5 minuty po godzinie 12, bądź po prostu prawie już 27 minut po godzinie 12. To oznacza, drodzy Państwo, że wielkimi krokami z ziemi włoskiej do Polski zbliża się Nicola Paladini. I ostrzegam, że ślinianki mogą Państwu dzisiaj naprawdę bardzo mocno pracować, ale nie zamierzam za to przepraszać.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Z ziemi włoskiej do Polski przyjechał Nicola Paladini. Dzień dobry.
2: Buongiorno tutti. Dzień dobry.
1: Chciałam cię zapytać, jak spędziłeś weekend, ale domyślam się, że był on intensywny, no bo wrzesień.
2: No tak, już wakacje się skończyły, więc znów jesteśmy w pełnym trybie. Warsztaty praktycznie codziennie. Miałem od poniedziałku do niedzieli pełny grafik, więc jeździłem po różnych miastach i oczywiście uczyłem to, co lubię najbardziej, więc gotowanie.
1: Pełne ręce roboty, a właściwie pełny gar makaronu, bo dzisiaj właśnie o makaronie chcemy porozmawiać, o takim bardzo konkretnym, który nazywa się, no właśnie, ja na to mówię spaghetti bolognese, ale słyszałam ludzi, którzy mówią spaghetti bolognese, słyszałam ludzi, którzy mówią bolognese, tak jak trochę polonez i tak dalej, i tak dalej. Więc na początek może ustalmy, jak się to danie nazywa.
2: Zacznijmy od tego. Wymówić dobrze to, co właśnie dopiero cytowałaś, to jest spaghetti bolognese. Ale zaczniemy już od samego początku, że absolutnie o czym teraz będziemy rozmawiać, to nie jest daniem włoskim. Ponieważ...
1: Poczekaj. Jak to nie jest danie włoskie, skoro się nazywa bolognese, a bolognese to znaczy, że z Bolonii, a Bolonia jest we Włoszech. Więc proszę mi tu nie nawijać makaronu na uszy.
2: No, będę nawijać makaron na uszy i będę nawijać nie tylko spaghetti, ale też różne inne ciekawostki, ponieważ to danie jest z łatwiejszą i też turystyczną wersję czegoś, co na przykład żołnierze z USA i też z Anglii doświadczyli, kiedy byli we Włoszech podczas koniec II wojny światowej. Wracając do swoich krajów, to coś pamiętali, że właśnie jedli takie danie i był jakiś makaron oczywiście długi. Ten makaron, który potem będziemy tam, o którym będziemy opowiadać, to nie jest spaghetti, ale róbmy na chwilkę malutki, otwieramy na malutki nawias. Nie wszystkie makarony we Włoszech są robione z tej samej mąki i z tych samych składników. Więc jeśli będziemy się interesować tym tematem, to musimy wiedzieć, że się rozdzielają na dwa. Są makarony zrobione z pszenicy twardej, więc pszenicy durum i wody, i są makarony zrobione z mąki 00 i jajek. Tak zwane pasta fryska, więc makarony jajeczne. Ten makaron, który oni jedli, podawany z takim sosem, który dzisiaj nazywają ludzie, my nie, we Włoszech, nazywają bolognese, a tym gorzej jeszcze bolognese, tak jak słyszę bardzo często na warsztatach.
1: No bolognese, ja mówię, albo bolognese, to jest taka wersja.
2: No tak, i telewizja też w tym nie pomaga, bo bardzo często słyszę właśnie, że potem reklamują jakieś sosy tam gotowe. No to właśnie było rozpropagowane potem przez pewne firmy właśnie w takich anglojęzycznych krajach. Potem będą też ciekawostki jeszcze większe a propos tego dania. No to rozpropagowano w tym, że to jest bardzo łatwa rzecz do przygotowania, bo wystarczy nam 20 minut, żeby zrobić tutaj sos pomidorowy razem z mięsem mielonym i do tego dodać spaghetti, najlepiej jeszcze do tego, jak będą rozgotowane w tym sosie, i zrobić z tego danie włoskie, tak? To nie jest to. Lądujmy na chwilkę w Bolonii. I też Bolonia jest miastem, które się sprzeciwia tym, żeby go kojarzyć właśnie z tym danym spaghetti bolognese. Teraz dla wszystkich naszych słuchaczy musimy tutaj też powiedzieć, że w tradycyjnej kuchni bolońskiej to spaghetti bolognese jest daniem takim domowym, gdzie, uwaga, spaghetti łączymy z tuńczykiem,

0: I też się uczyliśmy różnych rzeczy. Więc ten sposób gotowania gulaszu francuskiego, więc długie gotowanie mięsa w sosie, zostało też anektowane przez Włochów, ale my to piszemy ragu, więc R-A-G-U z akcentem na ostatni, więc zostało zwłoszczone. Ale to dawno, dawno temu, bo ragu nie tylko jest alla bolognese, ale w całych Włoszech widnieje pod różną postacią. Bo możemy nawet znaleźć ragu bianco, gdzie tam pomidorów nie będzie i będzie to gotowanie w winie. Przede wszystkim to mięso musi się jak najbardziej pogotować długo. I teraz, jeśli mówimy o takim, który jest dozwolony i oczywiście potem będziemy sobie tam patrzeć, no to mamy tutaj oczywiście wołowinę, ale tutaj mamy kawałek mięsa, który został siekany. I to długie gotowanie powoduje, że to mięso się rozpada. Do tego będziemy mieć też salsiccię, więc będziemy mieć też surową kiełbasę włoską. Możemy ją tutaj w Polsce zastąpić właśnie taką kiełbasą surową. Bardzo często tutaj się śmieję, bo kiedy na przykład na warsztatach proszę o zamówienie takiej kiełbasy surowej, to przyjeżdża kiełbasa biała parzona. Więc uwaga, to nie jest surowa. Jak jest parzona, to oczywiście jest już ugotowana. Więc to nie jest to. Do tego też, jeśli chcemy na chwilę skoczyć w jedną stronę, to też musimy sobie przypomnieć o królowej Bonie. Bona Sforza przyjęła za coś, co jest bardzo istotne dla naszego dania, ponieważ będziemy musieli przygotować soffritto. Soffritto to nie jest wrzucanie cebuli po prostu w oliwie i w tym momencie zajmowanie się właśnie czymś, co będzie się smażyło, zwłaszcza na gorącym tłuszczu. Soffritto startujemy od zimnej patelni, od zimnego garnuszka i w tym momencie wchodzą trzy podstawowe warzywa w kuchni włoskiej. Jakie? Marchewka, cebula i seler naciowy. Pokrojony w bardzo malutką kosteczkę. Kiedy to zacznie się podgotowywać i zaczną wychodzić wszystkie takie aromaty, które są właśnie nazywane we Włoszech odori, to będziemy dodawać właśnie i tą salsiccię, i tą wołowinę, i przede wszystkim też pancettę. To długo ma się gotować i później dopiero wchodzą pomidory, wino i też ewentualnie pół szklanki mleka. Więc już widzisz, że tutaj jest to totalnie inaczej.
1: I czas zdecydowanie gotowania? Inaczej. I powiem ci, że ja w takim razie grzeszę w domu, bo ja jak potrzebuję taką szybką kolację zrobić,
0: nie, ty jedna.
1: No to po prostu mięso mielone albo po prostu świeże, tyle że mielę je w domu. Względnie w sklepie poproszę, żeby mi panie jakiś kawałek zmieliły.
0: I to jest dobre.
1: No i na patelnię, prawda? I właśnie ewentualnie cebula, chyba że nie mam to bez cebuli. Już trudno. Sos pomidorowy i to jest tyle. I moje dzieci to uwielbiają, no ale ja już wiem, że nie powinnam tego nazywać w takim razie spaghetti bolognese.
0: To znaczy, możesz to nazywać spaghetti bolognese, jeśli to gotujesz w taki sposób, jak no, jest uznawany też w pewnym momencie, z tego co wysłyszałem, to w Wielkiej Brytanii spag bol, tak nazywany, skrót spaghetti bolognese, był uznawany za narodowym daniem. Bo w 20 minut jesteś w stanie zrobić najlepszą rzeczą, która może w Wielkiej Brytanii możesz przygotować, myśląc o Włochach.
1: No tak, ale wiesz, w Wielkiej Brytanii podają też spaghetti z sosem pomidorowym i z małymi takimi kiełbaskami, w sensie takimi paróweczkami. Także oni różne warianty mają. Więc może trzymajmy się jednak kuchni włoskiej.
0: Tak, trzymajmy się tego, co właśnie w tym momencie opowiedziałem. Więc tagliatelle, które możemy znaleźć bardziej w lodówkach, albo też przyjść na jakieś kursy i tak się nauczyć robić pasta fryska, bo to nie jest takie trudne. To jest typowa rzecz, która na przykład mi się kojarzy zawsze z kuchnią włoską pod kątem niedzieli, rano, kiedy chcemy zrobić taki obiad naprawdę, gdzie będziemy się tam starać i rano wstajemy z całą rodziną i na przykład robimy wspólnie jakąś pasta fryska. Wystarczy sobie kupić nawet dobrą maszynkę, żeby sobie potem to wszystko przygotować. Nauczyć się podstawy, więc na czym to polega. I też tutaj podpowiadam, że proporcje, kiedy mówimy o makaronie jajecznym, to tak klasycznie 100 gramów mąki 0,0 do jednego jajka, ale możemy też zrobić bardziej jajeczne, więc 125 gramów mąki, jedno jajko, jedno żółtko. To wszystko się szykuje. Makaron może nie musi być potem such, wysuszany. Może być od razu używany tak, jak jest, ale przede wszystkim musimy mieć ten sos. I tagliatelle nie będą jedynym kompanem, jedynym przyjacielem do tego, żeby właśnie go złączyć z jakimiś innymi sosami. Ale absolutnie, tutaj otwieram nawias, tagliatelle czy inne makarony jajeczne nie mieszamy z sosami jajecznymi. Bo widzę czasami, że w restauracjach włoskich w Polsce podają makaron jajeczny razem na przykład z sosem carbonara. Robimy jajka z jajkami. Nie. We Włoszech to jest absolutnie

0: niepojęte. Więc to jest jedna z tych rzeczy, które musimy wiedzieć, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby spróbować właśnie zrobić taki sos długo gotowany na podstawie tego, co właśnie tutaj jest. I tam znajdziemy też na tej stronie, bo nie chcę tutaj za bardzo takich szczegółów, które potem może nas słuchacze zgubią po drodze, tam będzie napisane, co jest ewentualnie akceptowalne w naszym ragù alla bolognese i co na przykład nie jest absolutnie dozwolone. Dla twojej wiadomości, to też w 2019 roku to burmistrz Bolonii był już tak zmęczony tymi wszystkimi informacjami, że na każdej stronie, gdzie ktoś reklamował jakieś jedzenie włoskie, no to było nie to danie oryginalne, tylko było właśnie cały czas spaghetti bolognese. I możemy powiedzieć, że to jest takim fake newsem, bo nas kojarzą z tym sosem, ale absolutnie ten sos nie ma nic wspólnego z Włochami, bo nie powstał tam i był tylko ten... to jest tak jak propagowanie, że Włosi kochają pizzę z ananasem i że pizza musi być z tym składnikiem. Absolutnie nie. I właśnie to nas tutaj irytuje.
1: Albo pizza z sosem czosnkowym.
0: Tak, ale to jest zupełnie inna historia, bo też jest związane z tym, że kiedyś pizze tutaj w Polsce, tak jak też 16 lat temu przyjechałem, to były strasznie suche.
1: No tak, nie, tak.
0: I nie było tam sosu, bo ten sos był już spalony, więc potrzebowaliście coś do posmarowania na tej pizzy, żeby ona była do zgryzienia, zwłaszcza ten brzeg.
1: Ale teraz się już poprawiło. Ale my nie o pizzy dzisiaj, my o makaronie. Trzymajmy się makaronów.
0: Tak,
1: trzymajmy się makaronów.
0: Trzymamy się makaronu. I w tym momencie też była legenda i też opowiadanie, że na przykład restauratorzy występowali, żeby ten turysta, który przyjeżdżał i wchodził do tej restauracji, nie zamówił i się zastanowił i czytał dobrze kartę, to występowali w takich t-shirtach z hashtagiem Not Spaghetti Bolognese. I to ludzi ciekawiło, bo czytali, o co tutaj chodzi w tym wszystkim, że to spaghetti bolognese doesn't exist, więc nie istnieje, nie ma go i nie znajdziesz go w karcie. I to jeśli chcesz, to nawet mimo, że zamawiasz, to dostajesz i tak tagliatelle alla ragù alla bolognese. Więc jeśli jedziemy do Bolonii, to spróbujmy to danie i spróbujmy jeszcze na przykład tortellini i przede wszystkim zjedzmy bardzo dobrą mortadella di Bologna.
1: No i kto uwaga, wie, no poczekaj, bo może się okazać, że dziecko będzie na początku zawiedzione, bo nie wiem, czy wiesz, natomiast w Polsce spaghetti bolognese dominuje przede wszystkim właśnie w menu dla dzieci. W sensie w kartach są takie osobne przedziały właśnie menu dla dzieci i tam najczęściej właśnie jest spaghetti bolognese, no ale to jest spaghetti z sosem pomidorowym i z mięsem mielonym najczęściej. No już szczegóły przygotowania to już każda restauracja zna. No ale dzieci mogą być zawiedzione, ale kto wie, być może to ragù alla bolognese takim zasmakuje, że drogie mamy, drodzy tatowie, będziemy mieli troszeczkę trudniej, bo już nie 20 minut, tylko 2 godziny będzie trzeba spędzić w kuchni, ale za to jaki efekt.
0: Ale uwaga, to nie musimy tam te nawet 4 godziny, jeśli chcesz.
1: Dziękuję
0: ale
1: bardzo.
0: Nie musimy tam siedzieć i cały czas pilnować tego sosu, stać i mieszać. To nie jest 4-godzinne risotto. Więc jak nawet już zrobimy tą pierwszą część i wszystko będzie się gotowało i potem będzie się gotowało właśnie z tymi pomidorami, z tym winem, z tym ewentualnie mlekiem, to ono musi sobie tam pyrkać.
1: Mm-hmm.
0: I na małym ogniu gotuje się i robi się coraz lepszy. I od czasu do czasu tylko sobie tam wyjdziemy i sobie tam pomieszamy i potem możemy go zostawić przez kolejne 40 minut, godzinę, żeby się tam gotowało, aż do uzyskania właśnie, że wszystko się rozpada, jest kremowe i przede wszystkim jest pyszne. Ja sądzę, że dziecko, jeśli będzie miało nawet możliwość, żeby spróbować oryginału, to nie powie, że o, fajnie, no wróćmy do tego, co kiedyś tam właśnie...
1: Co już znam po prostu.
0: Co już znam, tylko że może ta głębia smaku i ta kremowość i że ten makaron też będzie sprawiało... Spaghetti też jest pod tym kątem technicznym, że ten sos nie do końca się przykleja do tego makaronu.
1: No tak się ześlizguje, bo to jest okrągły
0: dokładnie
1: makaron.
0: A tagliatella właśnie z takim ragù i absolutnie tutaj podkreślam, że ta koncepcja białego makaronu na takim talerzu z sosem położonym na górze, jakby to było taki lodowiec sosu, to nie jest coś, co w restauracjach jest wygodne i to bardziej w filmach albo w reklamach pokazują coś takiego. Bo jak wymieszać potem tą ilość sosu z tą ilością makaronu, który mamy na talerzu, jeśli miejsca nie ma? I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Tu uwaga, kiedy będziemy to ewentualnie mieszać. Bo jeśli pójdziemy ubrani na biało do takiej restauracji, to bardzo dobrze będzie jakiś śliniaczek sobie tam zamówić albo zrobić, bo ten sos z tymi tagliatelle, kiedy nawijamy na właśnie na widelce, no to może zrobić pełną fantazję czerwonych plamek na naszych ubraniach. Więc pod tym kątem tagliatelle na pewno będzie też wygodniejszym, jeśli będziemy tam na boku naszego talerza głębokiego sobie nawijać ten sos spokojnie. Mm?
1: Czyli to, co chcemy, żeby Państwo zapamiętali, to jest to, że spaghetti bolognese to nie jest spaghetti bolognese, tylko to jest tagliatelle, to jest ragù i to jest alla bolognese. I proszę się nie zdziwić, jeżeli nie dostaną Państwo tego, co znamy z Polski, jak Państwo pojadą do Włoch. I zachęcamy do tego, żeby spróbować zrobić samemu takie ragu. Tak ci przerywam, bo niestety czas jest nieubłagany, mój drogi.
0: Wiem, przyzwyczaiłem się.
1: No ja wiem, no nie mamy tyle ile trwa zrobienie tego dobrego ragu. Dobrze, jakaś piosenka na deser?
0: Tutaj jako piosenkę na deser to bym proponował Vespa Nicinquanta. To jest piosenka, która mówi właśnie o Bolonii, jeżdżeniu właśnie wespą po Bolonii, nie tylko po Bolonii, ale po wszystkich takich właśnie wzgórzach, które są dookoła. Bardzo wesoła i sądzę, że w ten poniedziałek będziemy potrzebować troszeczkę właśnie takiej fajnej energii i wyobraźmy sobie właśnie, że za chwilę, jak będziemy mieć wolny czas, to sobie pojedziemy do Bolonii i sobie pojeździmy wespą w piękną pogodę.
1: Bardzo słuszna koncepcja. Nicola Paladini, bardzo ci dziękuję.
0: Ja dziękuję również i pozdrawiam wszystkich.

O losie słodki. Pani Ewelina napisała, że w domu mówią tylko o spaghetti. Bez dalszych określeń mają dowolność w gotowaniu. No i wszystko pięknie, tylko pani Ewelino, to nie jest spaghetti, tylko tagliatelle. O ile życie było prostsze, prawda? Zanim poznaliśmy Nicolę Paladiniego i on nam wyjaśnił, że tak naprawdę całe życie żyliśmy w błędzie. No to The Cure i Let's Go to Bed.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Niemieckie służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych rozmieszczonych przy liniach wysokiego napięcia w Saksonii. Informację przekazała tamtejsza prokuratura. Ładunki miały doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia sieci energetycznej. Mimo serii prób ataku nie odnotowano przerw w dostawach prądu. Ładunki odnaleziono m.in. w powiatach Budziszyn i Görlitz. To kolejny element serii prób sabotażu infrastruktury krytycznej u naszego zachodniego sąsiada. Do podobnych incydentów dochodziło w ostatnich dniach także w Nadrenii, Północnej Westfalii oraz Brandenburgii. Poranny karambol 5 samochodów na południowej obwodnicy Warszawy doprowadził do paraliżu wawerskiego odcinka trasy S2. Przyczyną gwałtownego hamowania kierowców było stado dzików, które wtargnęło na jezdnię. Na zdarzenie zareagowali już politycy Prawa i Sprawiedliwości, apelując do władz o natychmiastowe rozwiązanie problemu dzikich zwierząt w stolicy.
2: Te dzikie zwierzęta dały nam już tyle setek powodów do tego, abyśmy wyeliminowali je z przestrzeni miejskiej, że naprawdę nie możemy już czekać, aż stanie się prawdziwa tragedia, tak jak to miało miejsce z niektórymi wypadkami samochodowymi, po których dopiero instalowano światła lub przejścia dla pieszych. Ile razy możemy być mądrzy po szkodzie? Trzeba w jakiś efektywny sposób ten problem rozwiązać i oczywiście każde życie zwierząt ma znaczenie i się liczy, ale w tym wypadku bardziej liczy się bezpieczeństwo i zdrowie i życie mieszkańców Warszawy.
1: Mówił radny miasta stołecznego Warszawy Filip Frąckowiak z Prawa i Sprawiedliwości. Do zdarzenia doszło w kierunku Ursynowa, gdzie zwierzęta przedostały się na drogę prawdopodobnie przez wyrwę w ogrodzeniu przy budowie ekranów akustycznych. Choć nikt nie odniósł obrażeń, zator sięgał ponad 6 kilometrów. I w temacie władz stolicy pozostajemy, bo 82 tysiące podpisów zebrali inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Do końca akcji zostały 3 tygodnie. Jak poinformował inicjator Maciej Wilk, do skrzynek pocztowych mieszkańców 11 dzielnic trafi w najbliższych dniach 400 tysięcy kart referendalnych. Równolegle trwa zbiórka uliczna. Aby wniosek o referendum był ważny, inicjatorzy muszą zebrać łącznie około 132 tysięcy podpisów, co stanowi 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców stolicy. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W ciągu dnia na niebie sporo chmur, a na północy możliwe również słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16, 18 do 19, a nawet 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany w nocy. Zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującą od zachodu kraju przejściową strefą rozpogodzeń. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, choć miejscami na Podlasiu około 8, a w rejonie podgórskich Karpat lokalnie 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

0: Ten Hail Marys i I Still See Your Face, czyli cały czas widzę twoją twarz, prawie 8 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: A propos tego, że widzę twoją twarz, no to ja widzę przed sobą zdjęcie pizzy. Pizzy z pistacjami i mortadelą. To jest pizza bolognese, jedzona w Bolonii, którą podesłał mi pan Henryk. Pan Henryk, nieznalitości.

Lee, pani z Toronto, w Kanadzie oczywiście, To Heal This Wounded Heart z płyty Diamond Jubilee, czyli diamentowy jubileusz. My co prawda nie diamentowy, ale srebrny i nie jubileusz, tylko wesele obchodzimy codziennie w Radiu Nowy Świat w programie popołudniowym. Zachęcam oczywiście do słuchania. To tak a propos tego, co mi powiedział kolega Porycki, że my w środku dnia nigdy nie zachęcamy do słuchania popołudniówki. No i już proszę, już nie może powiedzieć, że nigdy, bo właśnie to zrobiłam. W środku dnia małpanowyświat.online to e-mail dla Państwa do 14:00 jak najbardziej czynny. Polecam bardzo serdecznie w każdej sprawie, szczególnie jeżeli chodzi o weekendowe wspomnienia. A u nas editors The Rush.

To jest ten moment, kiedy mówię Państwu, co jeszcze czeka nas w programie, a jeszcze czekają nas dwie rzeczy. Po pierwsze, infonauka. Szczególnie polecam ją miłośnikom czterech łapek psich. W szczególności, nie mówię, że reszcie nie, ale w szczególności miłośnikom czterech psich łapek. No a już za chwilę zaprosimy Państwa na wyjątkową konferencję. Konferencję o neuroróżnorodności, która nazywa się Neuroshow.

0: To Björk i joga. Zastanawiam się, czy joga jakoś pomaga w ADHD. Pewnie tak, bo pewnie trochę wycisza. To pytanie w sumie tak kieruje i nie kieruje, ale załóżmy, że kieruje do Aleksandry Wesołowskiej-Siei z Fundacji Jim. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No więc właśnie, joga pomaga czy nie pomaga? Ty praktykujesz jogę?
1: Chciałabym bardzo, ale jakoś nie mogę tak w tę systematyczność wejść z praktyką jogi, natomiast jestem przekonana, że pomaga. Nie tylko w ADHD, ale tak ogólnie pomaga chyba.
0: Są takie sporty, które faktycznie są wskazane dla osób z ADHD, dla osób z autyzmem też, wbrew pozorom, tylko no, bo autyzm to jest spektrum i ADHD to też jest spektrum, tak jest. Więc nie dla każdego wszystko będzie działało.
1: Ale ruch generalnie jest wskazany. Mieliśmy właśnie ostatnio nawet w fundacji taki webinar poświęcony temu, że temu dobremu wpływowi właśnie aktywności fizycznej na funkcjonowanie też układu nerwowego. Myślę, że tak jakby się zastanowić nad tym, to nie jest to zbyt odkrywcze, prawda? Chyba każdemu się tak na logikę wydaje, że na układ nerwowy ruch dobrze wpływa, więc tak, jest wskazany.
0: Tak, jeden z psychiatrów skandynawskich, który był gościem Radia Nowy Świat, opowiadał, że tak naprawdę kluczem do sukcesu jest z jednej strony ruch, właśnie aktywność fizyczna, a z drugiej strony to jest sen. Czyli strony właśnie ruch, czyli ta aktywność, a z drugiej strony brak tej aktywności, czyli
1: regeneracja,
0: właśnie sen i odpoczynek.
1: Taka. No właśnie, oczywiście, że tak. No ja myślę, że wszystko w takim zdrowym połączeniu, w zdrowym umiarze to na pewno na nas dobrze działa. Na wszystkie osoby, czy typowe, czy atypowe. Na pewno. I ruch, i sen.
0: Czy masz wrażenie, że w dzisiejszych czasach mamy wysyp diagnoz, jeżeli chodzi o ADHD, o autyzm, o ADHD, bo i takie kombinacje się zdarzają?
1: Faktycznie jest tych diagnoz dużo więcej. Myślę, że wynika to z tego wzrostu świadomości w końcu, nareszcie, bo jakby wcześniej, no przecież wiemy, że osoby autystyczne funkcjonowały, osoby z ADHD też funkcjonowały wcześniej. To nie jest
0: moda. To nie jest wymysł XXI wieku.
1: Tak, oczywiście. Natomiast teraz dzięki tej świadomości i tej takiej uważności, którą ja obserwuję też wśród nauczycieli, rodziców mocno obserwujących dzieci, no możemy te diagnozy stawiać wcześniej i to jest dobre.
0: Poza tym ten wysyp diagnoz, i to mówię, stawiam tutaj taki cudzysłów, spowodowany w cudzysłowie też jest przez to, że część z nas dorosłych również się diagnozuje. No bo jeżeli u dziecka to zdiagnozowano, no to z powietrza to raczej nie przyszło.
1: Jasne, bardzo dużo mamy, znam też bardzo dużo takich osób dorosłych, które zdiagnozowały się właśnie podczas diagnozy dziecka. No wcześniej ta diagnoza nie była tak szeroko dostępna. Nie było właśnie tej wcześniej wspomnianej uważności, więc bardzo wiele osób dotrwało do tej dorosłości bez diagnozy, a teraz obserwuję, że o, faktycznie, czyli to może być to.
0: No tak, i mówimy o tym wszystkim dlatego, że 9 i 10 października będzie można posłuchać osób, które wiedzą, o czym mówią, bo odbędzie się Neuroshow 2026, to już czwarta konferencja i z roku na rok mam wrażenie, że ta konferencja jest jak z tym wysypem diagnoz, w sensie, że coraz więcej osób chce w niej uczestniczyć.
1: Tak, faktycznie już w zeszłym roku zaobserwowaliśmy taki bardzo duży wzrost zainteresowania, to znaczy z roku na rok tych uczestników oczywiście Neuroshow jest coraz więcej, ale też ta perspektywa jest coraz szersza, co mnie też osobiście bardzo cieszy, bo na przykład nie tylko autyzm, nie tylko ADHD, ale w tym roku też bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące zespołu Tourette'a. O zespole Tourette'a ciągle mówi się mało, a też jest to stan neuroatypowy i warto, bardzo, bardzo ważne, żeby o tym też mówić.
0: Zespół Tourette'a to jest coś, co nagłośnił jeden z wokalistów. Nie przypomnę sobie teraz jego imienia i nazwiska, ale mam go przed oczami i Państwo na pewno wiedzą, o kim mówię, bo zespół Tourette'a do tej pory był przedstawiany w mediach tak trochę dowcipnie, prawda?
1: Tak.
0: Że tutaj jakieś słowo się wrzuca takie
1: przeważnie
0: niezbyt parlamentarne.
1: Tak.
0: Tak, tak. I że bo ja mam zespół Tourette'a.
1: Tak.
0: No a tymczasem właśnie ten brytyjski wokalista, zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywa, albo sprawdzę, jak on się nazywa, no on pokazał, że to nie jest tylko właśnie jakieś nieparlamentarne słowo wrzucone bez kontekstu nagle w środek zdania, tylko że jest to faktycznie no, swoista dolegliwość.
1: Tak, tak. Taka no, czasami nieumiejętność zapanowania nad tym, co się mówi. Nie zawsze to są niecenzuralne słowa, ale faktycznie tak nam się kojarzą. No, myślę, że to też będzie szło do przodu, rozwijało się. Kiedyś autyzm czy ADHD też, no głównie autyzm, były bardzo stereotypowo przedstawiane, nie? Dlatego tak nie mogliśmy jako społeczeństwo mogło dojść do tej diagnozy i do tego pojęcia spektrum, czyli tego, że no, nie jest to jeden obraz człowieka, prawda? I z zespołem Tourette'a będzie podobnie.
0: Louis Capaldi, tak on się nazywa. Chociaż i Robbie Williams mówi o wewnętrznym zespole Tourette'a. Robbie Williams, który też zdaje się już się
1: zdiagnozował.
0: Tak.
1: Ostatnio też bardzo pozytywnie się wypowiedział na temat tej diagnozy, co też myślę, że bardzo cieszy większość społeczeństwa, bo szczególnie tego neurotypowego, bo pokazuje właśnie, że okej, teraz rozumiem po tej diagnozie, co się ze mną dzieje, jak funkcjonuje. To jest bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne, żeby osoby z tych pierwszych stron gazet o tym mówiły.
0: Otóż to właśnie, no bo umówmy się, ponieważ to jest spektrum, no to tak naprawdę chyba nie ma takiej osoby w takiej w 100% neurotypowej. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób neuroatypowi, w jakiś sposób oczywiście wyjątkowi też.
1: Jasne, że tak, oczywiście. No, dlatego mówimy o tym zjawisku neuroróżnorodności, prawda? Że całe społeczeństwo jest różne pod względem nerwowym, tak? No ja mogę być bardziej wrażliwa, ty możesz być mniej wrażliwa, no to już jest jakaś różnica między nami, nie?
0: No to też zależy od dnia oczywiście, od wyspania się i tak dalej.
1: A u kobiet to jeszcze w ogóle od wieku, od różnych tam cykli i tak dalej.
0: No niestety kobiety mają podwójny problem z uregulowaniem się i chyba stąd jest też problem z diagnozowaniem kobiet i dziewczynek.
1: Tak.
0: No bo po pierwsze narzędzia były budowane z myślą o chłopcach.
1: Zdecydowanie.
0: No ale właśnie, bo narzędzia do diagnozy dziewczynek zdaje się już są w trakcie badań, w trakcie opracowywania,
1: tak,
0: prawda?
1: Ja myślę, że też diagności są dużo bardziej wyczuleni, świadomi, mają wiedzę, jak dostosować te narzędzia pierwotnie budowane pod chłopców, żeby zdiagnozować kobiety i dziewczynki. Natomiast zdecydowanie jest to wyzwanie, bo te symptomy, czy autyzmu, czy ADHD, one się bardzo różnią na przestrzeni naszego okresu, tak, życia, czyli zależnie od tego, czy jesteśmy w okresie dojrzewania, czy dorosłości, czy menopauzy, czy takiej wczesnej starości, czy późnej starości, no te symptomy są różne i o tym też na jednym z naszych neuroshow mówiła dr Lotta Borg-Skoglund. Niesamowicie ciekawe i też fajną książkę na ten temat napisała. Czyta się bardzo dobrze. Właśnie o tym, że to bardzo różnie możemy prezentować tę swoją neuroatypowość jako kobiety.
0: Tak jest. Powiem Państwu, że znam taką mamę, która mi opowiadała, że była z córką w poradni. Córka wtedy miała 8-9 lat i usłyszała wówczas w tej poradni, że no teraz nie ma dowodów na to, że z jej córką coś jest w cudzysłowie nie tak, w sensie, że jest właśnie, że jest po prostu w spektrum, czy że ma ADHD, bo ADHD to też jest swoiste spektrum, ale że to z czasem wyjdzie. Tylko, że trzeba poczekać, żeby to się ujawniło. No bo tak jest właśnie z dziewczynkami.
1: Że no i maskujemy.
0: No właśnie.
1: Jako kobiety maskujemy, w ogóle ogólnie dużo maskujemy. Natomiast tą neuroatypowość też potrafimy niesamowicie maskować. Dlatego tak trudno jest dotrzeć do tej neuroatypowości.
0: A warto do niej dotrzeć, bo warto jest pomóc. Tym bardziej, że u dziewczynek ta neuroatypowość w którymś momencie wychodzi tyle, że pod całkiem inną postacią. Pod postacią depresji, pod postacią zaburzeń odżywiania, pod postacią samookaleczeń. To jest straszne tak naprawdę.
1: To jest straszne, bo to jest właśnie ten problem braku diagnozy albo źle postawionej diagnozy. Bardzo też znam wiele kobiet, które żyły z diagnozą właśnie depresji, choroby dwubiegunowej, różnych innych jakby diagnoz postawionych, tylko nie diagnoza autyzmu czy ADHD. I to powodowało ogromne problemy, bo gdyby połączyć te diagnozy, to znaczy stwierdzić, okej, jest depresja, ale jest też autyzm, no to wtedy, czy jest też ADHD, no to wtedy zupełnie inaczej dobieramy terapię, czasami leczenie, więc no to jest kluczowe.
0: Tak jest. No i jest bardzo dużo oczywiście literatury na temat spektrum neuroróżnorodności, jakby tego nie nazwać, no ale trudno jest odsiać ziarno od plewu, że tak się wyrażę, no bo literatura też jest różna, książkę wydać jest bardzo łatwo, trudniej jest nam, czytelnikom, zweryfikować, co faktycznie jest dobre. I Neuroshow jest takim miejscem, gdzie wy faktycznie zapraszacie osoby, które wiedzą, o czym mówią.
1: Oczywiście.
0: Które mają konkretne badania, które po prostu no, znają się na rzeczy.
1: Które mają doświadczenie, które od lat pracują z osobami neuroatypowymi lub pracują nad badaniami dotyczącymi neuroatypowości. Ale myślę, że bardzo ważna jest ta kwestia też, że w tym roku będzie bardzo dużo samorzeczników i samorzeczniczek, czyli osób dorosłych funkcjonujących w spektrum czy autyzmu, czy ADHD, czy ADHD i opowiadających o tym. Czyli takie moim zdaniem bardzo autentyczne świadectwo i taka niezwykle ważna ważna, ciekawa i potrzebna perspektywa tego, jak funkcjonuje się właśnie w tym spektrum. To jest, w moim odczuciu jest to taki głos, który naprawdę ma znaczenie, no bo można, każdy z nas może opowiadać o autyzmie, o ADHD, ale osoby, które na co dzień żyją z tym, no to jest takie prawdziwe świadectwo.
0: Tak, tym bardziej, jeżeli są to osoby, które no, mają, są utytułowane, o tak o, bym właśnie, powiedziała, właśnie. Bo niestety ludzki mózg działa tak, że jak widzi tytuł, to dużo bardziej tak. Zazwyczaj wierzy. No to powiedzmy trzy słowa na temat prelegentów tegorocznego Neuroshow.
1: Prelegentów oczywiście jest w tym roku jeszcze więcej niż, tak jak rozmawialiśmy, niż było w zeszłym roku. Ponownie będzie profesor Tony Atwood i też myślę, że o bardzo ciekawy temat, który wiem, że jest, użyję tego stwierdzenia, gorący w społeczności, bo miłość, partnerstwo i budowanie relacji osób neurotypowych. To jest niezwykle ciekawe, bo myślę, że wiele osób się zastanawia też tak z czystej ciekawości, jak to jest, jak się jest spektrum, jak się buduje te relacje. Więc to jest, myślę, taki temat gorący. Ale też bardzo ważny temat, który wcześniej jakoś tak nie pojawiał się, to autonomia osób neurotypowych. Tutaj Liz Pelicano też... niesamowita osoba, była na naszym pierwszym Neuroshow też, będzie opowiadać o tym, jak wzmacniać tą autonomię osób neuroatypowych, osób autystycznych i też będzie perspektywa kliniczna dotycząca tego decydowania, samostanowienia i tak dalej, czyli tej autonomii dla osób autystycznych. No i takie powiedziałabym nazwisko, na które też wiele osób czeka, ja osobiście też, na Temple Grandin, która będzie opowiadała o tych wielkich umysłach, o tym, że nie są one takie same, ale myślę, że to będzie też, no dla mnie to jest też, no jest to perspektywa samorzecznicza, więc jest to też bardzo, bardzo ciekawa osoba, bardzo ciekawe doświadczenie życiowe, tym bardziej, że jest to już osoba starsza, więc opowie o tym, jak to drzewiej bywało, czyli jak to było, kiedy ona funkcjonowała wiele lat temu, kiedy ten autyzm nie był tak w taki oczywisty sposób diagnozowany, ale też drugiego dnia już podział na ścieżki i zaczęłyśmy od rozmowy o jodze. Będzie też w tym roku po raz pierwszy taka ścieżka ciało i umysł, także będzie właśnie trochę o tym, tak ładnie to się teraz mówi, well-beingu. Takie fajne angielskie słowo, ale właśnie ruch, taniec, właśnie takie techniki relaksacyjne dla osób neurotypowych, też myślę, że to bardzo ciekawe, ale też osobna ścieżka samorzecznicza, czyli ta perspektywa, która, dopowiem jedno zdanie z perspektywy mamy, to jest oprócz tego, że ciekawa perspektywa i ważna, to jest jeszcze... ta wiedza, która daje taką nadzieję i no, tak moc uspokaja, tak. I tak buduje, daje takie wskazówki, jak postępować, no i pokazuje, że się da fajnie żyć. I myślę, że dla rodziców niezwykle cenne, dla mnie osobiście tak. No i też trochę o tym tak zwanym rynku pracy, co jest też dla nas, ostatnio obserwujemy ogromne zainteresowanie dużych firm, korporacji, mniejszych też, tym, żeby uświadamiać swoich pracowników i żeby stosować praktyki tak zwane inkluzywne, czyli takie, które pozwalają się odnaleźć w pracy każdemu. Więc tutaj Tristan Lavender, też samorzecznik, więc naprawdę jest bardzo dużo tych osób samorzeczniczych w tym roku. On opowie o tym, jak budować takie inkluzywne środowisko pracy i też z perspektywy osoby neuroatypowej, więc myślę, że no tak jak wspomniałaś wcześniej, wie o czym mówi.
0: Tak jest. No tyle, że to jest spektrum i to, co działa, czy podoba się jednemu, niekoniecznie będzie podobało się, czy działało u 10 innych osób, ale
1: można stworzyć, tak. Można stworzyć taki system, który będzie jak największej liczbie osób po prostu odpowiadał, nie?
0: Otóż to właśnie. Jeszcze są miejsca na Neuroshow
1: jeszcze tegoroczne? Jeszcze są, tak. Miejsca stacjonarne będą się na pewno szybko kończyć. Praktyka zeszłoroczna pokazuje, że w połowie września już nam się skończyły miejsca stacjonarne, więc bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast miejsca online bez limitu, także można się zapisać nawet w ostatniej chwili. No tylko po 14 września cena trochę wzrośnie, więc to trzeba mieć na uwadze. Natomiast te online'owe miejsca bez limitu są dostępne.
0: Aleksandra Wesołowska-Sieja z Fundacji GYM, organizatorka Neuroshow 2026, była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję pięknie.

Nia Archives i Convenience. I państwo się rozpisali w grupie patronów Radia Nowy Świat na temat neuroatypowości. Pani Wero, przepraszam, ale antena zobowiązuje. Pani Wero pisze, że joga owszem pomaga, o ile ADHD-owiec w końcu się za nią zabierze. Pozdrawia odwieczna, początkująca bywalczyni wielu spektrum. Tak, witam w klubie. Ja też mam problem z zabraniem, znaczy nie, to nie jest problem z zabraniem się, tylko problem mam z dokończeniem. Na przykład przyznam się państwu do czegoś i zrobię to publicznie, być może po to, żeby się w jakiś sposób zmotywować. Otóż od półtora roku, nie kłamiąc, od półtora roku robię na szydełku czapkę. I wiem, że muszę ją spróć, bo oczywiście nie liczyłam oczek i tak dalej, więc muszę ją spróć i trochę mi szkoda, bo już dużo jej zrobiłam. Ale może dzięki temu, że się państwu do tego właśnie przyznałam, to być może będzie to dla mnie dostateczna motywacja, żeby wreszcie tę czapkę skończyć.

Na zegarze za 18 minut, godzina 14, to jest dobry moment, żeby zapowiedzieć infonaukę, jak zwykle, przygotowaną przez Olgę Bobienko. A w dzisiejszym odcinku usłyszą Państwo m.in. o starzeniu się mózgu, o szczepionce mRNA na czerniaka i, uwaga, mega szybkiej gwieździe z naszej galaktyki. I o pieskach też będzie.

0: Mózg nie starzeje się równomiernie. Pokazują to nowe badania naukowców z MIT. Uczeni porównali mózgi ponad 500 osób i odkryli, że sieć odpowiedzialna za język u starszych uczestników działała niemal tak samo jak u młodych. Inaczej było z obszarami odpowiadającymi za pamięć roboczą, koncentrację i rozwiązywanie nowych problemów. Z wiekiem ich aktywność i współpraca słabły, a badani gorzej radzili sobie z zadaniami. To oznacza, że starzenie mózgu nie jest prostym procesem, w którym wszystkie jego funkcje stopniowo się pogarszają. Niektóre zdolności, m.in. słownictwo i wiedza, mogą być zachowane, a nawet rozwijać się przez całe życie. Naukowcy podkreślają też, że demencja nie jest naturalną częścią starzenia, a na ryzyko jej rozwoju wpływają m.in. aktywność fizyczna, ciśnienie, cholesterol, palenie, słuch, wzrok i kontakty społeczne. Szczepionka mRNA na czerniaka zdała kluczowy test. W badaniu trzeciej fazy z udziałem ponad 1000 pacjentów połączenie spersonalizowanej szczepionki z immunoterapią zmniejszyło ryzyko nawrotu choroby i odległych przerzutów. Preparat jest tworzony indywidualnie dla każdego chorego. Na podstawie mutacji jego guza uczy układ odpornościowy rozpoznawać komórki nowotworowe. Producenci chcą złożyć wnioski o rejestrację terapii w najbliższych miesiącach, a pierwsze podania mogą być możliwe w 2027 roku. Astronomowie odkryli najszybszą znaną gwiazdę Drogi Mlecznej. S-301, krążąca wokół supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki, rozpędza się do ponad 25 tysięcy km na sekundę. To ponad 8% prędkości światła. Gwiazda podlatuje do czarnej dziury na odległość około 1 800 000 000 km, a pełny obieg zajmuje jej niespełna 9 lat. Jej ruch może pomóc po raz pierwszy bezpośrednio zmierzyć efekt przewidziany przez teorię względności Einsteina. Wleczenie czasoprzestrzeni przez wirującą czarną dziurę. Astronomowie będą obserwować S-301 przez najbliższą dekadę, a kolejne bliskie spotkanie z czarną dziurą ma nastąpić w 2031 roku. Psy naprawdę potrafią odczytywać nasze emocje. Potwierdziło to badanie ich mózgów. Naukowcy pokazali kilkunastu psom zdjęcia ludzkich twarzy wyrażających radość, złość, strach i smutek. Następnie obserwowali mózgi czworonogów za pomocą rezonansu magnetycznego. Okazało się, że różne emocje uruchamiały w psim mózgu różne obszary. Na widok uśmiechniętych twarzy aktywował się m.in. układ nagrody, co sugeruje, że zadowolony człowiek jest dla psa ważnym sygnałem. Badacze podkreślają jednak, że eksperyment był niewielki i opierał się na zdjęciach, a nie kontakcie z żywym człowiekiem.
1: Oldze Bobienko, bardzo dziękuję, a ja idę przetestować tę teorię na żywym organizmie zwanym fellow.

Blackalicious, If I May. Zostajemy w Kalifornii, tyle że przenosimy się z Sacramento do Los Angeles, bo stamtąd jest formacja Bad Religion.

to Bad Religion i A Walk. Ja też za chwilę idę na A Walk, czyli na spacer, ale to jeszcze chwilę. Na zegarze za 6 minut godzina 14, więc my się już powoli będziemy żegnać. Na koniec Ulysses Owens Jr. i Musora Smells Like Teen Spirit. I to jest nowość w naszym szczycie wszystkiego. Zachęcamy oczywiście do głosowania. Nowyświat.online i tam w zakładce Antena znajdują Państwo szczyt wszystkiego. I można głosować. Zresztą na tip-top listę RNS też. No to cóż, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet. Dwa zarzuty, w tym zarzut oszustwa, usłyszał w katowickiej prokuraturze wieloletni wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Błażej Gazda, obrońca Romana Rzet, zabrał głos tuż po przesłuchaniu swojego klienta w katowickiej prokuraturze.
2: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak to, ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
1: Na 15.30 zaplanowano w tej sprawie konferencję prokuratury. Przenosimy się do Niemiec i sprawdzamy, co dzieje się na tamtejszej scenie politycznej po wygranych przez prawicowo-populistyczną Alternatywę dla Niemiec wyborów w Saksonii-Anhalcie. AfD zdobyła w niedzielnym głosowaniu niemal 44% głosów i dąży do utworzenia swojego pierwszego rządu regionalnego. Jednak aby było to możliwe, brakuje 3 mandatów do bezwzględnej większości. Na razie AfD szuka koalicjantów. Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel ogłosiła, że w najbliższych wyborach federalnych jej ugrupowanie celuje w 40% poparcia w skali całego kraju. Tymczasem komentując wyniki wyborów, szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt ocenił, że wolności w Niemczech zagrażają dziś z zewnątrz rosyjskie drony, a od wewnątrz politycy ideologicznie wspierający Moskwę. Wracamy do kraju. W Sejmie rozpoczęła się narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Otwierając spotkanie, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że zmiany klimatu przestały być abstrakcją i stały się bezpośrednim wyzwaniem dla bezpieczeństwa oraz portfeli obywateli. Marszałek wskazał, że zadaniem państwa jest nie tylko spowalnianie zmian klimatycznych, ale przede wszystkim przygotowanie infrastruktury na ich skutki. Zaznaczył, że brak działań w zakresie ochrony środowiska niesie za sobą duże koszty.
3: Brak działania też ma swoją cenę. To koszty odbudowy domów i dróg po powodzi, straty po suszy, skutki upałów. Ostatecznie ten rachunek i tak trafia do ludzi. I dlatego transformacja musi być nie tylko skuteczna, ale też sprawiedliwa. Nie można jej kosztów przerzucać przede wszystkim na ludzi o niższych dochodach. Polityka klimatyczna, która nie bierze pod uwagę sytuacji zwykłych ludzi, sama dostarcza argumentów tym, którzy chcą ją ośmieszyć.
1: W debacie uczestniczą przedstawiciele kluczowych resortów, w tym m.in. spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz zdrowia, którzy dyskutują o wypracowaniu systemowych rozwiązań odpornościowych dla kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 14.07 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed wszystkimi urządzeniami, które są zdolne odtwarzać eter Radia Nowy Świat. Pozdrawiam bardzo serdecznie patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy na żywo komentują audycję. Dziękuję za wypowiedź. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online i zapraszam do wysłuchania co poniedziałkowej audycji. No, dokładnie tak. Właśnie zapraszam. Rozpoczęliśmy od utworu zatytułowanego Kruche, a wykonała go Natalia Muyanga, a za chwilę posłuchamy, co jakiś czas wracam do twórczości naszego jednego z redaktorów zdolnego, twórczego, kreatywnego oraz działającego długofalowo od wielu dziesiątek lat, Wojciecha Waglewskiego z zespołem WW dzisiaj w utworze Bujam się.

Jakiś czas temu emitowałem wraz z osobą realizującą program pilnie strzygącą uchem i pilnującą czasu. Emitowaliśmy ten utwór, który jest o, można w skrócie powiedzieć, o stracie, ale też o trudnych emocjach, które towarzyszą stracie. Wykona go, tak jak i zresztą poprzednio, bo jest to ta sama wykonawczyni, czyli Sylwia Wiśniewska, a utwór nosi tytuł Zielona Sukienka. Piosenka ma tę piękną możliwość i ma również takie właściwości, że może w lżejszej formie, bo samą piosenkę kojarzymy jak z czymś lżejszym, może często poruszać sprawy, które są trudne i być może ta lekkość formy zakodowana w piosence daje możliwość opowiadania o rzeczach trudnych w ujęciu osobistym, z dystansem i jednocześnie z głębokim przeżyciem. Sylwia Wiśniewska i Zielona Sukienka.

Być może na twórczość tego wykonawcy, kompozytora, autora tekstów, piosenkarza, wokalisty, człowieka bardzo oczytanego, możemy spojrzeć ze strony również straty, bo w ubiegłym roku odszedł Stanisław Sojka i te piosenki, które, te utwory muzyczne, które pozostawił po sobie, można określić jako ślad po kimś, kto był bardzo ważny dla bardzo licznej rzeszy odbiorców i jednocześnie wiemy, że Staszek niczego więcej już nie skomponuje, chyba że komponuje gdzieś w innym świecie i jest osobą szczęśliwą i czy duchem szczęśliwym, duszą szczęśliwą i tam śpiewa takie utwory, których my nigdy wysłuchać nie zdołamy, będąc tutaj na ziemi. Są na tym świecie rzeczy, przypomina Staszek Sojka, których nie można kupić.

Spotkanie tych panów, którzy za chwilę wykonają dla nas utwór, zaowocowało brzmieniem jedynym w swoim rodzaju i tak jak i Janek Młynarski jest bardzo charakterystycznym wokalistą czerpiącym z kultury ulicznej, z kultury kapel podwórkowych, ale robi to po swojemu, współcześnie, z brzmieniem, które być może niektórzy mogą skojarzyć jako rodzaj archaiczności, ale to ma wszystko swój, nazwę to wprost, głębszy sens, bo przerabianie piosenek kapel podwórkowych na nowoczesną modłę nie wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. A Janek Młynarski robi coś, co jest unikatowe. Przed nami utwór zatytułowany Morfina. No, Staszek Sojka też śpiewał utwór zatytułowany Jesteś moją kokainą. A tutaj Jan Emil Młynarski i Brass Federacja wykonają dla nas utwór zatytułowany Morfina. No, można powiedzieć, że niektóre uczucia uzależniają.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Będąc już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego i dobijając do początków października, kiedy 5 lat temu rozpocząłem moją działalność redaktorską i muzyczną w Radiu Nowy Świat, pomyślałem sobie, że być może usprawiedliwionym jest fakt, że mogę nie do końca wiedzieć, czy jakiś utwór z tekstem pana Wojciecha był już emitowany, czy już nie, czy jeszcze nie. No więc być może był emitowany, ale ma tak pozytywny tekst i wracam czasem do tej piosenki w wykonaniu Ewy Bem, ponieważ nastraja dobrze na poniedziałek, na cały tydzień i w ogóle dobrze nastraja, co jest jego, tego tekstu, cechą charakterystyczną i dobrą radą, żeby jednak żyć kolorowo. Żyj kolorowo, Ewa Bem, tekst Wojciech Młynarski.

Pod dyktando, żeby tylko nie popełnić błędu, naród nie napisać przez tłum otwarty, wiedzieć, kiedy zamykać, a kiedy otwierać usta, milczeć, ale z jakiej litery, odmienić się, ale nie przez przypadek, uważać, aby miłość nie napisać oddzielnie, tak jak czarna jagoda albo pierwszy lepszy. Czujnie po pewnych datach postawić kropkę, przy innych minutę ciszy. Uważać, aby życia nie napisać przez skróty. Pamiętać, aby nie popełnić błędu przy śmierci. Umrzeć ortograficznie.

Wysłuchali Państwo przed chwilą młodego, zdolnego ugrupowania o nazwie Omasta w utworze Honda del Sol, a przedtem wiersza Ewy Lipskiej zatytułowanego Dyktando. Za chwilę zaś posłuchamy Grażyny Łobaszewskiej w repertuarze Czesława Niemena. Grażyna Łobaszewska poświęciła temu niezwykłemu, wielkiemu mistrzowi sztuki mniejszej, jak się często określa, piosenkę, całą płytę, a że ma absolutne kompetencje wokalne, żeby móc to zrobić, nie dość, że zgodnie z oryginałem, ale po swojemu, czyli opowiedzieć cudzymi piosenkami swoją historię. Myślę, że pan Czesław byłby content, wysłuchując całej płyty, którą zaśpiewała nie w jego imieniu i nie dla Czesława Niemena, ale wobec Czesława Niemena. Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore. Obok nas.

Panowie i wykonawcy z zespołu Bastarda w różnych konfiguracjach z różnymi wykonawcami i wykonawczyniami rozmiłowują nas w podejściu do muzyki folkowej, ale ujętej tak, jak oni ją odczuwają, i to jest fantastyczne, że cały czas można do tejże muzyki ludowej, często się mówi folkowej, ale akurat w Polsce jest to muzyka ludowa, to właściwie jest to jedno i to samo, chociaż być może w języku niemieckim muzyka folkowa byłaby czymś innym w zależności od kontekstu, kto o niej opowiada i w jakich czasach. To u nas jednak muzyka ludowa pozostaje muzyką ludową. Maniucha Bikont, Bastarda i utwór zatytułowany Jest melodia. Utwór i melodia na różne okazje.

obserwując często młodych ludzi, ich tęsknotę i poszukiwanie atrakcyjnych melodii, szczególnie w piosenkach, które powstały no, jakiś czas temu, przynajmniej jakiś czas temu, mam takie wrażenie, że nawet te utwory, które nie niosą z sobą najbardziej szlachetnego tekstu, jednak cieszą się powodzeniem ze względu na atrakcyjność melodii. Ale w wypadku Skaldów, Łucji Prus i Agnieszki Osieckiej mamy do czynienia z połączeniem, które jest jak najbardziej szlachetne. Zapowiada oczywiście podczas trwającego cały czas lata, bo mamy dopiero 7 dzień września, to jednak będziemy się spodziewać jesieni tego roku. Jakby na to nie patrzeć, powinna przyjść, a nam powinno być miło z tego powodu, że będzie kolorowo przez kilka, dobrych kilka tygodni. No cóż, przed nami w żółtych płomieniach liści Skaldowie i Łucja Prus.

Szybko tylko zerknę na to, co będzie się działo w Paszczy Lwa w Gdańsku, bo obiecałem sobie, że będę trochę wspierał ten klub. Otóż 11 września o godzinie 19.30 Moskwa plus Garaż 37 Punk Rock Fest Gdańsk, Paszcza Lwa. Co tutaj jeszcze mamy szybko, żeby nie zabierać Państwu specjalnie czasu? 12 września koncert Old Punkers w Paszczy Lwa i no to na razie tyle. Będę dbał o to, żeby móc Państwa zaprosić do tego niewielkiego, ale bardzo intensywnego klubu. A przed nami sentymenty i deluzja.

0: momentem.
1: Na koniec pierwszej godziny, jak to mamy w zwyczaju od bardzo długiego czasu, dawna polska piosenka z okresu przedwojennego. No, ta twórczość to i te wykonania, one przeszły do historii, na szczęście się zachowały. Część z nich jest w sposób stosowny odrestaurowana brzmieniowo, bo taka zupełna renowacja brzmień, żeby je uspółcześnić, nie zawsze działa na korzyść. I wydaje mnie się, iż warto zachować to archaiczne, często trzeszczące, szumiące brzmienie, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak wtedy, w tamtym okresie słuchano muzyki, jak ona brzmiała, emitowana z płyt albo grana na żywo w radiu, z takimi możliwościami technicznymi, jakie wtedy były dostępne. Dzisiaj Tadeusz Faliszewski, rozpoznawalny ze względu na swoje takie sentymentalne bel canto, i on to w utworze Za jedno małe słówko. A my słyszymy się kilka minut po godzinie 15.

Za słówko to nieśmiale, za ten miłości znak. Dam wszystkie marzenia i me wszystkie sny. To stworzy nam szczęście, wierzę i ukochana. I życie nam zmieni w bajkę pełną złu. To jedno małe słówko, to jedno ciche tak.

0: Ty miłości znam, znam wszystkie marzenia i me wszystkie sny. To stworzy nam szczęście, wierzaj, ukochana, i życie nam zmieni w bajkę pełną słów. To jedno małe słówko, to jedno ciche tak, jedyne to małe słówko z ciała cud.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska staje się kluczowym producentem i eksporterem sprzętu wojskowego. W Nowej Dębie, w obecności delegacji z ponad 20 krajów, szef MON zabrał głos podczas prezentacji poprzedzającej nadchodzący Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Polska, z państwa, które kupuje sprzęt wojskowy, staje się ważnym producentem, zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Chcemy pokazać, jakim Polska sprzętem dysponuje. Są borsuki, kraby, raki. Są nasze jednostki wyposażone w sprzęt, który zakupiliśmy od Stanów Zjednoczonych, bo latały Apache i F-16. Jest w użyciu nasz piorun, którym interesuje się cały świat. Chciałbym, żeby to wydarzenie weszło na stale do kalendarza Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
2: W wydarzeniu uczestniczył wicepremier i szef słowackiego MON Robert Kaliniak, a także przedstawiciele partnerów z Azji i Bliskiego Wschodu. Prawo i Sprawiedliwość rusza z nowym cyklem wydarzeń programowych pod hasłem Przebudzenie. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński zapowiedział serię nadchodzących konwencji poświęconym kluczowym obszarom państwa, w tym bezpieczeństwu, zdrowiu i rozwojowi gospodarczemu.
4: Walczymy o Polskę, o przyszłość Polski. Ta przyszłość może być dobra, może być nawet bardzo dobra, ale może być też i taką, która będzie opisywana jako zmierzch, koniec nadziei, a być może nawet i wręcz koniec suwerennego, czy choćby po części suwerennego państwa polskiego. I dlatego musimy się właśnie dzisiaj obudzić w imię tej świadomości. Musimy podjąć działania ze szczególną energią, szczególną determinacją.
2: Cykl spotkań ma zainaugurować 12 września konwencja rolna, po której zaplanowano wydarzenia dotyczące młodzieży, wojska, ekonomii oraz ochrony zdrowia. Harmonogram przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość wyznacza ramowy plan pracy ugrupowania na pierwszą część jesiennego sezonu politycznego. I na koniec jeszcze zagranica. Kreml odniósł się do propozycji trójstronnych rozmów pokojowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że jest za wcześnie, by mówić o terminie czy miejscu ewentualnego trójstronnego spotkania z udziałem Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Deklaracja padła po spotkaniach amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Wcześniej tak prezydent Ukrainy odniósł się do propozycji.
5: Trzeba
2: zrobić wszystko, aby spotkanie trójstronne się odbyło. A może spotkanie trójstronne plus partnerzy z Europy. Zobaczymy, na co zgodzi się Rosja. Dzisiaj są jeszcze zbyt pewni siebie.
5: W niej jest bardzo pewności, na żal, dla tego, żeby myśleć o tym czy innym formacie.
2: Jak podaje Kyiv Independent, Donald Trump jeszcze dziś ma przeprowadzić telefoniczne rozmowy z Władimirem Putinem oraz Wołodymyrem Zełenskim. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dziękuję za wypowiedź.

roku. Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W co poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15 7 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie, tych z Państwa, którzy już słuchali pierwszej godziny audycji oraz tych, którzy w tej chwili dołączyli. Bardzo jest mi z tego powodu miło. Pozdrowienia dla patronek i patronów na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy komentują na bieżąco treść audycji. Dziękuję za wypowiedź na fanpage'u tejże audycji. Podaję mój adres mailowy, dziękując za korespondencję, adam.nowak@nowyświat.online. I obiecuję i robię to najczęściej, gdy Państwo piszą na mój adres mailowy, to wtedy ja czytam Państwa korespondencję. Rozpoczęliśmy od utworu Lost My Mind. Lion wykonał dla nas ten utwór, a za chwilę posłuchamy Kiss of Death, Steve Hansby Band.

niestety bardzo smutna wiadomość dotarła do nas kilka dni temu. 1 września odeszła niezwykła wokalistka Cassandra Wilson, pozostawiając po sobie nagrania, które są bardzo wzruszające. Jedyny taki głos, można ją natychmiast i brzmienie tego głosu natychmiast rozpoznać, kto raz usłyszał jej wykonania i usłyszał imię i nazwisko, ten już na zawsze będzie łączył brzmienie tego głosu, sposób myślenia o muzyce, o wykonawstwie wokalnym będzie łączył z Cassandrą Wilson. Dzisiaj w utworze Fragile, i to też jest dowód na to, jak można po swojemu opowiedzieć czyjąś piosenką swoją historię. Będzie brakowało nowych piosenek, nowych płyt, które mogłaby nagrać Cassandra Wilson, ale niestety już ich nie nagra. Posłuchajmy. Cassandra Wilson i Fragile.

sięgając do korespondencji, jak to mam w zwyczaju w drugiej godzinie audycji, odkrywam właściwie każdego poniedziałku, w każdy poniedziałek, korespondencję od stałego korespondenta Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. Człowiek całe życie się uczy, dlatego szukam od kilku dni swojego tornistra. Jeszcze niedawno go widziałem, jak te dekady szybko minęły. Bez zbędnych sukcesów olimpijczykiem nie zostałem. Może to i dobrze, bo teraz miałbym niewiele wartego kryptowalutowego tokena. Ale mam wyczucie czasu, chociaż nie mam na nadgarstku zegarka. Cieszę się, że redaktor również nie używa tego artefaktu, bowiem zwykle podaje czas w naturalnej formie, parę minut po 14, kilka minut po 15. Reasumując, audycja na medal. Dziękuję Simonowi Simonowi za korespondencję. Ja mam zegarek, ale on mi też służy do innych celów, moich prywatnych, i niestety muszę go mieć na ręce i bardzo dobrze. Skoro jest takie narzędzie, to niechaj służy, a ja świecę przykładem, jak zresztą wiele redaktorek i redaktorów, podając zaraz po wiadomościach, mniej więcej określając czas, czyli na przykład kilka minut po 15, tak jak to mamy w tej chwili. Przed nami Partout, Partout i Noir i Gerber.

I jeszcze jest jedna korespondencja od... Od kogo? No, była tutaj przecież. Jak to, że ja jej nie mogę znaleźć? Przecież ją już miałem. A, tak, od pani Ewy. Od pani Ewy króciutka korespondencja dotycząca audycji ubiegłotygodniowej chyba, jeżeli dobrze wnoszę. Przepiękna muzyka, mój Boże, przepiękna. Dziękuję pani Ewo. Staram się dobierać taką muzykę, aby państwa czymś poruszyć, a mianowicie poruszyć państwa skutkami talentów twórców danych piosenek, które są u nas emitowane. W radiu, nie tylko u mnie, ale w radiu w ogóle. Przed nami Langer Ute i Wunderkammer.

Być może wspominałem, że nie znam tajemnicy, co mi podpowiada, abym dany utwór zakwalifikował do playlisty, ale mam wrażenie, że jest jakiś wspólny mianownik. No, być może wspólnym mianownikiem jest Państwa wrażliwość oraz brak sprzeciwu osoby realizującej program, strzygącej czasem uchem, gdy przesadzam z czasem i orientuję się, że jest go trochę za mało, chociaż jest go zawsze tyle samo, tylko trzeba umieć z niego korzystać. No to tak, to ja się tutaj do tego przyznaję, a dziękuję osobie realizującej program za to, iż nieustająco jest na straży czasu, który mamy do wykorzystania wspólnie. Lampedusa i Catalena.

to na ogół może być ciekawe, kiedy wspólnie o czymś opowiada mężczyzna i kobieta. Zawsze zderzenie brzmienia głosu kobiecego i głosu męskiego jest, no już zapowiada pewną dwoistość opowieści. A kiedy dodatkowo zdarzają się takie przypadki, że kobieta śpiewa niżej niż mężczyzna, niższym tonem głosu, to wtedy robi się jeszcze ciekawiej. No tutaj mamy opowieść dwojga państwa, czyli Reza Safa Park i Sivert Hoyem w utworze Under the Sun.

0: can run, but nothing of a skin prevails under the sun. Wiele języków używanych do piosenek z różnych stron świata, gdy ich brzmienie wynika z autonomicznej tożsamości wykonawczyni albo wykonawcy, daje nam możliwość wsłuchania się w prawdziwe brzmienie języka, nie takiego, którego uczy się pół świata i potem, mając do dyspozycji kilkaset słów, prezentuje swoje nie za bardzo doskonałe brzmienie oraz akcent w danym języku, to tam, gdzie ci prawdziwi, pochodzący ze swoich stron wykonawcy używają tego języka, to wtedy wiemy, że ta melodyjność jest naturalną cechą danej wykonawczyni albo wykonawcy. Teraz mamy Serafin, taki jest wykonawca, a utwór zatytułowany Sejuste une mélodie.
1: Quand les pensées de minuit viennent à l'aube, quand la note séduit et en devient une taupe, une mélodie dans les tavernes, telle une sirène me rend fou dans ma caverne. Mille nuits tu me bernes, toi ma reine. Un beau jour tu me dis j'aime ça.

Można mieć palec, można się czuć samotnym jak palec, chociaż to wtedy miałoby się tylko jeden palec, gdyby on był samotny, chociaż jeden palec wśród innych palców też może się czuć samotny i być może to jest jakąś wskazówką, dlaczego tenże wykonawca nazwał się Finger. Być może to jest nazwisko, a być może to chodzi tylko o to, o pewien rodzaj domysłu nad jakimś rodzajem samotności w utworze Triumph.

Pomyślałem sobie, że wrócę jednak do pomysłu przedstawienia książki, a książek jest, ciekawych książek jest całe mnóstwo na świecie, ale ja będę przedstawiał te, które są po polsku. Via Flaminia, tak zatytułowana jest ta książka, autorstwa Bartka Kierzuna, który w tej książce opowiada o Umbrii. I są to również opowieści z Umbrii. Gorąco Państwu polecam, bo jest to być może rejon trochę turystycznie nie aż tak zadbany, bo być może niektórym, którzy się wybierają do Włoch, może się wydawać nie aż taki bardzo atrakcyjny, ale z rozmów z różnymi osobami, które w Umbrii były, które spotkały Bartka Kierzuna, można spokojnie powiedzieć, że warto się wybrać do Umbrii, a szczególnie na początku przeczytać książkę Via Flaminia. A przed nami Afro Heartbeat, Diamask i Mladen Marjanowicz.

0: Teraz uderzam się w pierś oraz przyznaję do całkowitej słabości w niemożliwości odczytania tytułu, który jest tutaj zaznaczony. Nie wiem, jak nazwać, znakami, których w ogóle nie potrafię przeczytać. W związku z tym nie przeczytam tego tytułu i nie będę udawał, że umiem ten tytuł przeczytać, bo nie umiem. Ale mogę powiedzieć, kto wykona ten utwór, a być może ktoś z Państwa tenże tytuł odszyfruje do przyszłego poniedziałku. Hilly Boymel zaśpiewa i wykona kolejną piosenkę.
1: Milion.

Na zakończenie naszej audycji mam nadzieję, że optymistyczna piosenka, piękna, liryczna, sprzed kilkudziesięciu lat w wykonaniu fińskiego, podkreślam, piosenkarza Olavi Virta. Tak się nazywa ten, że na pewno piosenkarz, można go spokojnie nazwać piosenkarzem, w utworze o wrześniu. Nie ma aż tak wiele wesołych, lirycznych czy pogodnych, lirycznych piosenek o tymże miesiącu, chociaż trochę jest i trochę już w naszej audycji przez te 5 lat udało się zaprezentować. Dzisiaj w języku fińskim piosenka wrześniowa, czyli Syskun Laulu w wykonaniu Olavi Virty. Ja Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. W poniedziałek przez cały tydzień będę podtrzymywał te pozdrowienia aż do przyszłego poniedziałku. Syskun Laulu, wrześniowa piosenka. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W Warszawie rozpoczął się proces w trybie niejawnym byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Przed sądem odczytano akt oskarżenia w sprawie nielegalnego przewozu oraz eksplozji granatnika w komendzie głównej.
2: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika, które to zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Przekazała mediom prokuratura Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jarosławowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia, a termin kolejnej rozprawy zaplanowano prawdopodobnie w grudniu. Minister edukacji Barbara Nowacka zaprezentowała szczegóły programu Przyjazna Szkoła, na który przeznaczono 500 000 000 zł z funduszy europejskich. Inicjatywa ma na celu wsparcie placówek, w których uczą się uczniowie z Ukrainy.
3: Przypomnijmy sobie, dlaczego ten program powstał i w jakich warunkach przyszło pracować polskim nauczycielom, z jakimi realiami przyszło mierzyć się polskiej szkole po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę. To jest kontekst, o którym nie można zapominać. To jest kontekst, który zbudował w Polsce i w polskiej edukacji, w polskim życiu społecznym nową rzeczywistość. Rzeczywistość, która spowodowała, że tysiące ukraińskich dzieci uciekło przed wojną, bombami, przemocą, agresją, napaścią ze strony Rosji, przed mordami, które dokonywane były na nich i na ich najbliższych.
1: Program obejmuje finansowanie asystentów międzykulturowych, szkolenia dla nauczycieli oraz wsparcie psychologiczne dla polskich i zagranicznych uczniów. Według danych Centrum Edukacji Obywatelskiej w polskich szkołach uczy się obecnie ponad 330 tysięcy cudzoziemców, z czego zdecydowaną większość stanowią dzieci z Ukrainy. I na koniec jeszcze sport. Już o 17.30 Iga Świątek rozpocznie mecz o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Przeciwniczką rozstawionej z numerem 8 Polki będzie reprezentantka Chin, Qin Wencheng. Dla Raszynianki to okazja do rewanżu za półfinał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Bilans bezpośrednich pojedynków obu tenisistek przemawia jednak zdecydowanie na korzyść Świątek, która wygrała 7 z 8 dotychczasowych starć. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Lepiej się przyznaj, czy będziesz oglądać. Bo już chyba kończysz dyżur.
5: Teraz kończę, ale nie wiem, czy zdążę. Może zdążę zobaczyć i będę kibicować wtedy na pewno, jak uda mi się to tak.
4: No, wszyscy będziemy kibicować, tylko jak tu rozdwojenia jaźni dokonać, czyli prowadzić audycję i oglądać jednocześnie mecz. A da się.
5: Tak
4: Grzegorz pokazuje, że da się. No to jak Grzegorz mówi, że da się, to nie może być inaczej.
0: Nowy Świat po południu.
4: A podobno nasz mózg jednak koncentruje się na jednej rzeczy. No to zobaczymy, jak to będzie do godziny 19. W każdym razie weekend się skończył, poniedziałek zdążył już pokazać charakter, dlatego przez najbliższe 3 godziny będziemy oddzielać rzeczy naprawdę ważne od tych, które tylko bardzo głośno domagają się naszej uwagi. Będzie więc o tym, czym dziś żyje cała Polska i nie tylko Polska, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, ale znajdziemy też chwilę na sprawy znacznie bliższe codzienności, a zadba o to cały popołudniowy zespół dziś w składzie. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Natalia Róża-Harkiewicz, która już powinna rozpoczynać dyżur przy naszym telefonie, Patryk Rabiega, odpowiedzialny za naszą playlistę, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. W takim składzie polecamy się Państwu do 19.00.

0: Art Deco na początek 7 minut po godzinie 16. No tak, powiedziałam, kto odbiera nasze telefony, ale nie przypomniałam Państwu naszego numeru telefonu 224-280-280. Tutaj w tej kwestii się nic nie zmienia. W sprawie naszego adresu też nie. Popołudnie Małpa Nowy Świat Online i oczywiście w mediach społecznościowych też Państwo nas znajdą, więc kto ma tylko ochotę do nas napisać czy coś powiedzieć, to absolutnie zapraszam. I polecamy popołudniowy program. A co dziś w nim znajdziemy? Znajdziemy politykę, choć zaczniemy od politycznego trzęsienia ziemi w Niemczech. Radykalna AfD zdobywa blisko 44% głosów w Saksonii-Anhalt. Czy Berlin traci kontrolę nad swoim krajem?
1: Stanowisko AfD na przykład w zakresie próby blokowania procesu federalizacji Unii Europejskiej, no to jest coś, co należy wykorzystać.
2: Tylko że jak ten stolik wywrócał, to na ten stolik mogą wjechać ruskie czołgi.
0: No to jak już Państwo usłyszeli, oczywiście będzie o tym, jak polscy politycy zareagowali na te wyniki, a także co w naszym politycznym ogródku się dzieje, to wszystko zrelacjonuje za chwilę Klaudia Kowalczyk. Tak, tak, Klaudiusz odpoczywa po weekendowym rajdzie, pewnie niektórzy z Państwa także. A po 16.30 przeniesiemy się do sklepów, ale nie po to, żeby zrobić zakupy, choć przy okazji właściwie czemu nie. Sprawdzimy jednak, co najbardziej działa nam tam na nerwy.
3: 92% wskazuje sytuacje, które przeszkadzają podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów.
0: No tak, palety i kartony blokujące alejki, kolejki do kas, a może cena, która na półce wygląda zupełnie inaczej niż kilka minut później na paragonie. Olga Bobienko ma listę naszych zakupowych irytacji, a Państwo oczywiście mogą dokładać własne, pisząc lub dzieląc się z nami słowem mówionym. A po godzinie 17 temat znacznie poważniejszy. Wiemy, że badania profilaktyczne mogą utrudniać zdrowie, a czasem nawet ratować życie. Wiemy, gdzie się zgłosić. Często nawet nie musimy długo czekać, a mimo to nie idziemy. Dlaczego?
4: W porównaniu z kobietami, które dość regularnie robią badania, mężczyźni do niedawna jeszcze aż tak często nie korzystali z porad lekarzy, uznając to za wstydliwe.
0: No to pytanie, boimy się samego badania, czy może tego, co możemy się z tego badania dowiedzieć? O tym także opowie nam Olga Bobienko, a później połączymy się z doktorem Pawłem Grzysiowskim, głównym inspektorem sanitarnym, a zapytam pana doktora, kogo najtrudniej namówić do profilaktyki i co naprawdę sprawia, że tak skutecznie jej unikamy. A po godzinie 18 będziemy słuchać miasta. Choć może właściwie problem polega na tym, że czasem słyszymy je aż za dobrze.

nasze. O tym, czy z miejskim hałasem naprawdę da się skutecznie walczyć. Na tę rozmowę oczywiście zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej, jak co poniedziałek. No i przypominam, 224 280 280, popołudnie, małpa, Nowy Świat Online.

0: Left Lane Cruiser i 13 minut po godzinie 16, jeżeli chodzi o wieści, co się będzie działo po przebiegu meczu, to będzie informował nas pan Bartłomiej. Także mogę spokojnie skupić się na prowadzeniu programu. Panie Bartłomieju, bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście serdecznie pana pozdrawiam. Proszę ostrożnie jechać, bo pan Bartłomiej w nasłuchu samochodowym przynajmniej tak napisał. No tak, bo to taka pora, kiedy niektórzy z państwa wyszli z pracy i właśnie wracają do domu. W 14 minut po godzinie 6, a my zaczynamy od politycznego trzęsienia ziemi w Niemczech, bo znamy już wyniki wyborów do parlamentu Saksonii-Anhalt i jest to wynik, który niewątpliwie przejdzie do historii. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, dosłownie zmiażdżyła konkurencję, zdobywając blisko 44% głosów. To ponad dwukrotny wzrost poparcia w porównaniu z poprzednimi wyborami. Tradycyjne partie notują drastyczne spadki. Rządząca chadecja z CDU uzyskała zaledwie 17%, a socjaldemokraci z SPD nie dobili nawet do 10%. W kuluarach mówi się o historycznym sukcesie populizmu, a wyniki zza naszej zachodniej granicy wywołały już lawinę komentarzy w Warszawie. No to teraz pytanie, jakie to komentarze? I to pytanie kieruję do Klaudii Kowalczyk, która mam nadzieję jest już razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Klaudio, dzień dobry. Żyjesz?
1: Guten Tag.
0: No tak, guten Tag. Siłą rzeczy, bo będziemy zaczynać od Niemiec, a właściwie od tego sygnału, który chyba płynie dla całej Europy. Ale powiedz, jak weekend? Wszystko w porządku?
1: Pomidor.
0: Rozumiem, że nogi bolą od pedałowania.
1: Wiesz co, ja nie jeżdżę na rowerze, to jest ten problem, że podejrzewam, że jestem bardziej w sekcji rozrywkowo-artystycznej, co zresztą udowodnię państwu na samym końcu dzisiejszego wejścia.
0: Już się boję.
1: Ale tak, to był wyjątkowo intensywny weekend. Jutro jeszcze rano pewne powidoki państwu przedstawię, a jeśli chodzi o mecz, który się obecnie odbywa i ten, który się zacznie o 18, i ten, który zacznie się potem po 20.
0: To też zrelacjonujesz w poranku?
1: To ja też zrelacjonuję, no, i słyszymy się o 8.30, także proszę państwa,

0: Nie ma wolnego, trzeba. No więc wracając do AfD, Alternative für Deutschland, no te wybory nie wiem, czy mogą nam się odbić taką polityczną czkawką, jak ja sobie tutaj zapisałam w cytacie, który podłapałam od jednego z komentatorów, no bo to jest tak, że i tak i nie. Bo to może być z jednej strony niebezpieczny precedens, bo przecież wkrótce i u nas są wybory, wybory ogólnokrajowe, wybory parlamentarne. Także mamy wybory lokalne, lokalne przedterminowe. Te pewne partie populistyczne będą chciały się tutaj zaprezentować, choć nie jest to łatwe. Pozdrawiam Kraków. Natomiast te wybory, nie stawiałabym tutaj aż tak mocnej tezy, że to jest, tu się dzieje historia na naszych oczach. Bo Saksonia jest wyjątkowo specyficznym landem i te liczby oczywiście mogą robić wrażenie, o których powiedziałaś, nie deprecjonuję tego, natomiast Saksonia znacznie odstaje od innych niemieckich krajów związkowych. A to dlaczego? Bo mamy dramatycznie starzejące się społeczeństwo, mamy brak rąk do pracy, załamanie gospodarki, systemu edukacji, no prawie 30% ludności w tymże landzie ma ponad 65 lat. To nie są przelewki i to jest też to, co czeka Polska. Więc na te Saksonie możemy tutaj zerkać, a bardziej nasi rządzący, by podpatrywać, jak ten problem rozwiązać i jak później nie dać się populistom. Choć podpatrywanie, nie wiem, czy idzie nam dobrze tak w historię patrząc. No, z politologicznego punktu widzenia, i użyję tutaj swojej wiedzy z wielu lat studiów, to jest nic dziwnego, że wyborcy szukają pocieszenia w ramionach populistów. Dziwnym by było, gdyby tego nie robili. Ale nadmienię, że w Saksonii też nastroje nie są najlepsze, bo w ostatnim czasie tam służby odnalazły 21 urządzeń wybuchowych, rozbroiły te urządzenia. Z czym to może się wiązać, to już pozostawiam oczywiście służbom do rozwiązania, ale możemy domyślać się, o co chodzi, bo Saksonia jest tym landem przygranicznym, graniczącym z Dolnym Śląskiem. I tak, za 2 tygodnie mamy wybory do parlamentów krajowych w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim i w Berlinie. I jak myślisz, czy tam AfD będzie rządziło? No nie.
1: No nie. Też mi się tak wydaje, ale...
0: To są zupełnie inne landy. No i właśnie ta specyfika Niemiec, ich złożoności, też złożonej historii tutaj jest kluczem do zrozumienia, co w zasadzie tam się wydarzyło. A ja zwrócę jeszcze uwagę na jeden element. Sojusz Sary Wagenknecht przekroczył próg wyborczy. Jeszcze wczoraj wieczorem myśleliśmy, że do tego nie dojdzie, ale udało się 5% z haczykiem ta... Pani polityczka ma na koncie. Nie wiem, jak ją określić, ponieważ ten program wyborczy nie jest tak jednoznaczny. Jest określana jako skrajnie lewicowa, wręcz lewacka. Natomiast w tym ugrupowaniu w BSW mamy i eurosceptyzm, i prorosyjskość, ale ochronę państwa dobrobytu, wzrost świadczeń społecznych, ale także walkę z migrantami. Bardzo skomplikowany jest ten kociołek z poglądami pani Sary. No i oczywiście dwa prorosyjskie ugrupowania teraz mogą stworzyć rząd w Saksonii.
1: Właśnie, bo obie partie uderzają w podobne tony antyimigranckie, antyukraińskie.
0: Myślisz? No ale się różnią właśnie, bo ta ochrona państwa dobrobytu czy wzrostu świadczeń społecznych, jeśli o to chodzi. Oczywiście jest to ważniejsze na poziomie centralnym w państwie, ale landy też mają swoje do powiedzenia i czy tutaj uda im się dogadać, sobie znaleźć innych sojuszników. Na to musimy jeszcze poczekać. Wróćmy do tego, taki mały wykład Państwu przygotowałam. Przepraszam z góry, natomiast więcej o tym będą mogli Państwo posłuchać w audycji międzynarodowej, gdzie także taki przegląd zamierzam przygotować. A my skupimy się na tym, jak w Polsce jest odbierany ten wynik AfD, bo to AfD może nie to, że budzi przerażenie, bo nie u wszystkich, ale jednak strona tak zwanej koalicji demokratycznej, koalicji rządzącej plus partie pozarządowe, no budzi jednak przerażenie. To jak jest odbierany ten wynik? Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość. Posłuchajmy.
2: Patrząc z perspektywy interesu Polski, oczywiście stanowisko AfD na przykład w zakresie próby blokowania procesu federalizacji Unii Europejskiej, no to jest coś, co należy wykorzystać z perspektywy interesu Polski. Nie pozwoli Donaldowi Tuskowi na to, żeby ten proces federalizacji też przeprowadzić i zyskiwał tu jakieś poparcie Polaków. Różne wypowiedzi, nie tylko strony Rosji, tam są wypowiedzi niektórych polityków wprost no, rewizjonistyczne w stosunku do nawet terytorium Rzeczypospolitej, więc to jest absolutnie nieakceptowalne, myślę, że dla każdego polskiego patrioty.
0: No więc widzisz, nie tylko strona koalicyjna obawia się tego, co no właśnie, może się wydarzyć za naszą zachodnią granicą, ale i Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości widzi tutaj pewne zagrożenia. Natomiast wspomniałam o tych wyborach parlamentarnych w Polsce i nie bez przyczyny, bo jak wskazuje Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, kroki, by nie dopuścić do tego scenariusza saksońskiego, trzeba podjąć już teraz. Posłuchajmy.
3: Zatrzymaliśmy pewne działania w sektorze chociażby środowiska, klimatu na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Mamy świadomość tego, że musimy w trudnych czasach, jakich żyjemy, sformatować pewne polityki Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że trzeba ją wywracać do góry nogami, bo wspólnota podzielona jest łatwym celem. To jest podstawa każdego podręcznika do prowadzenia wojen. No, najprościej jak się da, to mówię. Więc trzeba zmieniać swoje cele, trzeba dostosowywać się do danej sytuacji, pewne działania ograniczać, ale nie wywracać stolik. Oni chcą wywrócić stolik, tylko że jak ten stolik wywrócą, to na ten stolik mogą wjechać ruskie czołgi.
0: I tutaj mam wrażenie, że ta część koalicji ma problem ze zrozumieniem, co się wydarzyło w Niemczech, bo ci wyborcy chcieli wywrócenia tego stolika, przynajmniej metaforycznie, bo pytanie, co się zmieni, jeśli faktycznie AfD dojdzie do władzy i czy będzie to tak wiele, jak oni myślą, bo załóżmy, że Konfederacja dochodzi do władzy, czy faktycznie jest w stanie przeprowadzić wszystkie swoje reformy, czy wewnętrznie nie będzie też tam podziałów. Polityka jest skomplikowana, jak się dostaje tę władzę do ręki. No to sam premier Donald Tusk się zorientował, że to nie jest już tak, jak było w roku 2007 na przykład. Nie jest tak łatwo w tym świecie postpolityki rządzić.
1: No to tutaj pełna racja, Klaudio, przy czym AfD, wiadomo, no, mówi o ograniczeniu wsparcia dla Ukrainy, zniesieniu sankcji wobec Rosji. No to nie sposób
0: to
1: tego nie zauważyć.
0: Dużo
1: no.
0: bardziej skomplikowana układanka, jeśli chodzi o Niemcy, ich system polityczny, więc tak, to jest pierwszy krok, to zauważyliśmy. Natomiast do przejścia krok dalej trzeba jeszcze nieco więcej. A jeszcze jeden cytat, jeśli pozwolisz, na temat Niemiec i przejdźmy dalej. Cytat z premiera Donalda Tuska, który odpowiedział tak zbiorowo politykom opcji cieszącej się. Tak, mamy taką w Polsce opcję cieszącą się, na przykład pan Jacek Wilk, niedoszły europoseł, czy był europoseł Zdzisław Krasnodębski. Oni rzeczywiście ze strony prawicowej atakowali i mówili, że no w sumie jest okej. Cytat z premiera. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. No i tak na ten wpis zareagował eurodeputowany AfD Tomasz Frelich, jak państwo mogą się domyśleć, Polak z pochodzenia, i nawiązał do popularnego sloganu Herr Tusk, zjedz Snickersa. Poważna polityka, jak państwo widzą, jest. Tak jest.
1: Mogę westchnąć, jedynie. Mm-hmm.
0: Tylko sondaże są bezlitosne. Nawiążę do tego, co powiedział pan Stefaniak, bo najnowszy przeprowadzony do Super Expressu sondaż pokazuje, że te kroki poczyniane przez Koalicję Obywatelską faktycznie dają jej pewne umocnienie, nie PSL-owi, nie, bo PSL w tym sondażu akurat nie wszedł do Sejmu, bo koalicja jest na pierwszym miejscu, stabilne 33% poparcia, ale PiS, obie konfederacje, Rozwój Plus mają łącznie 48,9% poparcia, bo taki wynik, jak możesz sobie policzyć, oznaczałby wygraną spokojną szerokiego bloku prawicowego i możliwość utworzenia rządu. A może taka gra się toczy, szachy 5D na ogromny prawicowy rząd? To się okaże. Natomiast dzieje się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, bo tam były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się, ale niewiele mówił, przynajmniej dziennikarzom. Posłuchajmy.
4: Panie komendancie, dlaczego pan nie sprawdził tych granatników?
5: Bardzo przepraszam, chciałem przejść, jestem na 10.
4: Był pan komendantem głównym policji, dlaczego nie sprawdził pan, czy te granatniki są zabezpieczone?
5: Muszę być punktualny, bardzo państwa przepraszam.
6: Przyzna się pan do zarzutów, czy nie?
4: będzie pan zeznawał? Jak pan wytłumaczy?
0: Proces toczy się w sprawie incydentu z grudnia roku 22. Cofnijmy się więc 4 lata. Ojej, jak ten czas szybko leci. No bo pamiętasz, wtedy było boom.
1: Wszyscy pamiętamy. Nie mogliśmy uwierzyć w to, czy to się naprawdę wydarzyło. A już później, jak się dowiedzieliśmy za sprawą, kogo się to wydarzyło, no to tym bardziej zaskoczenie było jeszcze
0: większe.
1: Miał
0: być boombox, a okazał się to granatnik. Sprawa dotyczy przewiezionej z Ukrainy broni, która według zapewnień tamtejszych służb miała być jedynie szkodliwą pamiątką z użytym głośnikiem. Jednak ekspertyzy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia wykazały, że to był pełni sprawny granatnik ustawiony w bojowym trybie burząco-odłamkowym i odbezpieczony w gabinecie generała. W efekcie doszło do eksplozji, która doprowadziła do zniszczeń w budynku Komendy Głównej Policji, no i oczywiście do lekkich obrażeń zgromadzonej tam gawiedzi. Jej, to były piękne czasy.
1: Ale powiedz, Klaudia, bo mnie się Wiesz, proces utajniono, a teraz pytanie, czy to pomoże panu generałowi uniknąć jeszcze większej wizerunkowej katastrofy, czy wręcz przeciwnie, podsyci tylko plotki o tym, co tak naprawdę wydarzyło się na Puławskiej i czego my jeszcze nie wiemy o tej sprawie?
0: Ja bym chętnie posłuchała w ogóle, co się naprawdę tam wydarzyło, jakie są tłumaczenia i czy naprawdę komendant główny policji, komendant generał nie odróżnił granatnika od głośnika? To mnie najbardziej zastanawia i bardzo chciałam zobaczyć. Natomiast pamiętaj, że nie muszę cię tego uczyć, ale każdy wyrok jest jawny.
1: To prawda, oczywiście.
0: Więc dowiemy się, co na ten temat sądzi sąd.
1: Ale wiesz, kiedy się dowiemy, jak on się dopiero ten proces zaczyna?
0: Myślę, że zdążę jeszcze przed emeryturą.
1: O, to na pewno.
0: No właśnie. Także mam nadzieję, że państwu będę mogła jeszcze o tym opowiedzieć, ale sytuację, która dzieje
1: jedno
0: się
1: jedno zastrzeżenie
0: przed
1: zrobię. Mogę? Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy i sprawa zostanie, po stronie prokuratora to już by mogła być umorzona, ale właściwie to zdanie prokurator na każdym etapie procesu sądowego może zmienić, więc kto to wie, czy faktycznie się to zakończy wyrokiem.
0: Tak, no wyrok, ja myślę, że wyrok zapadnie, natomiast nie będzie to możliwe rażący wyrok, bo tutaj ten czyn, za które, bo tam tak komendant odpowiada za między innymi nielegalne posiadanie broni wojskowej, przemycenie jej przez granicę bez zgłoszenia i sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, no to ten pierwszy czyn związany z przewiezieniem jest zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a ten drugi, jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, do 5 lat.
1: Faktu, że grozi mu do 8 lat.
0: Tak, łącznie do 8 lat, a minimum to 6 miesięcy, więc można tutaj też odstąpić od wymierzenia kary ze względu na, no właśnie, sąd może znaleźć tutaj łagodzące czynniki, tak? Tak to może określić, więc jeśli sąd będzie chciał, to oczywiście generał nie odpowie za to. Pytanie, jaka będzie władza, pytanie właśnie, jak my jako obywatele będziemy też tutaj naciskali i my jako media, jak będziemy pytali o to, co się dzieje. Bo tak jak mówię, jakim cudem generał policji nie był w stanie odróżnić granatnika od głośnika? To prosta sprawa. A komentował dzisiaj zresztą marszałek Włodzimierz Czarzasty i też cofając się o te 4 lata, trochę nie dowierzał po prostu w to, co się wydarzyło. Posłuchajmy.
6: Ale czy ja wyglądam na człowieka, który przyjąłby granatnik i bawiłby się na prezydium Sejmu granatnikiem wobec swoich przyjaciół i znajomych? Przecież są granice jakiegoś absurdu. Znacie jakiegoś poważnego polityka albo poważnego, nie wiem, generała, poważnego przywódcę jakiejś formacji, który się bawi w swoim gabinecie granatnikiem? No tylko tyle można powiedzieć.
0: No właśnie. Chciałam właśnie, żeby to wybrzmiało, że nie wiem, czy ta sytuacja jest do powtórzenia w Polsce.
1: No, oby nie, szczerze mówiąc.
0: No, mam nadzieję, patrząc na kanwę właśnie zakończonej już kariery generała Szymczyka, przecież mógłby jeszcze trochę na stanowisku wytrwać. A jednak kariera została przedwcześnie zakończona.
1: Brutalnie przerwana. Nawet tak bym użyła takiego sformułowania.
0: Strzałem z głośnika.
1: No, dokładnie. Mhm.
0: Przejdźmy do ostatniego segmentu dzisiejszego naszego spotkania, jeśli pozwolisz. Maciej Berek został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. To już jakiś czas i jeszcze jakiś czas, no właśnie, no to już jakiś czas będziemy o tym mówić, bo ten serial, proszę Państwa, się dopiero zaczyna. Ja to tak lubię. Lubię te piosenki, które już słyszałam. A tę piosenkę słyszałam już kilkukrotnie w ciągu współrządów prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska, kiedy to Sejm przegłosowuje kandydaturę akurat w tym przypadku byłego ministra z rządu Donalda Tuska. No, a szef gabinetu prezydenta czy szef kancelarii mówią, że no wiecie, zaprzysiężenie to nie jest przesądzone, a tutaj trwają takie analizy prawne i my przygotowujemy dokumenty, urzędnicy wskazują na nieprawidłowości, wątpliwości, a w zasadzie to jest autonomiczna decyzja prezydenta Nawrockiego. No i z tą nominacją to proszę się powstrzymać. No ale w Sprawiedliwość oraz w Prawo, nie mylić odwrotnie, nie w Prawo i Sprawiedliwość, wierzy wybrany sędzia, nie wiem jak to określać, sędzia nominat?
1: No, to jest dobre pytanie, bo właściwie jeszcze przysięgi nie złożył i no wszystko właśnie przed nami. 15-16 września, tak? Dobrze, właściwie tak. W tym momencie się kończy kadencja sędziemu, w którego miejsce wchodzi, no właśnie, sędzia chyba, nie? Już Maciej Berek.
0: No, albo i nie sędzia. No w każdym razie Maciej Berek, posłuchajmy.
7: Tak samo jak w sprawie pozostałych czterech sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka. Tak brzmi przepis Konstytucji. Pozostałe przepisy ustawowe określają pewne obowiązki ze strony sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te przepisy też się nie zmieniły. Będę patrzył każdego dnia na to, jak wygląda ta sytuacja.
1: No, czyli sędzia.
0: Może i sędzia, ale czy prezydent Nawrocki też by tak powiedział?
1: No, prezydent Nawrocki chyba może tylko uniemożliwić wykonywanie obowiązków sędziemu.
0: No właśnie, a to będzie trudne, bo sam prezydent przecież nie stanie w drzwiach rejtanem i nie będzie pilnował Trybunału, tylko możliwe, że się nie dogadają. Albo będą próbowali się dogadać właśnie i przygotować coś w zamian. Czekamy na to rozstrzygnięcie, a panu sędziemu Berkowi, użyjmy tej nomenklatury, marszałek Czarzasty poleca zaglądać w sprawie rozstrzygnięcia raczej w prognozę pogody niż w akta prawne. Posłuchajmy.
6: Myślę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, nie można się po nim, można po nim się wszystkiego spodziewać. Tego, że go zatwierdzi i tego, że go nie zatwierdzi. Myślę, że to zależy, proszę państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha, bo wiem, że jest zwolennikiem różnej muzyki. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
1: Ale chyba marszałek Czarzasty się trochę rozpędził tutaj, bo prezydent niczego nie zatwierdza. Nowo wybrany sędzia ma złożyć przysięgę przed prezydentem, a prezydent
0: wobec
1: ma mu to
0: niego, tak,
1: umożliwić. I to właściwie jest cała rola prezydenta.
0: Dokładnie. Ale nie ma takiej woli w tym momencie, bo pogoda, choć dobra, to wieje.
1: No wiesz, gdyby był inny prezes Trybunału Konstytucyjnego, to pewnie byśmy na ten temat w ogóle nie rozmawiały.
0: A gdyby był inny prezydent, a gdyby był inny premier? Nie ma co gdybać. Mamy rzecz, że tak powiem, stan faktyczny jest zastany. I musimy, i my, jako osoby obserwujące i kontrolujące tę rzeczywistość, się do niej przyzwyczaić. Choć łatwo nie jest. Decydenci nam zdecydowanie tego nie ułatwiają. No na koniec mam coś dla solenizanta, bo wiesz, ciężko było dzisiaj wyłuskać jakiś temat polityczny, bo trwa świętowanie w Sejmie.
1: Naprawdę?
0: 50. urodziny obchodził Szymon Hołownia. Wobec tego jego drzwi jego gabinetu się nie zamykały. Chodziły jak taka klapka w tej, albo w takim salonie na Dzikim Zachodzie. Było tylko takie pum, pum, pum, pum. A to właśnie marszałek Czarzasty na kawce był, mówił o tym. A to pan Bogucki z prezentem wpadł, też o tym mówił otwarcie, bo to tak ekumenicznie. No to ja z życzeniami, a raczej piosenką wyciągam perłę z lamusa. Posłuchajmy.

0: O kochana, grube bity i polityczne żniwa na całego.
1: No tak, tak wyszło.
0: Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą opowieść. Zostawiam państwa z tym akcentem muzycznym, właściwie prezentem od Klaudii. Nie tylko dla Szymona Hołowni, ale także dla państwa.
1: Dla wszystkich, którzy czują się, którzy nie obchodzą dzisiaj 50. urodzin, także dla tych, którzy obchodzą, dla tych, którzy chcą, a pani Ela pyta tutaj mnie, to pozwolę sobie odpowiedzieć, czemu dziada Adama Mickiewicza napisał Mickiewicz, a na przykład nie słowacki. Nie wiem, nie mam na to dowodów.
0: A chciałam ci to zacytować, to dziękuję bardzo, że ty też zaglądasz do naszej grupy patronackiej.
1: Nie mamy dowodów na to, że Mickiewicz napisał dziady. Może to napisał słowacki, a tak dla żartu się zamienili.
0: Ostatnio widziałam taką ciekawą sondę, sejmową sądę, jak się domyślasz, kto napisał tekst Mazurka Dąbrowskiego. No, tutaj politycy to dopiero mieli egzamin. Jak nie widziałaś, to koniecznie obejrzyj. Państwu też polecam.
1: Próbuję sobie przypomnieć imię Wybickiego.
0: Próbuj w takim razie.
1: 16:30. No wiem, że Wybicki. Tak. Ale jak najlepszym testem dla polityków jest, to tak tylko szybko napomnę, że kiedy trzeba na przykład na meczu piłkarskim zaśpiewać wszystkie zwrotki hymnu, a przynajmniej dwie, a może i trzecią czasami, no to się okazuje, że przy drugiej jest zadyszka. Przy drugiej już jest zadyszka.
0: No drugą to jeszcze znają, wiesz, ale jak trzecią trzeba rozpocząć, to wtedy jest problem. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, ale mogę się mylić. Może nie wszystko widzę, wiesz. A może nie czytam z ruchu ust.
1: Najwidoczniej. Trzeba zapytać osoby, które potrafią. Dobrze, kończmy. Dziękuję.
0: Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za dziś. 16:37 na naszym zegarze. No to my szybciutko pędzimy w stronę prognozy pogody. Mam nadzieję, że z uszami państwa wszystko w porządku. Dzięki, Klaudia. Dobrego popołudnia.
1: Dobrego popołudnia.

0: to jest cudne. No, się czepiacie biednego generała, a trzeba przyznać, że co se nacisną, to se nacisną. No.
1: Pogoda.
2: Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo w przeciwnym razie troszeczkę inaczej byśmy o tej sprawie opowiadali. Tymczasem poniedziałek przynosi nam sporo słońca, choć oczywiście na niebie nie brakuje też chmur, ale z tych chmur do końca dnia padać nie będzie, no i nie będzie też wiać, tak jak w weekend. A temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie przez 20 w Warszawie do 23 w Katowicach. To najcieplejsze miejsce na naszej mapie pogodowej, czyli ciepło. A uwaga, proszę Państwa, będzie jeszcze cieplej jutro na południowym zachodzie, nawet do 30 stopni. W centrum i w Warszawie 27, na Podkarpaciu 28, chłodniej jedynie w Polsce Północnej. Temperatura na termometrze w tej części kraju nie przekroczy 23 stopni. W środę upał utrzyma się jedynie na Podkarpaciu, tam 30 stopni i słonecznie. A poza tym w pozostałej części kraju deszczowo, z burzami na południowym zachodzie, a temperatura od 21 do 24 stopni, a wyjątkiem wspomniane przeze mnie Podkarpacie. Później już nieco chłodniej.

16:45 już na naszym zegarze. Nasz słuchacz też wyłapał jedną kwestię, która pojawiła się w relacji Klaudii, ale to z rozpędu, proszę Państwa, z przejęzyczenia, że Saksonia i Saksonia-Anhalt to są dwa różne landy. Absolutnie, Panie Michale, ma Pan tutaj pełną rację, więc już szybciutko prostujemy, ale wiedzą Państwo, jak to jest w relacji na żywo. No czasem po prostu pójdzie. No i poszło. I tym razem. No a skoro prognozę pogody już znamy, to za chwilę sprawdzimy temperaturę, jakby to ładnie ująć, trochę innego rodzaju, tę, która rośnie nam przy sklepowej kasie, no bo człowiek wchodzi tylko po mleko, naprawdę tylko po mleko, a po kilku minutach stoi gdzieś między paletami z napojami, wózkiem zostawionym w poprzek, alejkami, metką promocyjną, w której to właściwie nie wiadomo, ile coś kosztuje, a już w ogóle o samej promocji to szkoda mówić. Co najbardziej działa Państwu na nerwy podczas zakupów? Kolejki, zastawione alejki, kasy samoobsługowe, które po raz czwarty proszą o pomoc pracownikach, a może promocje, do których trzeba mieć aplikację, kartę, kod i jeszcze doktorat z regulaminu pewnie by się przydał. Proszę do nas pisać, proszę do nas zadzwonić 224-280-280, a już za chwilę Olga Bobienko sprawdzi, co w naszych sklepach wkurza nas najbardziej.

0: Miały być szybkie zakupy, a już przy wejściu coś zaczyna nas irytować. A to zostawiona alejka, a to kasy ciągle pikające, cena, która nagle okazuje się inna niż zapamiętaliśmy. Spółki niby drobiazgi, ale potrafią skutecznie popsuć humor. No to co najbardziej działa nam na nerwy podczas zakupów? O tym teraz opowie Państwu Olga Bobienko, która jest ze mną w studiu. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co najbardziej Tobie działa na nerwy?
1: No ja chyba największy problem mam rzeczywiście z tymi paletami, między którymi nie da się po prostu przejść. Mm-hmm. Tak, bo jestem w stanie i autentycznie rozumiem, sama zresztą miałam takie doświadczenie kiedyś pracy w sklepie spożywczym, wakacyjne, i w związku z tym łapię, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zatowarowanie takiego sklepu, więc jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast jeżeli już te palety są poustawiane w taki sposób, że a, nie sięgamy na półkę po cokolwiek, czego potrzebujemy, b, nie jesteśmy w stanie przejść pomiędzy, a co dopiero, jeżeli byśmy się wybrali z koszykiem, no to wtedy, to tak. To wydaje mi się, że jeżeli miałabym wybrać którąś grupę, bo o tych grupach i o tych rzeczach, które nas najbardziej irytują, oczywiście Państwu opowiem, ale gdybym miała wybrać którąś, no to ja bym była właśnie w tej. A ty?
0: Kasy, które ciągle się zacinają i proszą asystenta o pomoc.
1: To tak, to też jest kolejna rzecz. No i ja właśnie od tego też bym zaczęła, bo zapytałam Państwa, co Państwa irytuje.
2: Opłata za parking, no bo to jest dodatkowa fatyga, że trzeba po nią podejść.
3: Szczególnie w takich odzieżowych, jak za mną ktoś chodzi i pyta się, czy czymś pomóc. Mam ochotę powiedzieć, potrzymać torebki.
4: Kolejki, ale są kolejki do kas.
5: Powiedziałby Pan, że co, że zła organizacja?
4: Trochę tak.
6: Ja nie zwracam na to uwagi, prawdę mówiąc.
7: Kolejki.
8: Nie wiem, chyba nic.
9: Wiem, co jeszcze nas irytuje. Osoby, które stoją za nami i pchają się na nas, nie?
8: No tak.
9: Za zbyt blisko stojące osoby.
10: I czasem mnie irytuje, że mama mi nie kupuje zabawek.
0: No, ta ostatnia rzecz bardzo istotna.
1: Tak, i to jest oczywiście kwestia sklepu i mnie też to irytuje, kiedy ktoś mi nie kupuje zabawek, więc jestem w stanie zrozumieć tego chłopca. No ale właśnie, najczęściej wskazywanym problemem są właśnie te palety, kartony albo wózki z towarem, które blokują alejki. To jest, na to wskazują wyniki badania firmy Cursor, z których to między innymi też wyszło, że większość z nas, i to znacząca większość z nas, bo aż 92%, jeżeli chodzi o Polaków, ma coś, co w trakcie zakupów w sklepach stacjonarnych nas irytuje, i o tym mówi Tomasz Staszczuk z firmy Cursor.
11: 92% wskazuje sytuacje, które przeszkadzają podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Częściej zwracają na to uwagę kobiety. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów. Ponadto co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek lub źle oznaczone produkty, czy zbyt mała liczba otwartych kas lub kas samoobsługowych. 20% badanych narzeka także na bałagan na półkach albo trudność w porównaniu cen i produktów.
1: Ja jeszcze mam też taką rzecz, jeżeli chodzi o kasy samoobsługowe. Świetne rozwiązanie, tylko gdyby działało tak w 98% przypadków, to byłoby super. A jeżeli za każdym razem, czy przy ważeniu, czy przy odkładaniu produktu, bo ja już nie wspominam o tym, że są oczywiście rzeczy, do których potrzebujemy rzeczywiście kasjera, kasjerki, pomocy sprzedawcy, na przykład stwierdzenia tego, w jakim jestem wieku, jeżeli kupuję rzeczy, które są od 18 roku życia, jak najbardziej. Natomiast no, kwestia tych kas samoobsługowych pojawia się nadzwyczaj często. I o tym też mówi redaktorka naczelna dla handlu.pl Edyta Kochlewska.
12: Bardzo często klienci narzekają na to, że nie dość, że zostali zatrudnieni w roli kasjerów do obsługi kas, to jeszcze często ta ilość osób, które mogą im zatwierdzić jakieś zakupy w stylu, nie wiem, papierosy, alkohol, albo po prostu jak ktoś zacznie szwankować na tej kasie, to ją uwolnić, no jest tak mała, że tworzą się kolejki, które no, w tym sklepie nas zatrzymują dłużej niż byśmy chcieli. Do tego przy dźwiękach, czy to reklam, czy to muzyki, czy to jakichś aktywacji takich konsumenckich, które moglibyśmy sobie już w danym momencie chcieć odpuścić, a nie możemy, no bo stoimy w tym sklepie nieco uwięzieni.
1: No i też pojawia się ciekawa rzecz. Nas nie irytują same promocje, irytują te promocje, które trzeba rozszyfrować. Czyli 21% badanych narzeka na oferty, które wymagają kupienia kilku sztuk produktu. No i kiedy mamy niejasne albo skomplikowane zasady promocji i oczywiście kolejny problem to też zmieniające się sklepy, bo jako konsumenci wskazujemy, że produkt, który przez miesiące miał swoje miejsce, nagle znika, pojawia się w jakimś innym miejscu. Na dodatek jeszcze pracownicy też nie wiedzą gdzie, to jest kolejna rzecz, która nas nadzwyczaj irytuje. No i jeżeli już znajdziemy właściwą alejkę, właściwy produkt i właściwą cenę, no to półka może dorzucić swoje 3 grosze, bo się zaraz okaże, że ta cena, która na półce była, to jednak przy kasie okazała się być całkiem inną ceną. No i tutaj Edyta Kochlewska doskonale Państwu wyjaśni, że to wtedy sklep nas wprowadza w błąd, więc my możemy reagować.
12: To jest typowo sytuacja, którą można i nawet należy zgłosić. Zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest tutaj władny do tego i wielokrotnie już tej swojej władzy używał, nakładając na duże sieci handlowe potężne kary za to, że promocje, które są uwidaczniane, są albo uwidaczniane w taki sposób, że klienci mają problem, żeby je zrozumieć, albo że ceny są podane niewłaściwie, ale generalna zasada jest taka, że nas jako konsumenta obowiązuje nie ta cena systemu elektronicznego, której nie znamy, tylko ta cena, która jest wystawiona na etykiecie, z którą się możemy zapoznać. I późniejsze tłumaczenia, że nie wiem, nie została zmieniona, ta promocja się skończyła, z naszego punktu widzenia jako klienta są nieistotne. Możemy tam sobie postać i poczekać, aż nam jednak ten produkt zostanie sprzedany w cenie z etykiety. Oczywiście dzięki temu generujemy dodatkowy jakiś tumult w sklepie, ale no to jest nasze prawo, w związku z tym możemy je egzekwować.
1: I tak naprawdę to wszystko składa się na dosyć prostą zasadę, czyli jako klienci nie chcemy w trakcie zakupów wykonywać dodatkowej pracy. Nie chcemy przepychać się między paletami, nie chcemy szukać produktu po całym sklepie, ani zgadywać ceny, czy zastanawiać się na jakich zasadach właściwie ta promocja działa. No chcemy wejść, znaleźć to, czego potrzebujemy, zapłacić i wyjść. A jeżeli mamy jeszcze dodatkowo milion, w cudzysłowie oczywiście, obowiązków, jak opłata za parking, jak znalezienie kasy samoobsługowej, jak w jakikolwiek sposób też zadziałanie tam, a jeszcze ja dorzucę od siebie małą taką frustrację, czyli ja z tych kas samoobsługowych średnio co drugi raz nie jestem w stanie wyjść, bo nie czyta wcale tego paragonu, które powinno czytać, żeby cię wypuścić.
0: O, to też bardzo
1: dobre. To moja ulubiona rzecz.
0: Świetnie. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję. Czyli wychodzi na to, że zakupy bywają dzisiaj trochę jak taka gra terenowa. Trzeba omijać przeszkody, rozszyfrować zasady promocji i jeszcze dotrzeć do kasy z resztką dobrego humoru. A miało być tylko po mleko.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie mającej na celu oszukanie użytkowników giełdy kryptowalutowej na kwotę blisko 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie powierzonego mienia, czyli środków użytkowników tej giełdy, mówi rzeczniczka prokuratora głównego Anna Adamiak.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet i dlatego też podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego przekazała też, że do jego zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Według wiedzy służb zatrzymany chciał udać się do Chin. Jest ostateczna zgoda państw członkowskich Unii Europejskiej na wypłacenie Polsce blisko 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w ramach przedostatniego wniosku o płatność z tego funduszu. Warunkiem wypłacenia tych pieniędzy było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Według komisji otrzymało je ponad 500 000 polskich nauczycieli, przeszło 65% kadry nauczycielskiej. Zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Polska szykuje się do złożenia ostatniego wniosku o płatność na kwotę 54 miliardów złotych. Polski rząd ma na to czas do końca września. Rosja wycofała zgodę na działalność konsulatu generalnego Niemiec w Petersburgu, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Placówka ma zakończyć pracę 18 września, a jej personel do tego dnia ma wyjechać z Rosji. Wraz z zamknięciem konsulatu zakończyć ma się również działalność placówek Instytutu Goethego w tym kraju. Decyzja ta jest reakcją na kroki podjęte wcześniej przez niemieckie władze w związku z podejrzeniami, że to rosyjskie służby stoją za sabotażem na lotnisku w Lipsku. Ukraina nie poparła rezolucji ONZ w sprawie nowej mapy świata. Jak poinformował portal Kyiv Independent, okupowany przez Rosję Krym został na niej oznaczony innym kolorem niż pozostała część państwa ukraińskiego. Choć półwysep nie został zaliczony do terytorium Rosji, zastosowana kolorystyka sugeruje jego odrębność. W oficjalnym proteście złożonym w ONZ władze ukraińskie uznały taki sposób prezentacji za całkowicie niedopuszczalny. Przypomnijmy, że głosami 164 państw Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w piątek rezolucję w sprawie zastąpienia na mapach świata tzw. odzwierciedlenia Mercatora nowym odwzorowaniem, które precyzyjniej oddaje rzeczywiste rozmiary państw i kontynentów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A ciebie, Robercie, co najbardziej wkurza i denerwuje w sklepach?
2: Kolejki przy kasach.
4: O, i na te kolejki to państwo zwracają uwagę.
5: Nowy świat po południu.
4: To ja jeszcze dorzucę coś od siebie. Szczególnie denerwują mnie te kolejki, kiedy wiem, że kasa jest do 10 produktów, a państwo stoją z wielkimi koszami. I tak naprawdę o 10 produktach to można sobie pomarzyć. 4 minuty po godzinie 17. No to witamy oficjalnie w drugiej godzinie popołudniowego poniedziałkowego spotkania w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Natalia Róża-Harkiewicz, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A słuchaliśmy Roxette.

8 minut po godzinie 17. No dużo rzeczy Państwa wkurza w tych sklepach. Pan Tomek między innymi pisze, że także to, że klienci wyżywają się na obsłudze, obarczając ją odpowiedzialnością za to, że na przykład kiedyś to było, a dzisiaj nie ma. No takie sytuacje niestety tak się zdarzają, ale chyba tak naprawdę to kolejki w sklepach i to, że na przykład jedna kasa jest czynna, a naprawdę kolejka jest długa do połowy sklepu, a kasjerka prosi o podchodzenie do kas samoobsługowych. To pan Mariusz z kolei zwraca uwagę, a na przykład starsi ludzie nie chcą sami kasować towaru, a inne pracownice kręcą się po sklepie zamiast podejść i rozładować tę kolejkę. No i oczywiście bałagan, brud, ciasnota, a czasem także niekompetencja personelu.

0: 12 minut po godzinie 17 to jeszcze kilka komentarzy pani Anny, między innymi, że w polskich sklepach to zawsze ścisk i tłok, za to w amerykańskich klima podkręcona tak, że bez swetra nie idzie wytrzymać. Oj, pani Aniu, tutaj bym polemizowała. Czasem tę lodówkę także w polskim sklepie można spotkać. O brudzie i niekompetencji personelu to już było, o kasach też, o klientach wyżywających się czasem na Bogu Ducha winnej obsłudze również, ale jeszcze jeden był komentarz, przy którym ja się zatrzymałam. To był komentarz pani Alicji z naszej grupy patronackiej. To, co najbardziej panią Alicję denerwuje, to jak reorganizowane są półki, tak, że nic nie można znaleźć. Albo jak wycofują ulubiony towar bez ostrzeżenia. No i tutaj przyznaje pani Alicjo, że podpisuje się pod tym oburącz. Gdybyśmy mieli taką listę stworzyć, a chyba ją stworzymy, bo kiedyś ten temat na pewno powróci i go spróbujemy rozwinąć, to ta dzisiejsza lista naprawdę bardzo nam się przyda i bardzo za te wszystkie podpowiedzi i co państwa najbardziej denerwuje. Dziękujemy. Robimy z Olgą taką listę i za jakiś czas spróbujemy szerzej się do niej odnieść. No tak, na źle naliczoną cenę przy kasie reagujemy, może nie od razu, ale jednak na kolejkę potrafimy się oburzyć po 3 minutach, na kasę samoobsługową już po 1 proszę czekać na pomoc. A kiedy organizm przed miesiącem mówi sprawdź mnie, no to wtedy nagle mamy mnóstwo cierpliwości.
1: W porównaniu z kobietami, które dość regularnie robią badania, mężczyźni do niedawna jeszcze aż tak często nie korzystali z porad lekarzy, uznając to za wstydliwe.
0: Dlatego już za chwilę porozmawiamy o czymś, co odkładamy znacznie chętniej niż zakupy, o badaniach profilaktycznych. Wiemy, że warto się badać, nie wierzę, że państwo tego nie wiedzą, a jednak tego nie robimy. Czy naprawdę brakuje nam czasu, czy może bardziej się boimy, co na przykład moglibyśmy usłyszeć? No i pytanie do państwa, co musi się wydarzyć, żeby zapisali się państwo na badania? Przypomnienie, jakiś objaw, choroba bliskiego, a może dopiero strach? No to za chwilę o tym wszystkim ponownie Olga Bobienko, a później zapraszam państwa na rozmowę z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym. A porozmawiamy o tym, kogo trudniej namówić na badania profilaktyczne i właściwie dlaczego.

0: Miranda Lambert i 18 minut po godzinie 17. Wiemy, że profilaktyka może uratować życie. Wiemy też, że warto zrobić mammografię, cytologię czy kolonoskopię, zanim pojawią się objawy. I co z tą wiedzą robimy? W większości przypadków odkładamy badania na później. Powodów tego odkładania znajdziemy niemało, a efekty widać w statystykach. W ciągu 2 lat z programu mammografii skorzystała tylko co trzecia uprawniona kobieta z badań HPV, co szósta, a na przesiewową kolonoskopię w ubiegłym roku zgłosiło się około 15% uprawnionych. Terminy są, badania są. Świadomość też jest. Dlaczego więc tak skutecznie potrafimy odkładać własne zdrowie na później? No i to pytanie oczywiście kieruję do Olgi Bobienko, która przygotowała dziś 2 raport, choć znacznie trudniejszy.
1: To trzeba przyznać, jeżeli chodzi o temat. No, chociaż o profilaktyce mówimy na tyle często i tak często też wracamy do tych badań profilaktycznych i do tego, jak bardzo my jako Polacy o nich nie myślimy na co dzień, albo nie zastanawiamy się, lub o nich nie pamiętamy. Albo jest jeszcze czwarta opcja, czyli ich po prostu unikamy, bo patrząc na wyniki tego, między innymi o czym ty powiedziałaś teraz, czyli statystycznie kto, kiedy...
0: Tak, to są dane Ministerstwa Zdrowia oczywiście,
1: właśnie,
0: więc
1: i zachodzi...
0: tutaj niczego nie odkrywamy, bo pewnie sam NFZ się zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi, skoro są miejsca i mogliby nasi rodacy skorzystać z tych badań, to właściwie dlaczego tego nie robią, skoro często narzekamy przecież właśnie na kolejki do specjalistów?
1: No i chyba problem polega głównie na tym, że jeżeli chodzi o taki program jak edukacja zdrowotna, co prawda nazwana już jako przedmiot szkolny, natomiast edukacja zdrowotna jeszcze wychodząc ze szkoły, tylko po prostu mówiąc o tym, czy jako społeczeństwo jesteśmy odpowiednio wyedukowani, no chyba nie do końca i o tym też mówi prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesor Andrzej Fala.
2: W profilaktyce raka szyjki to jest 15-20%, w mammografii to jest około 30% rzeczywiście. W związku z tym ta profilaktyka u nas jest dramatyczna. Moim zdaniem grzech pierworodny tego leży po stronie braku świadomości, czyli braku edukacji zdrowotnej. I myślę, że nie jest przesadą powiązanie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna z uczestnictwem w badaniach. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy mieli świadomość, co to jest badanie przesiewowe, co to jest wczesna profilaktyka. Jeżeli będziemy wiedzieć, czemu to służy, to wtedy jak usłyszymy, że jest ogłoszenie, że możemy zrobić, to świadomie na to badanie pójdziemy. Jeśli my nie mamy pojęcia, to takie ogłoszenie, że przyjdź, zbadaj się, to nie będziesz chorował, to jednorazowo nie działa. Niestety nie tak funkcjonujemy. To profilaktyka jest to proces budowania świadomości. Nie da się tego zastąpić procesem akcyjności 2 dni dla raka piersi. To nie zastąpi.
1: No i tutaj pojawia się coś jeszcze zastanawiającego, bo można by powiedzieć, że nie badamy się właśnie, bo nie mamy dostępu, nie ma terminów, trzeba czekać. No bardzo często też mówimy o tych kolejkach do specjalistów, tylko że właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, to są dane Ministerstwa Zdrowia, bo w sierpniu w moje IKP dostępnych było prawie 400 tysięcy terminów mammografii i ponad 445 tysięcy terminów testu HPV. No i badania są bezpłatne. Na mammografię i na HPV można zapisać się bez skierowania i to były wolne terminy. Oczywiście jeszcze możemy jak najbardziej pamiętać o tym, że jest różnica pomiędzy dostępnością w dużych miastach, dostępnością w mniejszych ośrodkach, jak najbardziej. Natomiast same w sobie statystyki pokazują, że jeżeli już ktoś się częściej zapisuje na badania profilaktyczne, to są to kobiety. Mężczyźni bardzo rzadko, chyba że nie są singlami, tylko są w związku i wtedy też zostaną zaciągnięci. Tak mówią, no, zaciągnięci to oczywiście jest w cudzysłowie i ze śmiechem, natomiast...
0: No tak, druga połówka dopilnuje tego, żeby ów pacjent pojawił się tam, gdzie powinien się pojawić.
1: I właśnie o tym też mi mówił profesor Andrzej Fal, ale na to też wskazują takie po prostu statystyki, jeżeli chodzi właśnie o te dostępne terminy. Tych dostępnych terminów dla mężczyzn jest zdecydowanie więcej, a jeżeli chodzi o profilaktykę onkologiczną, no to tutaj już w ogóle problem jest naprawdę niemały i o tym mówi urolog Jakub Dobruch.
3: W porównaniu do kobiet, mężczyźni rzadziej wykorzystują dostęp do badań profilaktycznych, rzadziej korzystają z konsultacji specjalistycznych i nierzadko nie wiedzą, jakie badania profilaktyczne powinni wykonać i kiedy powinno to nastąpić. Jednocześnie badania wskazują, że problemem nie jest brak przekonania odnośnie do skuteczności profilaktyki. Niemal 90% Polaków, zgodnie z najnowszym badaniem ankietowym zleconym przez NLNet, uważa, że wczesne wykrycie nowotworów daje duże szanse wyleczenia. Problem zatem stanowi luka pomiędzy tą deklaracją, a realnym działaniem. Tylko co piąta osoba wykonuje badania onkologiczne regularnie, a prawie co trzecia nie robi ich w ogóle.
1: I powodów, jeżeli chodzi o deklarację, jest kilka. Czasem to jest zwykłe odkładanie. Mamy pracę, dzieci, obowiązki, 1000 spraw do załatwienia i takie badanie, które nie jest pilne, no ląduje gdzieś na końcu listy, a czasem działa takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, czyli nic mnie nie boli, niczego nie wyczuwam, w rodzinie nikt nie chorował. No i tylko, że właśnie na tym, jak podkreślają eksperci, polega przesiew, bo ma być wykonywany także wtedy, kiedy czujemy się zdrowi. Co prawda jeszcze często pojawia się wśród tych tłumaczeń, dlaczego odkładam. Kwestia strachu. I niekoniecznie przed samym badaniem, co w jednym z najnowszych badań dotyczących mammografii, najczęściej wskazywaną barierą okazał się właśnie strach przed diagnozą. O nim mówiła prawie połowa kobiet. 24% wskazywało zbyt wiele obowiązków. Podobnie niedogodne godziny, podobnie nie wiedziało nawet, czy badanie jest finansowane przez NFZ, ale połowa mówiła o tym, że boi się diagnozy. No i część kobiet wskazywała również na złe doświadczenia związane z samym badaniem, ból, skrępowanie czy dyskomfort. Ale jeżeli chodzi o to, że się boimy diagnozy, no to jeszcze raz wytłumaczę profesor Andrzej Fal.
2: Jeżeli chcesz żyć długo, to załatw sobie dobry genotyp, to znaczy załatw sobie dobrych przodków. Ale jeżeli chcesz żyć długo i dobrze i zdrowo, to badaj się, badaj się, badaj się. A jeszcze wcześniej żyj higienicznie, od początku, od dzieciństwa. Ruch, zdrowa dieta. Nie pal, nie pij, ruch, zdrowa dieta. A potem badaj się, przynajmniej słuchaj, o czym mówią. Co ma zrobić 20-latka, co 30-latek, co 40-latka, co 50-latek. Ale jeśli nie chcesz żyć długo i zdrowo, to tego nie rób.
1: No i właśnie, bo czasem nie boimy się tego, że badanie będzie nieprzyjemne, bardziej się boimy tego, że pokaże coś, czego wolelibyśmy nie wiedzieć. I ten mechanizm bardzo mocno widać też przy kolonoskopii, bo tu akurat sprawdziłam, jeżeli chodzi o statystyki. No, 3/4 badanych uważają za bolesną, no to jest jakby też zrozumiałe. Ponad 1/4 obawia się uszkodzenia jelita, część znieczulenia i jego konsekwencji, przy czym no większość, bo 85% uważa kolonoskopię za ważne badanie, które pozwala wykrywać chorobę na wczesnym etapie, więc można jednocześnie doskonale wiedzieć, że badanie jest potrzebne, no i zrobić wszystko, żeby przez dłuższą chwilę tego badania nie robić. No a jednak kwestia jest tego, że to jest szerszy problem profilaktyki, bo przez lata powtarzaliśmy, badajcie się. Państwo wydawało pieniądze na kampanię, lekarze apelowali, no a efekt nie zawsze jest taki, jaki oczekiwano.
0: O tym też będę chciała z doktorem Pawłem Krzysiowskim porozmawiać, głównym inspektorem sanitarnym, bo trochę bym chciała o tym strachu pomówić, bo my konkretnie, jeżeli chodzi o kampanie, one głównie się opierają jednak na strachu. Zrób to badanie, bo, prawda? Unikniesz zachorowania, unikniesz śmierci, przedłużysz życie i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, jak to oddziałuje na nasz mózg i na naszą determinację? Czy my szybciej przy takim obrazie pobiegniemy i zrobimy to badanie, czy może wprost przeciwnie?
1: No właśnie, to są kwestie jeszcze psychologiczne i tego, jak działają na nas różne mechanizmy. To pamiętam, wielokrotnie się też o tym mówiło w kontekście tych filmików co do nie pal papierosów, bo twoje płuca będą wyglądały tak i tak. A osoby palące na przykład w tym konkretnym momencie miały ochotę po prostu zapalić papierosa, bo gdzieś działało to właśnie w odwrotny sposób.
0: No i rozmawiałam trochę z palaczami, w ogóle nie robi na nich to żadnego wrażenia. Na mnie robi, ja nie palę, tak? I przyznam szczerze, że jak patrzę na te paczki papierosów czasem, to myślę sobie, po co ludzie sobie to robią? No, ale no, robią. I jak kiedyś zapytałam palaczkę, czy robi to na niej wrażenie, powiedziała, że absolutnie nie.
1: Można na to po prostu nie patrzeć i w ogóle nie zwracając uwagi na pewne rzeczy, to też odnosi się i do profilaktyki, i do tej edukacji zdrowotnej. I o tym jeszcze raz urolog Jakub Dobruch.
3: Skuteczna profilaktyka nie polega wyłącznie na edukowaniu, lecz na zmniejszaniu stresu, który może z niej wynikać, upraszczaniu całego procesu poprzez jasny przekaz, dobre wsparcie, czytelną ścieżkę diagnostyczną i ograniczenie barier organizacyjnych, takich jak czas, dostęp czy formalności. Niemałą rolę w profilaktyce chorób nowotworowych u mężczyzn odgrywają kobiety. Ponadto pracodawcy mogą mieć pozytywny wpływ w tym względzie. 67% pracujących osób chciałoby mieć czas przeznaczony na badania w godzinach pracy, a 76% deklaruje, że skorzystałoby z profilaktyki, gdyby taki czas realnie istniał.
1: No i właśnie tu jest niesamowicie jeszcze istotna kwestia dotycząca tego, że jak najbardziej nasza świadomość, jeżeli chodzi o profilaktykę, zwiększa się. No więcej o tym mówimy, więcej o tym rozmawiamy i też więcej takich akcji społecznych jest. No i owszem, nieco rosną te liczby i troszeczkę się to zmienia i troszeczkę już się odczarowuje to badanie mężczyzn, jeżeli chodzi właśnie o tą grupę osób, które się zgłaszają na badania profilaktyczne. To ciągle nie jest dużo, ale widać delikatne zmiany społeczne i o tym socjolog Tomasz Marcysiak.
4: W porównaniu z kobietami, które dość regularnie robią badania, mężczyźni do niedawna jeszcze aż tak często nie korzystali z porad lekarzy, uznając to za wstydliwe. Teraz częściej udają się na porady do swojego lekarza i robią sobie te badania profilaktyczne, to ten świat jednak staje się, jakby to powiedział Max Weber, odczarowany.
1: No i właśnie tak się jeszcze zastanawiam nad tym, że może największym problemem profilaktyki może dzisiaj nie być brak świadomości, ale ten moment, w którym tę świadomość trzeba zamienić w działanie i jak to na nas działa, bo dopóki to jest tylko hasło, no to łatwo powiedzieć oczywiście, że powinienem, oczywiście, że wiem, jestem w tym wieku i tak dalej.
0: Ale dopóki się nic nie dzieje, to udaję, że jestem zdrowy, zdrowa i nic z tym nie robię. Jeden komentarz pana Tomka pojawił się w sprawie dezinformacji i to też myślę, że jest bardzo ważna kwestia do poruszenia z panem doktorem. Dawno temu słyszałem prześcigające się w narzekaniu osoby mówiące, że specjaliści nie chcą wydawać skierowań na badania mammograficzne. A kiedy powiedziałem, że na to badanie nie trzeba mieć skierowania, zdziwienie zakończyło dyskusję. No i właściwie my też kończymy pierwszą część pomalutku, ale druga nastąpi po prognozie pogody. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję za dziś.
1: Bardzo dziękuję.

0: Pogoda.
1: Noc przyniesie nam bardzo spokojną, suchą i z każdą godziną coraz cieplejszą aurę w niemal całym kraju, bo Polska zacznie dostawać się pod wpływ gorącego, zwrotnikowego powietrza. Z południa termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni, najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, tymczasem w ciągu dnia. Jutro. Czeka nas gwałtowny skok temperatury. W ciągu dnia termometry w większości regionów wskażą od 26 aż do 29 stopni. To będzie niezwykle gorący dzień. Będzie bardzo słonecznie, z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem nad krańce zachodnie Polski może zacząć nasuwać się front atmosferyczny z większą ilością chmur. A co w kolejnych dniach, to opowiem Państwu za godzinę. Proszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Tymczasem, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, to nasz słuchacz, pan Hubert, napisał, że o badaniach profilaktycznych to trafiają do niego przypomnienia w mediach. Nie jest podatny na reklamy, ale w przypadku zachęcania poprzez osoby trzecie czy najbliższą rodzinę przyjmuje ponaglenia ze zrozumieniem i, co najważniejsze, idę. 224-280-280 i jeszcze jeden głos słuchacza.
2: Akurat właśnie w tym roku, rejestrując się w zeszłym roku, dałem się nomen omen wymacać, jeżeli chodzi o sprawy właśnie profilaktyczne i na 5 lat mam spokój z urologami, dermatologami i innymi kardiologami. Także zachęcam, polecam.
1: O, bardzo dziękujemy za ten głos. My także zachęcamy, polecamy. Za chwilę będziemy wspólnie przekonywać się z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym, a przy okazji oczywiście zapytam pana doktora, kto jest najbardziej oporny, jeśli chodzi o badania profilaktyczne i z jakich powodów.

17.39. Wiedzą Państwo, że trzeba budować pozytywny obraz badań. Wiedzą Państwo, że trzeba się badać, ale niektórzy z Państwa wprost przyznają, że tego nie robią, a powodów jest całkiem dużo. Pan Marian napisał: sorry za szczerość. Przed 15 laty, mieszkając jeszcze w Polsce, byłem u mojego lekarza rodzinnego. Wszystkie badania okej, wszystko było okej. Zaproponował mi badanie prostaty. Powiedziałem mu wtedy grzecznie: panie doktorze, są dwie osoby na świecie, które zbadają mi prostatę. Pierwsza to jestem ja, a drugą na pewno nie będzie pan. I tak podchodzi większość rocznika 1968. No tylko pytanie, jak to zmienić? I to jedno z pytań do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami dr Paweł Krzysiowski, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, ja wiem, że nie jest pan urologiem, ale gdyby pana pacjent właśnie taki komentarz zaserwowałby panu przy okazji badania i powiedział, że pierwszą osobą, która może sprawdzić mu prostatę, jest on, a drugą na pewno nie pan, to co by pan mu odpowiedział?
2: Ja bym się bardzo roześmiał i bym powiedział, że w takim razie proponuję mu, że może zrobić to jakaś pani urolog, albo jeżeli ma jakiś problem, to porozmawiajmy o tym. Znaczy, z całą pewnością rozładowałbym na napięcie, bo to moim zdaniem taka wypowiedź jest prowokująca. Ona gdzieś moim zdaniem kryje w sobie trochę strach, trochę niepewność, może trochę skrępowanie, bo wiemy, że badanie prostaty może obejmować badanie per rektum, czyli po prostu przez odbyt, więc to dla wielu osób, szczególnie myślę mężczyzn, jest niezwykle krępujące i może wydawać się, że właśnie to jest już tak, to jest przekroczona granica tolerancji, że to badanie po prostu jest nie do wykonania. Więc to wynika po prostu z braku wiedzy. Zwyczajnie z braku wiedzy, nie z głupoty i nie z jakiegoś złej woli, tylko właśnie z braku wiedzy, że to nie jest badanie, które w jakikolwiek sposób, nie wiem, godzi w naszą, w naszą integralność, czy narusza nasze dobre imię. To jest po prostu badanie, które wykonuje się w sposób bardzo dyskretny, prosty i szybki. I to dobrze jest mieć na przykład wtedy na piórku Phantom, czyli pokazać, na czym polega to badanie, bo wielu mężczyzn naprawdę wyobraża sobie przedziwne konstrukcje tego badania i stąd może jest ta niechęć.
1: Młodsi są bardziej świadomi, pana zdaniem, bo tutaj pojawia się rocznik 1968. Absolutnie nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, ale też pytam o pana doświadczenia. Czy młodsi częściej z profilaktyki korzystają?
2: No, badania mówią, że to nie jest zależne od wieku. Badania mówią przede wszystkim o tym, że wszystko zależy, w jakim zostaliśmy wychowani nastawieniu, czyli czym nasiąkaliśmy za młodu. Jeżeli naszym wzorcem był niezłomny samiec alfa, który nie chodzi do lekarza, nawet jak jest ciężko chory, to niestety powtarzamy trochę te schematy. Ale jeżeli byliśmy od początku w domu, gdzie przywiązywało się wagę do badań przesiewowych, do szczepień, do dobrego życia w zdrowiu, czyli do takiego stylu życia, który jest też no, poniekąd oparty o zasady medycyny współczesnej i nauki, no to tu zupełnie jest inne otwarcie. To znaczy, te osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść na badania, żeby się poddać takiej czy innej procedurze, bo po prostu uważają to za coś normalnego.
1: A gdzie właściwie kończy się takie zwykłe nie mam czasu, a zaczyna lęk? No bo przecież bardzo łatwo nam jest powiedzieć jestem zajęty, zajęta. Nie mam czasu, później się tym zajmę. Tak naprawdę...
2: Szczerze? Ja powiem ze swoich doświadczeń. Ja jestem człowiekiem bardzo świadomym, a mimo to, gdyby nie ułatwienie na przykład badań pracowniczych tak zwanych, czyli tych badań okresowych wynikających z zatrudnienia, i gdyby nie to, że wszystko jest umówione, ustalone, gdzie mam się zgłosić, o której godzinie, do którego gabinetu, jest cała ścieżka, to byłoby to naprawdę bardzo trudne, bo właśnie byłoby kwestią przekładania, że można to zrobić później, a gdzie ja mam pójść, jak ja mam to załatwić. Więc w mojej ocenie dla wielu osób aktywnych zawodowo, aktywnych życiowo, w wieku, nie wiem, 50-60 lat, to może być kluczowy element, czyli ta trudność przejścia tej ścieżki, że trzeba gdzieś pójść, gdzieś się zarejestrować, coś zrobić, gdzieś poczekać, w jakiejś kolejce swoje odstać. To jest duży problem i myślę, że wiele osób na tej zasadzie odrzuca taką propozycję. Gdyby to było pod naszymi drzwiami, gdyby to było w zasięgu ręki, gdyby to było w miejscu pracy, czy w innym bardzo jakimś takim dostępnym trybie, to myślę, że bardzo wiele osób by się na to zdecydowało.
1: No to może pakiet właśnie badań w pracy mógłby być rozszerzony, żeby, no niejako nie chcę powiedzieć, że zmusić nas, tak, ale zachęcać do tego, żeby te badania wykonywać.
2: Absolutnie, to jest bardzo dobry kierunek. Zresztą współpracujemy z stowarzyszeniami pracodawców właśnie w tym kierunku, że nie tylko te badania obowiązkowe, tak zwane przesiewowe badania okresowe w pracy, ale właśnie dbajmy o życie i zdrowie naszych pracowników szerzej. Dajmy im w pracy właśnie możliwość na przykład wykonania przesiewowych badań prostaty, wykonania, nie wiem, mamografii. Wielu pracodawców zresztą korzysta z tego już dzisiaj. Duże firmy zamawiają na przykład, no nie wiem, mamograf, który stoi 3 dni pod zakładem pracy i wystarczy tylko wyjść na zewnątrz, w sensie przejść te kilkadziesiąt metrów czy kilkaset metrów i to badanie bez kolejki się ma i to bardzo pomaga. Ja sam, będąc teraz w jakimś sensie pracodawcą dużego zespołu, takie sytuacje myśmy na przykład w zeszłym roku w Movember zrobili 30 mężczyznom test przesiewowy na koszt firmy. I wszyscy się zgodzili. Więc nie było takiej sytuacji, że ktoś powiedział, nie, no nie interesuje mnie moja prostata. Po prostu przyszła pielęgniarka, pobrała z palca krople krwi i wszyscy byli chętni.
1: Podpisuję się oburącz, panie doktorze, pod tym, co pan przed chwilą powiedział, bo sama wiem, że kiedy trzeba wykonać badania, bo one są potrzebne w pracy, to robimy to jakoś szybciutko, tak? I nie ma z tym większego problemu i nikt się nie sprzeciwia i nikt nie odkłada tego na później, bo po pierwsze trzeba, bo mamy określony termin, a poza tym jakoś szybciej da się to i sprawniej oczywiście poukładać w ciągu dnia.
2: Czyli to nie wynika z głupoty czy z niechęci, tylko z pewnego rodzaju uwarunkowań, nie wiem jak to nazwać, formalnych, czyli tego, że właśnie ktoś nas w jakimś sensie, w cudzysłowie, pilnuje, żeby to zrobić. I potrzebujemy takiego strażnika. Tym strażnikiem mógłby być oczywiście, nie wiem, profilaktyk zdrowotny czy lekarz rodzinny, który by nas właśnie cisnął. Masz zrobić badania do tej daty, prawda? I to byłoby w jakimś sensie pomocne.
1: Panie doktorze, a czy komunikat "badaj się, bo możesz mieć raka" w ogóle na nas działa? Czy to nie jest trochę tak, że profilaktykę od lat, brzydkie słowo, ale nie przychodzi mi nic innego do głowy, sprzedajemy ludziom za pomocą strachu, a potem się dziwimy, że uciekają? Nie ma pan takiego wrażenia? Bo czytam takie komentarze naszych słuchaczy.
2: Myślę, że trochę jest w tym prawdy, w sensie, no bo z drugiej strony badania przesiewowe są po coś. No dobrze jest wiedzieć, prawda, że robimy mamografię, żeby wykryć tam guza piersi, prawda? To nie jest tak, że my robimy mamografię po prostu, żeby zobaczyć sobie od środka, jak wygląda organizm. Więc no myślę, że jednak pewne uzasadnienia są potrzebne, tylko może nie trzeba epatować tą onkologią czy jakąś inną, prawda, ciężką patologią, bo być może część osób ma taką reakcję, taką, że tak powiem, potraumatyczną, czyli słyszy bardzo nielubiane słowo typu rak i się odwraca. Nie chcę o tym słyszeć. Wiele osób reaguje tak bardzo nerwowo, bo na przykład, nie wiem, kogoś w rodzinie dotknęła choroba i ma uraz na tym punkcie, więc ja się przede wszystkim myślę, że powinniśmy skupiać na tym, że badania przesiewowe dają szansę wykrycia wcześnie różnych problemów. Nie zawsze musi być to rak skóry czy czerniak. Czasami może być to znamie, które warto usunąć na wczesnym etapie, prawda?
1: Żeby się później nic
2: tarczycy,
1: nie
2: zadziało. Można mieć guzka, który nie jest jeszcze nowotworowy, jest stanem przedrakowym i też nie trzeba epatować tym, że oj, to kiedyś się może przekształcić w raka. Po prostu jest guzek, wykryliśmy go, usuwamy. Więc myślę, że medycy mają taką tendencję, żeby iść na skróty. To znaczy mnie, jako lekarzowi, niewątpliwie badania przesiewowe kojarzą się z wykrywaniem najcięższych chorób, czyli nowotworowych. Ale z całą pewnością taka komunikacja do pacjenta może być nieskuteczna.
1: Pan Tomek napisał, doktor Grzesiowski dotknął sedna. Straszenie śmiercią nie pomaga, a ułatwianie wykonania badań zdecydowanie bardziej mi odpowiada. Tymczasem ministerstwo chce teraz wysyłać spersonalizowane SMS-y i powiadomienia w moje IKP. Wierzy pan, że człowieka, który przez kilka lat omijał czy to mamografię, czy jakiekolwiek inne badania, może przekonać SMS w telefonie, a jeżeli jednak do końca nie będzie pan przekonany i pomyśli sobie pan, a nawet jeżeli jednego to warto, to co właściwie się powinno w takiej wiadomości znaleźć, żeby ona nie została przesunięta palcem razem, nie wiem, z reklamą pizzy albo czegokolwiek innego?
2: Witaj Pawle, albo cześć Pawle, mamy dla ciebie zarezerwowany termin na badanie, piątek, godzina 16, bez kolejki zrobisz badanie prostaty. To powinno być w SMS-ie. Żadnych innych informacji, że to jest, nie wiem, program rządowy, że to służy wykrywaniu raka, po prostu jesteś umówiony na badanie, jeśli nie możesz przyjść, Odpisz, tak? Tylko taka formuła, zresztą są na to również przeprowadzone piękne badania w różnych krajach, że spersonalizowany SMS, gdzie nie piszemy jakichś właśnie wyszukanych uzasadnień, po prostu kierujemy do ciebie, ale wiemy, że jesteś Pawłem, wiemy, że jesteś mężczyzną i że jesteś w grupie, która powinna zrobić sobie badanie, więc ta personalizacja polega na tym, że znaleźliśmy dla ciebie termin, bez kolejki, tu i tam, zgłoś się. Jeżeli nie możesz, nie chcesz, odpisz. I to wystarczy, żeby część osób podjęła decyzję, żeby na takie badanie pójść.
1: Mhm. A czy profilaktyka pana zdaniem powinna być bardziej automatyczna? Czyli kończę określony wiek i system sam mi proponuje termin badania, a ja tylko potwierdzam albo, nie wiem, zmieniam datę zamiast właśnie oczekiwać i zanim zacznę sama szukać informacji, a już o placówce w ogóle nie wspominam.
2: No cóż, pyta pani o strategię i z całą pewnością, żeby zbudować świadome społeczeństwo, świadome pokolenie, musimy zacząć od początku, czyli trzeba ustawić pewien harmonogram badań, tak samo jak robimy harmonogram szczepień. Czyli to nie jest tak, że my nagle do 40-latka się zgłaszamy, hej, zrób badanie. Nie, po prostu powinniśmy startować od dziecka. Są bilanse, proszę zwrócić uwagę, nawet tu często rodzice nie chodzą z dziećmi na bilans zdrowia, tam 6-latka, 10-latka, czy 16-latka, prawda, czy 18-latka. To już jest ten pierwszy moment, kiedy jest to badanie przesiewowe, niekoniecznie związane z pobraniem krwi, ale jest to badanie. I w takim cyklu powinniśmy zostać już no przez całe życie. Czyli pierwszym elementem jest wychowanie pokolenia, które rozumie, że kontakt z lekarzem nie ma charakteru wyłącznie interwencyjnego, czyli coś się dzieje, to ja biegnę do lekarza, tylko właśnie profilaktycznego. Jeżeli uda nam się wytworzyć ten mechanizm, że ja idę do lekarza tak jak do dentysty, prawda? Niektórzy chodzą raz na pół roku do stomatologa po to, żeby zrobić przegląd, a nie po to, żeby usunąć bolącego zęba. Więc to trochę na takiej zasadzie. Idę na przegląd. Idę zrobić przegląd zdrowia i ten przegląd zdrowia mój lekarz wyznaczył mi na ten i ten wiek. Jak ja byłem teraz na badaniach okresowych właśnie w pracy, to pani doktor zapytała, kiedy pan chce następne badania? Od 2 do 5 lat jest ważność tego badania, które dzisiaj zrobiliśmy. Ja poprosiłem o 3 lata i za 3 lata mam wyznaczony termin. I tak to powinno wyglądać. Jesteś zdrowy, nic się nie dzieje, nie masz czynników ryzyka, następne badanie za 5 lat. Masz problemy, wykryliśmy coś, masz się zgłosić za rok. To tak powinno wyglądać i naprawdę trudno oczekiwać od przeciętnego obywatela jakiegokolwiek kraju, żeby on sam sobie ustawiał taki harmonogram. To powinno być elementem wspólnej decyzji lekarza czy profilaktyka zdrowotnego, bo taki zawód też mamy i dużo sobie obiecuję po tym zawodzie. Ci profilaktycy zdrowotni to dopiero początek jest tej drogi, ale to właśnie mogłyby być osoby, które pilnują nas, tacy nasi trochę takie dobre duchy.
1: Panie doktorze, pana specjalizacją, czy też specjalnością, może tak powinnam powiedzieć bardziej, są szczepienia, profilaktyka zakażeń, a tam od lat widzimy jeszcze jeden problem, o którym też wcześniej wspominał nasz słuchacz, tylko nie wiem, czy pan to usłyszał, a mam na myśli dezinformację. Czy ona zaczyna dotykać również badań profilaktycznych? Czy spotyka się pan na przykład z przekonaniem takim, że jak zaczną mnie badać, to na pewno coś znajdą. No to lepiej nie ruszać.
2: Oczywiście, do badań przesiewowych to już wymyślono nawet i to, że nie wiem, USG szkodzi, że wykonanie kolonoskopii to niszczy jelita raz na całe życie i tak dalej, więc nie, to mamy mnóstwo dezinformacji, która mówi, pójdziesz do lekarza, to tamci jakby ta propozycja może być szkodliwa dla zdrowia, więc absolutnie do tego jeszcze jest dopięta jakaś taka dezinformacyjna akcja, która ma części osób wręcz ma je przestraszyć, tak? Że mammografia powoduje raka. No przecież to może pani przeczytać na wielu forach, że to mammografia powoduje raka, a nie mammografia go wykrywa, więc, bo tam jest przecież promieniowanie rentgenowskie,
1: no,
2: prawda?
1: Tak,
2: wszyscy wiedzą, że to jest, przecież oczywiście żartuję, żeby tu nie było jasno, żeby nie było wątpliwości, ale takie są też w sieci głupoty, że prawda, promieniowanie, które używamy do diagnostyki, może spowodować raka, więc to są elementy, które jak najbardziej to towarzyszą już dziś badaniom przesiewowym i tym bardziej potrzebujemy się spotkać z profesjonalistą, który wyjaśni, że to są bzdury, bo ktoś może po prostu uwierzyć w to, może się przestraszyć.
1: Panie doktorze, no to na koniec bardzo praktyczne pytanie, bo z pewnością słuchają nas ludzie po 40, po 50 i młodsi, a być może jeszcze starsi. Czują się dobrze, od kilku lat nie robili żadnych badań profilaktycznych. Od czego powinni zacząć jutro, jeżeli właśnie naszą rozmową kogoś do tego przekonaliśmy?
2: Przede wszystkim rozmowa z lekarzem. Jednak ja będę tutaj się upierał do tego w tym, że trzeba porozmawiać z profesjonalistą i powiedzieć, bo to, że my się czujemy dobrze, to nie znaczy, że po kilku pytaniach fachowych nie znajdziemy takich obszarów, które wymagają badania. Poza tym pamiętajmy, że my nie musimy mieć świadomości naszych czynników ryzyka. To może być nadwaga, to może być stres, to może być choroba w rodzinie. O tym my nie musimy wiedzieć, a o takie pytania właśnie mi chodzi. Czyli lekarz, który z nami będzie rozmawiał, ustalał listę badań, zrobić powinien ten podstawowy wywiad, prześledzić naszą historię życiową, nasze czynniki ryzyka, bo ktoś może nie zdawać sobie z tego sprawy, na przykład pali. Prawda? I uważa, że świetnie się czuje, ale pali. Pali na przykład coś, co tam się, prawda, spala w jakimś urządzeniu, czy pali papierosy, wszystko jedno. To jest coś, co jest czynnikiem ryzyka. Ktoś inny może pić nadmierne ilości, na przykład, nie wiem, czegoś tam, na przykład alkoholu albo jakichś innych, na przykład gazowanych napojów słodzonych, prawda? Ktoś może sobie nie zdawać sprawy, że to jest szkodliwy czynnik, czuje się świetnie, bo jego organizm kompensuje te czynniki szkodliwe, ale jednak to na niego działa, więc warto wykonać badania w tym kierunku.
1: Czyli mówiąc krótko, najpierw wizyta u lekarza rodzinnego, a później cała reszta, o której pan doktor opowiedział.
2: Ustalenie indywidualnego zestawu badań, a potem już wejście w pewien tryb, taki harmonogram powtarzalnych badań, żeby nam to weszło w życie, tak jak przegląd samochodu, prawda? Raz w roku, czy raz na ileś tam lat mamy wpisane, zrobić przegląd. I tak powinniśmy też traktować nasze życie, bo z punktu widzenia medycyny najtrudniej jest leczyć choroby zaawansowane. Te, gdzie wykrywa się jakiekolwiek nieprawidłowości na wczesnym etapie, naprawdę są w większości do usunięcia.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Doktor Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, dziś razem z nami w popołudniowym programie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Za 4 minuty będzie godzina 18. W większości zgadzają się Państwo absolutnie z tym, co powiedział doktor Grzesiowski, i jeszcze chwilę o badaniach profilaktycznych porozmawiamy, ale to po serwisie informacyjnym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Adwokaci aresztowanego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza walczą o jego uwolnienie. Przesłali dziś do katowickiego sądu zażalenie na zastosowanie tego typu środka izolacyjnego. Nie chcą ujawniać szczegółów swojego wniosku, gdyż jak twierdzą, jest to element strategii obrony. Zażalenie na aresztowanie Piesiewicza rozpozna Sąd Okręgowy w Katowicach. Szef PKOL trafił do aresztu z powodu afery wokół giełdy kryptowalut. Twierdzi, że czuje się niewinny. Zostaniemy jeszcze w sądzie. Dowódca policyjnego Black Hawka, który podczas pikniku niedaleko Ciechanowa 3 lata temu zerwał przewód odgromowy linii energetycznej, chce dobrowolnie poddać się karze. Sprawa zostanie skierowana na posiedzenie, w którym wezmą udział wszystkie strony, w tym obrońcy i prokurator. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia stron, ruszy proces. Prokuratura zarzuca dowódcy niedopełnienie obowiązków służbowych związanych z przelotem, a także sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi do 8 lat więzienia. Według ustaleń postępowania zerwanie przez policyjny śmigłowiec przewodu odgromowego linii energetycznej spowodowało szkodę Skarbu Państwa i spółki Energa Operator nie mniejszą niż 2,5 miliona złotych. Jak podaje Intelia, dwaj kandydaci na prezydenta Krakowa nie wystartują w tych wyborach. Chodzi o Bartosza Bochenczaka z Konfederacji oraz byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Obaj podobno zebrali za mało podpisów pod swoimi kandydaturami. Zaplanowano jednak ponowne liczenie. Oficjalna konferencja, na której Miejska Komisja Wyborcza ogłosi nazwiska zweryfikowanych kandydatów, ma się odbyć za kwadrans. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy miasta bowiem w referendum odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Teatr Muzyczny w Łodzi ogłasza casting do głównych ról dziecięcych w musicalu Kraina Lodu Disneya. To może być najważniejszy krok do kariery przyszłej gwiazdy musicalu, mówi Tadeusz Kabicz, reżyser.
3: Przed nami niezwykle trudne zadanie, ponieważ musimy wyłonić dziewczynki, które wcielą się w rolę młodej Anny i młodej Elzy, czyli postaci otwierające cały spektakl. Szukamy dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat, utalentowanych aktorsko, wokalnie i tanecznie, które też mają podobne cechy charakteru do naszych disneyowskich księżniczek. Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialna, wycofana, introwertyczna.
2: Casting będzie dwuetapowy. Pierwszy zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń wideo. Należy je przesłać do 5 października za pośrednictwem internetowego formularza, dołączając link do niepublicznego nagrania opublikowanego w serwisie YouTube. Szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego w Łodzi. Premiera Krainy Lodu 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: I takim oto sposobem Robert wprowadził nas w trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego spotkania.
4: Nowy Świat po południu.
1: Że do Krainy Lodu? Nie, u nas ciepło w studiu. A jutro, Robercie, jak ciepło będzie także na zewnątrz? Nie wiem, czy będziesz w pracy, ale w Warszawie, uwaga, 28 stopni. Lubisz taki wrzesień? Robert kiwa głową, że tak. A Państwo 224-280-280 po południu Małpa Nowy Świat online i media społecznościowe cały czas do Państwa dyspozycji.

7 minut po godzinie 18, a listy od Państwa płyną. Między innymi od pana Marcina, który napisał, że ma problem z otrzymaniem skierowania do urologa od pół roku. Nie mogę się doprosić takiego skierowania. Moja pani doktor twierdzi, że nie ma podstaw, ponieważ wyniki badań krwi i moczu są ok, a ja jestem naznaczony genetycznie i wydaje mi się, że zbyt często oddaję mocz i chciałbym, aby zbadał mnie urolog. Co mam w tej sytuacji zrobić? Panie Marcinie, żałuję, że ten list nadszedł teraz, bo gdyby był doktor Grzesiowski, to pewnie bardziej profesjonalnie by poradził, ale po pierwsze, na pewno ma pan prawo żądać odmowy na piśmie. A wiadomo, że jeżeli pan się tego będzie dopominał, to często sama taka zapowiedź, że chce pan mieć odmowę, sprawia, że lekarze natychmiast zmieniają zdanie i wystawiają e-skierowanie, no bo chodzi o odpowiedzialność. Oczywiście pewnie każdy podpowiedziałby panu bezpłatną zmianę lekarza POZ, no bo jeżeli obecna lekarza

0: się, że niestety mam raka piersi. Luxmed właściwie wymusił na mnie pójście w końcu na to badanie. Dzięki temu zyskałam 5 lat życia.
1: Czyli jednak przypominajki się opłacają. 224-280-280 popołudnie małpa Nowy Świat Online. I jeszcze jeden list, który pozwolę sobie zacytować, to od pani Anny. Miła pani Kseniu, od miesiąca mam nogę w szynie i jeszcze 3 tygodnie nie mogę na niej chodzić. Jest to okropnie uciążliwe, a zarazem jestem ogromnie wdzięczna. I to wdzięczna pani. Jakoś wiosną, tuż przed Wielkanocą, odbyła pani rozmowę z lekarzem, który przemówił mi do rozsądku i natychmiast udałam się do ortopedy. Lekarz, którego nazwiska nie pomnę, wyjaśnił rzecz w sumie oczywistą. Ignorowany ból w stopach i halux to nie tylko problem na teraz, to ryzyko zniszczenia dalszych stawów, kolan i bioder. Wielkie dzięki raz jeszcze pani i pani goście mają niebagatelne znaczenie dla profilaktyki, a ja jako żywy dowód. Pani Aniu, ten list jest oczywiście miodem na moje i nie tylko moje serce, bo przecież robimy to dla Państwa, jeżeli zapraszamy specjalistów i zadajemy im pytania, często trudne, to nie robimy tego dla siebie. W dużej części robimy to dla Państwa, więc jeżeli Państwu to pomaga, to nam naprawdę jest z tym bardzo, ale to bardzo miło. A jeżeli chodzi o tego lekarza, to przypominam sobie, że to chyba musiała być rozmowa z ortopedą profesorem Jarosławem Fabisiem, bo wtedy rzeczywiście sporo o bólu w stopach było.

0: Joy Crux i Raven Leni, 14 minut po godzinie 18. Zasypali mnie Państwo listami, ale nawet jeżeli nie zacytuję ich, to mam nadzieję, że mi Państwo wypaczą. Wszystkie niezwykle ważne, istotne. Ja czasem naprawdę takie rzeczy zbieram, dlatego że później przydają mi się do mojego medycznego podcastu, do słuchania którego również Państwa zachęcam i zapraszam. A pani Antonina jeszcze dodaje, że dawny program Profilaktyka 40+ został zastąpiony nowym, obejmującym osoby w wieku 20+. Fakt, że ankieta jest, żeby się zapisać, dość szczegółowa, ale na jej podstawie dostajemy zestaw badań do wykonania bezpłatnie, na które można się umówić w dogodnym terminie. No i jeszcze apel pani Marzeny. Jest mnóstwo programów, przynajmniej w województwie łódzkim, dla różnych grup wiekowych. Badajcie się, ludzie!
1: Nowy świat po południu.
0: Podpisuję się oburącz, oczywiście, pod tym apelem. 15 minut po godzinie 18, to co, teraz musimy zmienić temat, choć zostajemy przy czymś, co potrafi długo denerwować. Nie wiem, czy to odpowiedni wyraz, ale taki teraz zaryzykuję. A mam na myśli hałas. No bo dopóki da się przy nim zasnąć, pracować, funkcjonować, to uznajemy go za część miasta. Pytanie, czy słusznie?
2: Koleżanka żali się, że praktycznie co wieczór nie jest w stanie ani otworzyć okna.
3: Można po prostu zawału dostać w ciągu dnia, jak się, nie wiem, wraca z zakupów, bo właśnie ktoś odkręcił silnik.
4: Ogólnoustrojowe choroby, które są skutkiem przewlekłego hałasu prowadzącego do zmęczenia układu nerwowego, do zaburzeń hormonalnych, do wzrostu ciśnienia.
0: Dlatego za chwilę kilka sprawdzimy, kiedy miejski gwar przestaje być tylko uciążliwy, a zaczyna naprawdę szkodzić. Które miasto jest głośne, a które być może za głośne albo za głośne się staje? To oczywiście też jedno z pytań do naszego gościa, który pojawi się po 18.30. Filip Pietrzak z Miasto jest nasze, a na tę rozmowę zapraszam Państwa już teraz w imieniu Anny Rukicińskiej. A przy okazji proszę dać nam znać, jak to wygląda w Państwa miastach. Czy jest głośno, a może właśnie za głośno? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: The Cold Stairs i 20 minut po godzinie 18. Wiedziałam, że o czymś Państwu nie powiedziałam, a nie powiedziałam jednej bardzo istotnej i ważnej, nie powiedziałam Państwu o bardzo ważnej, istotnej kwestii. O, tak chciałam powiedzieć. Zmienił się nasz realizator, już nie ma z nami Grzegorza Muranowicza, za to witamy na pokładzie Kubę Strączyńskiego i to na pewno się do godziny 19 nie zmieni. Reszta załogi pozostaje w niezmienionym składzie. 18.21. Skoro o hałasie już Państwu co nieco powiedziałam, to teraz ciąg dalszy. Proszę ciszej. Pod takim hasłem przeszedł ulicami Warszawy w miniony piątek protest zwracający uwagę na problem wyjątkowo głośnych samochodów, motocykli. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Przepisy wyraźnie wskazują, jak głośny może być jadący pojazd drogą. No ale co z tego, skoro po zmroku w miastach królują maszyny z głośnymi wydechami, często specjalnie modyfikowanymi. Tylko czy z tym hałasem możemy coś zrobić? Czy hałas nie jest nieodłącznym elementem dużych miast? Kacper Badura rozmawiał z mieszkańcami, którzy mimowolnie podziwiają możliwości niektórych silników.
1: Musimy zrobić troszeczkę hałasu, o hałas, dlatego że inaczej nasi rządzący nie będą nas słyszeć.
2: Moi znajomi mają z tym problem. Koleżanka żali się, że praktycznie co wieczór nie jest w stanie ani otworzyć okna, ani tak naprawdę iść ulicą i rozmawiać ze znajomym.
3: Te kilkadziesiąt osób psuje komfort życia w tym mieście, tak samo jak w innych polskich miastach.
4: I można po prostu zawału dostać w ciągu dnia, jak się, nie wiem, wraca z zakupów, bo właśnie ktoś podkręcił silnik. No, po prostu straszne. No i niebezpieczne przy okazji.
5: I szczególnie te z tymi modyfikacjami wydechów typu blowbang, czy tam modyfikacjami elektroniki.
6: Jestem już w wieku dojrzałym i wolę posłuchać dobrej muzyki albo obejrzeć fajny film, a nie słuchać pierdzenia stuningowanych tłumików, oszołomionych nie wiem czym.
7: Jak głośny może być samochód albo motocykl, to określają przepisy. Niewiele ponad 90 dB w zależności od rodzaju silnika. Nadmierny hałas może poskutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, skierowaniem pojazdu na dodatkowe badania techniczne, nałożeniem mandatu czy grzywny nawet do 3 lub do 5 tysięcy złotych, jeśli sprawa trafi do sądu. Czy takie kary nie wystarczają? Odpowiada Alan Grinde, prezes Instytutu Ekologii Akustycznej.
8: Przepisy owszem istnieją, są dosyć kulawe, szczerze mówiąc, w naszej ocenie. I problem jest faktycznie z egzekwowaniem, chociażby z takiego powodu, że no, samochody czy motory, które poruszają się po nocy po mieście, po prostu się lansują w różny sposób, co chwila się przemieszczają, więc nawet zgłoszenia ze strony mieszkańców są trudne do wychwycenia, no bo zanim nawet się zgłosi coś na 112, to dany motor już jest kilka ulic tak naprawdę dalej i budzi kogoś innego. Więc są świetne rozwiązania technologiczne, o których wiele organizacji już mówi wprost, o kamerach akustycznych. Jest to rozwiązanie, które pojawiło się praktycznie już w całej Europie, do tego w Stanach Zjednoczonych czy w Singapurze, które no, działa tak jak fotoradar, tylko dotyczy dźwięku. W sytuacji, kiedy mikrofon połączony z kamerą wyłapie już określony poziom dźwięku, inicjalizuje kamerę i nakłada mapę cieplną na ten obraz, tak jak znamy z map pogody. I w ten sposób doskonale wiemy, który obiekt ile wyemitował hałasu. I teraz, jedyny kraj w Unii Europejskiej, który posiada już jakby automatyczne narzucenie mandatów, to jest Francja. Kilka lat im co prawda zajęło przygotowanie legislacji, ale większość kraju stosuje ten element jako materiał dowodowy do wszczęcia postępowań, który jest po prostu twardy i nie do zbicia w sądzie. Tak więc zdecydowanie moglibyśmy to też wprowadzać w Polsce.
7: A może chodzi o projektowanie miasta tak, by tłumiło hałasy z ulicy? O tym Patryk Zaręba, Forum Rozwoju Warszawy.
9: Jest to bardzo trudne, bo trzeba by zastosować szereg rozwiązań, łącznie z urbanistycznymi, czyli lokowaniem zabudowy w dalszym planie, rozdzielanie jej terenami zielonymi, zmniejszanie obciążenia transportem kołowym na rzecz transportu zbiorowego, ale jednocześnie ten transport zbiorowy również generuje hałas. W zasadzie tylko metro, które jest pod ziemią, nie generuje hałasu na powierzchni, ale generuje drgania. No i oczywiście jest też źródłem hałasu dla użytkowników z niego korzystających. Zatem jest to bardzo trudne, że w zasadzie jest to niemożliwe. Można tylko ten hałas ograniczać.
7: W jaki sposób mierzy się poziom hałasu? Zapytałem lekarza, profesora Bolesława Samolińskiego, specjalistę specjalistę zdrowia publicznego, alergologa i otolaryngologa.
10: Mówimy szeptem, to jest około 30 decybeli. 50-70 to jest sposób rozmowy, jaki ja teraz sprowadzę. Później już zaczyna być głośna mowa lub głośny hałas. No około 100 decybeli już mamy bardzo wyraźny hałas. 120 to już jest granica, 130 to jest granica bólu. Powiedzmy, start samolotu w bezpośrednim sąsiedztwie naszego ucha prowadzi do uszkodzenia słuchu, bo jest to te 130 decybeli lub nawet więcej. Taki huk inaczej uszkadza słuch, a przewlekły hałas inaczej uszkadza słuch.
7: Uszkodzenie słuchu kojarzymy z potężnym hukiem blisko naszych uszu, ale problemy zdrowotne mogą być też wywołane długim wystawieniem na hałas w miejscu pracy czy w pobliżu miejsca zamieszkania.
10: Przewlekły hałas powoduje stres. Przewlekły hałas prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi, także powoduje też zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym. No i ma bardzo istotne znaczenie w wieku podeszłym. Dlaczego? Bo dwa aspekty, czyli ogólnoustrojowe choroby, które są skutkiem przewlekłego hałasu prowadzącego do zmęczenia układu nerwowego, do zaburzeń hormonalnych, do wzrostu ciśnienia. To jest jeden aspekt, no ale drugi aspekt to przewlekły hałas prowadzi do upośledzenia słuchu, które jest czynnikiem zaburzającym komunikację międzyludzką.
7: Bo osoba starsza z uszkodzonym słuchem słabo słyszy te ciche dźwięki, a drażni ją hałas, przez co okno normalnego z jej perspektywy poziomu głośności jest dużo węższe niż u osoby zdrowej. Jak wylicza profesor, co piąty Europejczyk jest narażony na przewlekły hałas środowiskowy, prowadzący rocznie nawet do 12 tysięcy przedwczesnych zgonów. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A czy z problemem hałasu da się skutecznie walczyć? Czy łatwiej zmierzyć prędkość niż poziom hałasu? O tym wszystkim za chwilę Anna Rokicińska porozmawia z Filipem Pietrzakiem, działaczem i przewodniczącym Komisji do Spraw Hałasu Miasto jest nasze. No to proszę się przyznać, ile razy usłyszeli Państwo, masz dosyć hałasu? Wyprowadź się na wieś. Ile w tym prawdy? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: 18.31. Pan Łukasz napisał, że mieszkał w wielu miastach i wybrał życie w małym miasteczku, bo niestety hałas, na przykład w Warszawie, jest już dla mnie nie do zniesienia. No właśnie, to jak to wygląda w Państwa miastach? Proszę się przyznać, 224-280-280, popołudnie małpa.nowyświat.online. Kto z Państwa zmienił adres zamieszkania właśnie przez hałas? Za chwilę do tego tematu wrócimy.
1: Pogoda.
0: A pogodowo mam dobrą i złą wiadomość. Wszystko zależy od tego, czy są Państwo zwolennikami 30-stopniowych upałów, czy też nie. Jeśli tak, to mam dobrą wiadomość, bo jutro i w środę południe Polski zapłonie prawdziwym letnim żarem. Słupki rtęci poszybują w górę i wskażą tam nawet około 30 stopni. Więc kto lubi, to proszę łapać chwilę, bo sielanka nie potrwa długo. Już od czwartku czeka nas gwałtowne tąpnięcie temperatury. Do końca tygodnia zrobi się chłodniej. Na północy kraju zaledwie 16-17 stopni, a na cieplejszym południu od 22 do 23 stopni. Żeby była jasność, to nie zimno, ale dużo chłodniej. A co w kolejnych dniach? Druga połowa września zacznie się całkiem przyjemnie. Zachód i południe kraju utrzymają to przyjemne 20 stopni z małym plusem, podczas gdy na północy już nieco chłodniej, 17-18 stopni. Niestety jesień upomni się o swoje tuż po weekendzie. Od 20 września w całym kraju zacznie się większe ochłodzenie, temperatura zacznie stopniowo spadać w całym kraju. No i zobaczymy wtedy tylko kilkanaście stopni. A zatem, jak piszą synoptycy, powoli możemy wyciągać cieplejsze kurtki. 224-280-280, popołudnie małpanowy świat online. Jeden z naszych słuchaczy, pan Łukasz, pisał o tym, że nie wyobraża sobie życia w Warszawie, bo hałas jest nie do zniesienia. Tymczasem pani Aleksandra napisała, że kilka lat temu po raz enty była w Londynie i w pewnym momencie zaczęła się zastanawiać, co tu nie gra? W końcu doszło do mojej mózgownicy, że ilość elektrycznych pojazdów, choć w tym przypadku pewnie liczba zamiast spalinowych aut, powoduje może nie ciszę, ale naprawdę o wiele większy komfort słuchowy. No to ja jeszcze w inną stronę poprowadziłabym tę dyskusję. Możemy porozmawiać o najgłośniejszych miastach świata. Ja bym wybrała Kair, a Państwo?

0: Sheryl Crow i 18:37, bo z tym hałasem, pani redaktor, to jest tak, tam gdzie ścierają się dwa prawa. Jedni chcą spać przy otwartym oknie, drudzy chcą korzystać z miasta, które żyje także wieczorem, i pogodzić te interesy nie jest wcale tak łatwo. No to pytanie, czy Warszawa potrafi znaleźć rozsądny kompromis gdzieś między ciszą a miejskim życiem? I kto właściwie powinien za ten kompromis zapłacić? To jedno z pytań do naszego gościa. I oczywiście podtrzymuję, mogą Państwo słać listę najgłośniejszych Państwa zdaniem miast na całym świecie. Ja rozpoczęłam tę naszą dyskusję, zaczęłam od Kairu. Oczywiście chodzi o miasto, w którym Państwo byli, bo w przeciwnym razie ten nasz ranking wewnętrzny mógłby wyglądać zupełnie inaczej, ale możemy przez chwil kilka właśnie w ten sposób zapowiedzieć także rozmowę z naszym gościem. Anna Rukicińska już po mojej prawicy. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze dzień dobry.
1: Jeszcze dzień dobry, jeszcze trochę tak będzie.
0: A ty, co myślisz o tym hałasie? Czy każde miasto jednak charakteryzuje się tym, że no jest głośniejsze siłą rzeczy? Chociaż o mniejszych miejscowościach też moglibyśmy tutaj Państwu poopowiadać, ale na pewno no, ten hałas jest
1: pewne
0: mniejszy.
1: Rzeczy możemy z tego życia wyeliminować. Nie mówię, że wszystkie, bo wszystkich się nie da. Bo na przykład skoro chcemy komunikacji miejskiej, to ta komunikacja miejska będzie hałasować. Jeśli chcemy mieć ładną infrastrukturę, to od czasu do czasu potrzebny jest remont.
0: No porządki są też potrzebne, chociaż tutaj te kosiarki się pojawiają w Państwa odpowiedzi.
1: Poczekamy jeszcze trochę i będą dmuchawy na liście.
0: A, to prawda, to już za chwilę. No dobrze, nie przedłużajmy. 18:39, a nasz gość razem z nami w studiu, to bardzo proszę.

0: Przepytanie.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Filipa Pietrzaka, działacza i przewodniczącego Komisji do Spraw Hałasu. Miasto jest nasze. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Ale pan cicho mówi.
2: Na co dzień jest zbyt głośno.
1: No właśnie, ale taki mamy zwyczaj chyba, że jeśli jest głośno wokół nas, to krzyczymy do siebie, czy nie?
2: Może już mam ubytki na słuchu, pani redaktor, i z tego to wynika.
1: Możliwe, że tak jest. Czy da się w miastach nawet średniej wielkości całkowicie wyeliminować hałas, pana zdaniem?
2: Absolutnie nie. Nie, nikt tego nie chce. Hałas towarzyszy każdemu miastu i towarzyszy będzie. To nie jest nic nadzwyczajnego. Problem pojawia się wtedy, gdy tego hałasu jest zdecydowanie zbyt dużo, jest on zbyt głośny, zbyt uciążliwy.
1: A da się to w jakimś stopniu ograniczyć?
2: Da się.
1: A jakie są te pomysły na to ograniczenie?
2: Wszystko zależy od źródła hałasu. Mhm. Myślę, że w Warszawie na przykład możemy na ten moment takie top 3 wymienić. Numerem 1 najprostszym do likwidacji jest hałas przerobionych samochodów i motocykli. Również w Śródmieściu w szczególności to są hałasujące ogródki przez całą noc gastronomiczne, które nie dają żyć. Ja widziałam te nagrania, ja znam tych ludzi, ale to
1: głównie... O jakich nagraniach pan mówi?
2: Proszę?
1: O jakich nagraniach pan mówi?
2: Ja spotykam się z mieszkańcami i oni mi pokazują. Ja mam dostęp do tych nagrań, które oni po prostu z okna nagrywają. To jest coś przerażającego, jak mieszkańcy Śródmieścia muszą żyć w ciągłych awanturach, pobiciach, tłuczonym szkle, krzyczeniu, śpiewaniu 100 lat o 4:00 nad ranem. Ja to wszystko widziałem, ja im bardzo współczuję. Ja znam ludzi, którzy od 20 lat przy pawilonach nie mogli otworzyć okna.
1: Nie tak dawno, właściwie to parę dni temu, byłam w Łodzi i tam jest prohibicja w sklepach. Nie można kupić alkoholu po 22:00. W Warszawie też częściowo już nie można i chyba za chwilę nie będzie można.
2: Już nastąpiło tak. W czerwcu.
1: I tak sobie pomyślałam, że właśnie z jednej strony mamy te prohibicje i rzeczywiście na tej Piotrkowskiej może było ciut spokojniej, ale do tego dochodzą właśnie te restauracje, które mają ogródki i w których to ogródkach rzeczywiście odbywają się bardzo dziwne historie.
2: Bardzo.
1: Awantury, krzyki, wynoszenie kogoś z lokalu. To są takie codzienne historie chyba w tych naszych większych miastach przynajmniej.
2: W Warszawie, głównie w Śródmieściu, myślę. Nie sądzę, żeby inne dzielnice miały z tym większy problem. Natomiast tak, to jest bardzo duży problem i bardzo łatwe rozwiązanie. Większość tych ogródków należy do ZDM-u i w cywilizowanych miastach taki ogródek do północy działa, tak, do 23:00, to już naprawdę nieważne. I impreza się przynosi do lokalu. Proste.
1: No tak, ale ZDM wtedy być może będzie miał mniejszą opłatę za wynajem tak zwanego pasa drogowego.
2: Czyli... Wydaje mi się, że godziny nie mają znaczenia, to się płaci i tak ryczałtowo z góry określoną kwotę za zabranie. Ale nawet jeśli, pani redaktor, by było tak, jak pani mówi, to warto.
1: Warto dla zdrowia mieszkańców.
2: Tak.
1: Mówił pan trochę o źródłach hałasu, ale chciałam do nich wrócić, bo tutaj, jeśli chodzi o miasto, to jest ruch drogowy, zakłady pracy, czy też remonty infrastruktury miejskiej, czy też budynków, a bywa, że mamy hałaśliwych sąsiadów. Które z tych źródeł pana zdaniem jest najbardziej uciążliwe?
2: Byłbym bardzo subiektywny, ponieważ sam na co dzień mam problem z trasą przerobionych samochodów i motocykli, więc moim numerem 1 jest to źródło hałasu, ale na przykład są też imprezy masowe, plenerowe, nie ma żadnej kontroli nad nimi. Teraz letnia scena progresji na Woli na przykład, bardzo mieszkańcy tam cierpią z tego powodu, bo mają ileś koncertów w tygodniu i prób, i demontażu sceny, montażu sceny. Tam się taki prawdziwy horror aktualnie w tym roku odbywa i mają dosyć, stworzyli petycję. Ale mamy też oczywiście lotnisko na Bemowie i tak dalej. Naprawdę myślę, że to, co komu przeszkadza najbardziej, zależy od tego, gdzie mieszka i z czym ma problem.
1: A proszę mi powiedzieć, w takim razie, co zrobić z takimi koncertami? Bo lubimy koncerty ogólnie rzecz biorąc i chcemy chodzić na koncerty, ale czy muszą one się odbywać w tych miejscach, czy można to inaczej wymyślić?
2: Można. Inne kraje sobie z tym poradziły. Po pierwsze, w danej godzinie koncert się kończy i to akurat jest przestrzegane zazwyczaj.
1: Natomiast, danej, czyli w jakiej?
2: W Londynie na przykład o północy są skończone koncerty. Z tego co pamiętam, umowna godzina naprawdę. Natomiast potem hałasują rozbierane sceny. Dodatkowo nie ma instytucji, która kontroluje głośność takiego koncertu, bo koncert powinien mieć określoną liczbę decybeli. Tylko, że u nas nie jest to uregulowane, a poza tym nikt tego nie sprawdza. Każdy z organów uznaje, że to nie on musi. Policja, która mogłaby zakończyć taki koncert, dajmy na to, tego nie robi, nie kontroluje, nie przyjeżdża. A jeżeli przyjeżdża, to nie wystawia mandatu, a nawet jeśli by wystawiła mandat, to za koncert Taylor Swift na Narodowym nałożyłaby mandat w wysokości 5000 zł.
1: A bilet kosztuje?
2: Tyle samo. No żart, prawda?
1: No żart, trochę żart. Tak.
2: I tak to wygląda. W cywilizowanych miastach są również w tych najbardziej progresywnych fotoradary akustyczne, czyli coś, o co miasto jest nasze, walczy od wielu lat. Stworzyliśmy petycję do Sejmu. Podpisało ją w krótkim czasie ponad 20 tysięcy obywateli z całego kraju. To nie jest tylko problem Warszawy. Mało tego, uważam, że to w szczególności jest problem małych miast. Dlatego, że dużych miast jest w Polsce kilka, a małych mamy bardzo dużo i zawsze powtarzam, że w przynajmniej każdym małym mieście znajdzie się fan przerobionego tłumika, miłośnik ryczącego silnika

0: albo w ogóle w Polsce,
1: to
0: ile musielibyśmy na to wydać? Ile by to kosztowało?
1: Około 70 tysięcy złotych. Oczywiście to
0: 70 tysięcy złotych? Tak. Na całą Polskę?
1: Nie, sztuka.
0: Sztuka. A ile takich sztuk?
1: Jak najwięcej, moim zdaniem. Tylko zanim zaczniemy liczyć sztuki, musimy ustanowić prawo. I niestety ubolewam, ale Sejm po przyjęciu naszej petycji w Komisji do Spraw Petycji zamilkł. I niestety Komisja Infrastruktury nawet raz nie uznała, żeby ten temat poruszyć, a bez Komisji Infrastruktury nigdy Sejm nie uchwali fotoradarów akustycznych. Dlatego ubolewam, bo szkoda czasu. Naprawdę, wiele miesięcy już straciliśmy na te prace, a zakładam, że to będą lata. Mimo, że Paryż, Nowy Jork, Rotterdam, te miasta już sobie poradziły i mamy skąd ściągać. Natomiast nie robimy nic w tym zakresie. Trochę mnie to martwi.
0: A czy częstsze kontrole na przykład kierowców przyniosłyby skutek? Bo tak się zastanawiam. Policja może skontrolować pojazd pod tym względem?
1: Tak.
0: Ale ja jadąc samochodem, właściwie jeżdżąc od ponad 20 lat tym samochodem, nie spotkałam ani jednej kontroli w moim życiu, która sprawdzałaby mi, czy mój samochód nie jest za głośny.
1: To jest bardzo dobre pytanie, to jest świetny wątek. Policja aktualnie jako jedyna ma narzędzia, żeby kontrolować hałas w pojazdach i absolutnie nie korzysta. Są pewne wyjątki na mapie Polski. Dzisiaj dosłownie przeczytałem o kontroli drogówki we Wrocławiu, która wpadła na taki zlot miłośników przerobionych samochodów i wystawiła mandaty na ponad 20 tysięcy złotych, skontrolowała bardzo dużo pojazdów, tylko że wrocławskiej policji się chciało. A niestety warszawskiej policji się nie chce i te kontrole praktycznie nie występują.
0: Nie chce czy nie ma sprzętu?
1: Ma sprzęt.
0: Ale wystarczającą liczbę? Czy
1: tak,
0: tylko...
1: policja twierdzi, że jest wystarczająca. Nasza radna śródmiejska napisała w tej sprawie do policji i dowiedzieliśmy się, ilu funkcjonariuszy jest przeszkolonych do, bo trzeba mieć specjalne szkolenie do tego, do używania sonometru i czy jest wystarczająca ilość sprzętu. I na wszystkie te pytania policja odpowiedziała liczbami, a potem powiedziała, że te narzędzia są wystarczające do tego, żeby kontrolować. Tylko, że tego nie robią.
0: No to teraz posłuchajmy telefonu od pani Elżbiety.
2: Mieszkałam przez 8 lat przy ulicy Sikorskiego w Warszawie. To było okropne przeżycie, w wyniku którego przeprowadziliśmy się z mężem i dużą częścią rodziny, dzieci, na wieś. Na ulicy Sikorskiego przez cały okres naszego mieszkania tam odbywały się wyścigi motocyklowe i samochodowe. Od godziny mniej więcej 12 do 3 w nocy nie dało się spać. Dzwoniliśmy wielokrotnie na policję i nie tylko my, również nasi sąsiedzi. I policja nie reagowała w ogóle.
0: No właśnie, teraz mamy prawo, które zakazuje takich wyścigów w miastach i w ogóle w takiej przestrzeni, która nie jest do tego przeznaczona. Działa to prawo?
1: Teoretycznie działa. Ja nie czytałem żadnego stanowiska warszawskiej drogówki, żeby zrobiła cokolwiek po nowelizacji prawa w tej sprawie. Czytałem w innych rzeczywiście komendach w Radomiu, pamiętam. Natomiast Warszawa śpi, Warszawa ma ogromny niedobór kadrowy w policji.
0: Tak, są wakatów jest dużo.
1: Bardzo dużo, tylko że właściwie co nas to obchodzi, mieszkańców, to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby zaradzić. U mnie w pracy nikt nie pyta, czy ja mam pracowników na dany dyżur, czy nie mam. Muszę załatwić. I generalnie, pani redaktor, dwóch funkcjonariuszy, albo dwoje, którzy, bądź dwie funkcjonariuszki, oczywiście, gdyby codziennie kontrolowali sonometrem ruch w Warszawie, codziennie kilka takich terrorystów za kółkiem by było eliminowanych z dróg Warszawy, ale mówimy o każdym mieście. I to byłaby słyszalna ulga dla nas, mieszkańców. Każdy taki jeden samochód, panie redaktor,

0: nie muszą później wrócić na lawecie. Ponieważ samochód, który jest za głośny, ma przerobiony tłumik, silnik, jest niesprawny. W związku z czym taki kierowca ma powrót na lawecie, potem musi trafić na stację kontroli pojazdów jeszcze raz, żeby odzyskać dowód rejestracyjny, jeszcze płaci mandat. To jest naprawdę dotkliwe. Tylko, że martwe, dlatego, że słychać to. Z roku na rok jest coraz gorzej, bo oni nie mają żadnych konsekwencji.
1: No właśnie, ja skoro mamy prawo, to powinniśmy je egzekwować chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chciałam też porozmawiać trochę o remontach. Czy tego hałasu da się jakoś uniknąć, albo przynajmniej zmniejszyć, albo przynajmniej przygotować ludzi na tego rodzaju głośny remont?
0: To jest bardzo ciekawy aspekt. Powiem szczerze, że jeszcze wcześniej nigdy go nie poruszałem. Zawsze mnie coś zdziwi. Powiem szczerze, że... ale pozytywnie oczywiście, z czym ludzie naprawdę mają problem. Kiedyś w innym wywiadzie pan redaktor narzekał na to, że mieszka w starej kamienicy ze studnią i jak ktoś rano zbiera puszki i je zgniata, to jego to budzi nad ranem. To było bardzo pouczające również. Wiem, że są śmieciarki, które ludziom przeszkadzają, szczególnie rano, jak wywożą szkło. I takie rzeczy są załatwiane. Przy okazji mogę powiedzieć, że była taka wspólnota, która poprosiła o to, żeby o 22 zbierać szkło, a nie o 6 rano na przykład. I odbiorca śmieci się dostosował. Jeżeli chodzi o remonty, ciężki temat. Dlatego, że nie mamy czegoś takiego na przykład jak cisza nocna. Nie ma czegoś takiego.
1: No nie ma, to prawda.
0: My też postulujemy, żeby ogólnopolskie przepisy w tym zakresie jakieś obowiązywały, bo aktualnie mamy, no to jest uznaniowe, zwyczajowe, wspólnotowe, dajmy na to, ale nie ma czegoś takiego. Zakłócanie porządku to jest najwięcej, co można podciągnąć. Ale oczywiście wiadomo, że remont może być też w dzień. No myślę, że tutaj to jest tak kazuistyczna sprawa, bo...
1: Ale z drugiej strony pojawią się osoby, które powiedzą, no może ten remont skończyłby się szybciej, gdyby pracowali w nocy.
0: Nie wolno, w nocy trzeba spać, a nie remontować mieszkania.
1: Ale może można uprzedzać mieszkańców, że słuchajcie, no za 2 tygodnie, za 3 tygodnie będziecie mieli tutaj małe piekiełko, jeśli chodzi
0: kwestia
1: o hałas.
0: Kwestia kultury, tak.
1: I przepraszamy was bardzo, musicie to jakoś wytrzymać.
0: Apeluję. Ja jak robiłem remont swojego mieszkania, poinformowałem wszystkich mieszkańców i kupiłem im czekolady i powkładałem do skrzynek na listy.
1: Nie wiem, czy ten młot pneumatyczny można by było
0: osłodzić.
1: Nieco osłodzić czekoladą, ale no, chcemy mieć piękne te miasta, więc musimy się chyba trochę na to pogodzić z tym. Za moment jest jesień i opadanie liści. Trochę chciałam też o tych porządkach w miastach porozmawiać, bo są różne urządzenia i jedne hałasują bardziej, inne mniej. Jak wiemy, jak liście, no to będą te dmuchawy na liście spalinowe.
0: I one są zakazane, nawiasem mówiąc. Na Mazowszu. W województwie mazowieckim nie wolno ich używać w teorii.
1: W teorii, ale ludzie używają mimo wszystko.
0: Tak.
1: A dlaczego nie wolno ich używać?
0: Bo to jest prawo lokalne. Wydaje mi się, że Sejmik lata temu uchwalił, że te takie spalinowe nie mogą być używane ze względów ekologicznych, bo to dużo spalin emituje. Nic mi nie wiadomo, żeby później to prawo zostało cofnięte, więc wydaje mi się, że obowiązuje. Ale nawet jeśli by nie obowiązywało, to realnie rzeczywiście to jest używane. Kosiarki są używane. Zazwyczaj w dzień, prawda, niż w nocy, więc
1: no,
0: wydaje mi się...
1: Ale od razu mi się dzień świra przypomina i tak się zdarza czasami. Jak państwo pamiętają tę scenę, gdy Marek Kondrat krzyczał z okna do człowieka, który tam robił hałas na zewnątrz z powodu tego, że ma taką pracę, no to państwo wiedzą, o co chodzi.
0: Przeraża mnie, że czasami wszyscy możemy się postawić w tej roli.
1: No właśnie, ale da się z tym sprzętem coś zrobić? Da się jakoś ciszej dbać o czystość w mieście?
0: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie aspekty, trudniej. Zakładam, że trudniej byłoby z tym walczyć. Wydaje mi się, że są takie bardziej systemowe problemy hałasowe. Wiadomo, wszystko zależy od wrażliwości danej osoby. Naprawdę, my tak samo jak zgniatana puszka w studni może komuś przeszkadzać, tak samo jak kosiarka, a innym samochody przejeżdżające, prawda? Jest to dla każdego coś innego. Natomiast my się staramy nie dać zwariować. Nie możemy być troszeczkę od rzeczywistości odrealnieni, ponieważ i tak już bardzo dużo negatywnych komentarzy czytam pod naszymi postami o hałasie, od tego, żebyśmy się wyprowadzili na wieś, po dużo gorsze.
1: Ale kto powiedział, że na wsi jest ciszej?
0: Ja właśnie nie wiem, kto tak powiedział.
1: Ja mieszkam na wsi, to mogę panu powiedzieć, że wcale tak cicho nie jest.
0: Zawsze powtarzam, kłady. Prawda?
1: Kłady jak kłady, ale no, ludzie muszą pracować w polu, używają tych narzędzi i czasami robią to późno w nocy, bo akurat następnego dnia jest deszcz i muszą na przykład zebrać zboże, skosić je i tak dalej.
0: Otóż więc... to, pani to wie, ja to wiem, ale oni najwyraźniej uważają, że na wsi jest okej, okay, więc tam nas wysyłają. No jest to trochę frustrujące i... zapewniam państwa, że nikomu nie chodzi o to, żeby nagle diesle przestały jeździć na drodze. Nie, nie absolutnie. Nie chodzi o to, żeby miasto przestało żyć. Nie chodzi o to, żeby była wszechobecna cisza. Nam zupełnie nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby te hałasy, które absolutnie nie muszą występować, bo ktoś chce sobie przejechać sportowym samochodem, nie musiały terroryzować reszty mieszkańców. Tylko tyle i aż tyle.
1: No i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Filipa Pietrzaka, działacza i przewodniczącego Komisji do Spraw Hałasu. Miasto jest nasze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję tobie, Aniu, za przeprowadzenie rozmowy, naszemu gościowi za to, że znalazł czas. Myślę, że to była bardzo dobra puenta naszej godziny. A jeżeli chodzi o najgłośniejsze miasta, bo rozpoczęłam taki wewnętrzny plebiscyt tutaj razem z państwem, to Delhi. Uważają państwo, że jedno z głośniejszych. Kair oczywiście się też znajduje. Nowy Jork jako jedno z najgłośniejszych miast świata. Jeżeli chodzi o polskie miasta, to w państwa rankingu Gliwice, Chorzów, Szczecin, Warszawa i Wrocław. No i tym rankingiem kończymy popołudniowy program. Pięknie państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny, a dziękuję oczywiście w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Natalia Róża-Harkiewicz, Patryk Rabiega i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę jutro, punkt godzina 16:00.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy wypowiedzi polityka, w których negował Holokaust. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzja komisji jest rekomendacją, a ostateczną decyzję podejmie Europarlament w przyszłym tygodniu w głosowaniu na sesji w Strasburgu. W Nepalu ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej dla upamiętnienia ofiar tragicznych powodzi z 26 sierpnia. Cały naród opłakuje dziś tę straszliwą katastrofę. To nie jest czas na spory polityczne, lecz na narodową jedność, odbudowę i pomoc poszkodowanym, powiedział prezydent Nepalu Ramchandra Paudel w orędziu do narodu. Szef państwa zaznaczył, że kataklizm ujawnił kruchość ekosystemu Himalajów. Bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu wzrósł do 1356, wynika z najnowszych oficjalnych danych władz w Katmandu. Trwają poszukiwania niemal 5 tysięcy zaginionych. Do tej pory uratowano ponad 13 tysięcy osób. Wstępne straty materialne wyceniono na kwotę ponad 2,5 miliarda dolarów. Premier Serbii Djuto Masud złożył do prezydenta Aleksandara Vučića wniosek o rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie przyspieszonych wyborów. Domaga się tego studencki ruch protestu, który zawiązał się po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 16 osób. Od tego czasu w całym kraju trwają protesty, które przeistoczyły się w szerszy ruch sprzeciwu wobec korupcji i długoletnim rządom Vučića. Opozycja i protestujący od blisko 2 lat zarzucają jemu i jego obozowi ograniczenie wolności mediów, tolerowanie przemocy politycznej, korupcję na dużą skalę oraz powiązania części przedstawicieli władzy ze zorganizowaną przestępczością. Prezydent zaprzecza tym oskarżeniom. Przyspieszone wybory są dla niego szansą na skonsolidowanie swojego obozu politycznego i utrzymanie władzy, skomentowała tę decyzję agencja Reutera. Teatr Pinokio w Łodzi przygotowuje pierwszą premierę sezonu. Reżyser Filip Jaśkiewicz wraz z zespołem ożywi japońską książkę obrazkową autorstwa Shuntaro Tanikawy Moko, Moko, Moko. To będzie sensoryczna podróż do świata abstrakcji, widowisko bez słów, wymykające się tradycyjnym ramom teatru dziecięcego, mówi reżyser.
1: Ta książka Moko, Moko, Moko składa się z kształtów i słów, które są przyporządkowane jakby do tych kształtów. To są japońskie onomatopeje, które pojawiają się przy tych kształtach, tworząc jakąś opowieść o tych kształtach. I to było coś takiego, co mnie najbardziej zaciekawiło. Wydaje mi się, że jakby trochę w teatrze dla dzieci brakuje mi takich opowieści abstrakcyjnych.
0: Samo słowo moko w tradycji japońskiej odnosi się do czegoś puchatego, pęczniejącego i przyjemnego w dotyku. Premiera spektaklu Moko, Moko, Moko w Teatrze Pinokio w Łodzi już 26 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

20 lat musieliśmy czekać, aż szwedzki zespół Totalitar wyda kolejny nowy album. No i w tym czasie mogliśmy sobie założyć radio i czekać, aż ta płyta się ukaże. Ukazała się pod koniec sierpnia i już Państwu prezentujemy. Dzień dobry, jeszcze dzień dobry. Co prawda już zaczyna zmierzchać, ale ja się będę trzymał tego dzień dobry, póki się da. Stefan Elmas rozpoczął dzisiejszą audycję. Stefan Elmas zwany przez niektórych ormiańskim Chopinem, ponieważ w swojej muzyce łączył charakter ludowych form tanecznych, tworząc wyrafinowane i głęboko osobiste wypowiedzi, a jego mazurki to poematy muzyczne i obrazy, w których opisy codziennych scen łączą się z namiętnym liryzmem. Stefan Elmas urodził się w 1862 roku, zmarł w 1937. Był ormiańskim kompozytorem, pianistą, nauczycielem. No i jak to zwykle bywa z takimi osobistościami, jego talent został odkryty, kiedy był dzieckiem, nazywanym zresztą cudownym dzieckiem, ale tak się złożyło w jego życiu, że wyjechał do Austrii, gdzie poznał Franciszka Liszta. No i tam odniósł wielki sukces koncertowy. Rozpoczął swoją działalność w wieku lat 13. Już nie będę nic mówił więcej o wykorzystywaniu dzieci w show biznesie, bo to było dawno i może wcale nieprawda. Co dziś w audycji? No dużo, dużo będzie nowości, ale nie tylko nowości, bo teraz chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę Na Pochybel. Zespół Propagandy, to jest zespół kanadyjski, który jakiś czas temu skomponował utwór, który niestety od czasu do czasu trzeba zagrać. Wydaje mi się, że to jest taki obowiązek. Trzeba sobie to przypominać. Za chwilę Państwo przeczytacie sobie tytuł i dlaczego to jest Na Pochybel i też pewnie wszyscy od razu się zorientują, z jakiej to racji ten utwór dzisiaj w audycji radio, w Radiu Nowy Świat. Propagandy. Zapraszam.

The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist. To był utwór zespołu Propagandy, na pochybę dziś zagrany. I to była taka mała zmiana, wyłom w naszej tradycji, bo utwór trzeci zwykle jest nieco inny, no ale dzisiaj trzeci musiał być tym, który był, a teraz będzie czwarty, który zwykle byłby trzeci. Lądujemy w Australii. Stamtąd, jak już wielokrotnie mówiłem, dociera do nas mnóstwo dobrej muzyki i muszę przyznać, że od kiedy zbieram dla Państwa utwory do muzyki bardzo poważnej, to od tego czasu tak naprawdę poznałem Australię od strony muzyki alternatywnej, że jest jej tam aż tak wiele, bo wiedziałem, że jest, ale że aż tak wiele, tak dużo dobrej, tego się nie spodziewałem. 31 lipca ukazała się ostatnia część zimowej trylogii singli zespołu S-Bahn. Podwójny singiel, czyli dwa utwory. Dwie strony A, tak jakby kiedyś powiedziano. Ja mam dla Państwa utwór

W dzisiejszej audycji będzie sporo polskich nowości, bo przyszedł ten czas, czyli wczesna jesień, która owocuje zwykle z wielką ilością nowych wydawnictw, ale ten rok jest bardzo łagodny i przyjazny szczególnie radiowcom, ponieważ całe lato ukazywało się sporo fajnych płyt, szczególnie jeśli chodzi o nasz gatunek, którym się tutaj zajmujemy w audycji. No ale jesień, wiadomo, będzie pełny wypas i tych polskich nowości znowu mam dla Państwa garść, ale zanim do nich dojedziemy, to jeszcze

jeszcze pogramy sobie nowości cudze, tak zwane cudzesy. Zespół Ceremony, który wspominałem 2 tygodnie temu, wydał swoją nową płytę w sierpniu, Tell Me Your Dream. I tak jak mówiłem, zespół, który powstał w 2005 roku pod nazwą Violent World, prezentował muzykę absolutnie hardkorową, taką bym powiedział brutalną power violence zmieszany z mocnym hardkorem, ale coś im się stało i w pewnym momencie zupełnie zmienili postawę, zaczęli grać muzykę postpunkową, nawet new wave, kojarzoną często z Factory Records, tą znaną wytwórnią brytyjską. I od tamtego czasu właśnie w ten sposób sobie grali i to były bardzo, bardzo fajne płyty. Natomiast ta płyta wydana w sierpniu jest płytą nieco inną niż te poprzednie, ponieważ jest sporo na niej właśnie takich ostrzejszych dźwięków, które bardzo mnie ucieszyły, bo o ile bardzo lubię Ceremony w tej odsłonie postpunkowej, to jednak te takie szalone dźwięki, które się pojawiły na nowym albumie, są bardzo interesujące i niebanalne. I z przyjemnością Państwu teraz zaprezentuję kolejny utwór z tej płyty Other Hells, zespół Ceremony.

żeby koncerty i żeby zespoły mogły funkcjonować, to zawsze są potrzebni tacy ludzie, którzy nie zajmują się graniem w zespole, tylko zajmują się całą infrastrukturą tras, czyli organizują te trasy, organizują sceny, organizują kluby, są technicznymi, są organizatorami już na miejscu, zarządzają, jak się mają odbywać konkretne imprezy. I bez tych ludzi cały ten światek muzyczny no, miałby bardzo ciężko, bo artyści, wiadomo, to są czasami tacy, że nie do końca ogarniają. No i to są właśnie tacy ludzie wokół nich, którzy muszą ogarniać. Luke Blanton jest jednym z takich ludzi, który przez większość życia zajmował się koncertami innych wykonawców i doszedł do takiego etapu w swoim życiu, że postanowił założyć własny zespół. Założył ten zespół i rezultatem jest wybuch produktywności. W ciągu ostatnich 18 miesięcy zespół Slides, bo tak się nazywa The Slides, zagrali ponad 75 koncertów w Stanach. Nagrali 2 albumy i 2 epki. Najnowsza z nich, Don't Worry, It Will All Be Over Soon, ukazał się 7 sierpnia. Pan Luke mówi tak: myślę, że to nasza najlepsza jak dotąd płyta. Tuż przed nagraniem, kiedy kończyłem piosenki, nagle straciliśmy bliskiego przyjaciela. A smutek, zagubienie i potrzeba zjednoczenia się, by się z tym uporać, zdecydowanie przeniknęły do tego materiału. Wszystko staje się coraz gorsze dla wszystkich, których znam, a w powietrzu unosi się namacalne poczucie grozy. Jestem wkurzony. Myślę, że większość ludzi też. Jeśli jest kilka piosenek, które wyrażają nas narastający stres, jaki odczuwa wielu z nas. To mówił Luke Blanton, twórca zespołu The Slides. I z tej nowej epki utwór Alone.

Kolejną nowością będzie zespół z Leeds, z Wielkiej Brytanii, Misery Price, który już Państwo na pewno znacie i pamiętacie. Misery Price przesyła każdą nową produkcję specjalnie do audycji. Ja z wielką przyjemnością te utwory Państwu prezentuję, bo są bardzo interesujące, bo zespół bardzo lubi Polskę, Polska lubi zespół. Nowy utwór, nowy singiel nazywa się Fault Police i brzmi tak, jakby Beastie Boys pochodzili z północy Anglii, a nie z Nowego Jorku. Zespół pisze tak: jesteśmy z tego utworu bardzo dumni. Porusza on temat inwigilacji w sieci i kontroli myśli. Przewijam, więc jestem, mówię, więc zostaję zbanowany. Ten temat, ta tematyka coraz częściej pojawia się w utworach zespołów, powiedzmy sobie, okołopunkowych. Bardzo mnie to cieszy, bo jest to jeden z tematów, które mnie również prześladują, gnębią oraz interesują, więc każdy utwór, który nawiązuje do tej tematyki, od razu mnie zachęca. No i tutaj zespół Misery Price bardzo mnie zachęcił. Fault Police.

Zmienimy klimat, ale oczywiście będzie interesujący ten klimat. Każdy utwór, który tutaj dziś dla Państwa przyniosłem, jest nieco inny i każdy z nich jest bardzo dobry. Nadchodzi płyta Comeback Kid kanadyjskiego zespołu metalo-hardkorowego, tak chyba mogę powiedzieć. Chosen Hell, płyta jest zapowiedziana na 6 listopada, a zespół powstał 26 lat temu. No i będziemy mieli wreszcie kolejną nową płytę. Tematem utworu tytułowego Chosen Hell z nowego albumu Comeback Kid jest kwestia moralności i etyki, wyjaśnia wokalista Andrew Neufeld. Coś tak prostego jak dobro czy zło. Dobro czy zło, zdrowie czy niezdrowość, czy choroba powinno być. A także nasza zdolność do dokonywania wyborów. Często nie potrafimy dokonać właściwego wyboru i znajdujemy się w sytuacjach, o których wiemy, że nas powstrzymują, wpływając tym samym na nasze samopoczucie. Rezultat zależy od tego, jak go wykorzystamy. No właśnie, sprawa wyborów, od razu mi się coś kojarzy z wyborami, dobrymi czy też złymi, no i mam wrażenie, że zbyt dużo ludzi dokonuje złych wyborów. Oczywiście w moim przekonaniu, bo im się wydaje, że dokonują dobrych, ale to jest już inna inszość. Comeback Kid, Chosen Hell.

przełamiemy teraz ten ciężar, przeniesiemy się do Los Angeles, skąd pochodzi Tercet. I tutaj zastanawiam się, jak wielu z Państwa zna zespół Choc Tiff. Choc Tiff, którego korzenie sięgają Nowego Jorku i Oakland, obecnie zakorzeniony, znaczy umiejscowiony w Los Angeles. Zespół tworzą pani Carolina Wallace, wokal, gitara, pan Adam Wallace, gitara, oraz Jason Miller, bas, syntezatory i produkcja. Muzykę zespołu Choc Tiff określa się jako shoegaze'owy, motoryczny dark wave, połączenie szklano-czarnych syntezatorów, nie wiem akurat dlaczego szklano-czarnych, ale podoba mi się to określenie, ścian gitarowego noise rocka i miarowego pulsu automatu perkusyjnego. Jest ciekawostka oczywiście, gdyby nie było ciekawostki, to byłoby zupełnie nudno, a ciekawostka jest taka, że pani Carolina Wallace śpiewa po polsku. Może nie do końca to słychać w każdym utworze, ale tak jest. Ja wybrałem dla Państwa utwór z najnowszej siódmej płyty, wydanej 26 czerwca. Utwór nazywa się Paskuda i to jest jedyny utwór z polskim tytułem. Niewiele jest tekstu w tej piosence, umówmy się, ale za to jaki fajny utwór. Choc Tiff, Paskuda.

Teraz chciałbym zagrać znowu w trochę innym klimacie, bo będzie melodyjny hardcore. Melodyjny i polityczny. Tak sobie pomyślałem, że w Polsce mało jest zespołów, które grają ten rodzaj hardcora, takiego skate punka połączonego z mocniejszymi gitarami, ale i melodyjnego, ale zaangażowanego politycznie. Jakoś tak nie wymieniłbym pięciu natychmiast, bo jeżeli u nas muzyka z zabarwieniem politycznym to jednak bardziej brutalna, bardziej wykrzyczana, a tutaj zespół ze Szwajcarii nazywa się Nof Nog. Od 20 lat gra tę swoją muzykę. Pochodzą z Saint-Gallen. No i przeczytałem, że każdą salę koncertową zamieniają w miejsce pełne energii i potu. Z energią ok, z potem niekoniecznie, byśmy się tutaj spotykali. Płyta z 2022 roku, Insomnia. I w zasadzie trochę stara jak na te utwory, które dzisiaj prezentuję, ale za to utwór, który chciałbym Państwu zaprezentować, Monuments, idealnie pasuje tematyką do tego, co dzieje się wokół nas, a mianowicie tematem jest historyczna pamięć i tego, jak społeczeństwa przedstawiają własną przeszłość. No i tak mi się skojarzyło z tym, co się wydarzyło wczoraj w NRD, ale też muszę Państwu powiedzieć, że to będę tak trochę odjeżdżał w bok od muzyki. Wczoraj poczytałem trochę wpisów na X-ie. No wiadomo, które wpisy mnie interesują najbardziej, czyli te takie, powiedziałbym, wykręcone w prawo, bo no, z socjologicznego punktu widzenia, a także z jakby, no chciałbym wiedzieć, czego się spodziewać i co nas może jeszcze w głowę uderzyć, no to tam zaglądam. Radości nie było końca. Do późnej nocy, nawet jeszcze dzisiaj niektórzy podskakują. I takie miałem skojarzenie, jak w parlamencie nie tak dawno połowa sali krzyczała Donald Trump, Donald Trump, to tak się zastanawiam, czy na najbliższym posiedzeniu nie będą krzyczeć AfD, AfD. No byłoby to absurdalne, ale czy tam to nie było absurdalne? Jak widać, każda granica się przesuwa coraz bardziej, jest coraz trudniejsza do przeskoczenia, wydawałoby się, a potem się okazuje, że każda granica jest bardzo łatwa do sforsowania, jeśli chodzi o umysły naszych polityków. No dobra. Melodyjny hardcore polityczny ze Szwajcarii. Nof Nog, Monuments.

To jest ten moment, kiedy wracamy na nasze podwórko i teraz będzie blok nowości z kraju ojczyzna. Na początek pani Paulina ze swoim jednoosobowym zespołem The Pau nagrała dwa utwory, które opublikowała. Ja na razie dzisiaj zaprezentuję jeden z nich, który ma tytuł Dajcie mi być sobą. On się wyróżnia od dotychczasowej twórczości pani Pauliny nieco instrumentarium, no i też nieco tempem utworu. Będziecie państwo być może, jeśli znacie The Pau, troszkę zaskoczeni, ale na pewno będzie wam się podobać. The Pau, dajcie mi być sobą.

A teraz przynoszę Państwu ten kamyk z Jeleniej Góry. Wiecie Państwo, kto po nim stąpał? No nie, oczywiście z Jasnej Góry. Znaczy się z Częstochowy. I to będzie ta sensacja dnia, ponieważ zespół Regres wraca z nowym wydawnictwem, które ukaże się na początku października. Medytacja dobrego życia. Oni opisywali się na Bandcampie jako antyfaszystowski, antyhomofobiczny, antyseksistowski, niezależny, hardkorowy zespół istniejący od 1999 roku. No i 3 lata temu troszeczkę zawiesili granie koncertów na kołku. Nie chcę mówić o haku, bo znowu się źle skojarzy. I w tym czasie wydarzyło się trochę spraw w ich życiu osobistym, co też ma odzwierciedlenie w najnowszej płycie zespołu. Świat wokół się zmienia, może pędzi za bardzo. Nasi bliscy odchodzą, a my musimy sobie w sobie odnajdywać tę iskrę. Dalej jesteśmy tymi naiwniakami. Nie zabierzecie nam tego. Medytacja dobrego życia. To nowy tytuł zespołu Regres, nadchodzi już niebawem. Mam dla Państwa utwór Dobry ślad.

to był bardzo pozytywny, bardzo pozytywne przesłanie od zespołu Regres i to była światowa prapremiera utworu, który mogłem sobie wybrać z całej płyty, którą już znam, a państwo jeszcze nie. Medytacja dobrego życia, proszę czekać, proszę się rozglądać, będzie niebawem dostępna. A teraz zaprezentuję państwu Schrottersburgczyków, czyli Płoczczan, zespół Schrottersburg. Siódma płyta Ignis. Ja ją niedawno państwu już prezentowałem, ale pomyślałem, że płyta jest na tyle dobra, że warto do niej wrócić. Rzeczywiście przesłuchałem całości kilkukrotnie i polecam, bo jest to taki dość trudny klimat, ale jak już człowiek się wciągnie, to trudno z tego klimatu wybrnąć. Wybrałem dla państwa utwór chyba najkrótszy na całej płycie, Jaźń. No i to będzie zamknięcie pierwszej godziny. Schrottersburg, Jaźń.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Iga Świątek przegrała z aktualną mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6 i odpadła z US Open. W pierwszym secie doszło do niebywałego zdarzenia. Polka prowadziła już 5-0 i nagle oddała rywalce inicjatywę. Nie zdołała wykorzystać aż 3 piłek setowych i sensacyjnie przegrała. Putin jest zdeterminowany i Rosja zamierza kontynuować wojnę przeciwko Ukrainie, podała agencja Bloomberga. Według cytowanych przez agencję źródeł wizyty Witkoffa i Kushnera i ich rozmowy na Kremlu nie przyniosły przełomu, a Putin zamierza rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Podobna ocena sytuacji znalazła się w oświadczeniu wydanym dziś przez Komisję Europejską po rozmowie unijnego komisarza do spraw gospodarki Valdisa Dombrovskisa z premierem Ukrainy Syrhijem Koreckim. Rozmowa dotyczyła potrzeb finansowych Kijowa w latach 2026-2027 w obliczu prognoz wskazujących, że rosyjski agresor będzie kontynuował prowadzenie wojny zimą. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika w komendzie. W sądzie podczas postępowania w trybie niejawnym został odczytany akt oskarżenia, przekazała mediom Aleksandra Piasta-Pokrzywa z prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
0: Na szczęście pocisk nie zdołał się uzbroić. Zniszczone zostały pomieszczenia Komendy Głównej Policji, a Szymczykowi może grozić nawet 8 lat więzienia. Termin kolejnej rozprawy zaplanowano prawdopodobnie na grudzień. Nie wiadomo, jakie snusy ćpa Donald Trump, ale wydają się być dla niego chyba odrobinę za mocne. Prezydent USA bowiem zamieścił dziś na swoim portalu społecznościowym mapę Ameryki Północnej przedstawiającą cały kontynent od Grenlandii po Nikaraguę oraz Karaiby w barwach amerykańskiej flagi z podpisem Stany Zjednoczone Ameryki. Grafiki nie opatrzył żadnym komentarzem. W miejscu Zatoki Meksykańskiej widnieje nazwa Zatoka Amerykańska, zaś Morze Karaibskie błędnie umiejscowione zostało na wschód od Florydy. Wcześniej własnością Stanów Zjednoczonych Trump ogłosił Księżyc i zamieścił też wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, na którym bije kijem hokejowym premiera Kanady Marka Carneya, nazywając go gubernatorem. Wpisy Trumpa sprowokowały krytycznych komentatorów i polityków do kwestionowania jego kondycji i stanu umysłu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Teraz mogę tak się z Państwem przywitać. Dobry wieczór w drugiej godzinie audycji. Jest ciemno za oknem, ale jak to ciemno? 20 i ciemno, przecież niedawno to był jeszcze środek dnia, a za chwilę to już będzie środek nocy, a teraz na szczęście jest środek wieczora. No dobrze, niech będzie. Zostajemy przy pakiecie polskich utworów, bo tak zakończyliśmy pierwszą godzinę. Teraz mam jeszcze kolejne trzy nowości z Polski. Z kraju ojczyzna, powiedziałbym, dumnie. Na początek warszawski hardcore. Tutaj w zasadzie nie muszę komentować, bo zespół komentuje się sam swoją brutalną muzyką. Brutalną, ale ładną, od razu powiem Państwu. Zespół Klątwa, który prezentowałem już jakiś czas temu, jest dość aktywny, właśnie wydał swoją drugą epkę. No, wydał jakiś czas temu, ale teraz tą drugą epkę będę Państwu prezentował. Miałem z niej jeden utwór dla Państwa, teraz epka już jest w całości dostępna. Trzy utwory zespołu Klątwa na Bandcampie oraz u wydawcy, nie wiem kto wydaje, ale na pewno tam wszystkie informacje Państwo znajdziecie. Utwór kolejny z tej epki nazywa się Dygot.

niby prościutko, a jednak nie tak bardzo prościutko. Bardzo dobra klątwa to była, jeśli może być jakaś dobra. Nie, no chyba może być dobra klątwa. Teraz będzie Piła, ale tak niedokładnie, nie Piła tak dokładnie, bo też okolice Piły. No ja wiem, że jak ja mówię Piła, to zaraz państwo pytacie, a kto? To nie tak działa. Miasto Piła. Jest miasto Tłuszcz, jest miasto Piła. Są różne dziwne miasta, tak jak w Niemczech jest miasto Essen. Więc proszę się nie dziwić, miasto Piła i okolice. Zespół wznowił właśnie swój pierwszy album pod tytułem 2014. Jak można się domyślić, właśnie z roku 2014. Zespół hardkorowy o takim lekko poetyckim, emocjonalnym zabarwieniu. Bardzo mi się to zawsze w zespole Moja Połowa podoba. Właśnie, bo zespół Moja Połowa, nie zapowiedziałem najważniejszego. I tutaj jeśli chodzi o teksty, to jest to wyróżnik na pewno, że te teksty różnią się od takich tekstów jak choćby w zespole Klątwa, ale są równie interesujące. W tym roku jest planowane jeszcze wydanie nowego materiału, ale póki co cieszmy się tym zremasterowanym, z dogranym damskim głosem, to jest dość istotne, materiałem sprzed lat 12. No cóż, mogę tylko zachęcić, żeby poszukać sobie tego wydawnictwa i wspomóc zespół, nabywając je. Moja Połowa z płyty 2014, Ziemia versus Ziemia.

moja połowa, ten materiał absolutnie się nie zestarzał, a teraz po masteringu brzmi bardzo, bardzo współcześnie. 2014 ten album się nazywa. Polecam, świetna płyta w całości, a jeszcze zapowiedź nowego albumu. Bardzo się cieszę i czekam z niecierpliwością, a póki co zespół Stan Oskarżenia z Wrocławia zapowiedział swoim kolejnym singlem, którego dzisiaj będzie prapremiera na antenie Radia Nowy Świat. Zapowiedział, no, ja już mówiłem, jak oni to robią ostatnio, czyli prezentują serię singli i potem z tych singli robią album. I to jest kolejny singiel do nowego albumu zespołu Stan Oskarżenia. A zespół Stan Oskarżenia to jest bardzo stary i zacny zespół. I cały czas wydaje fajne nowe single, z których potem składa swoje nowe albumy. Już mówiłem o tym, że to jest taki trochę nietypowy sposób na zbieranie materiału na nową płytę, prezentując go wcześniej w całości, no ale nie możemy odmówić.

0: Stan oskarżenia zamknął blok polskich nowości. No to teraz musimy się przenieść, no wiadomo, gdzie się musimy przenieść.
1: Achtung, Achtung.
0: Przenosimy się do Frankfurtu nad Menem, skąd pochodzi zespół The Pill. Nie wiem, czy państwo słyszeli tego Achtunga, bo ja go nie słyszałem, ale zakładam, że był. W każdym razie, dobrze, nie będę już tutaj sprawdzał, bo zespół The Pill powstał pod koniec roku 2022 z inicjatywy czterech przyjaciół. I bardzo ciekawa sytuacja, bo podobno mieli aplikację randkową dla muzyków. Wszyscy mieli w hashtagu Black Flag. I za pośrednictwem tej aplikacji szukali wokalistki do zespołu i znaleźli panią, która ma imię Sam. No i z nią nagrali swój debiutancki album Hollywood Smile, który ukazał się 2 lata temu. Natomiast na 6 listopada zapowiedzieli swoją najnowszą płytę I Need To Be A Weapon. Pierwszym singlem jest piosenka Nighttime Routine.

kawałek zawiera tekstowo. Dotyczy krytyki piękna i bycia pod presją piękna, kultu samodoskonalenia we współczesnym świecie. I to jest najkrótszy utwór, jaki dzisiaj Państwu zaprezentuję. Odrobinę ponad minutę. Zespół The Pill, Nighttime Routine.

Jest po godzinie 20 jakiś czas, więc pewnie spora część z Państwa kręci się gdzieś wokół lodówek. No kolejna imba internetowa dzisiaj wybuchła, mianowicie dieta szkolna dla dzieci. No i nagle się okazało, że ograniczenie ilości mięsa spożywanego przez dzieci, oferowanego w posiłkach szkolnych, jest powodem do kolejnej awantury i walki prawej strony sceny politycznej o przywrócenie dzieciom jak najbardziej niezdrowej diety, trującego jedzenia, no bo ograniczenie spożywania mięsa uważają za prześladowanie niemalże. No i na nic się zdają odpowiedzi, że przecież dzieci w domu mogą jeść dowolną ilość smażonych kotletów wołowych i nic szkole do tego, no ale szkoła powinna preferować czy też uczyć dzieci spożywania też posiłków nieco innych. Nie muszą codziennie jeść kotleta. No i to niestety nie wystarcza. Jest zamach. Najpierw seksualizacja, a teraz jeszcze dieta z ograniczoną ilością mięsa. Czego to jeszcze to lewactwo nie wymyśli, żeby zdepopulować kraj ojczyzna? Pytają oni. No właśnie, ja też odpowiem szybciutko, że jeszcze jest dużo pomysłów na depopulację. Spokojnie. W kolejce stoją partie zagraniczne, które wygrały, żeby nas depopulować. Dobra, zostawmy ten temat. Ale śmieszne było jak dla mnie, jak to czytałem. Dlatego musiałem z Państwem się podzielić. Skoro już mam mikrofon, to korzystam, prawda? Zespół Kalk, który Państwu prezentowałem, z zapowiedzią ich płyty Choosing to Die. Ta płyta ukazała się 28 sierpnia. I z tej płyty chciałbym Państwu... jeszcze tylko powiem, że to jest duet, brytyjski duet składający się z pana Toma i pani Jade.

0: układając audycję i wybierając piosenki na dzisiaj, zupełnie nie brałem pod uwagę tego, co się wydarzy w NRD i kto tam wygra. No i tak się złożyło, że teraz mam dla Państwa...
1: Achtung, Achtung!
0: Kolejną piosenkę, tym razem naprawdę z NRD, bo z Lipska. Zespół Blitzer, działający od 2023 roku. Nowiutki zespół, który w maju tego roku wydał swoją debiutancką płytę The New Conspiracy. No i tak sobie pomyślałem, że nie planowałem, a się wszystko tutaj pięknie zgodziło, bo nie dość, że z Lipska to jeszcze konspiracja. No, muszę przyznać, że te coraz łatwiej chyba będzie te związki między utworami, a tym, co się dzieje wokół państwu układać, bo to jakby trochę samo się robi. No, tak się sytuacja na świecie rozwija, że co utwór punkowy, to wszystko pasuje. No, no niestety tak się dzieje. No dobrze, ale zespół Blitzer to nie jest zespół polityczny, tylko bardziej taki karnawałowo, garażowo, kosmiczno, komiczno-teatralny, ponieważ grają odmianę muzyki zwaną eggpunk. No, czyli właśnie taką troszkę żartobliwą. Zespół Blitzer w utworze Pylon.

Kolejna zmiana nastroju, bo tu mieliśmy trochę więcej luzu, to teraz znowu ściśniemy mięśnie. I będzie krustpunk połączony z hardcorem i z power violence. Przeniesiemy się do Arizony, do kowbojskiego stanu, skąd pochodzi zespół Pig City, działający od 2017 roku. Another Day in Paradise. Kolejny dzień w raju. Nowa płyta zespołu Pig City wydana w sierpniu. Tak sobie pomyślałem w nawiązaniu do tego, co usłyszałem w serwisie informacyjnym, że pomarańcze

0: Pomarańczowy rysuje sobie mapę i zaznacza kolejne terytoria jako amerykańskie. No i oni tam rzeczywiście mają teraz kolejny dzień w raju, bo kolejny dzień to kolejny kawałek świata zaznaczony jako Ameryka. Ciekawe, jak robią inni przywódcy, którzy może tak się nie chwalą w antymediach antyspołecznościowych, czyli pan z Rosji, pan z Chin, czy też jakiś inny jeszcze pan, który sobie tam zaznacza na mapie, co jest ich. No, rzeczywiście kolejny dzień w raju, nie ma co. Big City. Life's... Dobry tytuł. Life is a bitch.
1: Well, life's a bitch.

I kolejna zmiana nastroju i klimatu, bo tym razem przenosimy się do... Dokąd my się przenosimy? Do Szkocji. Earth to Dust. Zespół powstał w okolicach marca 2024 roku na gruzach innego zespołu, który miał taką dziwną nazwę Stare łamane na wytrzeszcz, który w styczniu tamtego właśnie 24 w tragicznych okolicznościach zakończył swoją działalność. Początkowo Earth to Dust tworzyli ci sami ludzie, z wyjątkiem perkusisty Artura, który był w tym układzie nowy i tak naprawdę wniósł dużo świeżości i trochę innego spojrzenia na to, co i jak możemy grać. Earth to Dust z piosenką Trapped. Numer jest ogólnie o spojrzeniu na swoje życie z perspektywy upływu czasu, na błędy, które się popełniło i złe decyzje. To uczucie bycia w pułapce, że mimo naszych starań coś poszło nie tak, jak chcieliśmy. Plus, jak to wszystko weryfikuje samo życie, to uczucie zawodu, jakby nam ktoś zatruł lub rozwodnił duszę, jak nasz optymizm powoli jest weryfikowany przez rzeczywistość i tam, gdzie widzieliśmy szansę, nadzieję, dziś tylko zdają się mieszać mrok i niepewność. W dodatku wszystkie złe rzeczy, których dokonaliśmy, wszystkie krzywdy wypływają na powierzchnię i nie dają nam o sobie zapomnieć. Napisał na moją prośbę zespół Earth to Dust, tłumacząc, o czym jest utwór Trapped.

trochę moje przeoczenie, bo zespół Earth to Dust, mimo tego, że jest z Edynburga, to właściwie powinien być w bloku zespołów naszych, no bo tam nasze chłopaki, przecież imigranci z Polski na obcej ziemi założyli zespół i sobie świetnie radzą. Nie wiem, czy gra jakiś autokton z nimi, ale wiem, że naszych tam sporo. Teraz będzie Generation Suicida. Zespół założony w 2010 roku na podwórkowej scenie punkowej w południowo-centralnej części Los Angeles. No ale zespół reprezentuje rock en español, czyli tę część sceny amerykańskiej, która śpiewa po hiszpańsku. 28 sierpnia nagrali nową płytę Hombre Nuevo. Jest to introspektywny album, który pokazuje pogardę, wrażliwość i złożoność sytuacji tam, skąd oni pochodzą. Zespół wykorzystuje swoją platformę, by z zapałem wyrażać swoje poglądy na temat przemocy, rasizmu, nadużywania władzy, jednocześnie odnosząc się do własnej tożsamości w każdej z tych przestrzeni. A zatem posłuchajmy zespołu Generación Suicida w utworze Hombre Nuevo.

dwa ostatnie utwory, jakie zaprezentuję Państwu za chwilę, będą z Holandii. Najpierw Utrecht, zespół State Power. 28 sierpnia wydali swój debiutancki album Hyperstition. Wokalista, pan Stefan, komentuje: myślę, że większość ludzi czuje, że ich mózgi z trudem nadążają za tym, w jakim momencie życia żyjemy. Czujemy, że nasze społeczności się rozpadają, a człowieczeństwo w naszych interakcjach zanika, podczas gdy bogaci i wpływowi znajdują nowe sposoby na zarabianie w każdej sekundzie naszego życia. Czasami tracę nadzieję, że kiedykolwiek uda nam się uciec od tej stale przyspieszającej spirali śmierci. Nie brzmi to pozytywnie, ale myślę, że pozytyw można zawsze odnaleźć w muzyce i w sposobie, w jaki sposób artyści rozładowują właśnie takie pesymistyczne nastroje. State Power ewidentnie to robi, a tytuł utworu Schizocene.

Piękne holenderskie dżdżdż na gitarze. Na koniec będzie zespół Stilburga, nazywa się Izach i zaprezentuje Państwu utwór z roku 2008 z epki Finite, co ja mówię. To na zakończenie, to chyba z powodu zakończenia, tak się tutaj język mi zaplątał. Z niektórymi z Państwa pewnie się zobaczę w Mietkowie Boży Gniewie, gdzieś tam koło Wrocławia, na minifestiwalu Zalew Nadaje. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że spotykamy się w komplecie. Izach. Finite Horizon na zakończenie ukołyszę Państwa. Dziękuję i dobranoc.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Poseł Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, poinformował portal Goniec. Wcześniej Sejm zagłosował za pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej, ale odrzucił wniosek o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura Europejska zarzuciła mu czyny o charakterze korupcyjnym. Chodzi o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Śląsku. Inny zarzut dotyczy podejrzenia przyjęcia przez Króla co najmniej 350 tysięcy euro w zamian za pomoc w uzyskaniu ponad 27 milionów złotych unijnego dofinansowania dla projektu Stara Huta w Chorzowie. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie nie zarejestrowała wszystkich kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta tego miasta. Okazało się, że niektórzy zebrali za mało podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
1: Odmówiliśmy zgłoszenia panu Marianowi Banasiowi, panu Stanisławowi Kułach i pani Marii Ratuszyńskiej. I te dwie ostatnie osoby wiemy, że wniosły odwołania do komisarza wyborczego, no i czekamy na rozstrzygnięcie. I nadal weryfikujemy podpisy pana Bartosza Bochańczaka, pani Darii Gosek-Popiołek i pana Sławomira Pietrzyka.
0: Jak podaje Interia, komisja nie zarejestrowała również Bartosza Bochęczaka z Konfederacji, również z powodu niezebrania wymaganej liczby podpisów. Bochęczak odniósł się do tej decyzji w mediach społecznościowych. Napisał m.in.: uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało, pomyliłem się. Jako kandydat ponoszę za to pełną odpowiedzialność. Zawaliłem. Sławomir Mentzen zdecydował więc o odwołaniu Bochęczaka z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby zarządzające strukturami krakowskimi, przekazując sprawy do sądu partyjnego. Mentzen stwierdził, że czuje się bardzo zawiedziony. Przy całej mojej sympatii do Bartosza Bochęczaka nie mogę nie wyciągnąć konsekwencji z tej kompromitacji, stwierdził lider Konfederacji. Marian Banaś z kolei w mediach społecznościowych zapowiedział, że skorzysta ze wszystkich przysługujących mu środków prawnych i odwoła się od decyzji o niezarejestrowaniu jego kandydatury. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy miasta w referendum odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Niemieckie służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych rozmieszczonych przy liniach wysokiego napięcia w Saksonii. Informację przekazała tamtejsza prokuratura. Ładunki miały doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia sieci energetycznej. Mimo serii prób ataku nie odnotowano przerw w dostawach prądu. Ładunki odnaleziono m.in. w powiatach Budziszyn i Görlitz. To kolejny element serii prób sabotażu infrastruktury krytycznej u naszego zachodniego sąsiada. Do podobnych incydentów dochodziło w ostatnich dniach, także w Nadrenii Północnej Westfalii oraz w Brandenburgii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Jeżobrzmienia.
3: Well, you take some skin. Jazz begins. Take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Kuba Strączyński. Zaczęliśmy od piosenki Cola Portera z filmowego musicalu High Society z 1956 roku. Piosenki, w której Bing Crosby z Louisem Armstrongiem i jego muzykami prezentuje krótko, z czego składa się jazz. Weź rytm, dorzuć bas, klawisze, trąbkę i puzon i już. No ale jazz ma co najmniej 130-letnią historię i ponad 10 rewolucji w pomyśle na to, jak grać tę muzykę i co ją właściwie charakteryzuje. I ponieważ w wieżobrzmieniach natykaliśmy się nieraz na nieporozumienia związane z hasłem jazz, pomyślałem sobie, żeby zrobić w kilku odcinkach przegląd historycznych stylów jazzowych. No, mnie z Jerzem też się to przyda, bo nieczęsto się robi w życiu taką rekapitulację. I przelecieć sobie w kilka audycji emitowanych mniej więcej co 3 tygodnie dzieje tej muzyki. To też ułatwi rozpoznanie, jakiego jazzu się nie lubi, no bo żeby żadnego, to wbrew pozorom jest niezwykle rzadki przypadek. Korzenie jazzu to z grubsza biorąc połowa XIX wieku i południe Stanów Zjednoczonych, gdzie wymieszały się wpływy muzyki europejskiej, głównie francuskiej muzyki wojskowej i hiszpańskiej muzyki tanecznej, z zacierającymi się już w tym momencie tradycjami muzyki afrykańskiej, z której tymczasem wychynęły tak zwane pieśni pracy. Ludowe pieśni układane i wykonywane przez czarnych niewolników, więc jeszcze przed wojną secesyjną. Z tego czasu nie ma nagrań. Natomiast około roku 1900 pojawia się na tym podglebiu, że tak powiem, specyficzny styl rozrywkowej muzyki fortepianowej, który jeszcze nie jest jazzem, no brak mu improwizacji, ale którego specyficzna maniera, a też tworzone w tej konwencji melodie, zasiliły wczesną bibliotekę muzyczną jazzu. Chodzi o ragtime. Słowo ragtime pochodzi prawdopodobnie od wyrażenia ragtime, poszarpane metrum. No i niewątpliwie królem tej muzyki był mieszkający w Sedali, mieście w stanie Missouri, Scott Joplin. Zmarł on przed 50 w roku 1917 i nie nagrano jego wykonań na żadnej płycie, ale dwukrotnie posadzono go przy pianoli, urządzeniu, które mechanicznie na papierowej taśmie rejestrowało kolejność i, uwaga, siłę uderzeń w klawisze. 8 rolek takich taśm zarejestrowanych przez Joplina ocalało i uważa się, że ostatnia, choć był on już wtedy bardzo chory, najlepiej oddaje styl jego gry. Po latach z kolei te pianole, włożono tam te paski, nagrano sterowaną tymi paskami pianole już na taśmę, czy na płytę chyba początkowo. I w tym sensie usłyszymy teraz samego Scotta Joplina, jak grał jeden ze swoich najsłynniejszych ragtime'ów, Maple Leaf Rag, w czerwcu 1916 roku.

drugim podstawowym źródłem jazzu był blues. No i tutaj, mając świadomość, że po mnie zasiądzie przed mikrofonem Jan Chojnacki, nie będę o źródłach bluesa wiele mówił. Powiedzmy, że była to inna reakcja na tę samą muzyczną mieszaninę, z której zresztą trochę później wychynął ragtime, służąca mniej tańcom, a bardziej lirycznym zwierzeniom, melorecytowanym czy wręcz skandowanym przy prostej 12-taktowej formie muzycznej, z charakterystycznym korzystaniem na zmianę z tonacji dur i mol, z czego pośrednio wzięła się skala bluesowa, najpierw drażniąca, a potem

radiu ze względu na zuchwały obyczajowo tekst. Bessie Smith towarzyszą Porter Grainer na fortepianie i Charlie Green na puzonie. Empty Bed Blues.

Właśnie na gruncie ragtime'ów i bluesów rozwinęła się najpierw w Nowym Orleanie, a później w Chicago improwizowana muzyka taneczna zwana jazzem, początkowo pisanym przez 2S. Mówimy wciąż o muzyce wyłącznie czarnej ludności. Różnice między jazzem nowoorleańskim a chicagowskim istnieją, ale nasza audycja nosi tytuł Jazz dla początkujących, a to już są subtelności dla znawców. W każdym razie ustabilizował się dość szybko skład orkiestry w postaci trąbki lub kornetu. To był instrument prowadzący linię melodyczną główną. Te linie oplatały improwizujące klarnet i puzon. Do tego perkusja, kontrabas albo tuba, banjo albo gitara, niekiedy fortepian albo pianino, czyli sekcja rytmiczna. 6 kwietnia 1923 roku w Chicago powstało nagranie, którego teraz posłuchamy. To będzie założony jeszcze w Nowym Orleanie zespół Kinga Olivera, występujący w tym momencie już jako Creole Jazz Band. Creole to Afroamerykanie podkreślający swoją odmienność od reszty czarnoskórej ludności, osadzeni mocno w kulturze francuskiej i wcześniej od tamtych cieszący się osobistą wolnością. To właśnie Creole nadawali ton dzielnicy Storyville w Nowym Orleanie, skąd rozprzestrzenił się jazz na Amerykę. Zespół Olivera zresztą jako jeden z pierwszych zafascynował białych muzyków. Oto radość wspólnej improwizacji Deeper Mouth Blues.

0: W tym nagraniu przed chwilą obok Kinga Olivera na drugim kornecie grał jego ulubiony uczeń, 22-letni wówczas Louis Armstrong, a na fortepianie Lil Hardin, wkrótce żona Armstronga. Louis niebawem za radą żony założy swoją własną grupę, legendarną Gorącą Piątkę. Państwo Armstrongowie plus Kidori na puzonie, Johnny Dodds na klarnecie i Johnny Sincere na gitarze i banjo. Nawiasem mówiąc, kilka lat później, grając już z innymi muzykami, Armstrong znów użył nazwy Hot Five, ale my posłuchamy tego pierwszego, rewelacyjnego składu. Louis Armstrong and his Hot Five weszli 12 listopada 1925 do studia w Chicago i nagrali tam m.in. Get Back the Blues. Tu już będzie słychać solówki. Po zaskakującym nieco wstępie na banjo i zespołowym przedstawieniu tematu, muzycy improwizują kolejne, jakby opowiadali własne wersje wspólnej historii. Najpierw Lil Hardin fortepian, potem Kidori puzon, po nim Johnny Dodds klarnet, wreszcie mistrz Armstrong trąbka i powraca temat wyjściowy. Rodzi się klasyczny schemat utworu jazzowego. Temat, seria solówek, repryza tematu.
1: Mr. Sincere Lodge. You know you can do it. Everybody from your knees can really do it.

piano, yeah. Oh, blanket, honey, blanket.

W gronie ludzi, którzy stworzyli muzykę jazzową, no jesteśmy już w naszym przeglądzie w połowie lat 20. i to, co dziś nazywane jest jazzem tradycyjnym, ma już wykrystalizowany kształt. Więc w tym pierwszym pokoleniu jazzmenów jeden twierdził, że osobiście w pojedynkę wynalazł muzykę jazzową w roku 1902. No to oczywista przesada, ale ów człowiek sceniczne, estradowe nazwisko Jelly Roll Morton miał i bez tego ogromne zasługi. Przede wszystkim był bodaj pierwszym muzykiem, który kompozycje jazzowe zapisywał i wydawał w postaci nut. A w czasie pierwszej wojny, kiedy to zaczął robić, to nie było oczywiste, że jazz nadaje się do zapisania w ten sposób. Jego sztandarowa kompozycja, zatytułowana Jelly Roll Blues, czasami The Original Jelly Roll Blues, ukazała się w postaci druku w roku 1915. 11 lat później, 16 grudnia 1926, w hotelu Webster w Chicago, zespół Jelly Roll Mortona ją nagrał. I tu pojawia się druga zasługa kompozytora, której długofalowych skutków Morton mógł nie przewidywać. To wykonanie, jakkolwiek zawiera partie improwizowane, zostało zaaranżowane. To już nie jest tak, że wszyscy wiemy, jak to się robi, no to wystarczy ustalić, jaką melodię bierzemy i jedziemy. Tu aranżer rozdziela rolę i obmyśla brzmienia, skądinąd z lekka argentyńskie, bo Jelly Roll Morton uwielbiał tango.

Teraz zabrzmi słynny Tiger Rag, czyli zwracam uwagę, kompozycja z biblioteki Ragtime'ów jeszcze, która powstała przed rokiem 1917, a wkrótce stała się światowym przebojem, który zawitał także do Polski w mocno zmienionej wersji, no, przyznajmy, że mało jazzowej, wykonywał ją w latach 30. Hurdana z Mieczysławem Fogiem jako polowanie na tygrysa. Ważne jest, kto ten utwór nam zagra. Nagranie pochodzi z 20 czerwca 1924 roku i prawdopodobnie nigdy nie zostało wydane jako płyta przeznaczona do sprzedaży. Nieliczne trzy chyba ocalałe krążki robią wrażenie egzemplarzy pokazowych, takich na prezenty. Wykonawcą jest Wolverine Orchestra, pamiętana głównie ze względu na młodego Bixa Beiderbecka, syna niemieckich imigrantów, znakomitego kornecistę tamtej epoki. A także dlatego, że za jej sprawą możemy po raz pierwszy w dzisiejszej audycji usłyszeć białych muzyków, starających się grać czarną jak dotąd muzykę. W USA, w których w tym okresie jeszcze długo panuje ostra segregacja rasowa, to przebicie się jazzu do białej publiczności i białych muzyków, no to niebagatelne wydarzenie społeczno-polityczne. Styl, który Wolverines uprawiają, to jazz chicagowski. Może ktoś usłyszy subtelną różnicę w stosunku do jazzu nowoorleńskiego, którego słuchaliśmy wcześniej. Aha, jeszcze może dodam, że nazwa zespołu to ukłon w stronę kompozycji Jelly Roll Mortona, Wolverine Blues.

Powoli będziemy się żegnać z pierwszą epoką w dziejach jazzu, zwaną dzisiaj jazzem tradycyjnym. Często też, i to niezbyt poprawnie, Dixielandem, na który składają się dwie odmiany, jazz nowoorleański i jazz chicagowski. Na koniec tej części audycji posłuchamy jeszcze jednego kreolskiego muzyka, Sidneya Bechetta, słynnego klarnecisty i saksofonisty sopranowego. Bechet, wychowany w Nowym Orleanie w muzykującej rodzinie, uczył się jazzu grając u boku Kinga Olivera i Louisa Armstronga. Kiedy wyjechał z orkiestrą Cooka do Europy zaraz po pierwszej wojnie, jego gra zrobiła tu ogromne wrażenie. W prasie ukazała się recenzja, w której muzykolog szwajcarski Ernest Ansermet zestawił improwizację Bechetta z kompozycjami Bacha, co było jednym z pierwszych artykułów traktujących jazz z najwyższą powagą, no i niezwykły zupełnie hołd dla młodego muzyka. Nagranie, które usłyszymy, to płytowy debiut Sidneya Bechetta, wydany 30 lipca 1923 roku, Kansas City Man Blues. Temat to klasyczny 12-taktowy blues. Niby to jeszcze jazz tradycyjny, ale saksofonista wyraźnie dominuje nad resztą muzyków. To już solista i zespół, a nie wspólne zespołowe granie. Dodam może jeszcze, że po II wojnie światowej Bechet, zmęczony amerykańskim apartheidem, przeniósł się na stałe do Francji.

Na przełomie lat 20. i 30. jazz przechodzi wielką przemianę, no, począwszy od sprawy pozamuzycznej. Mekką jazzmenów staje się teraz dopiero Nowy Jork, gdzie są wielkie rozgłośnie radiowe i w związku z tym, to dzisiaj trochę śmiesznie zabrzmi, duże pieniądze. Po drugie pojawiają się wielkie orkiestry zwane big bandami. Po trzecie w związku z tym rośnie zapoczątkowana przez Jelly Roll Mortona rola aranżacji. Wreszcie po czwarte jazz łagodnieje w brzmieniu, żeby zaaprobowała go wielka, często teraz już biała publiczność. Rodzi się styl swing. Słowo to ma dwa znaczenia, bo swing to także, tak to nazwę, ślizganie się po strukturze rytmicznej. Czy to wokaliści, czy to muzycy opóźniają lub przyspieszają melodię, ale o ułamki sekund, czasem o mikrosekundy, co się wyczuwa jako specyficzną pulsację. Ale swing to także nazwa wielkoorkiestrowego jazzu, który zresztą miał tak ogromny wpływ na brzmienie muzyki pop lat 30. i 40., że między jazzem i popem przez te dwie dekady bardzo jest trudno wytyczyć granicę. Zaczniemy od króla swingu, Benny'ego Goodmana, który ze swoją orkiestrą Rhythm Makers nagrał w 1935 roku m.in. instrumentalną wersję musicalowej piosenki Making Whoopee.

Naturalnym miejscem dla swingu była sala taneczna, z której często przeprowadzano bezpośrednie transmisje radiowe, dzięki czemu zabawa stawała się balem, ważnym wydarzeniem, w którym chciało się uczestniczyć choćby przy odbiorniku radiowym. Jedną z takich sal był słynny Savoy Ballroom w nowojorskim Harlemie, mogący pomieścić do 4000 osób na parkiecie z dwoma podestami dla orkiestr, dzięki czemu muzyka grała bez przerwy, a często organizowano pojedynki między big bandami. Właściciele Savoy Ballroom, nazwa kojarzyła się z londyńskim hotelem Savoy, synonimem luksusu tamtych czasów, prowadzili politykę antydyskryminacyjną, inaczej niż na przykład w równie słynnym Cotton Club. W Savoyu tańczyli obok siebie, a może nawet ze sobą, biali i czarni, no chyba, że ktoś tańczyć nie umiał, wtedy go grzecznie wypraszano. Na cześć tej właśnie sali został skomponowany słynny standard, czyli utwór wchodzący w skład jazzowej tradycji, wykonywany w setkach wersji w całym jazzowym świecie, zatytułowany Stomping at the Savoy. Przebój zrobiła z niego orkiestra Benny'ego Goodmana, ale my posłuchamy nagrania innego znakomitego big bandu ery swingu, orkiestry braci Dorseyów, którzy akurat się skłócili i przez kilka lat sygnował ją tylko jeden, Jimmy Dorsey at his orchestra, rok 1936.

0: Charakterystyczną płynność standardów swingowych, w których nie było już mowy o poszarpanym metrum, ragtime, zapewniało wydłużenie muzycznej frazy. Niektórzy historycy jazzu mówią wręcz o takiej różnicy: muzyka two-step, właściwa dla tradycji nowoorleńskiej, i four-step, czyli o swingu. To swing właśnie. Niekiedy do big bandu dokładano sekcję smyczkową, no ale to ostatecznie przesuwało brzmienie z jazzu w stronę muzyki pop. Aranżerzy chętnie przeciwstawiali brzmienie całej orkiestry jednemu głosowi solisty albo wokaliście. Początkowo wokaliści występujący z orkiestrą zwani byli refrenistami. Ich rola była skromna. Włączali się do utworu późno i szybko ustępowali popisom instrumentalistów. Ale zaczęły się pojawiać takie osobowości, których szkoda było nie wykorzystać bardziej. No inna sprawa, że chętnie występowały one również z niewielkimi zespołami. Wspomnimy dziś o dwóch. Przede wszystkim tragiczna i fascynująca Billie Holiday, ofiara przemocowych mężczyzn, rasizmu i narkotyków. Jej kariera, rozpoczęta pod koniec lat 20., a już od 1935 olśniewająca, została brutalnie przerwana po kilkunastu latach oskarżeniem o posiadanie narkotyków, po czym wokalistka po więzieniu wróciła do śpiewania, ale nie odzyskała do śmierci swojej dawnej pozycji, a zmarła przedwcześnie w wieku 44 lat w roku 1959. No wtedy oczywiście przypomniano jej wielkie nagrania i odkryto, kogo straciliśmy. Holiday rzeczywiście była narkomanką, ale uczciwie rzecz biorąc w środowisku muzyków jazzowych nie stanowiła wyjątku. Dość powszechnie twierdzi się dzisiaj, że to była zemsta władz federalnych za nagranie piosenki o linczach na czarnej ludności. Chodzi o piosenkę Strange Fruit, którą Billie Holiday z oporami zaczęła wykonywać w roku 1939, wiedząc, że to przyniesie kłopoty. Kończyła nią swoje koncerty i wymusiła nawet specjalną oprawę dla tego utworu. W klubach kelnerzy przerywali w tym momencie obsługę gości i wygaszano światła poza punktowym reflektorem wycelowanym w twarz piosenkarki, która po wykonaniu utworu schodziła ze sceny i nie dawała bisów. Mówiono, że ruch antydyskryminacyjny zyskał dzięki Holiday swój hymn. Żeby nie było niedomówień, tytułowy Dziwny owoc to czarnoskóry wisielec na gałęzi drzewa. Przyznam, że chyba tylko Janis Joplin śpiewała na moje ucho w każdym razie, tak bardzo spalając się całą sobą, choć oczywiście w innej konwencji. Oto Billie Holiday i Strange Fruit, nagranie na żywo z roku 1939.
1: Southern trees

Wielką konkurentką Billie Holiday, ale też człowiekiem o wyraźnie innym charakterze i odrobinie szczęścia w życiu, była Ella Fitzgerald, druga wielka wokalistka, która debiutowała w epoce swingu. Miała również dość dramatyczne dzieciństwo, ale wydaje się, że jakby otorbiła te doświadczenia, tak zamknęła za nimi drzwi. Publiczność pokochała jej niezwykłą barwę głosu i radość śpiewania, a muzyce słynny słuch absolutny. Powtarza się opowieść, że podczas strojenia instrumentów przed koncertem nie używano kamertonu, tylko proszono Ellę o zaśpiewanie odpowiedniej nuty. Umiała zaakceptować przemiany w jazzie. Po erze swingu zaczęła śpiewać bebop, o którym później. Kiedy ewidentnie z powodów rasowych wyproszono ją w 1954 roku z samolotu, po prostu poszła do sądu i otrzymała duże odszkodowanie. Rozsławiła ją piosenka Etisket Etasket, piosenka z roku 1938, ale my posłuchamy, jak 3 lata wcześniej ze swingową orkiestrą Chicka Webba 18-letnia Ella Fitzgerald, w gruncie rzeczy jeszcze jako refrenistka, śpiewa Love and Kisses.

Epoka swingu zakończyła się w latach 40., zresztą nie bez wpływu wojny, a także wielkiego konfliktu między rozgłośniami radiowymi a organizacją kompozytorów amerykańskich, która w walce o godziwe tantiemy zakazała na ponad rok grać zarejestrowane w niej utwory, co przyczyniło się do upadku wielkiej liczby big bandów. Ale niektórym orkiestrom udało się przetrwać i taka była orkiestra charyzmatycznego Duke'a Ellingtona, której utworem zakończymy dzisiejszy pierwszy odcinek jazzu dla początkujących. Ellington miał naprawdę na imię Edward, a przydomek Duke, książę, zyskał ze względu na swoją słynną elegancję. Eleganckie, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach są także nagrania jego orkiestry, której aranżacje przygotowywał albo on sam, albo jak prawdopodobnie w przypadku, który usłyszymy, jego bliski współpracownik Billy Strayhorn. Jest już rok 1953, w muzyce jazzowej mnóstwo się dzieje nowego, co przypomnimy następnym razem, ale Satin Doll to swingowe arcydzieło, delikatne, o zróżnicowanej dynamice i ślicznym brzmieniu. Żegnają się z Państwem Jerzy Sosnowski z Jerzem i Kuba Strączyński, który audycję zrealizował. Do usłyszenia, a teraz już orkiestra Duke'a Ellingtona.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia przed upałem dla dwóch województw, opolskiego i dolnośląskiego. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść tam jutro około 30 stopni Celsjusza. Alerty będą w mocy między 14 a 17. Zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu oszukanie użytkowników giełdy kryptowalutowej na kwotę blisko 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie powierzonego mienia, czyli środków użytkowników tej giełdy, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet i dlatego też podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego przekazała też, że do jego zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Według wiedzy służb zatrzymany chciał udać się do Chin. Minister edukacji Barbara Nowacka zaprezentowała szczegóły programu Przyjazna Szkoła, na który przeznaczono 500 000 000 zł z funduszy europejskich. Inicjatywa ma na celu wsparcie placówek, w których uczą się uczniowie z Ukrainy.
2: Przypomnijmy sobie, dlaczego ten program powstał i w jakich warunkach przyszło pracować polskim nauczycielom, z jakimi realiami przyszło mierzyć się polskiej szkole po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę. To jest kontekst, o którym nie można zapominać.
0: Program obejmuje finansowanie asystentów międzykulturowych, szkolenia dla nauczycieli oraz wsparcie psychologiczne dla polskich i zagranicznych uczniów. Według danych Centrum Edukacji Obywatelskiej w polskich szkołach uczy się obecnie ponad 330 tysięcy cudzoziemców, z czego zdecydowaną większość stanowią dzieci z Ukrainy. Iga Świątek przegrała z aktualną mistrzynią olimpijską, Chinką Qin Wenchen, 5-7-3-6 i odpadła z US Open. W pierwszym secie doszło do niebywałego zdarzenia. Polka prowadziła już 5-0 i nagle oddała rywalce inicjatywę. Nie zdołała wykorzystać aż 3 piłek setowych i sensacyjnie przegrała. Tak mówiła po meczu w Eurosporcie.
3: Moje nastawienie i jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów, ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Iga Świątek kończy rok bez żadnego triumfu w turnieju wielkoszlemowym. To pierwszy taki sezon od 2021 roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Strumień z dumy.

Strumień zdumień, a w nim dzisiaj dyżurują dla was dziewczęta i chłopcy, panie i panowie, Kuba Strączyński i Jan Chojnacki, no i także ci, którzy jak od 323 tygodni zawsze się pojawiają, czyli będzie Filip, będzie Krzysztof i będzie Andrzej. A rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie moje ukochane trio, a w zasadzie duet, The War and Treaty. The War and Treaty to jest zjawisko absolutnie niezwykłe z mojego punktu widzenia i słyszenia na horyzoncie współczesnej muzyki, kojarzące w swojej sztuce wszystkie te elementy muzyki, które sprawiają, że mój organizm żywiej pulsuje, a rozum też nabiera zupełnie innego bukietu. Oni potrafią tę swoją bazowość związaną z muzyką gospel i z czystym bluesem przełożyć na język zrozumiały dla tych, którzy twierdzą, że oni są zespołem z krainy country. Tak też ochrzcili swój najnowszy produkt, czyli małą płytkę, a w zasadzie nie płytkę, tylko wydawnictwo siedmionagraniowe, bo nie ukazało się ono jeszcze w wersji tej takiej namacalnej, tylko jest dostępne w sieci. Te siedem utworów zebrali w taką całość, której dali tytuł Country Baptism, czyli chrzest country. No ale oczywiście należy tę nazwę traktować w nieco takiej symbolicznej formie. Tutaj nie chodzi o bezpośredni ten chrzest z kropidłem, czy też zanurzanie się w strugach jakiegoś jeziora czy rzeki, tylko chodzi o takie oczyszczenie tej muzyki ze wszystkich jej niepotrzebnych naleciałości i udowodnienie, że to jest prawdziwe, żywe granie, które powoduje, że człowiek czuje się bardziej ludzki. The War and Treaty potraktowali te siedem utworów jako drugą część swojej ostatniej pełnej, długogrającej płyty. Jeżeli potraktować by te utwory, które znalazły się w tym zbiorze jako swojego rodzaju odrzuty, no to niech wyłącznie takie odrzuty produkują. Ja będę ich kochał jeszcze bardziej. Do większej dawki tych nagrań zapraszam w środowym wydaniu Dzieci Bluesa. No a teraz jeszcze jeden utwór, który jest takim podsumowaniem tego siedmionagraniowego zbiorku, tak tytuł I Won't Go Away. Takie emocjonalne wyznanie skupione na walce o spokój ducha i miłość, czyli to, co jest dla dwojga ludzi najważniejsze. The War and Treaty, It Won't Go Away.

It won't go away. Końcowy akcent mini albumiku duetu The Warren Treaty. Jak już wspominałem, w środę, czyli już pojutrze, w Dzieciach Bluesa więcej tej fantastycznej muzyki i kontaktu z tym fantastycznie wokalnie utalentowanym małżeństwem. No a teraz będzie kontakt z fantastycznie utalentowanym, stałym naszym współpracownikiem, współautorem i generalnie rzecz biorąc duszą człowiekiem.

0: A zatem, jak to staroświecko mówią, możemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie z Filipem Łodzińskim.
1: Tedy przystaję na to z dziką rozkoszą. Dobry wieczór wszystkim Państwu.
0: Witam Cię, Filipie.
1: I ja odkłaniam się, albowiem Twoja uprzejmość jest moim obowiązkiem.
0: No dobrze, po tym troszkę obrzydliwym powitaniu przejdźmy do normalności, czyli do współczesności, a tą współczesnością w strumieniu zdumień, jak to mówią w dniu dzisiejszym, jest tak.
1: Limeryk Łobody. W rzeczy samej, zgodnie z odwieczną już właściwie tradycją, rozpoczynamy nasze spotkanie od jednakowoż piosenki i sięgnąłem dzisiaj po piosenkę, w której wokalista i autor piosenki wciela się w dwie postacie. Panią i pana. Pani jest pacjentką, która dzwoni do lekarza i mówi, że napiła się tam jakichś paru drinków i że źle się czuje, a ponieważ jest środek nocy, lekarz zdenerwowany mówi jej, żeby piła to dalej i zadzwoniła rano. Z grubsza taka to jest historia.
0: Ale czy jest potem jakaś, wiesz, jakaś koda, w sensie wiemy, co się stało, czy przeżyła, czy nie? Czy
1: posłuchajmy, posłuchajmy, dobrze. To się dowiemy. Autorem jest Harry Nilsson ze swojej bardzo takiej efektownej płyty pod tytułem Nilsson Schmilsson z roku 71, a piosenka nosi tytuł Coconut.

0: No więc ja nie dosłyszałem, czy ona przeżyła, czy,
1: no właśnie
0: też czy w sumie to jej zaszkodziło, czy nie. A sam Nilsson, ciekawa postać, on był taki moment chyba, że on mógł zostać kimś naprawdę wielkim.
1: Tak. No i to Everybody's Talking i tylko chyba sam o siebie bardzo marnie
0: zadbał. Nie zadbał. Być może tego kokonata za dużo tam sobie wtłaczał. Ta introdukcja doprowadza nas teraz do kształtu ostatecznego pewnej poetyckiej wizji.
1: Tak. Dzisiejsza poetycka wizja dotyczy mieszania pewnych potraw. W piosence mieliśmy mieszanie drinków. Teraz poproszę, żeby redaktyl zrobił to, co robi fenomenalnie, czego nikt za niego z nas nie uczyni.
2: Limeryki Łobody.
1: Na przyjęciu w apulijskim Lecce kelner wymieszał Matiasy z Leccem. Aż obecna tam fisza w krzyk: to wstyd! Kto to słyszał? Czas najwyższy na czynności śledcze.
2: Śledcze?
1: Śledcze.
2: Śledcze.
1: Tak.
2: Czynności.
1: Czyli tak, czyli może, takie śledztwo, którego przedmiotem jest kwestia.
0: A mogłoby być śledzia. Czynności?
1: Czynności?
0: Śledcze. Śledcze.
1: Z pewnością. Z tym, że nie wiem, czy w Lecce.
0: Byłeś w tych okolicach?
1: Nigdy w życiu. Aha. Wiem, że ty chyba tam gdzieś...
0: No do samego Lecce nie, ale tak, gdzieś o Apulię zawadzałem. Mam pewną wątpliwość w ogóle, wiesz, w takim realu, czy tam Matias może występować jako ten, który nam się kojarzy z tą potrawą.
1: Myślę, że nie, ale wiesz...
0: No tak, ale ten kelner i tak musiał mieć wyobraźnię absolutnie fuzyjną, że tak.
1: Tak, zdecydowanie. Czy wiesz, opowiadano dowcipy o bardzo wykwintnych potrawach, że właśnie ktoś tam zakładał się, że zażąda czegoś, czego dana restauracja nie będzie w stanie przyrządzić. I to rzeczywiście było coś bardzo, bardzo trudnego do wykonania, ale kelnerzy się upewniali, że tak, a to szef kuchni tam... Tylko okazało się, że nie mają tego dodatku, o który chodziło, czyli kaszy gryczanej. Więc być może ten kelner z kaszą gryczaną by sobie nie poradził i szef kuchni, ale Matiasy jakimś pendolino sprowadził.
0: Czyli aura kuchenna w dzisiejszym naszym spotkaniu.
1: Tak, i w związku z tym proponuję teraz trochę leniwą pieśń wykonawcy o imieniu Beck. Podpisuje się Beck jako B-E-C-K, ale jego prawdziwe imię jest bez litery C, Beck. I to jest piosenka Satan Gave Me a Taco. Szatan poczęstował mnie taco z takiej płyty. To zresztą ciekawa rzecz, bo Beck w 1994 roku wydał 3 płyty w 3 różnych wytwórniach. Każda była inna. I to jest z tej takiej, powiedzmy, najbardziej kameralnej płyty Stereopathetic Soul Manure. Satan Gave Me a Taco. No, co, posłuchajmy, jak Beck po taco, może nie Becka, jak śpiewa.

0: Właśnie, a propos bekania po spożyciu posiłku, nie wiem, czy to rzeczywiście jest sprawdzone, ale podobno są rejony świata, kiedy beknięcie po sutym i eleganckim przyjęciu oznacza pełne zadowolenie.
1: Tak, i taką uprzejmość wobec gospodarzy. Podobno, ale wiesz, no, moja wiedza w tym zakresie pochodzi raczej z książek podróżniczych typu, tam nie wiem, Tomek na wojennej ścieżce, czy coś takiego, więc z dzieciństwa. A nigdy u nikogo nie zastosowałem tego odgłosu.
0: I nie zachęcam.
1: I nie zachęcam. Tak. Teraz proponuję, żebyśmy zwrócili uwagę na zęby. Zęby, którym bardzo mogą zaszkodzić, bardzo może zaszkodzić nadmiar słodyczy. I o tym jest piosenka, którą teraz zaprezentujemy. Piosenka, którą napisał George Harrison z myślą o swoim przyjacielu Ericu Claptonie i o jego manii pożerania dużych ilości słodyczy, szczególnie czekoladowych, ale nie tylko. Savoy Truffle. To jest właściwie litania nazw rozmaitych słodkości i w refrenie zespół śpiewa, ale i tak będą musieli ci wszystkie wyrwać po Savoy Truffle, po sabałskich truflach. Z białego albumu piosenka. Ja ją bardzo lubię, choć jest może o dość nietypowej harmonii,
0: ale smaczna.
1: Ale smaczna, dziarska i na swój sposób słodziutka.

0: No więc okazuje się, że nie tylko o paskudnych potrawach i przeżyciach związanych z niestrawnością, ale także no, można tak. I tak.
1: Można i tak, chociaż też mowa jest tu o pomieszaniu, znaczy o pewnej przesadzie. I wiesz, końcówka z mojej strony, końcówka jest trochę nietypowa, ponieważ ona tak naprawdę nie odnosi się do mieszania potraw, ale chciałem zwrócić Państwu uwagę na ten utwór. Nosi on tytuł Potato Head Blues. Nagranie pochodzi z roku 1927, czyli liczy już 99 lat. Nagrał ten utwór Louis Armstrong i jego Hot Seven. A dlaczego? Ponieważ jest to wedle badań historyków jazzu absolutnie pierwsze nagranie, w którym pojawiła się improwizacja jazzowa, gdzie rzeczywiście instrumentalista zagrał coś, czego nie było w nutach, w kwitach, po prostu z głowy. Także
0: I tym instrumentalistą był właśnie Louis?
1: Wydaje mi się, że albo Louis Armstrong, teraz nie pamiętam, albo kornecista z jego zespołu. W każdym razie jest odnotowane, że to jest właśnie ta pierwsze improwizowane solo jazzowe w dziejach fonografii.

0: A jak myślisz, jak można interpretować samo określenie potato head?
1: Dzisiaj myślelibyśmy pewnie o takiej zabawce, prawda? O takiej ziemniaczanej głowie, którą znamy między innymi z filmu Toy Story, ale czym tak naprawdę jest ta głowa kartoflana, ziemniaczana? Może ty wiesz?
0: Nie wiem, ale może przekładając to na nasze słowiańskie warunki, to jest kapuściany łeb na przykład.
1: Może, może. No też jakoś blisko kulinariów. Tak. Prawda? A nawet, no powiem ci, że kapusta z ziemniakami, ja robię bardzo dobrą kapustę z ziemniakami.
0: Ale z surowej czy z kiszonej?
1: Z surowej.
0: Surowej. Młodej czy takiej dojrzałej?
1: Raczej dojrzała. Chodzi o to, że trzeba całe ziemniaki bądź połówki ziemniaków podgotować.
0: A obrać przedtem czy w mundurkach?
1: Nie, obrać. Na to podarte liście białej kapusty.
0: Czyli nie szatkujemy?
1: Nie, raczej należy ją podrzeć na takie większe płachty. Zalać to oliwą z czosnkiem, które uprzednio na patelni zostały, i dogotować, poczekać tam jeszcze właśnie te kilka minut, wymieszać. Słuchaj, bardzo dobre chłopskie jedzenie.
0: No ale sól, pieprz chyba też. Znaczy,
1: tak. No to już tam, jak kto lubi.
0: Do smaku. I jaką to ma konsystencję?
1: Paciai, ale takiej solidnej paciai. Znaczy te liście się nie rozgotowują, są nadal jędrne, ale już takie al dente i...
0: Nie, pytam, wiesz, celowo, no bo gdybym się za to zabrał, to żebym miał od razu przygotowane ewentualne popitki, bo rozumiem, że można się przy tym napić.
1: Można, oczywiście.
0: Bo nie jest to zgodnie z tą ideą, że tylko ludzie głupie piją przy zupie, czy nie piją przy zupie, prawda? Tutaj konsystencja wskazuje na to, że można.
1: Można, absolutnie. To jest zdecydowanie ciało stałe. Mnie smakuje i ilekroć przyrządzałem tę potrawę dla kogoś innego, zbierałem pochwały bez bekania.
0: A czy spożywałeś kiedyś guacamole?
1: Tak.
0: Tak. I gustujesz?
1: Słuchaj, ostatni raz chyba jadłem kilkanaście lat temu i wtedy mi smakowało.
0: No dobrze, no to może wspomnienia jakiegoś miłego spotkania przy guacamole wywoła ta piosenka, którą ja proponuję na koniec, bo właśnie jej tytuł to jest Guacamole, a wykonują ją moi ukochani Texas Tornadoes.
1: Dobranoc Państwu, ja się nisko guacamole i usłyszymy się za tydzień.

Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do naszych wątpliwości związanych z określeniem Potato Head. Otóż, kiedy grali Texas Tornadoes, ja zagłębiłem się w sieć i znalazłem wyjaśnienie tej tajemnicy. Okazuje się, że nie tylko my mieliśmy to dręczące pytanie w naszych umysłach. Także jeden z znakomitych badaczy muzyki południa Stanów Zjednoczonych także. I on odnalazł gościa, który wydawał się być źródłem właściwej informacji. Chodzi o niejakiego Sama Gilla. A Sam Gill to trębacz, który grywał jeszcze hen przed laty z Joe Oliverem. I Sam Gill podaje taką oto interpretację określenia Potato Head. I tutaj zacytuję Sama Gilla. Określenie to sięga bardzo dawnych czasów i wiąże się z paradami, które często odbywały się na West Broad Street w Nowym Orleanie. Jeśli byłeś ważną postacią czarnej społeczności, na przykład przedsiębiorcą, oczekiwano, że będziesz miał własną orkiestrę maszerującą w paradach. Im większy zespół, tym lepiej dla twojego wizerunku. Dlatego od czasu do czasu powiększano orkiestrę o jednego czy dwóch dobrze prezentujących się mężczyzn. Problem polegał na tym, że choć ci panowie wyglądali efektownie, często nie potrafili grać. Wkładano więc im ziemniaka do czary głosowej ich instrumentów i pozwalano im maszerować. Oczywiście nie wydobywał się z nich żaden dźwięk, ale to nie miało znaczenia. Chodziło przecież tylko o to, żeby ci faceci dobrze wyglądali i właśnie dlatego zaczęto nazywać ich kartoflanymi łbami. Potato Heads. No i wszystko już jasne. A żeby dopełnić tej jasności, posłuchajmy teraz nagrania z typowej nowoorleańskiej para.

0: bagatelki z Krakówka.
1: I oto, proszę Państwa, pomimo późnej pory, jak zawsze żwawy, żywy, uśmiechnięty, radosny, Krzysztof Materna w bagatelkach z Krakówka.
2: Tylko ta świadomość, że z Tobą rozmawiam i że jest to okazja do pozdrowienia słuchaczek i słuchaczy Radia Nowy Świat, powoduje, że rzeczywiście uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Jeśli twarzą można nazwać człowieka, który marzy o tym, żeby się położyć, ale przecież jeszcze parę minut miłych piosenek i spotkania z Tobą i słuchaczami.
1: A potem przecież możesz zasnąć uśmiechnięty.
2: Tak, ale już nie będę tego obserwował, czy jestem uśmiechnięty. Potrzebowałbym kogoś, kto sfotografowałby moją śpiącą twarz. No to tyle wstępu. Mam czasem taką słabość, jeśli chodzi o wybór piosenek i wykonawców do naszej skromnej pogawędki, że po tym, jak prezentujemy coś, co nie jest najprzyjemniejsze dla mojego ucha albo budzi mieszane uczucia, to chciałbym kolejną audycję poświęcać piosenkom, które lubię, i zastanawiać się, dlaczego ja je lubię. I wymyśliłem sobie, że tak naprawdę to najbardziej lubię takie piosenki, które mają gdzieś tam w sobie klimat jazzowy, bo nie ukrywam, że jazz jest rodzajem muzyki, który sprawia mi największą przyjemność, kiedy jej słucham. A po drugie, że to jest coś takiego, co nie kala moich uszu, mojego poczucia estetycznego. I takie piosenki na dzisiaj wybrałem. Pierwsza może nie jest najbardziej jazzowa, ale jest bardzo trudna do zaśpiewania, mimo że ma w sumie prostą linię melodyczną i jest utrzymana w takim rytmie marszowo-synkopowym. A zaśpiewa tę piosenkę osoba, która w tamtych latach, mówię o latach 50., 60., no, znana była jako mistrzyni swingującej piosenki. Mówię o Marii Koterbskiej. Posłuchajmy jej.

0: Jeśli chodzi o panią Marię Koterbską, to tutaj mamy bardzo, bardzo wspólne uwielbienie jej talentu, jej głosu i właśnie jej tej umiejętności przenoszenia kołysania swingowego do naszych serc i uszu. To zresztą była, no, dosyć, mogę powiedzieć, w tym czasie nietypowa wykonawczyni, bo przecież głównie mieliśmy do czynienia jednak z takimi dosyć staroświeckimi podejściami do materii muzycznej, a pani Maria czerpała całą swoją osobowością z świata swingu.
1: Jest jeszcze jedna osoba z tamtych lat, przedwcześnie zmarła, bo zginęła tragicznie, która bardzo, że tak powiem, pasowała do klimatów jazzowych. Mówię o Ludmile Jakubczak. Wybrałem taką piosenkę, może nie najpopularniejszą w jej repertuarze, ale chciałem powiedzieć piosenkę miłośnie ekologiczną, bo przecież deszczu brakowało nam w czasie tych wakacji bardzo. Wakacje z deszczem, Ludmiła Jakubczak, nieodżałowana, wspaniała, jedyna w swoim rodzaju.

Jeśli mówimy o latach późniejszych, to znowu wracam do swoich wspomnień, przyjaźni. Powołuję się nie tylko na kompozytora kolejnej piosenki, którą jest Zbyszek Namysłowski, ale to wykonanie, nie wykonanie premierowe, bo premierę śpiewał ktoś inny, z tego co pamiętam, to na festiwalu w Opolu pani Marianna Wróblewska, również kojarzona bardzo jako wokalistka jazzowa, no ale wykonanie Andrzeja Zauchy tej piosenki było rzeczywiście jedyne, wspaniałe, oryginalne, jak to zwykle w wypadku piosenek, które śpiewa Andrzej Zaucha. Sprzedaj mnie wiatrowi.

0: Ciekaw jestem, Krzyśku, im będziesz miał teraz chwilę na zastanowienie się, jaka jest twoja definicja tego, co nazwałeś jazzem. A żebyś mógł się zastanowić, to ja przytoczę dwie definicje wygłoszone przez znakomitości świata muzyki. One są oczywiście takimi definicjami z przymrużeniem oka. Otóż Charles Mingus w wywiadzie dla Downbeatu w 1953 roku powiedział: dobry jazz jest wtedy, gdy lider wskakuje na fortepian, wymachuje rękami i wrzeszczy. Ale wielki jazz jest wtedy, gdy saksofonista ciągnie przeszywający dźwięk przez 32 takty. To jest pierwsza definicja, a taka najbardziej chyba słynna i krótka to jest określenie zappy. I to nie jest definicja, tylko
1: jego refleksja.
0: Tak. Jazz nie umarł, tylko jakoś dziwnie pachnie. Frank Zappa.
1: Wspaniałe, śmieszne, ale jednocześnie działające na wyobraźnię bardzo. Nie śmiałbym przy tych nazwiskach definiować jazzu, ale dla mnie jazz to jest pełna swoboda i wolność w poruszaniu się i w linii melodycznej, i w linii rytmicznej. Wolność i perfekcyjna technika instrumentalna. To jest dla mnie jazz i cieszę się, że miałem szansę w swoim życiu poznać wielu, którzy te definicje spełniają w 100%. Mamy taką puentę rodziny wybitnie jazzowej, poruszającej się z pełną swobodą i w warstwie rytmicznej, i wokalnej. Mówię o rodzinie Bemów. Zespół Bemi Beck był tym zespołem na polskim rynku muzycznym, który właśnie kojarzył się z taką swobodą i miłością do tego, co się śpiewa, ale ta swoboda pozwalała na absolutnie fantastyczne warianty piosenek, które wykonywali. I właśnie grupę Bemi Beck wybrałem na zakończenie dzisiejszego spotkania. Thank you.

0: To jeszcze na chwilkę wrócę, bo odnalazłem w moim przepastnym zasobie wiedzy, jak o jazzie mówił Louis Armstrong. I taka najbardziej jego przewrotne powiedzenie brzmi: jeśli musisz pytać, czym jest jazz, nigdy się tego nie dowiesz.
1: No popatrz, ta po definicja...
0: To bo ona się zgadza z twoją, to trzeba po prostu mieć w sobie, jakoś czuć, prawda? Tak jak się mówi, że on czuje się bluesa, tak trzeba czuć po prostu istotę jazzu.
1: Ta definicja upoważnia mnie do tego, żebym jazzowo zasnął, żegnając się z Państwem. Po prostu swoboda snu jest bardzo ważną rzeczą w życiu każdego człowieka, nie tylko jazzmena. Pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam Cię, Janku.
0: Swoboda i improwizacja. Widzę oczami wyobraźni improwizowany sen Krzysztofa Materny. Dobranoc, Krzyśku.
1: Dobranoc.

0: Globetrottera. Jest z nami zatem Andrzej Lubowski. Witam cię, Andrzeju. Dobry wieczór, bo jest wieczór.
1: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu.
0: Dzisiaj to już troszkę uprzedziłeś mnie, o czym będziemy, dlatego ja mam przygotowany też specjalny zestaw piosenek, ale o tym, o czym one będą traktować, powiem wtedy, kiedy zarządzisz chwilę przerwy muzycznej. A teraz proszę adrem.
1: Adrem. Otóż, jak wiesz, Janku, wspominaliśmy kilkakrotnie Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Bombaju w 1978 roku, na którym Polskę reprezentowała wspaniała ekipa Czesław Niemen, Krakowskie Laboratorium i kwartet Zbigniewa Namysłowskiego. I wówczas w Bombaju mieszkało 7,5 miliona ludzi. Dziś Bombaj nazywa się Mumbai i mieszka tam trzy razy tylu ludzi, ponad 22 miliony. I w tym samym czasie, gdy w Warszawie przybyło 300 tysięcy mieszkańców, Bombajowi przybyło 15 milionów. I w niektórych dzielnicach slumsów na jednym kilometrze kwadratowym mieszka ponad 400 tysięcy osób, podczas gdy średnia gęstość zaludnienia w Warszawie to około 3600 osób. A jeszcze bardziej napęczniały w tym czasie Delhi, Pekin, Szanghaj, nigeryjskie Lagos albo Kinshasa w Demokratycznej Republice Konga, która jest dziś największym francuskojęzycznym miastem świata. I w pół wieku ze wsi do miast przeniosły się miliardy ludzi. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o inteligencji zwierząt, a dzisiaj chcę powiedzieć trochę o tym, jak człowiek sięga do swojej inteligencji, aby lepiej budować te ludzkie mrowiska, bo tak czy owak miasta są ludzkimi mrowiskami. Wiemy dobrze, że przez co najmniej kilkaset lat najludniejszym krajem świata były oczywiście Chiny. Co najmniej przez 300 lat, bo wcześniej statystyki były mniej wiarygodne i spisy ludności nie były powszechną praktyką. I takim najlepiej udokumentowanym przypadkiem kraju, który przez pewien czas miał więcej ludzi niż Chiny, było Cesarstwo Rzymskie w apogeum swojej potęgi. To był drugi wiek naszej ery i w tym samym czasie przez Chiny przetoczyła się seria krwawych konfliktów i powstań wewnętrznych, które zapoczątkowały upadek potężnej dynastii i ofiarami padły miliony i w tym czasie rozkwitający Rzym miał więcej ludzi niż Chiny, ale to trwało krótko, bo kończył się właśnie Pax Romana. Natomiast Chiny pozycję numer jeden na liście najludniejszych krajów świata utraciły w kwietniu 2023 roku na rzecz Indii, a tempo wzrostu ludności Indii poniżej 1% nie jest wcale imponujące, jest wręcz niskie na tle państw afrykańskich, takich jak wspomniana Demokratyczna Republika Kongo, czy Niger, Angola, Czad, Somalia i Mali. Kraje, w których ludność rośnie w tempie przekraczającym 3%, ale ogromna baza ludnościowa sprawia, że Indiom przybywa rocznie od 12 do 14 milionów ludzi i te główne aglomeracje Indii, Delhi, Mumbai, Kolkata już dawno stały się upiornie wielkie i trudne do życia. I dlatego między innymi Indie, choć nie tylko one, stały się w ostatnich dekadach miejscem budowy nowych wielkich miast, budowanych często po to, aby przyjęły napływ ludności ze wsi, zanim ta ludność trafi do dzikich osiedli w starych metropoliach. I świat ma nadzieję, że budowa tych miast dostarczy wskazówek dla innych, co działa, co nie działa, bo niektóre modernistyczne miasta budowane od zera w 20 roku okazały się urbanistyczną porażką. I od zera powstaje miasto, na które zwróciłeś moją uwagę kilka tygodni temu, mianowicie miasto Amaravati, ultranowoczesna stolica jednego ze stanów w południowych Indiach. Aż 60% jego powierzchni mają zajmować tereny zielone i sieć kanałów wodnych. Zaplanowano tam ponad 3000 kilometrów tras rowerowych, Warszawa dobija do 900 kilometrów, Wiedeń, Hamburg i Helsinki mają ponad 1000. I co ciekawe, zamiast sprzedać grunt za gotówkę, tysiące lokalnych rolników oddało dobrowolnie swoje pola w zamian za obietnicę zwrotu mniejszych, ale w pełni uzbrojonych działek miejskich w tym megamieście. I za całościowy plan urbanistyczny Amaravati odpowiada znana nam brytyjska pracownia Foster, która jest znana między innymi z tego, że łączy high-tech z przyjaznym podejściem do ekologii, i ona zaprojektowała miasto tak, aby chronić mieszkańców przed indyjskimi upałami. Budynki są zacienione, są zorientowane na rzekę, a sieć transportowa opiera się na tramwajach wodnych, metrze i właśnie trasach rowerowych. Przypomnę, że to jest ta pracownia, która otworzyła 2 lata temu swe największe europejskie biuro poza Wielką Brytanią w Warszawie. To jest ta, która dała nam Metropolitan na Placu Piłsudskiego. No i ostatnio Warsaw Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej. I to moim zdaniem dobry czas, żebyś nam zaserwował muzykę.
0: A czy znany jest docelowy termin uruchomienia miasta, czy też no, uznania,
1: ono już,
0: że
1: ono już... Ono już częściowo działa, a z tymi terminami to bywa różnie, dlatego że większość tych gigantycznych przedsięwzięć ma bardzo napięte finanse oczywiście, o tym będę mówił później, i większość z nich jednak obsuwa się, że tak powiem. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, aby wielka inwestycja została dokończona na czas.
0: A ja przygotowałem pieśń o mieście, które no, nigdy nie zaistniało i nie zaistnieje. Jest wytworem czystej wyobraźni, wyobraźni powiedziałbym nawet psychodelicznej. W 1967 roku grupa The Who nagrała utwór zatytułowany Armenia City in the Sky, co wydaje się absolutną jakąś aberracją, no bo przecież Armenia to nie jest miasto, tylko to jest państwo, kraj. No a budowanie jakiegokolwiek miasta w niebiesiech no jest też czysto bajeczne. I to jest, jak sądzę, signum temporis, bo 1967 to czas rozkwitu psychodelii i różnych odlotowych pomysłów, i taki też pomysł zaistniał właśnie w tym songu. Armenia City in the Sky, grupa The Who.

0: wonderful Radio London. Whoopee. A teraz wracamy do Indii, gdzie buduje się od zera kilka dużych miast. Najbardziej zaawansowanym jest miasto, które ma być pierwszym w Indiach smart city, budowanym całkowicie od podstaw. Ma zająć obszar ponad 900 km kwadratowych, czyli niemal dwa razy, no 50, co najmniej 50% więcej niż ma cały Mumbai. I to się nazywa Dolera Smart City w stanie Gujarat w zachodnich Indiach. Planowane jest na ponad 2 miliony mieszkańców i to jest element gigantycznego korytarza przemysłowego ciągnącego się od Delhi do Mumbai i ma przekształcić ten region w takie globalne centrum nowoczesnej technologii. Korytarz przemysłowy ma mieć mniej więcej tylko 1400 km długości, tyle z grubsza co z Warszawy do Mediolanu. Mówiłeś o fantazji, no to też brzmi jak czysta fantazja, dopóki sobie nie uzmysłowimy, że Indie budują w tydzień tyle dróg, tyle autostrad, co Rosja w rok. Średnio od 23 do 34 kilometrów dziennie. I to miasto, Dolera, jest oplecione siecią światłowodów i czujników sterowanych z centralnego miejskiego centrum dowodzenia. I wszystkie media, czyli gaz, prąd, woda, I rury drenażowe poprowadzono w podziemnych tunelach technicznych. Ma być zasilane przez jeden z największych na świecie parków solarnych o docelowej mocy 4400 MW. To jest więcej niż jakakolwiek polska elektrownia z wyjątkiem Bełchatowa. I ani jedna kropla ścieków nie opuści terenu metropolii w postaci zanieczyszczonej, bo te ścieki komunalne i przemysłowe są w pełni oczyszczane i ponownie wykorzystywane do chłodzenia fabryk, do spłukiwania toalet i nawadniania zieleni miejskiej. A ponieważ miasto leży w terenie podatnym na monsuny, to stworzono taki gigantyczny system otwartych kanałów burzowych i sztucznych jezior retencyjnych, które będą zbierać deszczówkę. Amaravati jest naturalnie narażone na podtopienia, ale zamiast walczyć z wodą przez zamykanie jej w podziemnych rurociągach, co w Indiach zwłaszcza często prowadzi do zapychania śmieciami i takich błyskawicznych powodzi, projektanci postawili właśnie na taki otwarty system hydrologiczny. Tam powstaje kanał grawitacyjny o długości 8 km, który wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, aby odprowadzać nadmiar wody do pobliskiej rzeki. I w mieście nie będzie tradycyjnych śmietników ani śmieciarek, ponieważ mieszkańcy mają wrzucać posortowane śmieci do specjalnych sypów w budynkach, skąd one są zasysane. Zasysane są pod ciśnieniem przez podziemne rury i z prędkością do 70 km na godzinę wędrują bezpośrednio do centralnej stacji przetwarzania i recyklingu. I ten park solarny, o którym wspomniałem, jest uzupełniany przez inteligentną sieć energetyczną, która optymalizuje zużycie prądu w budynkach i na ulicach. Na przykład LED-owe latarnie ściemniają się, gdy nikogo nie ma w pobliżu. I system transportu od początku projektowano z myślą o wyeliminowaniu prywatnych samochodów spalinowych i pozbyciu się tradycyjnych korków. I to ma być, on ma się opierać o trzy komplementarne poziomy bezzałogowego transportu. Jest, ma być sieć niewielkich, elektrycznych i całkowicie autonomicznych wagoników, takich kapsuł poruszających się po specjalnie wydzielonych bezkolizyjnych torach. I pasażer zamawia kapsułę przez aplikację, no tak jak dzisiaj zamawiamy powiedzmy no, Ubera czy Bolta, a system dobiera trasę bez zatrzymywania się na przystankach pośrednich. Główną oś transportową miasta stanowi system szybkich autobusów, które docelowo mają działać bez kierowców. Dolera to jest taki, ma być gigantyczny hub produkcyjny. To autonomiczne pojazdy ciężarowe i wózki widłowe mają przewozić komponenty do terminali cargo i na lotnisko bez udziału ludzi. Czyli aby te pojazdy autonomiczne mogły bezpiecznie poruszać się po dolerze, miasto wyposażono w unikalną na skalę światową architekturę sieci. Znaczy, pojazdy nie polegają wyłącznie na własnych radarach czy na własnych kamerach, ale dzięki no powiedzmy ultraszybkiej sieci czujnikom wbudowanym w drogi. Samochody nieustannie komunikują się ze sobą, komunikują się z latarniami, komunikują się z przejściami dla pieszych i z miejskim komputerem centralnym. I jeśli w danej dzielnicy na przykład odbywa się wydarzenie masowe, to sztuczna inteligencja automatycznie przekierowuje tam flotę tych autonomicznych kapsuł, zanim powstaną jakiekolwiek zatory. To wydaje mi się, to też troszkę jest melodia przyszłości, ale to już zaczyna działać. I to moim zdaniem dobry czas, aby zagłębić się na moment w dobrą muzykę.
1: Ale wiesz, że to, o czym mówiłeś, sprawia na mnie wrażenie takiego trochę miasta duchów, bo to techniczna strona sprawia, że ja nie widzę tam w ogóle człowieka. Ja. Czy to nie będą puste ulice?
0: Nie, to nie będą puste ulice. To nie będą puste ulice, tyle tylko, że to będą ścieżki i ulice, z którym dotrzesz szybko do miejsca przeznaczenia, ale o tym pozwól, że pomówimy po przerwie muzycznej.
1: Jednak ja pozostanę na chwilkę tylko przy wizji takiego miasta duchów, ale podrysowanego delikatną muzyką i delikatnym głosem Katie Melua.

0: Właśnie wracam, Janku, do Twojego zastrzeżenia, które wydaje mi się bardzo celne, ale i za chwilę myślę, że dostaniesz odpowiedź na swoje wątpliwości. Już Dolera rezygnuje z tradycyjnego podziału na jezdnie i chodniki. Ma dosyć rygorystyczną hierarchię dróg. Czy to się będzie ludziom podobać w przyszłości, zobaczymy. Pierwsze to są te arterie tranzytowe, czyli zewnętrzne, szerokie drogi dla szybkiego transportu towarowego i tych autonomicznych autobusów, które łączą dzielnice. Potem są ulice lokalne przeznaczone dla ruchu tych kapsuł. Oni to nazywają osobisty, szybki transport i wolniejszych pojazdów dostawczych. Ale potem są strefy piesze i zielone, całkowicie zamknięte dla jakichkolwiek pojazdów kołowych, poza wózkami inwalidzkimi. I założenie jest takie, aby każdy mieszkaniec mógł dotrzeć pieszo do stacji transportu autonomicznego, sklepu czy parku w czasie poniżej 5 minut. I to mi się zaczyna podobać, bo oczywiście to nie oznacza, że jeżeli w ciągu 5 minut dotrzesz do sklepu, to nie możesz biegać na dystansie 5 kilometrów. Inne miasto, budowane w Indiach całkowicie od podstaw, To jest miasto, które się nazywa Gujarat International Finance. I to miasto ma być taką indyjską odpowiedzią na Dubaj, na Singapur. Posiada specjalny status strefy ekonomicznej, własne uproszczone prawo finansowe. Ale no, Indie nie są odosobnione w tym trendzie budowy nowych miast. Przy czym o ile w Indiach, tak mi się wydaje, istnieje autentyczna potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań, o tyle kolejny przykład jest no, produktem wielkiego ego. Mam mianowicie na myśli pomysł księcia Mohameda bin Salmana z Arabii Saudyjskiej, który sobie wymarzył miasto na pustyni, które miało mieć 170 km długości w linii prostej i składać się wieżowców wysokich na 500 metrów i szerokich zaledwie na 200 metrów. I konstrukcja miała przecinać pustynie, pasma górskie i kończyć się na wybrzeżu Morza Czerwonego. Taka była wizja. Taka była wizja. Mało, prawdę powiedziawszy, pociągająca dla mnie. Zderzenie z realiami było dość bolesne, ponieważ finansowanie tego projektu, szacowanego na ponad 1,5 biliona dolarów, okazało się niemożliwe bez gigantycznego napływu inwestorów zagranicznych, a ci podeszli do wizji księcia bardzo sceptycznie. I architekci i inżynierowie zorientowali się, że zamknięcie 1,5 miliona ludzi na wąskim, na 200 metrów kanionie no, stworzy ogromne wyzwania związane z wentylacją, z dostępem do światła słonecznego, no i zarządzaniem gigantycznymi masami odpadów i wody. I pierwotnie zakładano, że do 2030 roku w tym mieście, ono się nazywa The Line, zamieszka 1,5 miliona. Prognozy na ten rok zostały zmniejszone do mniej niż 300 tysięcy i zamiast planowanych 170 kilometrów pierwszy etap budowy, który ma szansę powstać, został skrócony do 2,5 kilometra. Mówiliśmy kiedyś o innym mieście, ale to nowym mieście stworzonym od zera, ale to miasto jest po prostu wynikiem potrzeby. Mianowicie nowa stolica Indonezji, Nusantara, budowana w dżungli na wyspie Borneo. Budowana, ponieważ Dżakarta tonie i cierpi z powodu ekstremalnego przeludnienia. Pod koniec ubiegłego roku została uznana za najludniejszy obszar świata. 42 miliony mieszkańców w jednym mieście, czyli więcej niż cała Polska. I wreszcie inne miasto, o powstawaniu którego mówiliśmy bardzo krótko w przeszłości, mianowicie miasto marzenie prezydenta Xi, 100 kilometrów na południe od Pekinu. I to miasto powstaje, ono się nazywa Xiong'an, i choć media państwowe, chińskie media ogłaszają sukces, to ten projekt też idzie wolniej niż planowano i ciągle wymaga silnej presji samego Xi. Oficjalne nakłady inwestycyjne przekroczyły już 145 miliardów dolarów, ale miasto zostało stworzone głównie po to, aby odciążyć przeludniony Pekin z funkcji niestołecznych i pod naciskiem rządu przedsiębiorstwa państwowe przenoszą tam swoje centrale i lokują się tam również prestiżowe pekińskie uniwersytety i szkoły średnie, ale w tym przypadku prywatny kapitał nie pali się do przeprowadzki stępiącego życia Pekinu do tej sztucznie sterowanej strefy. Także projekt ma status strategii tysiąclecia, w związku z tym partia nie dopuszcza możliwości porażki. Natomiast, to nie wygląda zbyt interesująco, natomiast w tym Xi'an z powodzeniem wdraża się koncepcję 15-minutowego kręgu życia, czyli szkoła, szpital, park mają się znaleźć w zasięgu krótkiego spaceru, a poza tym mają powstać zielone korytarze i oczywiście zaawansowane systemy zarządzania ruchem i automatyzacją, ale na koniec refleksja chyba, która wpisuje się w twoje zastrzeżenia. Mianowicie te modernistyczne miasta XX wieku, takie jak stolica Brazylii, Brasilia, czy indyjski Chagindar, który zaczął wybitny polski architekt Maciej Nowicki, a po jego tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej skończył legendarny Le Corbusier, są uznawane za porażki urbanistyczne, ponieważ one z jednej strony zachwycają architektonicznie, ale ten taki modernistyczny dogmat, który nakazywał sztywne rozdzielenie stref życia, osobno administracja, osobno mieszkania, osobno handel i rozrywka. I te miasta są pozbawione tego, czego ty szukasz w mieście, mianowicie ulic tętniących życiem, gdzie kawiarnie, sklepy i mieszkania naturalnie się mieszają, bo w tych miastach po godzinach pracy strefy urzędowe zamieniają się w betonowe pustynie, a strefy mieszkalne bywają monotonne i bezduszne. Także sądzę, że porażka Chagindaru czy Brazylii wynika właśnie z tych tęsknot, które wyraziłeś, obawiając się, na ile te nowe miasta mogą stać się bezduszne. To saudyjskie na pewno było bezduszne, to jest rzeczywiście przejaw wielkiego ego. Natomiast podobają mi się niektóre rozwiązania tych nowych miast indyjskich, ponieważ są one moim zdaniem przejawem zrozumienia, że są jakieś granice, do którego możemy niszczyć przyrodę i ignorować zmieniający się klimat.
1: To ja bym chciał zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie moim ulubionym polonikum, takim optymistycznym i świadczącym o tym, że można zbudować od podstaw miasto z duszą i miasto prawdziwe. Nasza Gdynia, która kiedy idea została wcielona w życie w 1921 roku, liczyła 1268 mieszkańców. Już 18 lat później, tuż przed wybuchem II wojny światowej, liczyła 127 tysięcy mieszkańców, czyli 10-krotnie więcej. No, przy tym postępie naprawdę to, co się wydarzyło w Mumbai...
0: 100-krotnie więcej, Janku, 100-krotnie więcej.
1: Tak, a ja powiedziałem, że ilokrotnie?
0: 10-krotnie.
1: 100-krotnie więcej, oczywiście, tak. No więc przy tym sukces Mumbaju naprawdę wygląda jak no coś bardzo, bardzo maciupkiego.
0: Nie, mówiąc o tym, że Mumbai potroił swoją populację, ani przez moment nie przeszło mi na myśl, żeby uznać to za sukces. Wręcz przeciwnie.
1: Też nie traktuję tego w kategoriach sukcesu, tylko prawa wielkich liczb, że tak, tutaj mamy no, coś absolutnie chyba rekordowego na skalę ogólnoświatową i historyczną, jeśli chodzi o naszą polską Gdynię. Andrzeju, dziękuję ci bardzo. Spotkamy się o tej samej porze w następny poniedziałek. Był z nami Andrzej Lubowski.

0: Wysłuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji Strumień Zdumień, którą dziś przygotowali Kuba Strączyński i Jan Chojnacki. Dobranoc, Nowy Świecie. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: yourself in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandma.